0: Milena Krupińska, Antek Pyzel, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko, to plac na Rozdrożu w poniedziałek 22 czerwca. Cała Polska, proszę Państwa, żyje dzisiaj sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka. Młody lekarz z Warszawy został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w jednym ze stołecznych szpitali i w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Całkiem ładna suma. No ale według medialnych ustaleń nie przepracował wszystkich dyżurów, za które otrzymał wynagrodzenie, a przynajmniej nie w takim wymiarze, w jaki widniał w grafikach. Sprawa ma wiele różnych wątków i pokazuje wiele problemów. Między innymi problem z zarobkami lekarzy. Systemowa kwestia, która z pewnością wymaga naprawy i za naprawę wzięli się chyba rządzący, bo w piątek Sejm przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. To rozwiązanie ma umożliwić pozyskiwanie precyzyjnych danych o zarobkach i ocenę, jak te wynagrodzenia wpływają na ogólne koszty świadczeń zdrowotnych. Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę, że politycy zamiast zbijać gorączkę, proponują zmierzenie temperatury. O tym, ile w Polsce zarabiają lekarze i czy te informacje dotyczące również innych pracowników ochrony zdrowia powinna poznać opinia publiczna, będziemy dzisiaj do godziny 22 rozmawiać. Również z Państwa udziałem, mam nadzieję, 510-357-357. Antoni czeka na Państwa telefony. Można również pisać krzysztof.zimoch@radio357.pl.
1: Radio 357.
0: A o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi w studiu. Witam bardzo serdecznie panią Annę Bazydło, lekarkę, specjalistkę psychiatrii.
2: Dzień dobry.
0: Porozumienia rezydentów OZZL. A na łączach są z nami pan Piotr Pisula, neurochirurg, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: I jest również pan dr Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Powiedziałem we wstępie, że motywem do naszej dzisiejszej rozmowy jest sprawa pana Dawida Kacprzyka i chyba od tej sprawy jednak zaczniemy, bo pytanie dotyczące tych nieprawidłowości kierowane są również do Naczelnej Izby Lekarskiej. Panie doktorze, pytanie do pana Piotra Pisuli. Czy Naczelna Izba Lekarska wie już, co zrobić z panem doktorem Dawidem Kacprzykiem? Bo sprawa jest wielowątkowa.
3: No oczywiście, panie redaktorze, no, Naczelna Izba Lekarska może zrobić to, co ma w swoich kompetencjach, czy w ogóle Izba Lekarska, czy okręgowa, czy naczelna. Lekarze, poza tym, że jak każdy obywatel podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej, podlegają też odpowiedzialności zawodowej. Jest osobny dział Izby Lekarskiej, który się tym zajmuje. Są to rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, czyli tacy jakby prokuratorzy lekarscy, którzy otrzymując materiał jakiś dowodowy, analizują go i mogą zdecydować się na postawienie zarzutów, które później rozpatrują sądy lekarskie. No i teraz naczelna w ramach tego, co można było zrobić w ciągu ostatniego tygodnia, no właściwie od razu, jak były pierwsze wiadomości dotyczące doktora Kacprzyka, od razu zgłoszenie poszło do właśnie organów odpowiedzialności zawodowej. Także w tej chwili, jak sądzę, rzecznik odpowiedzialności zawodowej analizuje to wszystko i przygotowuje się do tego, żeby najpewniej postawić zarzuty, które później rozpatrzy sąd lekarski.
0: Co w tej sprawie dla pana też personalnie jest najważniejsze? No bo wiemy z doniesień medialnych, że ta sprawa dotyczy również przyjmowania pacjentów poza kolejnością, przyjmowania ich w specjalnych VIP-owskich, w cudzysłowie, pomieszczeniach, ale no właśnie, rozmawiamy o zarobkach lekarzy. Ta dyskusja wraca po raz kolejny. I pytanie, czy sprawa Dawida Kacprzyka przyniesie jakąś zmianę w tej dyskusji o zarobkach lekarzy, czy w ogóle o zarobkach w systemie ochrony zdrowia?
3: Ja mam nadzieję, że tak. No, my jako samorząd lekarski stawiamy na dialog od bardzo, bardzo dawna. I nawet jeśli ten dialog jest trudny, to wolimy trudny dialog niż brak dialogu i jakieś konflikty i wojny. Nierzadko niestety tak było z Ministerstwem Zdrowia. No dzisiaj czekamy na ten dialog. Pan prezes Jankowski zwrócił się do premiera z prośbą o spotkanie chyba już z tydzień temu. Na razie nie mamy odpowiedzi. Natomiast my jesteśmy gotowi. Jeśli pyta pan o to, co jest najtrudniejsze w tej sprawie, wszystko, dlatego że mam takie poczucie, że tak jak system ma wiele bolączek, to tutaj w jednym miejscu zebrało się ich bardzo dużo naraz. Po pierwsze, mamy osobę z nadania politycznego na kierowniczym stanowisku i to nie jest jednostkowa sytuacja, bo generalnie szpitale są trochę jak spółki Skarbu Państwa, tak? Często zarządzają nimi osoby, które są powiązane z lokalną władzą, która tymi szpitalami zarządza. Mamy kwestię wynagrodzenia wypłaconego za nienależne godziny. No akurat tak się składa, że osobie na kierowniczym stanowisku prawdopodobnie z nadania politycznego. Teraz wyszło dużo spraw dyrektorów, którzy sami siebie zatrudniają i wiele z tych wielkich wynagrodzeń milionowych, które się teraz pokazują, okazuje się, że to są dyrektorzy szpitali, którzy sami sobie dają kontrakty. Kolejna patologia do ucięcia natychmiast. Jeśli chodzi o kolejki, to wydaje się, że z punktu widzenia pacjenta jest taki najważniejszy aspekt, bo tak naprawdę dla pacjenta, który potrzebuje świadczenia, ważniejsze jest to, żeby dostał je na czas albo możliwie szybko, niż to, ile tam ktoś akurat zarobi za to świadczenie. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia dobra pacjenta to jest na pierwszym miejscu. Natomiast to, co mnie jako działacza samorządu lekarskiego w tej sytuacji jeszcze dodatkowo boli, to że jednak, wie pan, pracujemy w tym środowisku, znamy się między sobą, lekarze, wiemy, jak to wygląda na co dzień i większość z nas nie jest takim Dawidem Kacprzykiem, a jednak dostaje się nam jako całej grupie zawodowej, więc tutaj pragnę podkreślić, że my też nie zgadzamy się na te wszystkie patologie i naprawdę zdecydowana większość lekarzy chciałaby tyle zarabiać, ale tyle nie zarabia za niebycie w pracy i wykazywanie tych godzin na fakturach. Także mam nadzieję, że to jest taki punkt wyjściowy, żeby coś zmieniać. I rzeczywiście dzisiaj jest dużo emocji, które powodują dużo gwałtownych ruchów, ale tak naprawdę, jak słusznie pan zauważył na początku, ta ustawa, która daje dostęp do PESEL-i i wynagrodzeń Ministerstwu Zdrowia, jest rzeczywiście pewnym krokiem, który ma zagregować dane, choć pytanie, czy potrzebnym, bo z tego, co wiem, z rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się te dane po prostu pozyskać z Urzędu Skarbowego. Natomiast ona nie rozwiązuje problemu, ale może jest punktem wyjścia.
0: No właśnie, to pytanie do pana doktora Tomasza Kopca, bo tutaj pan Piotr Pisula mówił też troszkę o tych patologiach w środowisku dyrektorów szpitala i o tej właśnie ustawie, którą chyba bardzo szybko, panie doktorze, Sejm przyjął. Można powiedzieć, że w zasadzie reakcyjnie tutaj pojawiła się ta ustawa, ale czy pana zdaniem ten pomysł, żeby powiązać informacje o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL, to jest zbijanie gorączki czy mierzenie temperatury, jak niektórzy eksperci mówią?
1: No ja pozwolę sobie mimo wszystko nie zgodzić się tutaj z panem doktorem, dlatego że nie przerzucajmy dzisiaj odpowiedzialności na dyrektorów szpitali przede wszystkim. Dlatego że w pierwszej kolejności, jeśli nawet dyrektorem szpitala jest lekarz, no to musiał w jakiś sposób nawiązać ten kontrakt. Rozumiem, że sam ze sobą nawiązywał, natomiast w tym wypadku to dotyczy jednak środowiska lekarskiego, a nie środowiska dyrektorów szpitali.
0: Ja tutaj nie będę bronił pana doktora Pisuli, ale ja tak zrozumiałem, że to nie przede wszystkim dyrektorzy, ale między innymi, że to tutaj ten system patologiczny w różnych jego odcieniach. Niekoniecznie chyba, nie chcę tutaj za pana doktora Pisula
1: mówić. Nie chciałbym to natomiast oczywiście, tak, żeby to wybrzmiało,
3: powiem krótko, są też dobrzy dyrektorzy, jasne, że tak. Jest ich na pewno dużo.
1: To zabrzmiało jakby w przeciwieństwie do tych złych. No zostawmy kwestię menadżerów, bo to nie dotyczy problemu dzisiaj. Dzisiaj dyskutujemy nie na temat menadżerów, tylko rozmawiamy na temat tego, jak wygląda, jak kształtują się zarobki w ochronie zdrowia i dotyczy to lekarzy i zawodów medycznych. Natomiast ja przypomnę tylko, że nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia od samego początku powołania rozpoczęło dialog ze środowiskiem na temat wysokości wynagrodzeń. I od samego początku jednak ten dialog był bardzo trudny. Przypomnę też, że to strona społeczna odeszła od stołu w marcu tego roku, kiedy proponowała pani minister Kęska zamrożenie wynagrodzeń i to strona społeczna nie zgodziła się na to, aby przesunąć na styczeń przyszłego roku wynagrodzenia te, które są konsekwencją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. I w związku z tym szereg aktów prawnych, które dzisiaj są dyskutowane, czy dzisiaj były głosowane tak na sprawę, to jest już konsekwencja kilkumiesięcznej pracy Ministerstwa Zdrowia. To się akurat zbiegło w czasie, natomiast to jest konsekwencja kilku miesięcy pracy. To pierwsza rzecz. Po drugie, Uważam, że państwo czy regulator, jednak dysponując środkami publicznymi w takiej skali, której dysponuje, jednak ma prawo do tego, żeby agregować faktycznie te dane, przetwarzać. Dobrze, że pojawiła się ta ustawa. Czas to uregulować na poziomie systemowym. Nie uważam, żeby Urząd Skarbowy był tym miejscem, do którego należałoby się zwracać, żeby móc przetwarzać dane. No mimo wszystko najwyższego, proszę pamiętać o tym, że czynnik ludzki jest najwyższym kosztem w systemie ochrony zdrowia, a zatem, żeby móc dyskutować dzisiaj na temat kształtu systemu ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, układając ten i regulując ten rynek, musi mieć dostęp do pełnych danych, a nie wydobywać je za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zatem uważam, że jak najbardziej płatnik publiczny, czy to NFZ, czy ministerstwo jako regulator, ma prawo do tego, żeby sięgać po te dane, przetwarzać je i generować informacje niezbędne do zmiany systemu.
0: No tak, bo zgodnie z tą ustawą te informacje będzie otrzymywać Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bardzo złożona nazwa. Pewnie opinia publiczna, tutaj też patrzę na panią doktor w studiu, panią Annę Bazydło, pewnie opinia publiczna, ilekroć pojawiają się nagłówki, że lekarz ujawnił, że zarobił 1,5 miliona, a dyrektor ujawnił, że 2 miliony, no to gdzieś jakieś takie oburzenie się pojawia i opinia publiczna domagałaby się ujawnienia też tych zarobków lekarzy. I jak tak na panią patrzę, to chyba ma pani wrażenie, że cała wina spada na lekarzy związana z finansowaniem ochrony zdrowia i tego, że pieniędzy brakuje w tym czy innym obszarze.
2: Tak, wydaje mi się, że bardzo mocno przenoszony jest akcent na to, że personel stanowi obciążenie, personel, padały takie sformułowania, przeżera pieniądze. Warto zaznaczyć, że jednak mimo wszystko funkcjonujemy w systemie usługowym, w którym ekspercka wiedza personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach jest tym czynnikiem, który pozwala w ogóle na świadczenie pacjentom pomocy, na wykonywanie tych wszystkich procedur. W związku z czym też wydaje mi się naturalnym, że w tego typu sektorze po prostu za tą wiedzę i doświadczenie się płaci. Nie zmienia to jednak faktu, że nasz system ochrony zdrowia stoi przed bardzo wieloma problemami i zeszłotygodniowa sytuacja pokazała nam, że tak naprawdę wśród tego personelu istnieje bardzo duży rozdźwięk, jeśli chodzi o pozyskiwane środki, ponieważ dyskutujemy cały czas o ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która reguluje tak naprawdę wysokość wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. W przypadku lekarzy są to wszyscy lekarze stażyści, wszyscy lekarze rezydenci, niezależnie od dziedziny, w której wykonują specjalizację, oraz około 20% lekarzy specjalistów w skali naszego kraju. I tak naprawdę w skali wszystkich lekarzy, którzy pracują w naszym kraju, to jest niewiele. To jest 25% wszystkich lekarzy, których mamy, bo stażystów i rezydentów też wcale nie jest aż tak dużo. Rezydentów obecnie mamy około 25 tysięcy w czasie kształcenia. I te wynagrodzenia zupełnie nie są blisko 1,5 miliona rocznie. Zupełnie nie są blisko 160 tysięcy miesięcznie. Mówimy tutaj o kwotach w przypadku lekarza specjalisty 11 800 zł za pełen etat pracy. Od lipcowej podwyżki, którą jednak nazywałabym waloryzacją, będzie to 12 900 zł za pełen etat pracy. I myślę, że dużą częścią oburzenia, która poruszyła nie tylko opinię publiczną jako osoby pozamedyczne, ale też naszą opinię, jest to, jak duży rozdźwięk jest między doświadczonymi specjalistami zatrudnionymi na umowie o pracę, a młodym lekarzem, który tak naprawdę jeszcze żadnej specjalizacji nie ma i ze względu na czy to możliwości, czy kontakty, czy układ gwiazd, był w stanie podpisać tego typu umowę i pozyskiwać takiego rodzaju środki, na których większość z tych ludzi po prostu nie jest w stanie nawet pomyśleć.
0: Czy w takim razie te pensje lekarzy w publicznych szpitalach pani zdaniem wymknęły się już spod kontroli do tego stopnia, że trzeba wprowadzić na przykład jakiś odgórny limit wynagrodzeń dla lekarzy pracujących w państwowych placówkach medycznych? Żeby nie było takich sytuacji, że nagle ktoś za 2025 rok wykazuje 1 600 000 przychodu.
2: To jest trudne pytanie, dlatego że musielibyśmy bardzo dobrze przemyśleć mechanizm, w którym chcielibyśmy wprowadzać tego typu regulacje, dlatego że w medycynie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie napisać ustawy, według której będziemy kategoryzować komu warto zapłacić, a komu nie. Pytanie, czy jeżeli mamy wybitnych lekarzy, których, prawda, mamy kilkoro, można ich policzyć na palcach obu dłoni, też chcemy ich obejmować tego typu zapisami, czy będzie to w jakiś sposób uzasadniana ścieżka wyjątkowa. A jeżeli będzie to wyjątkowa ścieżka, to skoro ją stworzymy, to czy nie będzie nadużywana? Kto to będzie oceniał i jak to będzie robione? I tak naprawdę wydaje się, że tutaj dużym wyzwaniem jest racjonalizacja tego, w jaki sposób w ogóle nasz system ma funkcjonować, bo duża część tego typu miejsc, które generują bardzo wysokie zarobki, bardzo duże faktury, to są miejsca w systemie, które bardzo ciężko jest obsadzić personelem, a które funkcjonują ze względu na pewną specyfikę organizacyjną. SORTO jest jedno z takich miejsc, w których tak naprawdę żaden lekarz nie chce pracować. I wynika to z tego, że w tym SOR-ze najczęściej jest jedna, dwie, trzy osoby, które pracują równolegle, a potrzeba byłoby 8 i trzeba byłoby to zrobić, ale myślę, że tu doktor Pisula się bardziej wypowie, bo doktor Pisula ma swoje doświadczenie z systemem.
0: No właśnie, to ja za chwilkę do pana doktora Pisuli przypomnę tylko numer 510-357-357, jeśli chcą państwo zabrać głos albo zadać pytanie. Pani Aleksandra z kolei napisała, to też może do pana doktora Pisuli skieruję tę wiadomość, bo pani Aleksandra pisze tak, że nie rozumie, jak to jest, że lekarz, profesor będący ordynatorem w jednym ze szpitali w Warszawie, bierze na wizycie prywatnej, która trwa od 10 do 15 minut 500 zł, po czym wskazuje, że proszę zgłosić się na oddział na operację. Jest mi strasznie ciężko, gdy pomyślę o tym, że w taki sposób działa publiczny system zdrowia z kopertami pod stołem cały czas, to cytat od pani Aleksandry. Wynika z tego, że w tym całym zamieszaniu, owszem, słyszę głos państwa lekarzy, ale ostatecznie chyba najbardziej traci jednak pacjent, panie doktorze, Piotr Pisula.
3: Panie redaktorze, tutaj jest klasyczny przykład, no powiedzmy to wprost, to jest forma korupcji tak naprawdę. Jeżeli to, że pójdziemy do prywatnego gabinetu lekarza i zapłacimy mu za wizytę dużą kwotę, na którą pewnie wystawi nam paragon, to w jakiś sposób magicznie, na pewno z jakimś wspaniałym uzasadnieniem merytorycznym będziemy szybciej przyjęci do szpitala, bo rzeczywiście pacjentów czasami można przyjąć, że tak powiem, szybciej wziąć w kolejkę przed innymi, jeśli nie mogą czekać, ale no, to jest nadużywane. Więc tutaj to jest jedna z tych sytuacji, trochę jak Dawid Kacprzyk, tak? Czyli ale przecież wszystko było zgodnie z przepisami. No, tylko że jest to forma korupcji i rzeczywiście...
0: No, chyba nie do końca było zgodnie z przepisami, bo portal Zero.pl ujawnił, że pan doktor Dawid Kacprzyk podczas pełnienia dyżurów był również gościem w telewizjach.
3: No jasne, oczywiście, panie redaktorze. Chodziło mi o to, że podpisanie umowy na stanowisko koordynatora SOR-u, które w większości SOR-ów piastuje ratownik medyczny i rzadko kiedy zarabia 1,5 miliona rocznie, tak, to w zasadzie nie przekraczamy przepisu podpisując taką umowę. Tak? I bardzo trudno jest z tym walczyć. My byśmy chcieli, ale brakuje narzędzi. Tak? Wierzyliśmy i czekamy trochę na to, czy będzie system, że tak powiem, kontroli kolejek, jeden elektroniczny, w którym to wszystko będzie zapisane. Takie pilotaże się zaczęły. Na razie to jeszcze nie funkcjonuje, ale może to będzie pewne sito, żeby wyłapać takie sytuacje. Natomiast tutaj, żeby było jasne, no dla mnie takie zachowanie lekarza, że w prywatnym gabinecie przyjmuje pieniądze, a później nagle magicznie znajduje się termin w szpitalu, jest niedopuszczalne i etycznie, i w mojej ocenie jest to forma korupcji. I takich lekarzy należy piętnować. I także ja zachęcam zresztą, jeśli pacjenci gdziekolwiek mają takie doświadczenie, to proszę zgłaszać to do Izby Lekarskiej i tym zajmują się rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. Nawiązując do tego, co pani doktor Bazydło jeszcze powiedziała, rzeczywiście ja mam doświadczenie pracy na SOR-ze. Może nie zgodziłbym się, że żaden lekarz nie chce pracować na SOR-ze, bo mamy specjalistów medycyny ratunkowej, ale są takie SOR-y, na których żaden lekarz, nawet specjalista medycyny ratunkowej, nie chce pracować, bo obciążenie pracą na osobę i sposób organizacji pracy jest po prostu niebezpieczny i dla lekarza, i dla pacjenta. I grozi to po pierwsze, że zaszkodzimy pacjentowi albo nie będziemy w stanie mu pomóc, a po drugie tym, że sami poniesiemy konsekwencje później prawne. Także rzeczywiście są stanowiska, przykładowo SOR, które są, które w związku z tym są lepiej płatne, bo trudniej znaleźć chętnych. Są też stanowiska, które no w pewnych specjalizacjach, załóżmy w kardiochirurgii, tak, które, czy w neurochirurgii, gdzie powiedzmy, że ten poziom ryzyka zabiegu jest dosyć wysoki. Trudno jest wyszkolić takiego specjalistę. Nie zawsze jest cały tłum chętnych na te specjalizacje, bo to wymaga poświęcenia wielu godzin. I ten work-life balance jest dużo trudniejszy. No ale teraz pytanie, czy w związku z tym, jak ktoś wykonuje taką procedurę wysokiego stopnia skomplikowania, to czy nie powinien być za to wynagrodzony w szczególny sposób? Więc rzeczywiście trudno jest dobrze poukładać limity zarobków i zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mamy w tej chwili system, w którym wysokospecjalistyczne procedury, jeśli są, czasami są wykonywane w ramach kontraktu zadaniowego, czyli to działa tak, że NFZ płaci szpitalowi za procedurę, nazwijmy to. No i teraz szpital otrzymuje jakieś pieniądze i niektóre kontrakty są tak skonstruowane, że lekarze po prostu mają procent od tego, że wykonują procedurę. Czyli im więcej takich procedur zrobią, tym więcej szpital zarabia z NFZ-u i jest mniej zadłużony, no a jednocześnie tym więcej zarabia lekarz. Taka praca na akord. No i teraz wprowadzenie limitu wynagrodzeń w tej sytuacji spowoduje, że w pewnym momencie ten lekarz osiąga limit, no i to raczej nie będzie pracował za darmo i dalej wykonywał tych procedur. Więc pytanie, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą i nie zmniejszymy dostępu.
0: No właśnie, to ja do pana doktora Tomasza Kopca, bo w tej dyskusji medialnej taki populistyczny wniosek mi gdzieś zapadł w pamięć, że no tak, no widać po tym, że szpitale nie tylko leczą, ale szpitale mają przede wszystkim zarabiać. I tak sobie właśnie pomyślałem o tym wniosku przed rozmową z panem, że to też będzie troszkę taka próba dla zarządzających szpitalami, żeby no jednak wykazać, że szpitale przede wszystkim mają leczyć, a nie zarabiać. Chyba że jest inaczej.
1: To znaczy, nie, to znaczy ja się z tym zgadzam. To znaczy, my nie jesteśmy przede wszystkim od tego, żeby zarabiać jako publiczna ochrona zdrowia. Natomiast nie mówmy o zarabianiu, mówmy o tym, żeby bilansować po prostu swoją działalność i taka jest rola szpitali publicznych. Natomiast problem jest bardziej złożony, to znaczy dzisiaj te specjalistyczne procedury w systemie ochrony zdrowia, niestety płacone również przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są do prywatnych podmiotów, które nie zapewniają pełnej ścieżki dostępności czy ochrony dla pacjentów. I niestety gro, jeśli mówimy już o tym, jak system jest skonstruowany, gro tych najbardziej intratnych procedur jest realizowane przez prywatne podmioty ochrony zdrowia, które nie zabezpieczają w całości pacjenta. Czyli w sytuacji jakiegokolwiek powikłania występującego po zabiegu, czy neurochirurgicznym, ortopedycznym, urologicznym, pacjent trafia mimo wszystko do publicznego systemu ochrony zdrowia, gdzie tam lekarze, między innymi właśnie, czy OIOM-owi, czy właśnie lekarze Izby Przyjęcia SOR-u zabezpieczają takiego pacjenta. My sami jako szpital publiczny mamy takie doświadczenia, gdzie kierowano na pacjentów którzy byli po zabiegach realizowanych przy placówki prywatne. W związku z tym uszczelnienie systemu myślę, że powinno się odbyć z pewnością wielopoziomowo. Ja się cieszę, że dzisiaj sprowokowani trochę panem doktorem jednak odbywamy tą dyskusję, pogłębioną dyskusję, bo z jednej strony oczywiście to jest kwestia tego, w jaki sposób mamy płacić, tak jak tutaj przedmówca wspomniał, specjalistom z dużym doświadczeniem i wyjątkowymi umiejętnościami. I z pewnością ten limit będzie zniechęcający dla takich osób, żeby realizowały tą praktykę w ramach publicznych szpitali. No ale z drugiej strony, mimo wszystko, mamy wysokie dzisiaj, czy nawet bardzo wysokie wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W związku z tym ja się tutaj nie zgodzę z panią doktor, że te wynagrodzenia są niskie, bo one nie są niskie. No dzisiaj tak na dobrą sprawę na rynku ochrony zdrowia, w moim przekonaniu, specjalista, który twierdzi, że mało zarabia, po prostu jest oceniany kiepsko przez pacjentów i stąd w mojej ocenie on mało zarabia. Tak przynajmniej rynek to kształtuje. No, oczywiście ja zgadzam się z tym, że to będzie kontrowersyjne, no ale dzisiaj prawda jest taka, że pacjenci dzisiaj tą popularność danego lekarza są w stanie wychodzić swoimi wizytami.
0: A pan jest zwolennikiem takiego sztywnego ustalania limitów płacowych dla lekarzy?
1: Znaczy, w moim przekonaniu, jeśli mówimy o reglamentacji rynku, to powinno ono dotyczyć wszystkich jego uczestników. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że wynagrodzenia miałyby mieć górną granicę, to w moim przekonaniu wszyscy dostawcy towarów i usług, wszystkie ceny leków, tak na rozprawę, powinny mieć górną granicę. Tak jak zresztą całkiem niedawno w przypadku zakupów energii to miało miejsce w szpitalach. W moim przekonaniu wprowadźmy te ograniczenia i z pewnością wpłynęłoby to na poprawę sytuacji finansowej rynku ochrony zdrowia. I nie ma tutaj powodu, dla którego mielibyśmy tego nie zrobić. W końcu mówimy o publicznych pieniądzach. Zatem ktoś, kto się będzie decydował na to, żeby czy sprzedawać cateringi do szpitala, czy będzie dostarczał paliwo do karetek, robi to na mocy specjalnej ustawy, gdzie górna granica nie może być wyższa niż takiej usługi bądź towaru. I myślę, że to z pewnością, zakładając, że jednocześnie mamy te górne granice wynagrodzeń, byłoby sprawiedliwym rozwiązaniem z punktu widzenia tej regulacji przez państwo. Natomiast jeśli decydujemy się na to, żeby funkcjonować w ramach wolnego rynku, no to wówczas wolny rynek powinien zarówno dotykać, czy powinno obejmować dostawy towarów i usług, co się dzieje w tej chwili, jak i kwestie wynagrodzeń. Więc pytanie w mojej ocenie, który my model ochrony zdrowia wybieramy. Czy ten wolnorynkowy, czy jednak ten regulowany przez państwo?
0: 510-357-357. Pan Przemysław się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
4: Dobry wieczór. Ja chciałem zabrać głos w dyskusji, jeżeli chodzi o lekarzy ginekologów prowadzących kobiety w ciąży. To jest powszechną praktyką. U wszystkich moich znajomych, wszystkich ludzi, którzy znam, to rozmawia się o dzieciach, tak? To jest normalna sprawa o tym, jak znajomych żony, czy moje przyjaciółki były w ciąży, są w ciąży, rodzą i tak dalej. Powszechną praktyką jest to, że kobiety dowiadują się mniej więcej, w którym szpitalu chciałyby rodzić, potem wyszukują lekarza i ten lekarz oczywiście przyjmuje prywatnie, tak? A potem zaprasza na salę porodową. Czyli pobiera pieniądze zazwyczaj, oczywiście tam bez kasy fiskalnej, bez niczego, jeszcze w urągających zazwyczaj warunkach, bo jak ja słyszę te opowieści, że 20 kobiet jest umawianych na tą samą godzinę prywatnie, ale one muszą tam pójść, bo chcą urodzić w danym szpitalu, pod opieką pana doktora, czyli dostać na przykład znieczulenie, tak, żeby pan doktor zdecydował się na to, żeby była cesarka, tak? Mhm. No, to żeby godnie po prostu urodziły, tak? I to jest po prostu powszechna praktyka w tym kraju. Według mnie nie powinno istnieć coś takiego. Według mnie lekarze wszyscy, którzy pracują na oddziałach porodowych, ginekologii, nie powinni mieć prawa prowadzenia prywatnych praktyk. Koniec, kropka.
0: Bardzo dziękuję, panie.
4: Albo w tą, albo w tamtą.
0: Panie Przemysławie, to chyba nie jest... No, to jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę.
4: Druga sprawa, czy ja wierzę, że cokolwiek się zmieni. Nic się nie zmieni, bo najbardziej reprezentowaną grupą zawodową w Sejmie są lekarze. I dziękuję, i to wszystko.
0: Dziękuję bardzo, panie Przemysławie. Zdaje się, że nie tylko o ginekologię chodzi, bo dzisiaj portal rynekzdrowia.pl ujawnił, że są kolejne nieprawidłowości na listach oczekujących w jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Ta kontrola wykazała błędy w prowadzeniu list oczekujących. Z listu ze skargą wynika, że nie wszyscy pacjenci byli dopuszczani do świadczeń na takich samych zasadach. Pani doktor, czy pani się zgadza z tym, co pan Przemysław powiedział? Nie tylko jeśli chodzi o ginekologię, ale czy na przykład w pani specjalizacji w psychiatrii też dochodzi do takich sytuacji? Wiem, że troszkę stawiam panią w niekomfortowej sytuacji, ale proszę spróbować z tego wybrnąć.
2: Mam szczęście pracować w dziedzinie, w której absolutnie nikt nie jest zainteresowany trafieniem na publiczny, zamknięty oddział psychiatryczny. W związku z czym absolutnie nikt nie umawia się na prywatną wizytę celem pozyskania takiego świadczenia.
0: No tak, ale do psychiatry nie chodzi się przecież tylko po to, żeby być zamkniętym w publicznej placówce.
2: Tak, ale nie ma potencjału do krzyżowania świadczeń, bo nikt nie dąży do tego, żeby z prywatnego gabinetu, na który się decyduje, przejść do publicznego systemu ochrony zdrowia. Bo po prostu to jest kwestia tego, że psychiatria w jakimś sensie jest bardzo zestomatologizowana w naszym kraju, ale niestety no, bardzo często warunki organizacyjne poradni zdrowia psychicznego na NFZ urągają naszemu poczuciu tego, jak powinna poprawnie wyglądać ta wizyta. Bardzo mocno kibicuję i bardzo mocno trzymam kciuki za reformę psychiatrii, która ma iść w kierunku centrów zdrowia psychicznego i opieki środowiskowej i jakby towarzyszenia pacjentowi w tym miejscu, w którym on normalnie funkcjonuje. Mam nadzieję, że w związku z tą reformą istnieje szansa na przejście tak naprawdę z taką dobrą jakościową psychiatrią do publicznego systemu. W chwili obecnej to są dwa równoległe wszechświaty. One się nie krzyżują praktycznie w żadnym punkcie, więc mam to szczęście nie mieć takich dylematów. Ale Ja też jestem pacjentem i ja też mam różnego rodzaju doświadczenia i mam świadomość tego, jakie procedury mogą być wykonywane prywatnie, a jakie nie będą wykonywane prywatnie z różnych względów, nie tylko medycznych. I mam świadomość, że w momencie, kiedy pacjent jako osoba kompletnie niemedyczna, nieposiadająca wiedzy, nie dostaje kompletnej informacji o tym, że taka procedura po prostu musi się odbyć w warunkach szpitalnych, bo nie da się jej zrobić inaczej. Ale też nie tylko w takich okolicznościach pacjenci są kierowani do oddziałów szpitalnych, no to może być to bardzo konfundujące w największej mierze.
0: Tym bardziej, pani doktor, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w niektórych placówkach pojawia się taka sytuacja, że priorytetowo są traktowani pacjenci danego lekarza, który przyjmuje tych pacjentów w swojej prywatnej praktyce.
2: I to jest głęboko nieprawidłowe, a równocześnie główna myśl, którą mam, jest taka, że kolejka oczekiwania na świadczenie powinna być dyktowana względami medycznymi, a nie nazwiskiem lekarza. I to jest pierwsze ale, które mam do tego, co pan Przemysław powiedział. A druga rzecz jest taka, że ja jestem niesamowicie poruszona też w tym tygodniu kłótnią o kolejki. My się tak przyzwyczailiśmy do tego, że są kolejki, że jako ludzie, jako społeczeństwo kłócimy się o nasze miejsce w kolejce, a nie o to, że musimy w niej stać.
0: Znaczy, mnie najbardziej urzekło to, taka uwaga też do wszystkich, jeden z chyba z polityków Koalicji Obywatelskiej, jakby próbując wybrnąć z tej sytuacji wobec lekarza Dawida Kacprzyka, powiedział, parafrazując, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie załatwiał sobie lekarza po znajomości. No i to jest chyba najgorszy objaw tego, w jakiej patologii systemowej żyjemy. A przeniosę pytanie na pana doktora Piotra Pisulę i poproszę o komentarz do chyba bardzo radykalnego pomysłu, jaki ma partia Razem odnośnie właśnie tych nieprawidłowości, tego priorytetowego traktowania pacjentów z praktyki prywatnej. Partia Razem postuluje, żeby wprowadzić zasadę albo lekarz pracuje w publicznej placówce, albo prowadzi swój prywatny gabinet. Inaczej, jak pisze na portalu X posłanka Marcelina Zawisza, ta patologia ma swoją nazwę. Ukryta korupcja. Kiedyś to była koperta, teraz wizyta w prywatnym gabinecie. Panie doktorze, co pan na to?
3: No ja to właściwie powiedziałem. Nic nie wypowiedzi temu, że rzeczywiście jest to forma korupcji, kiedy wizyta w prywatnym gabinecie ma wpływ na to, czy ktoś znajduje się w kolejce. Czyli dzisiaj w systemie mieszanym powinno nie mieć to znaczenia, czy pacjent... Załóżmy, że mamy dwóch pacjentów i jeden jest z poradni przyszpitalnej, który czekał na wizytę 2 lata i właśnie się na nią dostał, a inny jest w gabinecie prywatnym i obaj mają to samo rozpoznanie, potrzebują tej samej procedury w szpitalu. I teraz przychodzą te dwa skierowania na oddział, do sekretariatu, jest wyznaczany termin. No i teraz ci pacjenci właściwie powinni być w tym samym miejscu. I rzeczywiście, jeśli wizyta w prywatnym gabinecie powoduje, że ktoś jest przyjęty szybciej, to jest to moim zdaniem forma łapówkarstwa, ale udajemy, że nie, bo przecież jest paragon, a poza tym to były względy medyczne, tak? No to wie pan, papier przyjmie wszystko i wpisanie w dokumentację, że tutaj było strasznie pilne wskazanie do tego, żeby przyjąć pacjenta, jest zawsze możliwe, więc to rzeczywiście jest trudne. Teraz... Czy rozdział systemu publicznego i prywatnego rozwiąże ten problem? Nie wiem, być może. Wiemy, że są systemy w Czechach, po wielkich protestach lekarzy w Czechach między innymi wprowadzono rozdział systemu publicznego i prywatnego i tam staje się to działa dobrze.
0: Ale czy to jest w ogóle możliwe? Tak, bo ja mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do systemu, w którym lekarz Jan Kowalski od 8 do 16 pracuje w szpitalu, a od 16 do 20 zasuwa na drugi koniec miasta, żeby przyjąć w prywatnym gabinecie. I mam wrażenie, że niektórzy uznali, że to jest normalne i tak powinno być.
3: Wie pan, to może jeszcze tylko dodam, że zdaje się, jeśli dobrze myślę, to chyba Hiszpania ma taki system. Ciekawe rozwiązanie moim zdaniem, czyli lekarze mogą łączyć system publiczny i prywatny, ale w ramach jednego podmiotu. Czyli załóżmy, że pracuję w szpitalu Orłowskiego u pana dyrektora na oddziale neurochirurgii od 8 do 15 i tam jestem zatrudniony. I teraz jeśli chcę, to mogę zostać po pracy dłużej i przyjąć pacjentów prywatnych, ale w ramach tego samego szpitala, poza kolejką publiczną. Czyli świadczenie, którego udzielam, nie jest finansowane przez NFZ, ale jest finansowane w tym samym miejscu. I teraz w godzinach popołudniowych, gdy normalnie nie operujemy pacjentów NFZ-owych, mogę też zostać dłużej i zoperować pacjentów prywatnych, z czego niejako szpital będzie miał też prowizję na to, po to, żeby móc finansować świadczenia dla tych pacjentów publicznych. Być może to jest jakieś rozwiązanie. No, trudno jednoznacznie powiedzieć,
1: że to jest dobre. Od razu mówię, że nie.
3: Trzeba się zastanowić.
0: Doktor Tomasz Kopiec, to proszę o komentarz też.
1: Oczywiście w grę wchodzi kwestia odpowiedzialności. Te modele łączenia prywatnego z publicznym, to mamy przykład z Gdańska sprzed paru czy wielu lat, czyli wynajmowanej sali operacyjnej przez prywatnego operatora doszło do powikłania u pacjentki, która zdaje się gdzieś tam jest w śpiączce od lat, to jest pacjentka ze Szwecji. Nie, ten model jakby przećwiczyliśmy i ten model chodzić z pewnością nie będzie. Myślę, że musimy tutaj jakby poruszyć jeszcze istotniejszą kwestię, to znaczy kwestia etyki, czy kwestia w ogóle uczciwości pewnej, tak? No, po pierwsze pan doktor, oszukał. Oszukał swojego pracodawcę, oszukał system, chciał jakby wykorzystać, nie wiem, czy niewiedzę, czy nieświadomość, czy świadomość, już nie ma znaczenia. I każdy z tych lekarzy postępujący w ten sposób podobnie ma problemy w moim odczuciu z etyką. I tutaj w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć po prostu. Ja rozumiem, że system stwarza w tym momencie
0: może po prostu lekarze, którzy wykorzystują sytuację, wiedzą, że system na to pozwala. No tak,
1: tylko że to pytanie, czy mamy winić system, czy mimo wszystko ludzi, wie pan. No ja mimo wszystko wierzę w ten czynnik, a całkiem niedawno dyskutowaliśmy o human factors. Zastanawialiśmy się nad tym, co jest istotniejsze, czynnik ludzki czy system. Oczywiście przenosimy wszystko na system, tylko to nie okazja musi czynić złodzieja w tym wypadku, tak? A to trochę tak wygląda. To znaczy, że w związku z tym, że mamy system wadliwy, to ludzie w związku z tym powinni być złodziejami i go wykorzystywać. W moim odczuciu tak nie powinniśmy przyjmować takich zasad, a dzisiaj trochę usprawiedliwiamy niedoskonałości systemu, usprawiedliwiamy w związku z tym nadużycia dokonywane przez ludzi. No, w moim odczuciu tak nie powinno być. Kierujmy się pewną etyką i kręgosłupem moralnym, to unikniemy w związku z tym takiej sytuacji i nie będziemy dyskutować o takich nadużyciach. No, zależałoby mi na tym i ja wierzę w to, że jednak jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, dążymy do zmiany tego systemu. Oczywiście ja nie wymagam od ludzi tego, żeby byli ideowcami, prawda, państwowcami i w pierwszej kolejności stawiali państwo nad swoje interesy. Natomiast no, jeśli każdy z nas w tym momencie zrobi sobie rachunek sumienia i nie będzie starał się nadużywać tego systemu, nie będzie starał się wykorzystywać sytuacji sprzyjającej do tego, żeby oszukać, myślę, że no, to pozwoli. To jest tak jak w systemach anglosaskich, gdzie to oszukiwanie na egzaminach po prostu nie przystoi. I w moim odczuciu dzisiaj tego typu zachowania powinny być piętnowane z wszelkimi możliwymi konsekwencjami, po prostu, bo nie przystoi. Bo jeśli z jednej strony mówimy o etosie, to z do konkretnego zawodu, to z drugiej strony tego typu zachowania po prostu nie powinny mieć miejsca i powinniśmy też tego uczyć, tak? A dzisiaj zdaje się, że o tym też zapomnieliśmy.
0: No dobrze, a w takim razie,
3: mogę?
0: Dobrze, jasne, doktor Piotr Pisula.
3: Ja się generalnie zgadzam, panie dyrektorze, tylko też wydaje mi się, że jest cała grupa lekarzy, którzy tak nie robią po prostu, więc ja bym szedł w kierunku tego, że znajdźmy systemowe rozwiązanie, które pozwoli ukrócić te praktyki skracania kolejek poprzez drzwi gabinetu prywatnego, bo jest dużo ludzi, którzy trzymają ten etos, ale czarnowcy zawsze się znajdą i co do tego pełna zgoda, natomiast tylko tyle. Znajdźmy systemowe rozwiązanie, żeby rozwiązać
1: ten
3: problem.
1: Ten system został przeniesiony z poprzednich jeszcze systemów i tu jesteśmy w pełni zgodni, że on został niejako przelany czy wlany do nowego systemu ze starego systemu, prawda? Przed wszelkimi przemianami wolnorynkowymi.
3: Jeszcze tego myślenia, tak, zgadzam się.
0: Pani doktor Anna Bazydło?
2: Ja się zgadzam z panem doktorem Kopcem, jakby tak co do meritum, tylko wydaje mi się, że rozmawiamy tutaj o tym, jak powinno być i są to pewnego rodzaju ideały, a my tak naprawdę systemowo nadal nie jesteśmy gotowi do tego, żeby różni uczestnicy tego procederu zechcieli go zgłaszać i pozwolili na reakcję wobec tego zachowania, dlatego że wszyscy zaangażowani tak naprawdę są zainteresowani tym, żeby utrzymać obecny stan rzeczy, dlatego że pacjent, który decyduje się na taką rzecz, również jest osobą zaangażowaną w proces korupcji, w związku z czym mamy trochę oczekiwania, że ktoś sam na siebie doniesie.
0: Właśnie.
2: Obydwu stronach, że pacjent doniesie na siebie, że lekarz doniesie na siebie, izba dowie się z nieba, że coś takiego się wydarzyło, a dyrektor, który być może wie i pozwala,
0: pytanie,
2: no zakończy parę relacji.
0: To pytanie w takim razie, jak funkcjonują sygnaliści w tym całym środowisku? Czy oni w ogóle no, mogą liczyć na to, że pozostaną bezpieczni? Bo i takie pojawiły się refleksje po sprawie doktora Kasprzyka, że osoba, która ujawniła ten proceder, no to nawet było we wpisie niektórych polityków koalicji rządzącej, tak czytałem między wierszami, że to nie jest język, po którym sygnalista może się czuć bezpiecznie. W takim czy innym
3: sensie. Człowieka.
0: Pan doktor Tomasz, doktor Tomasz Kopiec.
1: Tak, jeśli można chwilę o sygnalistach. No pamiętajmy, że to jest dość nowa instytucja i uczymy się tych sygnalistów, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że no, jakby doceniając oczywiście rolę sygnalisty, za każdym razem, przynajmniej ja jako dyrektor szpitala, jednak muszę zwrócić uwagę na ten szerszy kontekst i tego, czy czyjeś interesy jeszcze nie wchodzą w grę w tym momencie, jeśli ktoś sygnalizuje określone zachowania innych. Proszę pamiętać, jesteśmy też krajem, w którym jest najwięcej donosów do urzędów skarbowych z całej Unii Europejskiej. Sąsiad na sąsiada w Polsce po prostu donosi. I ta instytucja dzisiaj sygnalisty, w związku z tym naszym, nazwijmy to, narodowym charakterem, może być trochę nadużywana. Zwracam na to naprawdę uwagę, bo mam wrażenie, że trochę źle jest też rozumiana ta rola.
0: No właśnie, jeśli w ogóle będziemy łączyć słowo sygnalista z donoszeniem w jednym zdaniu, to chyba daleko nie zajedziemy, panie doktorze.
1: No ale proszę pamiętać, no proszę zwrócić uwagę na cechy tego zdarzenia, które miało miejsce w Szpitalu Południowym. Z doniesień prasowych okazuje się, że ten medal ma dwie strony jakby konfliktu. W związku z tym, no za każdym razem ja jakby pragnę zwrócić uwagę, że trzeba spojrzeć na dużo szerszy kontekst niż się tylko wydaje z samego zasygnalizowania jakiegoś problemu.
2: Panie doktorze Kopiec, ośmielę się pozwolić sobie na taki komentarz i ocenę. Zakładam, że absolutnie nikt, kto funkcjonuje w systemie ochrony zdrowia w Polsce, nie może uznać, że jest w pełni czysty.
3: A ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, przepraszam, jedną sprawę.
1: No tak. Powiem szczerze, że to... No nie. No ja się absolutnie z panią nie zgadzam. Nie, to w ogóle... Nie, to jest zbyt daleko idące. Ja proszę odpowiadać w takiej sytuacji za swoje środowisko i przyjmuję to oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o mimo wszystko środowiska, z którego ja się wywodzę, ja nie jestem lekarzem i przyznam szczerze, że nie, jestem zaskoczony tego typu wypowiedzią.
0: Doktor Piotr Pisula, może tutaj pogodzi pan panią doktor i pana doktora.
3: Może inny kontekst trochę nadam temu, czyli... Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Słusznie pan dyrektor mówi o tym, że pewnie należy z pewnym dystansem spojrzeć na każde zgłoszenie nieprawidłowości, żeby nie nazwać tego donosem, tak? Ale przez sygnalistę. Tylko, że dlaczego to się udało w Szpitalu Południowym, zakładając nawet, że to jest prawda, że ten sygnalista ma coś tam na sumieniu też. Udało się dlatego, moim zdaniem, że ten sygnalista nie miał nic do stracenia, nie dało się go nacisnąć, tak? Natomiast w ochronie zdrowia, to co ja obserwuję, to często jest tak, że sygnalista to jest ten, kto najmniej bierze udział w tym procederze albo nie bierze udziału w procederze. Czyli na przykład lekarz w trakcie specjalizacji, który nie jest jeszcze specjalistą i widzi, że specjaliści na oddziale jego robią jakieś rzeczy, które są nieprawidłowe, no ale jest teraz trudny balans. Jeśli to zgłoszę, no to wpłynie na osoby, które odpowiadają za to, żeby nauczyć mnie tej danej specjalizacji, albo w ogóle, czyli na przykład w dziedzinach zabiegowych może to oznaczać, że przestanę w ogóle chodzić na blok operacyjny, uczyć się operować i no już się tego nie nauczę.
0: Może
3: tak?
0: To jest też problem, no może to jest właśnie, no właśnie, może to jest też problem z tym, że sygnalistami zostają osoby, które są w konflikcie jakby własnego interesu ze sprawą. Może sygnalistami powinny być po prostu inne osoby. No
3: ale nie da się ich chronić, nie? Bo teraz co z tego, że mamy jakieś tam fajne przepisy? No mamy super przepisy o tym, że jak ktoś nie podpisze klauzuli opt-out i nie zgodzi się na pracę powyżej 48 godzin w tygodniu, to nie powinien ponieść żadnych konsekwencji, a tymczasem poniesie właśnie takie miękkie, nieformalne konsekwencje, czyli właśnie na przykład będzie jakość jego szkolenia specjalizacyjnego obniżona, tak? I będzie konflikt w zespole. I to ostatecznie często sygnalistami są ci, że tak powiem, na najsłabszej pozycji, albo chcą nimi być, a nie mają, bo ich własny interes jest tak mocno zagrożony, że ten balans jest zatrudniony. trudny do dźwignięcia dla takich osób. Więc tu zwracam uwagę na to, że brakuje mi cały czas, mimo tego, że mamy przepisy, prawdziwej ochrony sygnalisty. I też może trochę kultury w ogóle tego, żeby myśleć o nich jako sygnalistach, a nie donosicielach, którzy wszystko nam zepsują.
0: Doktor Tomasz Kopiec?
5: Tak. To znaczy, ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż my cały czas dyskutujemy i skupiamy się na wynagrodzeniach lekarzy. Natomiast myślę, że problem ochrony zdrowia i wynagrodzeń jest dużo szerszy. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dotyka też wąskiej grupy dzisiaj wybranych zawodów medycznych. Nie obejmuje on wszystkich zawodów medycznych, to jest raz. Dwa, pomijamy kwestie, które są niezbędne dla funkcjonowania też lecznictwa stacjonarnego, czyli szpitali, czyli kwestie administracji. W moim przekonaniu dzisiejsze regulacje powinny iść w tym kierunku, aby po prostu włączyć dzisiaj do dyskusji o minimalnym wynagrodzeniu i kształcie wynagrodzeń w ogóle w ochronie zdrowia, również tą część administracyjną, bo nieszczęściem tej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ale jednak proszę pamiętać, o ile pani doktor wspomniała, że dotyka ona 25% lekarzy, to jednak dotyczy olbrzymią grupę pielęgniarek i pozostałych mimo wszystko profesjonalistów systemu ochrony zdrowia. I łącznie te wynagrodzenia po prostu obciążają dzisiaj system jakimś tam procentem X. Mówię obciążają w znaczeniu, że ponoszone są po prostu koszty tych wynagrodzeń. Pani wspomniała o waloryzacji. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku wynagrodzenia wzrosły o 13% w ochronie zdrowia, natomiast waloryzacja kontraktów o 8%, a wskaźnik GUS-owski wynagrodzeń wynosił 4%. W związku z tym to nie jest waloryzacja. Waloryzacja, tylko mówimy o tym, że dzisiaj wynagrodzenia, czy konsekwencją ustawy, chociażby zeszłorocznej, a w tym roku 8% wzrosty, powodują, że my przejadamy środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Inną sprawą jest to, że faktycznie niefortunnie wkomponowano do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia konsekwencje tej ustawy i zamiast my płacić za świadczenia, dzisiaj płacimy po prostu z tych środków za wynagrodzenia. I te wynagrodzenia szybciej rosną niż wzrastają kontrakty w szpitalach. A zatem stąd te niedobory finansowe między innymi. Natomiast powinniśmy dzisiaj rozpocząć dyskusję po prostu o wszystkich zawodach, które pracują w systemie ochrony zdrowia, bo dzisiaj bez administracji, niezależnie od wszystkiego, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, czy generalnie szpital, nie będzie w stanie zrealizować świadczenia, rozliczyć tego świadczenia, a mamy w tym systemie potężną grupę, czy sekretarek medycznych, czy techników, czy informatyków wobec nowych wyzwań, które niosą za sobą cyberbezpieczeństwo i w ogóle informatyzacja ochrony zdrowia. Jest pomijany ten aspekt. Przenoszona odpowiedzialność na dyrektorów, którzy mogą podjąć decyzję o podniesieniu wynagrodzenia zgodnie z ustawą, bądź też nie, ale procent nie jest adekwatny do procentów, w którym wzrasta w zawodach medycznych.
0: To powiem panu, że pojawił się pomysł od jednego z internautów, żeby do tej ustawy, która ma powiązać informacje o wynagrodzeniu lekarzy z numerem PESEL, dodać całą administrację dyrektorów, sekretarki, całą administrację poza medyczną.
5: Jak najbardziej proszę pamiętać o tym, że dyrektorzy, poza oczywiście sytuacjami, których dyrektorzy są lekarzami, bo to chciałbym pominąć, natomiast dzisiaj proszę pamiętać o tym, że pensje średnie dyrektorów i tego typu statystyki są dostępne. To są wynagrodzenia na poziomie 20 kilku tysięcy brutto, zatem na poziomie 12-13 tysięcy złotych netto miesięcznie, przy pełnej jednoosobowej odpowiedzialności za cały szpital. Bo w każdym z wypadków pamiętajmy, że ustawa dzisiaj o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przenosi odpowiedzialność jednoosobową na dyrektora szpitala.
0: To ja wrócę jeszcze do tej sytuacji pacjentów, bo w międzyczasie pani Kinga napisała. Kilka lat temu straciłam pracę, do tamtego czasu korzystałam z wizyt u psychiatry w ramach prywatnej opieki medycznej. Podczas ostatniej wizyty u mojego lekarza powiedziałam, jaka jest sytuacja. Powiedział mi, że skoro ta opieka mi nie przysługuje, to zaprasza na wizytę w swojej przychodni. Spróbowałam się zapisać. Usłyszałam, że nie ma szans, nie ma miejsc nawet na liście oczekujących. Zadzwoniłam do lekarza, powiedział, żebym na niego się powołała, miejsce się znalazło, choć akurat mój lekarz nie chciał za to ani grosza. Po prostu za każdym razem zostawał długo po dyżurze, przyjmując każdego pacjenta. Polecił mi pójście na terapię. Najwcześniejszy termin, Kraków, za 2,5 roku. Ponownie zadzwoniłam, ponownie miejsce się znalazło, choć mój lekarz nie chciał ani grosza. Nie wiem, czy ktoś przeze mnie stracił swoje miejsce i chyba nie chce wiedzieć. Czy żałuję tego, co zrobiłam? Nie. Nie wiem, gdzie byłabym dziś, gdyby nie ten lekarz, na pewno nie w dobrym miejscu. To też tak taki smutny wniosek płynący no, z tego, jak sobie pacjenci radzą wobec tego, tego systemu. Pani doktor, ja chciałem jeszcze odnośnie tego, o czym mówił doktor Tomasz Kopiec. Jakie ma pani zdanie na temat tego argumentu, że w niektórych placówkach cały budżet pochłaniają wydatki na wynagrodzenia nie tylko lekarzy, ale też całego personelu?
2: Chciałabym bardzo zobaczyć strukturę umów zawieranych przez tę dyrekcję takiej placówki, dlatego
0: czyli
2: że
0: jednak ten pomysł, żeby powiązać
2: wydaje mi się, że tam
0: z
2: jednak
0: numerem PESEL, rozumiem.
2: Pracownik nie jest zatrudniony na umowie o pracę. Atakowana jest ustawa, która dotyczy tego typu personelu. Tak naprawdę dyrekcja ma swobodę zawierania umów i szczerze panu powiem, ja jestem obecnie na takim ciekawym etapie, ponieważ ja skończyłam specjalizację, zostałam specjalistą. Funkcjonuję jeszcze w końcowym etapie swojej umowy rezydenckiej i w momencie, kiedy podpiszę umowę jako specjalista, to czeka mnie obniżka. I to jest paradoks naszego obecnego systemu, ponieważ 1 lipca, zgodnie z tą ustawą, będąc jeszcze ciągle w ramach umowy z moim dotychczasowym szpitalem, otrzymam wynagrodzenie 13 414,29 zł brutto, ponieważ jest to wynagrodzenie rezydenta specjalizacji deficytowej po drugim roku szkolenia, powiększone o tak zwany bon patriotyczny. A w momencie, kiedy podpiszę umowę jako specjalista, to na tej umowie będzie 12 910 zł brutto. I bardzo mi przykro, że pan dyrektor otrzymuje 12 tysięcy netto, ale to jest moja kwota brutto jako specjalisty. I zawsze możemy się zamienić w kwestii limitu godzin czasu pracy, ponieważ mój limit godzin czasu pracy w tygodniu to 48 godzin, a jak zostanę zmuszona do podpisania opt-outu, to nawet do 78 godzin tygodniowo.
0: Ja się zastanawiam...
1: Jeśli tylko ja wejdę ad vocem, przepraszam.
0: Dobrze, doktor Tomasz Kopiec i za chwilę Piotr Pisula.
1: Tak, bo to nie jest tak do końca, pani doktor, i pani doskonale o tym wie, bo mówi pani tylko o podstawowym wynagrodzeniu, do tego dochodzą jeszcze składniki, wysługa lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pani, tak jak wspomniała, deficytowa specjalizacja powoduje, że państwo w związku z tym odchodzicie w psychiatrii. My prowadzimy poradnie zdrowia psychicznego i seksuologii, jak pani wie, Szpitala Orłowskiego, znaną zresztą na całą Polskę. I tutaj chcę powiedzieć, że wręcz odwrotnie. To znaczy państwo przechodzicie w związku z tym na umowy kontraktowe i przychodzicie do mnie i w ramach tej swobody zawierania umów proponujecie stawkę 500 zł, 600 albo 700 za godzinę pracy. I w ramach tego zawierania umów ja oczywiście chciałbym panią za taką kwotę 12 tysięcy zaprosić do współpracy. Natomiast prawda jest taka, że specjaliści i pani koledzy proponują mi stawki 500, 600 i 700 zł za godzinę, żebym mógł wykonać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizować świadczenia na NFZ dla pacjentów tych najbardziej potrzebujących. Tego dotyka psychiatria dziecięca i tego dotyka psychiatria dla dorosłych. Stąd mówimy o tym faktycznie deficytowym i tym bonie patriotycznym, o którym pani wspomniała, bo mamy za mało chętnych do tego, żeby faktycznie odbywać specjalizację w pani kierunku. Zatem to nie jest tak, że państwo pracujecie na podstawie, albo część z was oczywiście może pracować, natomiast jeśli chodzi o zawierane umowy kontraktowe, to lekarze, psychiatrzy mają najwyższe stawki godzinowe w kraju na podstawie umów, które zawierają ze szpitalami i ba, nie chcą przychodzić do pracy, do szpitali publicznych.
2: I myślę, że to jest właśnie klucz pytania o limity wynagrodzeń i proporcje tych wynagrodzeń. Niestety będziemy dalej przy tym podejściu pompować kwestie kontraktów i umów zawieranych tak naprawdę cywilnoprawnych, dlatego że państwo cały czas atakujecie ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, które dotyczą pracowników etatowych, ponieważ warunki na umowie o pracę dla lekarza specjalisty w chwili obecnej finansowo są gorsze niż dla rezydenta tej samej specjalizacji.
0: Co na to pan doktor Piotr Pisula? Czy rzeczywiście umowy o pracę są tutaj skazane na porażkę względem kontraktów, jeśli chodzi o lekarzy specjalistów?
3: Panie redaktorze, dyrekcja ma swobodę zawierania umów, więc właściwie mogłyby nie być skazane, tylko prawda jest taka, że jeżeli jest ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, to z urzędu jest zrobione to tak przez dyrekcję szpitali, że nie proponuje się umów o pracę w wyższych kwotach niż te wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Czyli jak chcesz etat, to dam ci tak mało, jak mogę ci dać. I tego się jakoś nie negocjuje. Oczywiście prawdopodobnie dlatego, że umowa o pracę to jest brutto dla pracodawcy i to samo wynagrodzenie netto dla specjalisty, które ma na umowie kontraktowej z wyższą stawką godzinową, byłoby dużo większym brutto dla dyrekcji. Tak sądzę, że to jest przyczyna. Z drugiej strony, to dzisiaj jest tak, że to nie lekarze zaczęli marzyć o tym, żeby odejść na umowy kontraktowe. Tak? To było 20 lat temu się to mniej więcej chyba zaczęło, może niecałe. kiedy po prostu to było bardzo opłacalne, żeby wypchnąć lekarza na kontrakt i dać mu netto tyle samo, ale mieć brutto jako pracodawca do zapłacenia dużo mniejsze. Zresztą znamy to z każdej innej dziedziny gospodarki przecież też, tak, że dzisiaj są ludzie wypychani na działalności, na B2B. Także tak wygląda sytuacja, ale jednak mimo wszystko chciałbym tu się odnieść też do słów pana dyrektora sprzed chyba trzech wypowiedzi, czyli mowa jest o tym, że waloryzacja umów kontraktowych była niższa procentowo niż umów o pracę. No okej, okay, ale te umowy o pracę bazowo są dużo niższymi kwotami niż to, co osiąga się na kontraktach, więc to, że one rosną więcej, to znaczy, że i tak nie dobijają do tych wysokości kontraktów, ale przynajmniej trochę je gonią. Chciałbym się odnieść też do tego, co pani słuchaczka mówiła, czyli jest taka rzecz, którą chciałbym tu zauważyć, że się wydarzyła. To jest taki przykład takiego, moim zdaniem, większości lekarzy, którzy nie są nastawieni na to, żeby wziąć pieniądze w tym gabinecie gdzieś kogoś wepchnąć, tylko poświęcają sami swój czas, żeby pomóc pacjentowi. I to jest doskonały przykład tego, ta pani prawdopodobnie, kiedy ona będąc w potrzebie musiała być szybciej przyjęta i ten lekarz stanął na głowie, żeby to się udało, bo miała wskazanie medyczne do tego, żeby jednak wejść przed inne osoby z kolegi, które trochę bardziej niż ona mogły poczekać. Także tyle miałem rzeczy do odniesienia się. Który wątek kontrolujemy, to...
5: zaprotestować.
0: Doktor Tomasz Kopiec, bo to już powoli będziemy musieli tak kończyć, a jeszcze chciałem, żeby każdy miał chwilkę na podsumowanie. Doktor Tomasz Kopiec.
5: Pragnę tylko powiedzieć, że nie ma czegoś takiego pojęcia jak wypychanie lekarza na kontrakt. Natomiast proszę pamiętać o tym, że szpital, dyrektor szpitala, ale szpital

0: Patriot, Meet the NFZ.
1: Ja w wielu publikacjach podnosiłem, że Szpital Orłowskiego po latach trudnych sytuacji finansowej właśnie w ramach kontraktów zadaniowych udało mu się zbilansować działalność. Jestem oczywiście entuzjastą tego rozwiązania. Tam jest szereg warunków do spełnienia, ale jednak jestem entuzjastą tego rozwiązania. Nie w każdym wypadku, nie każde świadczenia jesteśmy w stanie w ten sposób zbudować, natomiast z pewnością jest to jakiś model, z którego można korzystać. Ja się chętnie z moimi kolegami, dyrektorami takim modelem będę dzielił.
0: No niestety, dobra, to szybki wniosek z tego jest
2: zdania,
0: taki,
2: pół zdania, panie doktorze, bo musimy kończyć.
0: Tak. Szybki wniosek jest taki, że limit wynagrodzeń psuje koncepcję, o której pan dyrektor teraz mówił, że jest dobra, kontraktu zadaniowego, bo on limituje to, ile możemy takim kontraktem zadaniowym zrobić. A kontrakt zadaniowy sam sobie promuje dużą liczbę świadczeń.
2: Niestety, tu muszę
1: jestem entuzjastą mieszanego modelu.
2: Muszę postawić tutaj kropkę. Lekarz Piotr Pisula, neurochirurg, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej.
0: Neurochirurg w trakcie specjalizacji, dziękuję.
2: Tak jest. Doktor Tomasz Kopiec, dyrektor samodzielnego publicznego szpitala klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie i pani doktor Anna Bazydło. Porozumienie rezydentów OZZL. Bardzo tylko żałuję, że nie mogłem państwa wszystkich gościć w studiu, bo debata była cudowna. Liczę na powtórkę. To był Plac na Rozdrożu. Antoni Pyzel, Milena Krupińska, Krzysztof Zimok. Dziękujemy. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 23 czerwca, mamy wtorek. W tym roku na publiczny system opieki zdrowotnej wydamy rekordową sumę z budżetu 248 miliardów złotych. Czy to wystarczy, aby zaspokoić potrzeby wszelkie, wszystkie? No otóż na pewno nie. Dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia cały czas rośnie i jak oszacowano, zabraknie około 21 miliardów. 248 miliardów dla porównania. Planowane dochody państwa, proszę państwa, na ten rok to 647 miliardów. Kolejki do lekarzy specjalistów, jak były, tak są. Na wizyty czeka się miesiąc.

0: czasami. Pacjenci szukają zatem wszelkich sposobów, by czas oczekiwania skrócić, by dostać się do lekarza bez kolejki. No i trudno ich stygmatyzować, bo to rządzący od lat tworzą ten system, tę patologię. Mają rozbujałe ambicje, by rządzić, ale nie mając jednocześnie rozwiązań na to, co ważne, palące. Ze sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni kwartał ubiegłego roku wynika, że ponad 900 tysięcy pacjentów czekało na fizjoterapię. Pewnie wielu nadal czeka. Ponad 200 tysięcy na kolonoskopię, 160 tysięcy na tomografię komputerową, na leczenie protetyczne ponad 130 tysięcy. Wymieniać można zapewne w nieskończoność. Są na to sposoby oczywiście. Często jedna wizyta prywatna powoduje, że pacjent błyskawicznie trafia na badania do szpitala, mimo że jest tak zwanym przypadkiem stabilnym. Czy naprawdę tak to wszystko musi u nas funkcjonować? A dziś pytanie, czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Czekam na Państwa opinie, obserwacje, doświadczenia, komentarze. Czeka pani Katarzyna. 510-357-357. 510-357-357. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? 2 minuty po południu. Pani prezes Milena Kruszewska jest moim gościem. Prezeska Fundacji Watch Health Care. Dzień dobry, witam, kłaniam się pani.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Od razu mogę uzupełnić pana statystyki o taką zatrważającą troszkę informację, bo pan powiedział, że w tym roku wydamy 248 milionów miliardów złotych na ochronę zdrowia. To ja do tego dodam, że kiedy my zaczęliśmy zbierać informacje o tym, jak duże są kolejki w Polsce, czyli w 2012 roku, wtedy wydawaliśmy na ochronę zdrowia ponad 100 miliardów złotych i te kolejki wynosiły mniej więcej 2,5 miesiąca.
0: Pani prezes.
1: Dziś wydajemy
0: dużo więcej. Tak.
1: I 2 razy dłuższe
0: są. A jeszcze wydajemy coraz większe pieniądze, o czym też będzie mowa w tym programie, na leczenie prywatne. Ale wracając do tego państwowego systemu, przez lata wmawiano społeczeństwu, że to wszystko nie funkcjonuje dlatego, bo jest za mało pieniędzy, za mało płacimy. Czy to aby na pewno jest prawda, biorąc pod uwagę strukturę kosztów wydatkowych szpitali? Ja tylko przypomnę, że w wielu placówkach 50, 60, nawet 70% uwaga kosztów szpitala to są wynagrodzenia dla personelu medycznego, przede wszystkim lekarzy.
1: Tak, są placówki, gdzie jest nawet ponad 100%, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia i stąd też te zadłużenia. Naprawdę. I rzeczywiście, kiedy ktokolwiek mówi, że pieniędzy jest na coś za mało, czy że czegoś jest za mało, to ja przypominam, że rządzący są od tego, żeby sprawić to, aby ta organizacja przejęła to za mało i sprawiła tak, żeby było dobrze, jeżeli nie chodzi o kadry, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o finanse, to wszystko jest do zrobienia, tylko jest właśnie tak, jak pan redaktor powiedział, że nam wmówiono niejako.
0: To jest na głowie postawione, bo doprowadzono do sytuacji, do tego, że lekarz specjalista oczekuje, no pewnie taki, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy, to biedactwo, no ale 100 i więcej tysięcy miesięcznie, może trudno się dziwić, że szpitale są zadłużone. Przy okazji mamy, jak ujawnia Gazeta Wyborcza, chyba nowego rekordzistę, lekarz medycyny ratunkowej z Zielonej Góry. Przez rok był łaskaw zarobić 4 300 tysięcy, przez 2 lata zarobił 6 milionów złotych. Tłumaczy, że szczepił od rana do wieczora. Pani prezes, no chyba to wszystko nie jest normalne.
1: Absolutnie nie jest normalne. Jak na ironię ta sytuacja, która teraz się wydarzyła, czyli że jeden lekarz wpadł i ta lawina ruszyła, być może nieco uzdrowi nam system i będziemy wymagać od polityków tego, żeby to, co obiecują, rzeczywiście realizowali.
0: No ale kosmiczne zarobki to nie są wyjątki, bo przypomnę, że jak wybuchła ta afera, zresztą omawialiśmy ten przypadek w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to tłumaczono, że nie, że to są jakieś wyjątkowe, absolutnie kosmiczne przypadki. No nieprawda. Dlatego, że według agencji sprawdziłem oceny technologii medycznych. Uwaga, 73% lekarzy, specjalistów w Polsce wykonuje świadczenia na kontraktach. Wystawiają szpitalom faktury, przy okazji płacąc preferencyjną stawkę podatku 14% od tych zarobków. Pani płaci takie podatki 14%?
1: No niestety nie płacę.
0: Ja też nie, niestety tak.
1: Ja jeszcze tylko przypomnę, że mniej więcej 10 czy 12 lat temu prezes samorządu lekarskiego gdzieś tam chlapnął w wywiadzie, że może trzeba wprowadzić tachometry czy tachografy dla lekarzy. I wtedy była absolutna krytyka prezesa, że on w ogóle może coś takiego mówić i że lekarze przecież się poświęcają, to jest misja, służba i tak dalej. Dzisiaj myślę, że już na szczęście jesteśmy w tym momencie, kiedy jednak ten pomysł mierzenia tej pracy i sprawdzania, czy rzeczywiście lekarze są tam, gdzie powinni być i robią to, co powinni robić, to już jest ten moment, żeby to wprowadzić i tego pilnować.
0: Przy tym wszystkim obserwujemy rosnące patologie. Jak zapanować nad praktyką, pani zdaniem? Czy to się da zrobić, kiedy to lekarz przyjmuje prywatnie i dzięki temu na specjalistyczne badania pacjent kierowany jest szybko? No, kierowany jest oczywiście do państwowego szpitala, bo tam jest sprzęt, tam są warunki, tam są łóżka, prawda? W prywatnym gabinecie lekarz tego nie ma. Oczywiście to skierowanie bez kolejki, bo lekarz opisuje, że to nagły przypadek, poważny. Tak powinna wyglądać tak zwana szybka ścieżka?
1: Absolutnie nie powinna tak wyglądać, ale rzeczywiście to jest szybka ścieżka w ochronie zdrowia. Ja żywię wielką nadzieję, że e-rejestracja i ta systemowa taka informatyzacja nieco to poprawi. Na pewno nie tak, żeby to wyeliminować, ale mam nadzieję, że uda się wreszcie pokazać, jak wygląda realna ścieżka pacjenta, skąd się znalazł w szpitalu i że to ukróci takie praktyki.
0: No ale to będzie ciężkie do monitorowania, do sprawdzania. No bo trzeba by było pochylać się nad każdym przypadkiem. Lekarz ocenia indywidualnie, prawda? No, pewne podejrzenia może wzbudzić fakt, że wcześniej pacjent był na 3 wizytach na przykład prywatnych, prawda? I nagle skierowanie do szpitala.
1: Tak, czy że w ogóle go nie było w szpitalu, czy w publicznym publicznej ochronie zdrowia i nagle pojawia się w tej publicznej ochronie zdrowia w najlepszym szpitalu, szybko, bez kolejki i tak dalej. To są rzeczy możliwe do sprawdzenia. Tutaj jeszcze jest taka druga kwestia, mentalność nie tylko lekarzy czy personelu medycznego, ale i nasza pacjentów, żebyśmy zgłaszali te patologie i nie bali się powiedzieć, kiedy one rzeczywiście się zdarzają.
0: Jak informuje, a propos tego wątku, o którym teraz rozmawiamy, jak informuje Rynek Zdrowia, by w jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego większość pacjentów była przyjmowana poza kolejką. Po doniesieniach Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę i co się okazało? 70% pacjentów było przyjmowanych tam niezgodnie z kolejnością. No, pytanie brzmi, jakim cudem jest wytłumaczenie? Byli kierowani właśnie z prywatnych gabinetów lekarzy. Na szpital NFZ nałożył karę. Tyle, że zapewnie...
1: Którą my zapłacimy.
0: Fakt, bo to przecież tak, no jasne. Albo zadłużymy szpital, prawda?
1: Oczywiście.
0: Tyle, że zapewne takich placówek jest więcej, prawda?
1: Jest bardzo wiele. Ja mało tego powiem, że my zbieramy dane o kolejkach w ten sposób, że my dzwonimy do przychodni, do szpitali i się pytamy, jaki jest termin na daną usługę, dane świadczenie medyczne. I bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy rejestrator widzi, że o Jezu, ale tutaj no to najwcześniej za 8 miesięcy, to może proszę zadzwonić prywatnie do lekarza i on doradzi, może się uda wcześniej. Spotykamy z tym bezpośrednio.
0: Aha. Pani prezes, wrócimy na antenę, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13:00, raz jeszcze 9 minut
1: tak jest,
0: po południu. Do usłyszenia. Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Health Care. 510-357-357. Poszeleszczę, proszę państwa, troszkę. Dziś pytanie. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Jak państwo oceniają cały ten system, który u nas funkcjonuje? 510-357-357. Pan Bartosz zacznie. Witam pana. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry. Najpierw od pozytywnej rzeczy. W zeszły weekend udało mi się do finałowej 16 w papier, kamień, nożyce na Mistrzostwach Polski dotrzeć.
0: Aha. I co dalej? I co dalej się wydarzyło?
2: No niestety przegrałem w końcu, i niestety strefa medalowa odeszła, ale tak wchodząc do tematu, tak.
0: Więcej pozytywnych informacji dzisiaj. Niedawno przedstawiłem następną posłankę Koalicji Obywatelskiej, pani posłanka Pępek, została kompleksowo przebadana. Także no właśnie, to też to jest pewien plus, prawda?
2: To może to jest rozwiązanie. Mhm. Że, i może to jest taka też strategia w koalicji, żeby to się niedługo stanie partia masowa, bo wszyscy się zapiszemy i wtedy będzie można poza szybką metodą przychodzić.
0: Wie pan, panie Bartku, że na to nie wpadłem, ale bardzo panu dziękuję za podpowiedź.
2: No to jest bardzo proste, nawet może nie trzeba legitymacji, tylko mieć takie serduszko i tyle. No ale tak już przechodząc, no powiem, to jest problem też wielosystemowy. Ja się z tym najczęściej spotykam, jeśli chodzi o taką opiekę mało kojarzoną, ale też która powinna nam przysługiwać, czyli opiekę dentystyczną. Nie mówię o jakichś tam specjalistycznych wykonaniach.
0: Bardzo ciekawy wątek pan porusza. Chciałem do tego wrócić z panem doktorem Krzysztofem, w rozmowie z panem doktorem Krzysztofem Łandą, to po 12.30 polecam,
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że de facto to się mało kto korzysta z tej opieki, bo są takie kolejki i za część jest
0: prywatnych. Ale wie pan dlaczego? No raz, że tam już właściwie nikt nie przyjmuje, więc to pewnie terminy są kosmiczne. A poza tym w ramach NFZ-u nie wiem, czy pan się orientuje, ale ma pan prawo do leczenia takiego...
2: Na przykład, usuwanie kamienia też.
0: Tego nie wiem, ale na przykład leczenie kanałowe od trójki do trójki. Czyli na przykład jeżeli ma pan kłopot z czwórką, no to jedyne, co może taki lekarz w ramach NFZ-u panu zaproponować, to usunięcie w zasadzie.
2: Usunięcie to jest najczęściej.
0: Co ma dobre strony, po prostu węzi i pan się będzie uśmiechał. Rozumie pan, prawda?
2: Tak, rozumiem. No wie pan, ja też powiem, wyrywanie to w ogóle jest wśród tych dentystów moda. Wie pan, tutaj mi akurat, że ja lecząc się prywatnie też potrafili mi załatwić, że ja de facto jednego zęba mam martwego. Mogę tylko tak powiedzieć, więc... Ale tak kończąc temat, więc... jest dużo tych aspektów, to rzeczywiście są problematyczne, ale wie pan, problem też robią też ludzie, którzy czasami przychodzą do tych, zapisują się na te badania i zajmują trochę kolejkę, żeby pogadać, bo to też było kiedyś podnoszone, że wielu ludzi tak nie mając, nudząc się po prostu też przychodzi do tego lekarza, żeby pogadać z lekarzem.
0: Z przejęciem posłuchałem tej historii o martwym zębie, to w zasadzie, panie Bartku, pan jest takim pacjentem męczennikiem, prawda?
2: Z zębem
0: reprezentantem systemu.
2: Tak, z reprezentantem systemu i mogę tylko powiedzieć, że przez tego zęba też skutkowało moją pierwszą wizytą w szpitalu, bo od niego po prostu ropień się też zrobił.
0: Rozumiem. Dlatego rzeczywiście symbol. Pozdrawiam pana, panie Bartku, dużo zdrowia życzę. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo, dzień dobry. Halo, panie Jacku, dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, witam, panie Kubo. Chciałem zabrać głos w dzisiejszej dyskusji i poruszyć taki temat aktualnie procedowanej w Sejmie ustawy Lex Charlatan, która wyrzuca, podczas której z obrad komisji sejmowej wyrzucono przedstawicieli środowisk reprezentujących naturopatów, homeopatów, iridologów i zielarzy. Ustawa pod przykrywką usunięcia oszustów przy okazji usuwa te wszystkie zawody z naszego rynku. W Polsce będziemy jedynym krajem w Europie, gdzie nie będzie można tego wykonywać. Kara będzie do 1 000 000 zł. Od kary nie będzie się nawet można odwołać przed sądem. No i chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak to wpłynie na kolejki do lekarzy.
0: Ciekawe, to bardzo interesujący wątek. Po audycji sięgnę, pogłębię swoją wiedzę, panie Jacku. Bardzo dziękuję za inspirację. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Piotr.
0: Dzień dobry, witam pana.
4: Ja dzwoniłem nie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które pan postawił, bo ono jest retoryczne. Natomiast chciałem tylko tak poddać pod wątpliwość estymę, którą obdarzamy środowisko lekarskie. Pytanie, czy nie za bardzo na wyrost, bo ja myślę, że ten przypadek pana Kacprzyka to jest tylko pewna czara, pewna kropla, która tą czarę goryczy wypełniła do końca i spowodowała,
0: że... Uruchomiła również liczne śledztwa dziennikarskie, zainteresowanie dziennikarzami.
4: Prawdopodobnie to nie będzie ostatni, panie redaktorze, i w związku z tym należałoby się zastanowić nad tym, czy...
0: Ale przyzna pan, tak, że wynik ładny, prawda? Rocznie 4 300 000 to piechotą nie chodzi, ja też jestem pełen uznania. Dla systemu oczywiście, nie dla pana doktora. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: podróży. Ja jestem mieszkańcem Bielska-Białej. Mam znajomych mieszkających w Cieszynie, którzy z przyjemnością odwiedzają placówki, korzystając z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, czeskie. Okazuje się, że ja też pracuję w Słowacji, gdzie słowaccy lekarze mają do wyboru albo praktyka prywatna, albo szpitalna.
0: Tak.
5: Czyli publiczna. Druga kwestia...
0: Ale nie można tam tego łączyć?
5: Nie można. Mhm. Nie można w pewnym okresie. Można wybrać po prostu jedną ścieżkę. Może coś się zmieniło, nie wiem, to są dane sprzed 2-3 lat. Druga sprawa... Teraz się obruszamy, bo myślę, że to jest kwestia, bo to wyszło i te kwoty pewnie nie jednego Polaka szokują. Natomiast to nie jest kwestia nowa. Jak sami wszyscy wiemy, wielokrotnie pojawiały się tematy lekarzy pracujących na 3 etatach oraz izb lekarskich, które potwierdzały czy legitymizowały ten stan faktyczny, chociaż no, zgodnie z tym, zgodnie z logiką nie da się być, chociaż no, fizyka kwantowa mówi, że można być w 2 miejscach, ale w 3 już ciężko, prawda?
0: Prawda.
5: Więc myślę, że jest to kwestia tuszowania i pewnego przyzwolenia na ten system po prostu przez lata. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego czy poprzedniego rządu, generalnie
0: społeczeństwo. Nie, tak, to jest uklepywane, kształtowane od wielu, wielu lat. Ponury żart polega na tym, jak pan doskonale wie, że to wszystko za nasze ciężko zarobione pieniądze. 510-357-357 17 minut po południu. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Tracę orientację, ale mam nadzieję, że trafię. Pan Tomasz? Panie Tomaszu, to pan? Halo? Czy pan Marcin? Panie Marcinie? Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam. Halo?
6: To ja?
0: Tak,
6: Tomasz,
0: to pan.
6: Czy
0: tak. Nie, pan Tomasz. Dobrze, witam pana. Ja, tak? Kłaniam się. Tak.
6: Dzień dobry. Jestem tutaj już po drugiej stronie. Panie redaktorze drogi, ja jestem akurat doskonałym przypadkiem, który powinien odpowiedzieć na to pytanie, gdyż parę dni temu miałem operację.
0: Czyli przypadkiem, czyli przypadkiem medycznym, tak.
6: Przypadkiem medycznym, tak jest. Przypadkiem medycznym, który musiał skorzystać z zabiegu prywatnego, gdyż w moim przypadku, po urazie, który miałem, powinienem się zoperować między 3 a 6 miesięcy max, jeżeli się nie uda od razu, prawda? Ponieważ to nie był wypadek, tylko uraz sportowy, w związku z tym no, karetka mnie nie zabrała, nie wylądowałem na OIOM-ie. No więc uzbroiłem się w czekanie. Natomiast jak się dowiedziałem, że moja kolej to jest 28 rok, a po tym jak się okazało, że zabrakło tak naprawdę pieniędzy już w kwietniu do końca roku, to mi powiedziano, że 32 rok. To się trochę przestraszyłem.
0: 32, gdyż, zaraz, to mamy 6 lat raptem, nie przesadza pan?
6: Tak,
0: to szybko
6: nie
0: 6 minie.
6: Miesięcy, ale 6 lat, prawda?
0: Tak.
6: W związku z tym pomyślałem sobie, że chyba szkoda mojej ręki i wysupłałem ostatnie grosze, gdyż nie zarabiam 4 milionów robiąc szczepionki od rana do nocy. Tylko po prostu ciężko pracuję i płacę ZUS. Nigdy nie skorzystałem ze szpitala, nigdy nie ze służby zdrowia korzystam. Bardzo rzadko, sporadycznie omijam to szerokim jakby łukiem. Natomiast no, w tym przypadku musiałem skorzystać właśnie dlatego, że ta kolejka była po prostu chora.
0: Znaczy, rozumiem, ja powiem tak, rozumiem, że takie długie oczekiwanie zagrażałoby sprawności dłoni, tak?
6: Myślę, że już bym tej sprawności nie odzyskał, nigdy mi za to nie zapłacił, mimo tego, że regularnie płacę ZUS-u i tak naprawdę szukałbym zdrowia tak jak wiatru w polu, czyli nigdy bym go nie znalazł, musiałem się zdecydować. Natomiast śmiechem żartem, znaczy ja uważam, że mamy potworny dramat, jeżeli chodzi o podejście w ogóle i samych lekarzy, i pacjentów do tego, co się kiedyś nazywało służbą, teraz się nazywa opieką zdrowotną, bo to już żadna służba i ze służbą nie ma nic wspólnego. Wydaje mi się, że z drugiej strony, jeżeli ktoś by miał taką możliwość, to na pewno wszyscy będą szukać opcji, jak skrócić tą kolejkę, komu zapłacić, z kim gadać, żeby być obsłużonym, bo jednak na zdrowiu, jak to się mówi, się nie oszczędza i jeżeli nie można wejść drzwiami, to każdy będzie chciał wejść oknem. I ja nie winię za to pacjentów. Natomiast moim zdaniem obecnie rozbestwienie się lekarzy, tych nieuczciwych, którzy poszli na studia medyczne nie po to, żeby leczyć, ale po to, żeby zarabiać pieniądze, jest dzisiaj takie jak, wie pan, panie drogi redaktorze, jak wszystkich innych z tego obozu politycznego, z urzędów, z którymi
0: tutaj,
6: się walczy.
0: Tu wyjątkowo, wie pan, muszę zaprotestować, bo takie przypadki patologiczne, korzystania ze swojej pozycji, korzystania z kumoterstwa, z znajomości, można znaleźć pewnie we wszystkich obozach politycznych. Panie Tomku, kończę, bo wyjątkowo długa dzisiaj kolejka, nie przymierzając tak jak do zabiegu. Pan Leszek. Panie Leszku, witam, halą. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo dobry żart. Panie
0: tak,
7: Kubo...
0: właśnie pomyślałem, że nie kulawy. Bardzo panu dziękuję.
7: Fajne, tak. Panie Kubo, ja myślę, że w ogóle cała patologia wynika z tego systemu, który jakby przymusza nas do wpłacania składek. Ja zauważyłem taką jedną rzecz, to taka dygresja tylko, bo ja latam dronem i od października chyba, czy listopada weszło obowiązkowe ubezpieczenie dla tych, którzy latają dronem tam od jakiejś wagi. Tak. I dopóki tego obowiązkowego nie było, to ubezpieczenie kosztowało 70 zł, a pierwszego dnia, kiedy zaczęło być obowiązkowe, skoczyła stawka już chyba do 100 iluś, tak? I zmierzam do tego, że jest mnóstwo prywatnych firm, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś korporacji czy coś, na pewno wie o tym, że jego pracodawca, płacąc tam kilkaset złotych, ubezpiecza go w jakiejś prywatnej...
0: No tak, to są te firmy. Pakiety słynne, tak.
7: Tak, i tam nie ma problemu, tam mają mu w 7 dni znaleźć specjalistę, on się dostaje bez kolejek, bez problemu, czyli tak naprawdę proszę zauważyć, że gdybyśmy nie wydawali tych pieniędzy obowiązkowo na NFZ, tylko wybierali, do którego funduszu chcemy wpłacić, być może te kolejki by zniknęły, no bo skoro okazuje się, że wyjmując tam na przykład 200 zł czy 300 zł z kieszeni, jest pan w stanie się dostać do jakiegokolwiek specjalisty.
0: Ja to rozumiem, ale ten pański pomysł ma...
7: Ma pewien minus.
0: Jedną poważną wadę. No, jak panu się zdaje, jaką wadę?
7: Tak, przy ciężkich chorobach może być to problem.
0: Nie, to pół biedy tam. Aha. Najwyżej poczekamy kilka lat na zabieg, ale lekarze w państwowych placówkach no już by tyle nie zarabiali.
7: No tak. No to już by rynek by to wtedy jakby ukierunkował. No ale to jest, wie pan, to jest standard. Jeżeli coś jest państwowe, to jest zawsze droższe. Jeżeli pan sobie chce na przykład kupić ławeczkę przed dom i to zapłaci pan za nią 1000 zł, ale jeżeli miasto kupuje taką samą ławeczkę, to ona kosztuje 3000. To jest taki standard. No my na pewne rzeczy się niestety zgadzamy, a to powoduje właśnie patologię. No powinniśmy w pewnym momencie powiedzieć stop i tak samo dotyczy to systemów emerytalnych, jak i systemów ochrony zdrowia. A ponieważ razem jesteśmy wolnościowcami, więc wiem, że pan się ze mną zgadza. Pozdrawiam, panie Kubo.
0: Przez grzeczność nie zaprzeczę, pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja chciałbym zabrać swój głos. Po pierwsze, nie do końca podoba mi się taka nagonka, w którą państwo też wpadliście, która teraz ogólnie jest na lekarzy, bo jest kilku lekarzy, którzy wykorzystali system, który jest po prostu niewydolny. I wielu lekarzy na tym cierpi i problem polega na tym, że nie ma kontroli NFZ, to są źle wycenione procedury, nie ma tak naprawdę specjalistów. Kilka osób zostało teraz złapanych za rękę. Tak, są to oszuści i faktycznie powinni ponieść karę, natomiast...
0: Panie Leszku, sprowadzanie do tego, do kilku przypadków, no jest, proszę wybaczyć, ale no nietrafione. To nie jest kilka przypadków.
8: Dobrze, no natomiast na całą masę lekarzy, których mamy, zrobiliśmy teraz nagonkę, że wszyscy lekarze są źli i niedobrzy. I to też uważam idzie w złą stronę, ponieważ też stosunek pacjentów do lekarzy jest bardzo roszczeniowy i bardzo negatywny.
0: To prawda. Jest bardzo wielu, którzy bardzo, bardzo ciężko pracują. Często są proszeni o dodatkowe dyżury. My to wszystko wiemy. Znaczy, myślę, że ktoś, kto nawet średnio się tym interesuje, no ma taką znajomość rzeczy, choć minimalną. To nie jest atak na lekarzy. To jest atak na system. Tu zgoda. Żyjemy w patologicznym systemie, po prostu.
8: Tak, ale jest to cały czas mówione, że lekarz zrobił to, czy lekarz zrobił tamto. Natomiast nikt nie pochyli się na tym, że od lat NFZ jest niewydolny. Nie ma nad tym żadnej kontroli ani ze strony szpitali, ani ze strony NFZ-u, ani żadnej z ekip rządzących, które dochodzą do władzy. Czy ta, czy tamta, nie ma to znaczenia.
0: Ale ja od tego zacząłem, panie Leszku. Nie mówiłem o lekarzach, mówiłem o rządzących, którzy za to odpowiadają.
8: No teraz mówię, boję
0: panie
8: się,
0: Marcinie, przepraszam, bo mam w głowie poprzedniego słuchacza.
8: Tak. Idzie po prostu w trochę w złym kierunku, natomiast we wszystkim tym jeszcze zapominamy, oczywiście no tutaj jest, wspominane jest, że jest państwowa, prywatna służba zdrowia, no ale też lekarz tylko na państwowym etacie, który pracuje uczciwie, ma też prawo dorobić sobie prywatnie, tak? Więc tutaj nie mówmy, że w prywatnej służbie zdrowia jest coś szybciej. No jeżeli ten lekarz poświęca swój prywatny czas i dodam, o czym też mało kto wie, lekarze poświęcają ci, którym zależy, ogromne prywatne pieniądze na doszkalanie się. Ale tego już nikt nie powie. O tym już wszyscy zapominają.
0: Bardzo dziękuję za głos, za telefon. Pozdrawiam pana 26 minut po południu. Pani Zofio, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, pani Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
9: Ja dzwonię z Torunia. Jestem osobą, która ma własną działalność i tutaj właśnie najwięcej, co mi się rzuca w oczy. Ja odprowadzam miesięcznie średnio około 1200 zł tak zwanej składki zdrowotnej. Dodatkowo w system prywatny pompuję przynajmniej drugie tyle. Mam córkę z ADHD i stanami depresyjnymi. Jak wygląda opieka psychiatryczna nad dziećmi, to wiadomo. Nie ma szans na opiekę na NFZ. Nie mam czasu, żeby czekać z jej leczeniem tyle. Ostatnio jeszcze doszedł mi endokrynolog. Wie pan, na kiedy dostaliśmy pilne badanie endokrynologiczne pediatryczne w Toruniu na NFZ? Najbliższy termin? 2031 rok.
0: No tak.
9: I to teraz trudno się dziwić, że...
0: Nie wiadomo, jak to komentować.
9: Tak, i do tego brak jest specjalistów, nawet prywatnie, gdzie no mi się udało, znalazłam panią doktor, no oczywiście za odpowiednią opłatą, natomiast jest chyba dwóch endokrynologów pediatrycznych w naszym mieście. Brakuje specjalistów, to co wszyscy powtarzają, brak kontroli nad systemem, że my ładujemy kosmiczne pieniądze, nie mamy specjalistów w potrzebnych dziedzinach, to też chyba nie jest prawidłowe.
0: 27 minut po południu. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? 510-357-357. Pan Leszek, panie Leszku, witam. Dzień dobry, halo.
10: Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Witam pana.
10: Jak zwykle oczywiście jako ten taki troszeczkę inny, inteligentny, inaczej zbieg i mrowisko. Mm-hmm. Nie obchodzi mnie, ile zarabiają lekarze, panie redaktorze. Niech zarabiają miliony, ale... Panie redaktorze, nie będę używał słów obelżywych, bo mnie osobiście coś trafia, podejrzewam, że nie jednego Polaka też. Jeżeli moja składka chorobowa wędruje gdzieś tam, dzieli ktoś to w jakiś tam dziwny, przedziwny sposób i tak dalej. A system można byłoby w bardzo skuteczny sposób uprościć. Składka chorobowa określona w kwocie ląduje na koncie w jakimś banku. Państwowym, na przykład, tak, mamy NBP i tak dalej, i tak dalej. Z tej składki ja mam prawo opłacać własne świadczenia chorobowe, być donatorem dla moich bliskich, ewentualnie tak jak niedawno mieliśmy bardzo cudowną akcję pewnego młodego człowieka, z tej składki mogę te pieniądze przeznaczać właśnie na zasilenie.
0: Na cele społeczne, tak.
10: Dokładnie. Zdrowotne, przede wszystkim zdrowotne panie,
0: proszę bardzo.
10: Panie redaktorze. I oczywiście obostrzone tym, że nie mogę tych pieniędzy, mówiąc krótko, z nich korzystać w sposób no, komercyjny, jakiś tam dziwny, bo sobie coś tam wymyśliłem. Oczywiście kwestia dziedziczenia i tak dalej, i tak dalej, prawnicy by to bardzo spokojnie rozwiązali. Teraz proszę popatrzeć. Naprawdę wtórną rzeczą jest to, czy pan doktor zarobi milion, czy pięć, czy dziesięć. Jak pan doktor zarobi jakiś, moim zdaniem, 5 milionów złotych albo więcej, to co on z tym pieniędzmi zrobi? Zje? Najprawdopodobniej ten człowiek za chwilę założy własną działalność gospodarczą i będzie świadczył też usługi.
0: No ale już dawno założył, bo to, o czym mówimy,
10: tak, tak,
0: to jest system
10: tutaj...
0: kontraktowy, czyli relacja B2B. To są jednoosobowe działalności gospodarcze,
10: tak,
0: lekarze wystawiają
10: tak,
0: co miesiąc
10: tak,
0: rachunki.
10: Tak, panie redaktorze. Więc jeżeli są to spółki prawa handlowego, to dlaczego ja nie mogę przyjść, dostać faktury za świadczenie zdrowotne i z mojego konta przelać na to pieniądze? Koniec.
0: 510-357-357. Panie Andrzeju, witamy pana. Halo?
11: Halo, dzień dobry, to ja.
0: Dzień dobry, to pan, tak.
11: myślałem, że będę dłużej czekał.
0: Nie, tu wie pan, tutaj u nas nie ma kolejek do specjalisty. Już pan jest, już, już zapraszam pana. Proszę siadać, co dolega?
11: Dziękuję. Tak, z własnego podwórka to też króciutko powiem taką sytuację. Mieliśmy, wracaliśmy 2 tygodnie temu z nadmorza. Żona dostała jakichś dziwnych bąbli. Przerażająca historia, nie będę opowiadał. No więc co, no do lekarza. Ogólny to, co wie, no to tam podpowie, coś tam zapisał, to wiadomo, nic nie pomogło, nie wiadomo, co to jest. Zapisaliśmy się do dermatologa. No to wizyta koniec lipca. Gdzie to można powiedzieć, że to błyskawicznie. Tak, że problem był palący, ale to i tak było błyskawicznie. No to nawet prywatnie, bo cierpienie było przeokrutne. Cierpienie też, znaczy się termin też był tam 3 czy 4 tygodnie. Więc zacząłem dzwonić wtedy z uporem maniaka po wszystkich takich placówkach. No udało mi się, ktoś wypadł z kolejki, udało mi się w ciągu 3 dni załatwić tą wizytę. Pojechaliśmy, zapłaciliśmy 300 zł. Po czym żona wyszła, ja mówię, no i co? No, albo słońce, albo pluszcze pogryzły, bo byliśmy gdzieś tam na urlopie. Aha, czyli jeszcze mieliśmy sobie wybrać jakąś tam opcję, ale to na marginesie, tak to działa. Ktoś bierze pieniądze, nie wiadomo za co. Dopóki będziemy mieli te stanowiska ważne, minister zdrowia, czy tak jak tam minister obrony w postaci Kosiniaka-Kamysza, będą obsadzane z ramienia partii, a nie z doświadczenia i z kompetencji, to tak będzie cały czas. No tylko nam, panie Kubo, ciśnienie podnosi tymi pytaniami.
0: No, ja pamiętam czasy, bo to rzeczywiście różnie bywało, kiedy ta obsada była bardzo kompetentna, doświadczona i profesjonalna. A jednocześnie materia by nie ruszała z miejsca. 29 minut pozostało do 13. Pan doktor Krzysztof Łanda jest moim gościem. Były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert Business Center Club, zajmujący się systemem opieki zdrowotnej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie doktorze, kiedy ludzie słyszą o zarobkach niektórych lekarzy, o tym, jak funkcjonuje tak zwana szybka ścieżka do badań, do zabiegów, no to nie dziwota, że nóż im się w kieszeni otwiera. W tej chwili zresztą tylko samobójca, tak pomyślałem, polityczny, zaproponuje na przykład zwiększenie nakładów, czyli zwiększenie podatków na ten cel, na system. Ale, jest ale, otóż na tle państw Unii na system opieki wydajemy ciągle mało. My jesteśmy poniżej średniej unijnej, prawda?
12: Tak, to prawda. Inne kraje wydają znacznie więcej.
0: Mamy 5% PKB wydajemy na system opieki. To jest mniej niż Czechy, jak sprawdziłem. 7,7% PKB wydają Czesi. Francja powyżej 10%. Powyżej 10% również Niemcy. Dlaczego by w takim razie, mając tyle, co mamy, de facto oszukujemy się nawzajem? Czyli formalnie pacjenci mają dostęp do wielu świadczeń, a w praktyce to jest dostęp iluzoryczny. Może uczciwiej byłoby ogłosić, że mamy dostęp tylko do części świadczeń.
12: Mamy koszyk świadczeń, który nazywany jest gwarantowanym, ale rzeczywiście co to za gwarancje, jeżeli czekamy całe miesiące, a nawet lata na te świadczenia, które w tym koszyku się znajdują. Polski system opieki zdrowotnej jest dysfunkcyjny. Ja przypominam, że no jeszcze niedawno mieliśmy obronę konstytucji. Konstytucja. A to przecież w konstytucji artykuł 68 mówi, że wszyscy Polacy mają równy dostęp do świadczeń, które są w koszyku. No jeżeli ktoś otwiera jakieś gabineciki dla VIP-ów i szybką ścieżkę diagnostyczną, to znaczy, że bezpośrednio łamie prawo i łamie konstytucję. Ale to jest nie tylko złamanie prawa, to jest po prostu również nieprzyzwoite i bardzo brzydkie. Ale wróćmy do problemów z systemem opieki zdrowotnej. Nasz system zdrowia tak naprawdę krwawi z 3 dużych naczyń, a my go, tego pacjenta, jakim jest system, leczymy przetoczeniami krwi, czyli pakujemy coraz więcej pieniędzy. Nie tędy droga, my musimy najpierw zaopatrzyć te naczynia, z których ten system krwawi. A jakie są to naczynia?
0: No właśnie.
12: No właśnie, no więc pierwszą rzeczą jest to, że my mamy system centralnie sterowany, maksymalnie upolityczniony i wszystko zależy od ministra zdrowia. Nie ma takiego człowieka na świecie, który by potrafił nad całym tym systemem zapanować i podejmować decyzje, jak należy leczyć w Pcimiu, w Toruniu czy w Koluszkach.
0: No to by taki amator jak ja od razu wpadnie na pomysł, że no w tej sytuacji wobec tego, co pan mówi, tę całość trzeba podzielić, tak?
12: Dokładnie tak. No, minister powinien mieć kontrolę nad koszykiem i nad taryfami. Na tym powinien się skupić, a w ostatnich latach to raczej słabo wygląda. Natomiast NFZ jest głównym tutaj problemem, dlatego że to jest monopson, czyli to jest jedyny płatnik. Dzisiaj ja jako Polak nie mam prawa wyboru. Ja muszę zanieść moją składkę podstawową do NFZ-u. To w takiej sytuacji, czy NFZ będzie dbał o mnie, będzie się starał o mnie? Nie. NFZ będzie się starał o polityków, od których zależy mianowanie prezesów, dyrektorów oddziałów. I ta misja polityczna powoduje to, że pacjent dla NFZ-u praktycznie w ogóle się nie liczy. Liczą się natomiast właśnie dobry dostęp dla niektórych, dla wybranych. Kolejki kwitną i oprócz tego jeszcze mamy powszechnie występującą korupcję, bo jeśli ktoś idzie do lekarza tylko po to, żeby potem być przyjęty z krótką
0: do szpitala
12: kolejką,
0: na badania, tak?
12: Tak, to jest korupcja.
0: Polacy płacą jednocześnie składki zdrowotne, ale coraz większe pieniądze wydają dodatkowo, prywatnie się lecząc. W 2024 roku to były wydatki, uwaga, na poziomie 64 miliardów złotych. Poważne. Teraz pewnie jest jeszcze więcej.
12: Tak, oczywiście i ta kwota będzie rosła, dlatego że jak mówię, no, NFZ jest monopsonem. Gdyby NFZ został podzielony, nie wiem, na 4 czy 6 konkurujących ze sobą funduszy, to wtedy każdy z tych funduszy musiałby o mnie zabiegać. Ja musiałbym jako pacjent być zadowolony. Jeżeli nie, to przenoszę składkę gdzie indziej. Natomiast rzeczywiście no, politycy robią to, że przerzucają coraz więcej kosztów na społeczeństwo, coraz więcej płacimy z własnej kieszeni, bo po prostu nie mamy wyjścia. Mm. Człowiek, który ma jakąś naglącą potrzebę zdrowotną, on nie będzie czekał 3 miesięcy czy roku na wizytę czy na zabieg. No niestety, będzie musiał się zadłużyć, albo coś sprzedać, albo pozbyć się oszczędności. No nie ma wyjścia po prostu.
0: Całe sektory, okazuje się, z analiz wynika, usług medycznych jest państwowo niedostępnych. Na przykład rehabilitacja, ginekologia, okazuje się, stomatologia. NFZ nie finansuje ani nie refunduje na przykład implantów zębowych. Czyli ten ząb brakujący można sobie wstawić tylko płacąc prywatnie. Leczenie kanałowe czwórki już też jest niemożliwe. Od trójki do trójki. No i chyba trudno się dziwić, że połowa społeczeństwa żyje bez zębów.
12: No tam jeszcze jest inny problem, bo my finansujemy, jeżeli chodzi o stomatologię, to finansujemy medycynę naprawczą. Czyli wtedy, kiedy już mamy jakieś problemy w jamie ustnej czy z zębami, dopiero idziemy do lekarza, stomatologa,
0: no ja to...
12: albo płaci, albo nie płaci. Natomiast gdybyśmy finansowali stomatologów tak, jak finansujemy lekarzy rodzinnych, czyli byłaby przypisana odpowiednia populacja, szczególnie chodzi mi tutaj o dzieci, do jednego stomatologa i on miałby płacone wtedy, kiedy dziecko jest zdrowe. Jeżeli natomiast dziecko miałoby próchnicę, natychmiast przestawałby otrzymywać składkę podstawową, to wtedy stomatolodzy wyszliby do środowiska, nauczyliby dzieci dbać o jamę ustną, nauczyliby myć zęby, nauczyliby też rodziców, żeby nie karmili ich cukierkami, a jeżeli już zjedzą coś słodkiego, to żeby umyli potem zęby czy wypłukali odpowiednim płynem. Natomiast my leczymy naprawczo, czyli kiedy już zdarzenie do czegoś dojdzie, no to wtedy oczywiście trzeba te zęby leczyć. Natomiast moim zdaniem powinniśmy tutaj zapobiegać, dlatego że w większości chorób jamy ustnej po prostu można zapobiegać. Dzisiaj próchnica zębów u większości ludzi wynika po prostu z niedbalstwa i braku podstaw higieny.
0: To prawda, ale jednocześnie no, stała się chorobą, przypadłością próchnica powszechną. Nie chcę przestrzelić, ale jak pamiętam, jak czytałem dotyka 80% populacji. A wie pan przy okazji, taka ciekawostka, ile Narodowy Fundusz Zdrowia ma pan prawo nie wiedzieć? To nie jest, broń Boże, pytanie podchwytliwe, byłem zszokowany, sam nie wiedziałem. Ile NFZ przeznacza rocznie na pacjenta na leczenie zębów? Otóż przeznacza, uwaga, 88 zł. No to nie wystarczy nawet na jedną plombę, prawda?
12: No może na plombę jedną wystarczy, ale na pewno nic więcej. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy nie mają tych, nie potrzebują plomb, natomiast faktem jest, że w stomatologii...
0: Już nie.
12: Koszyk jest bardzo malutki. Czyli z założenia regulator, czyli politycy, przerzucili koszty leczenia na społeczeństwo. Ten koszyk jest wąski, tylko naprawczy. W ogóle moim zdaniem nie tędy droga, tam jest w ogóle, ta stomatologia jest źle ustawiona.
0: Panie doktorze, to jeden z wielu, wielu oczywiście wątków, a my wrócimy do pozostałych, jeśli pan pozwoli, za 8-10 minut. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
0: Doktor Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert BCC. 19 minut do godziny 13. Ja Radio 357 i słuchacze, pan Jacek. Panie Jacku, dzień dobry, halo. Panie Jacku.
13: Dzień dobry, panie...
0: dzień dobry panu, witam, śmiało.
13: Witam. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam.
13: Dwie kwestie dość istotne. Po pierwsze, tak jak pan wspomniał, politycy o tym decydują. W ławach sejmowych jest zbyt dużo lekarzy i zbyt dużo prawników, którzy nie mają zwyczajnie interesu, ażeby zmieniać coś w sposób konstruktywny i sposób systemowy, ponieważ wiedzą, że po wygaśnięciu ich kadencji wracają i będą w dalszym ciągu otwierać szufladkę, gdzie będą wpłacane pieniądze za wizyty, które zaliczymy prywatnie.
0: Mhm.
13: Druga sprawa jest taka, że tylko i wyłącznie konkurencja...
0: Mówiąc wprost, niewielu osobom zależy na uzdrowieniu systemu, tak?
13: No oczywiście, że tak, bo oni są beneficjentami tego systemu.
0: Najbardziej opłaca się, że on właśnie kuleje jak kuleje, tak?
13: Oczywiście, że tak, bo że oni są największymi beneficjentami tego systemu.
0: Mhm.
13: Natomiast druga sprawa jest taka, że według mnie reforma jest... Sprawa jest bardzo prosta. W momencie, kiedy dopuścić tylko i wyłącznie konkurencję, możliwość zawierania w zakładach ubezpieczeń jakichś pakietów medycznych, ażeby i te pakiety, które będą chroniły nasze rodziny, będą po prostu wpisywane od podatku.
0: Mhm.
13: W tym momencie automatycznie zginie część rynku, który w tej chwili jest realizowany po godzinach na sprzęcie państwowym poprzez wizyty uprzednie w prywatnych praktykach, ponieważ za wszystko będzie płacił zakład ubezpieczeń, który będzie przedstawiał lekarzowi czy placówce medycznej fakturę, automatycznie z tego tytułu będą większe wpływy podatkowe, więc sytuacja wydaje się banalnie prosta. Tyle tylko, że musi być chęć, musi być do tego, ażeby to wprowadzić, zadziałać, tak, ażeby to wprowadzić w życie. I trzecia sprawa też jest istotna. Musimy przestać żyć ułudą, że nam się cokolwiek należy. Musi zostać wprowadzona współpłatność, tak jak jest w większości krajów cywilizowanych, gdzie my będziemy współpłacić za wizytę medyczną. Natomiast z drugiej strony musimy być gotowi na to, że będzie bardzo mocno piętnowane to, że my ignorujemy wizytę u lekarza i na przykład nie odwołujemy jej w sposób permanentny.
0: To jest przypadłość dość powszechna w Polsce, aż niezrozumiałe. To się w głowie nie mieści, że przy takich problemach finansowych ta sprawa nie została po prostu jasno, skutecznie uregulowana. Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pan Robert. Panie Robercie, halo?
14: Witam, dzień dobry.
0: Witam pana.
14: Ja chciałem troszkę z innego może aspektu tutaj dodać też od siebie. Więc jeden z poprzednich dzwoniących panów powiedział, że jest nagonka na lekarzy, co myślę, że jest prawdą. Pan prowadzący powiedział, że to jest wina systemu, co też jest prawdą.
0: Mhm.
14: Ja tylko myślę, że my jako społeczeństwo czujemy się dużo bardziej bezsilni w stosunku do systemu niż w stosunku do pojedynczych osób. Plus myślę dodatkowo, że system, czyli powiedzmy politycy, czy po prostu cały ten establishment w pewnym sensie też tak manipuluje nami i wiadomościami wszystkim, żeby nasza uwaga, żeby nasza złość poszła na jakby nie tą prawdziwą przyczynę. I teraz do czego zmierzam. Natrafiłem jakiś czas temu na książkę, nie pamiętam, to był Brytyjczyk, nie pamiętam jego nazwiska. On napisał książkę w sumie parę lat temu o tym, że społeczeństwo, my ludzie na całym świecie jesteśmy od dłuższego czasu w pewnym sensie, jak to jest takie powiedzenie, gotowanie żaby. I jest to na nas praktykowane bardzo, bardzo długo i my coraz bardziej przyzwyczajamy się do wszystkiego, co jest, to co nam serwują. Czy to jest polityka, czy rolnictwo, czy edukacja, czy żywność, cokolwiek. Praktycznie na każdym aspekcie życia...
0: Czyli godzimy się, by rzecz troszkę krócej ujmując, na rzeczy nieracjonalne, drogie, ograniczające nas, ale że wolno się dzieje, no to tego nie zauważamy, tak, na ulicę tak, nie wychodzimy, tak?
14: Tak, tak. No ten autor stwierdził, że są to chwyty psychologiczne, że my jako ludzie jesteśmy bardzo dobrze, nasz umysł jest bardzo dobrze rozpracowany i oni po prostu wiedzą, w jaki sposób
0: postępować, w jaki sposób to sterować. Tak, panie Robercie, inni słuchacze czekają, ja pana serdecznie pozdrawiam. Szeroki drogi, bo słyszę, że pan jedzie. Pani Małgorzata z nami. Pani Małgorzato, halo.
15: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani, witam.
15: Ja postaram się być, znaczy, no, nie zajmować dużo czasu. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który stwierdził, że jego składka, którą on zapłaci, powinna być jakoś tam przypisana do niego i jak on jest chory, to idzie. Tylko ja mam takie pytanie, jak on zachoruje i będzie potrzebował operacji, to przepraszam bardzo, gdzie pójdzie, jeżeli nie będzie środków na to, żeby utrzymać szpital?
0: Bo te środki będą za tę operację, dodajmy, zbyt małe, tak? O to
15: no
0: chodzi?
15: To po pierwsze, nie, aha, po pierwsze, ale po drugie, no przecież szpitale muszą być... koszt utrzymania szpitali to jest też koszt gotowości do wykonania danego zabiegu.
0: Mhm. To jest na przykład koszt prądu, prawda? Szpital musi być
15: prądu,
0: włączony.
15: W ogóle tego, tak, że jest sala operacyjna, że ktoś tam jest w gotowości do tego, żeby wykonać operację. Więc jeżeli pan będzie miał tylko składkę dla siebie i tylko na swoje, nie wiem, choroby i operacje, to wtedy z czego my utrzymamy ten szpital? Mhm. Żeby on był gotowy w momencie, kiedy pan zachoruje i że się go przywiezie. Druga sprawa, co z dziećmi na przykład z domów dziecka? Bo ja rozumiem, że jeżeli on będzie odkładał składkę, no to z tej jego składki będą korzystać również jego rzeczy, mhm, dzieci. A co z tymi dziećmi, które nie mają rodziców?
0: Można wymieniać długo. A co z ludźmi, którzy nie mają ubezpieczenia, a zgodnie z polskim prawem należy im się opieka, interwencja w przypadku zagrożenia zdrowia, życia,
15: więc
0: prawda?
15: To jest dla mnie bardzo dziwne. Tylko ja i tylko mnie i tylko... To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałabym się odnieść do wypowiedzi gościa przed chwili,
0: tak,
15: który powiedział, że prewencyjnie, bo tutaj chodziło o kwestię dentysty. Poniekąd pewnie łatwiej jest utrzymać higienę jamy ustnej i jak gdyby prewencyjnie dbać o to, żeby tych chorób nie było, ale przecież my do każdego lekarza idziemy w momencie, kiedy coś nam się dzieje. Nie chodzimy prewencyjnie, bo może nam się coś stać. Więc też z drugiej strony uważam, że to też nie można tak zero-jedynkowo przedstawiać, no bo na dobrą sprawę, no to odżywiajmy się dobrze, nie pijmy alkoholu, nie będziemy chorzy na wątrobę, tak?
0: No tak, tak radzą lekarze. Pozdrawiam, 12 minut do 13. Pan Jan, panie Janie, halo.
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Jestem lekarzem na emeryturze.
0: Witam serdecznie, panie doktorze.
16: Zawsze czekałem na zmiany. Mhm. Wydaje mi się, że... To są oczekiwania złudne, bo...
0: Właśnie chciałem zapytać, czy pan się w końcu doczekał?
16: Zmian się nie doczekałem na dobre. I to jest zbyt duże ryzyko dla każdej partii, która by wprowadzała dogłębną emeryturę w ochronie zdrowia.
0: Mhm.
16: Tak szybciutko. 80% pieniędzy NFZ-u idzie na 20% populacji. Czyli dla pozostałych musi braknąć.
0: Tak.
16: To jest jedna rzecz. Powiem tylko, jak wygląda mniej więcej w skrócie w Czechach, bo tam parę razy byłem na urlopie.
0: Tak.
16: Składka w Czechosłowacji wynosi 13,5%, a w Polsce wynosi 9%. I wiadomo, ponieważ jest wyższy dochód, no to ta składka relatywnie jest większa. Mhm. Dodatkowo, czeski pacjent jak wprowadzano reformę, musiał za każdą wizytę u lekarza płacić. To była niewielka opłata rzędu kilku złotych. Zrezygnowano z tego, ponieważ część osób rezygnowała z leczenia. No też jest rozwarstwienie społeczne. Ale to uspokajało po prostu niepotrzebne wizyty. Jeśli ktoś zgłosi się na SOR i nie jest to zagrożenie życia i zdrowia, to musi niestety za te wszystkie porady zapłacić jakiś tam ryczałt. On najprawdopodobniej teraz pewnie wynosi koło gdzieś 130 zł. Za każdy pobyt szpitalny trzeba zapłacić opłatę hotelową i opłatę żywieniową. Czyli to są niewielkie opłaty, ja w tej chwili nie pamiętam, kiedyś były chyba rzędu 10 zł chyba za dobę wtedy na początku,
0: czyli
16: teraz
0: tak naprawdę
16: są większe.
0: Jednostkowo symboliczne, ale w skali kraju no, tworzą się poważne pieniądze. Tak, ja panu bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję, bo to są dobre podpowiedzi, dobre kierunki.
16: Jeszcze tylko chciałem jedno powiedzieć.
0: Jak można uszczelnić, nie marnować tylu pieniędzy? Panie doktorze, bardzo bym prosił jedno zdanie, bo powoli nam się audycja kończy.
16: Jedno zdanie powiem. W sprawie braku lekarzy. Trudno lekarzowi, który pracuje gdzieś w szpitalu powiatowym, otworzyć jakąś specjalizację. I taką, powiedzmy, dającą winogrona czy konfitury, czyli endokrynologię czy jakieś inne specjalizacje, to praktycznie biorąc nie są dostępne, jeżeli się nie ma tej drugiej stopni specjalizacji podstawowej plus doktora. Także wiele osób kształcenia wypada. Ponieważ jest mało czasu, to już kończę. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za telefon. Króciutko, 30 sekund dla pani Jurata. Dzień dobry, halo.
17: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: Jak zwykle na koniec, bo już drugi raz mi się udało zadzwonić.
0: Aha.
17: No i niestety długo nie pogadam. Ale wie pan co, ja tylko króciutko chciałam powiedzieć o jednej sytuacji takiej. Mianowicie proszę zwrócić uwagę na to, jaka jest partycypacja tej grupy zawodowej w daninach publicznych. Bo przecież podatki i składki zdrowotne są daninami publicznymi.
0: Mhm.
17: I teraz jeżeli lekarz, który świadczy usługi w ramach B2B, a nie w ramach umowy o pracę, to te daniny ma bardzo ograniczone, tak? Czyli na przykład jeżeli lekarz zarobił te 1,5 miliona złotych, to on składki zdrowotnej do systemu wpłaci 16 tysięcy. Gdyby pan zarobił 1,5 miliona złotych na umowie o pracę, no to zapłaciłby pan 135 tysięcy.
0: No tak, bo to jest w granicach 1850 miesięcznie, plus wspomniany przeze mnie podatek na poziomie 14%.
17: No,
0: słuszna
17: no,
0: uwaga.
17: Właśnie.
0: Pozdrawiam i dziękuję. 8 minut do godziny 13. Ponownie pani Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Healthcare, ponownie pan dr Krzysztof Łęda, były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert BCC. Słyszymy się?
1: Słyszymy się.
0: Znakomicie. No tak, miał słuszną uwagę jeden ze słuchaczy, zwracając na to, że to pytanie w zasadzie jest retoryczne, na pytanie, czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych. 95% głosujących odpowiada, że tak, 5% uważa, że nie. Milena Kruszewska może zwolnić Polaków z płacenia składki zdrowotnej i niechże wszystko odbywa się prywatnie, ktoś proponuje.
1: No nie wiem, czy udałoby się Polaków do tego przekonać, mimo że tak często mówimy, że o, prywatnie zawsze lepiej. I tu też się pojawiał ten wątek. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę, że prywatnie też już nie jest tak łatwo dostać się do lekarza. Często pokazują już takie afery, że ktoś płaci ten abonament, a nie może się dostać, czeka. Okazuje się, że ktoś, kto nie płaci abonamentu, dostaje się wcześniej. Więc to już nie jest tak do końca, że prywatnie jest zawsze lepiej.
0: Pan doktor Krzysztof Łęda, dlaczego w ciągu ostatnich 10 lat tak wyraźnie urósł nam czas oczekiwania na wizytę u specjalisty? Są dane bardzo szczegółowe zresztą Fundacji Watch Healthcare. Średnio z 2 miesięcy do prawie 4 miesięcy. Co się dzieje? Pada argument, często brakuje lekarzy. No to może rządzący powinni zapraszać lekarzy z innych państw, skoro sami nie jesteśmy w stanie tylu lekarzy wykształcić.
12: To pan redaktor tutaj rozwiązał zasadniczy problem. Rzeczywiście, jeżeli byśmy podnosili taryfy do pewnego stopnia, to one staną się, te świadczenia, tak atrakcyjne, że lekarze z innych krajów będą otwierać tutaj praktyki. Natomiast problem tak naprawdę polega nie na tym, bo my po prostu mamy relatywnie mało pieniędzy w stosunku do zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych. Czyli mamy tą dysproporcję i ona powoduje kolejki. To jest kolejki korupcji, ale i korzystanie z przywileju. I to jest błąd po prostu systemowy. U nas NFZ nie finansuje tak naprawdę świadczeń. On finansuje świadczenia, ale jego głównym problemem jak gdyby jest finansowanie rosnącej infrastruktury. My mamy w Polsce zbyt dużo szpitali i wszyscy o tym wiedzą. Zbyt dużo łóżek szpitalnych, zbyt dużo oddziałów. Politycy mówią o odwracaniu piramidy świadczeń, czyli żeby więcej było opieki środowiskowej, domowej, ambulatoryjnej, ale przecież to wiązałoby się z koniecznością zamykania szpitali. Który polityk w systemie, który ma monopson płatnika, pozwoli sobie na to? Jeszcze jeden mały komentarz, jeżeli mogę. Tak. My nie możemy zrezygnować z systemu ubezpieczeniowego, ponieważ rzeczywiście, jak gdyby wszystko było prywatnie finansowane, to takie jakieś proste zabiegi, wizyty i tak dalej, my możemy sfinansować z własnej kieszeni.

0: na prywatną opiekę Milena Kruszewska. Może należałoby zastanowić się, jak uszczknąć troszkę z tych pieniędzy do systemu państwowego. Na przykład może wrócić do pomysłu, jak pamiętam, sprzed wielu, wielu lat, profesora religii, takiej dobrowolnej, dodatkowej składki.
1: Na temat ubezpieczeń właśnie takich komplementarnych, to też tutaj Krzysztof Łanda jest ekspertem. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę, że rzeczywiście dzisiaj jest tak, że ten system, to, że my prywatnie płacimy za wizyty, to niejako też utrzymujemy działanie publicznego systemu, bo gdybyśmy sobie wyobrazili dziś sytuację, że wszystkie te osoby, które płacą prywatnie za wizytę, miałyby pójść do publicznego systemu
0: i zatkać, to ten krach byłby tym po prostu, bardziej kolejkę,
1: to już było
0: tak?
1: Zatkane, to było kompletnie na lata zatkane, więc teraz jakby znalezienie złotego środka to rzeczywiście będzie bardzo duże wyzwanie dla ministra zdrowia. I tak z ciekawostek chciałam powiedzieć, bo rzeczywiście tutaj nie chciałabym, żeby ta audycja brzmiała jak atak na lekarzy. Wśród tych rzeczywiście jest wiele czarnych owiec, ale jeżeli chodzi o ministra zdrowia, to od 1945 roku w Polsce na 30 ministrów zdrowia, 24 z nich było lekarzami.
0: Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Health Care, dr Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia, związany jako ekspert z BCC. Dobrego dnia Państwu życzę, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia Pani, do usłyszenia Panie doktorze, 2,5 minuty do 13. Słyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: O, na adres ten mówię jak zwykle. Dzień dobry, szósta minęła, mamy środę. A środa to już, no nie uwierzą państwo, 24 dzień tego miesiąca.

0: Zastanawialiśmy się nad tym instrumentem, co tu na koniec się pojawił, ale to musiało być z klawisza rzeczywiście. Będzie słonecznie, temperatura... O, właściwie tyle, jeśli chodzi o chmury i tam różne rzeczy, które się dzieją na niebie. Będzie słonecznie. Temperatura maksymalna 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Oczywiście chłodniej nad samym morzem, 20.
1: Radio 357.
0: 6 minut po 6. Jeszcze raz dzień dobry w środę. Był utwór z epoki przed chwilą. Będzie i teraz.

go right. I dim the lights and think about.

utwór z epoki? Bardzo proszę, ależ oczywiście, że tak. Dzień dobry, teraz takie oficjalne 10 minut po 6. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Julia Nowaczyńska, która audycję realizuje, Kasia Pasierbik, która czeka na Państwa i przy telefonie, i przy głosóweczce. A proszę zaglądać do aplikacji, tam jest głosówka, czyli taki guzik. Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. Co w nim? O tym wszystkim opowiemy za chwilę. Był przed chwilą utwór z epoki, to teraz dlaczegoż nie kolejny? A tu nagle pan Piotr się odezwał. Nie chcę wzbudzać zamieszek, ale po obejrzeniu całego pakietu meczowego dzisiejszego idę spać. Zapracowałem. 4 meczyki? Zaraz, jak je spać? A napisać sprawozdanie? A dokumenty wypełnić po obejrzeniu? To kto to zrobi?

0: No i wspomniałem o papierologii dotyczącej pomeczowych spraw i już, nie ma chętnych, nie ma. Ranek@radio357.pl. Zapraszamy serdecznie do słuchania poranka dzisiaj oczywiście do 9:00, po 9:00 zresztą też. Mamy 14 minut po 6:00, no to co to będzie? Za dwie godzinki, czyli po 8:15 będzie rozmowa. Zapraszamy, bo mówić będziemy o kryzysie na linii Ukraina-Polska. Wołodymyr Zełański nie weźmie udziału w rozpoczynającej się konferencji w Gdańsku. No i o tym Bartek Wasilewski będzie rozmawiał. Spasimir Domaracki, Instytut Europy Środkowej, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, będzie Państwa gościem po 8:15. Poza tym będzie o zawodzie, który staje się coraz bardziej popularny, coraz więcej kandydatów na studia. No i jak się łatwo domyślić, system nie nadąża, nie daje rady. Jakiż to zawód? Zawód psycholog.
1: Może wykonywać różnego rodzaju pracę w różnych dziedzinach, w różnych obszarach i bardziej w biznesie, i terapeutycznie, i wsparciowo, przez sztukę. To jest tak niesamowicie szerokie pojęcie psychologia, że właściwie każdy się tam odnajdzie. To jest praca, którą mogę wykonywać wszędzie i zawsze tak długo, jak myślę logicznie, bez względu na to, czy jestem osobą pełnosprawną, czy niepełnosprawną.
0: I o tym właśnie Iza opowie Państwu. Iza Woźniak o 7:50 zapraszamy serdecznie. Będzie też oczywiście kilka słów wprowadzająco przed 6:30. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będzie o korelacji. To jest trudne słowo, ale się nauczyłem. Korelacji między sytuacją pełny brzuszek, a sytuacją słabiej widzę. Nie wiem, czy jest taka korelacja. Zapytamy o to pana doktora o 7:15 w pytaniach z Księżyca. Będzie spotkanie z panem redaktorem Jarosławem. Jarosław Sroka zaprasza na śniadanie biznesowe o 7:28. Nie mówić będziemy o niekorelacji, a klimatyzacji. To się rymuje, ale to są zupełnie różne sprawy. Chyba, że korelacja między klimatyzacją a pełnym brzuszkiem. To nie wiem, czy do tego dotrzemy, ale generalnie zupełnie poważnie mówiąc o tym, że Europa się będzie musiała przyzwyczaić do klimatyzacji, to ma swoje konsekwencje, więc proszę posłuchać. Śniadanie biznesowe 7:28, potem zaraz rachciach będzie tatowanie, a dziś wystawa Wielka Gra, opera Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Możemy otworzyć burzę.
3: Tutaj grzmoty, a tutaj...
2: A tu wiatr. Jutrzenka przybywa, ogłasza nową erę, erę opery w Polsce.
0: Jutrzenka to była taka trochę wiertarka, ale posłuchamy. 7:35, zapraszamy na tatowanie. Krystian wszystko Państwu opowie. Kto wczoraj brał udział w quizie mundialowym w aplikacji, to proszę dać znać, jak poszło. No ja się przyznam w pewnym momencie, ile mi wyszło, ale to za jakiś czas. 7:35, tatowanie. Poza tym będzie oczywiście kulturalny skoczek. Roma Leszczyńska dzisiaj Państwa zaprasza o 8:45, a przed 9:00 latka lecą. I to będzie maestro Filip Jaślar, który także serdecznie Państwa zaprasza. No i cóż, i mamy 17 po 6:00, to możemy piosenkę o Harrym Kane'ie.

Harry Kane. No tak już chyba zostanie, że w tej wersji tytułu pozostaniemy. DMAs też proszę szukać w zestawie do głosowania. Coś nie poszło temu Harrymu Kane'owi w meczu, bo zdaje się skończyło się 0-0 z Ganą, czyli bramka niestrzelona żadna, czyli coś nie pykło. 20 minut po 6.00.

0: Proszę bardzo, jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I chyba już wystarczy. Mówiłem, wystarczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się chciałem przyznać, że w quizie to 21 na 40. Przepraszam.
0: Nie, no nie ma za co. Ale słyszę, że już jak gwizdek rano człowiek o poranku. Tak, bardzo dobrze. 21 na 40. Kto ma więcej, kto ma mniej? Proszę się przyznawać, jak poszło w quizie mundialowym, bo było wczoraj. Można sprawdzić swoje możliwości. I sprawdziłem. Miałem to drobinkę więcej, ale tylko 27 na 40.
2: Radio 357.
0: 25 minut po 6:00. Zwykle jest kilkanaście osób na jedno miejsce. Rzesze młodych ludzi co roku walczą o indeksy na psychologii, bo to jeden z najpopularniejszych kierunków na studiach. O tym, dlaczego tak się dzieje, mówi w rozmowie z Radiem 357 pani profesor Bernadeta Izydorczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także krajowa konsultantka w dziedzinie psychologii klinicznej.
3: Psychologia jest nauką społeczną i w związku z tym jej zastosowanie jest wszechstronne. To nie są tylko psychologowie w opiece zdrowotnej, to są również psychologowie zajmujący się biznesem, zajmujących się pracą w zakładach przemysłowych, pracujących w sądownictwie, penitencjarystyce, pracujący w szkolnictwie, czyli w całym zakresie tym, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji. To jest bardzo szerokie spektrum wykorzystania kompetencji zawodowych. Stąd też możemy powiedzieć, że wiedza psychologiczna, ta podstawowa, którą uzyskuje magister psychologii, jest też taką wiedzą bardzo uniwersalną, taką dającą podstawy wiedzy właśnie o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka, o mechanizmach psychologicznego funkcjonowania człowieka, a w zasadzie o mechanizmach psychospołecznych, biologicznych. I ta wiedza jest potem w miarę kształcenia podyplomowego bardziej uszczegóławiana. Spektrum tych kompetencji jest duże.
4: Pani profesor, za dużo się kształci tych psychologów, bo jest boom na psychologię od kilku lat.
3: Myślę, że nie. Patrząc na współczesny świat i czytając statystyki, epidemiologię, które pokazują, jaki jest dobrostan psychiczny Polaków, kondycja psychiczna. I to jest zawód potrzebny w takim znaczeniu, że daje wiedzę, która jest przydatna w różnych dziedzinach naszego życia.
0: I wrócimy do sprawy. Wrócimy oczywiście jak zwykle o 7:50, bo psychologia bije rekordy popularności podczas rekrutacji. A to spowodowało, no bo zawsze są jakieś skutki, że system przestał nadążać. Opowiem o tym wszystkim Państwu i Iza Woźniak. Zapraszamy 7:50. Teraz to 27 po 6:00.

0: Jestem stąd. Mela Koteluk oczywiście. Minęła 6:31. Nie będziemy tego przed Państwem ukrywać. Będzie dzień słoneczny. I kropka, i tyle, i właściwie koniec. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26. W centrum do 30 na zachodzie. Oczywiście będzie chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Słuchacz dopytuje, co to oznacza nad samym morzem? No tak, że już bardziej się nie da. No już jak się bardziej, to już tylko w morzu. Tak to sobie tłumaczę.
1: Radio 357.
0: A za chwilę przyjdzie Bartek i będziemy omawiali.

0: Przeczytam to.
1: Pan przeczytam.
2: Przeczytasz to?
0: Przeczytam.
2: Nie, ja nie jestem przekonany. Już tu sobie rozmawiamy z Bartkiem, ponieważ jest taka sytuacja na pierwszej stronie. Co to jest?
0: Super Express, proszę pana.
2: Ja nie jestem przekonany.
0: Szokujący rytuał Steczkowskiej.
2: No bo tak, właśnie jest na pierwszej
0: stronie. Justyna Steczkowska still alive.
2: Mhm. I jest tak, szokujący rytuał Steczkowskiej. Niewiarygodne wyznanie gwiazdy. I właściwie tyle. I zdjęcie, pan Justyn. Mhm. I więcej na stronie 14. Nie mamy strony 14.
0: Ale mamy dostęp do tych stron www. I więc wpisałem Steczkowska. I jest odnośnik do Plejady. Mhm. Justyna Steczkowska po raz kolejny zaskoczyła swoim wyznaniem, a nie wyzwaniem. Wyznaniem. Piosenkarka opowiedziała o niezwykłym rytuale związanym z sadzeniem drzew. Oprócz opisu bliskości, jaka łączy ją z naturą, wyznała, że trzy drzewa na jej posiadłości rosną na łożyskach jej dzieci. Dziękuję, kropka, do widzenia, idziemy.
2: Słucha pan, dalej jest tak, na przykład jest na pierwszej stronie tej drugiej gazety, czyli w fakcie, pan detektyw Rutkowski. Jest to zdjęcie, nabieram podejrzeń, że to nie są prywatne włosy pana detektywa. Tak to wygląda troszkę.
0: Ale że służbowe? Czy że, czy że co?
2: Tutaj nie wiem, no. Ale coś mi się tu nie klei.
0: A one kleją się. A one się kleją.
2: Do czoła ewentualnie.
0: Ja tak się zastanawiam, ktoś ma takie włosy, a teraz zapowiadają 37-stopniowe upały. No i chcesz się podrapać. No ty to masz akurat prostą sprawę, ale taki detektyw Rutkowski będzie chciał się podrapać po głowie. Ta głowa się klei jak ten lep na muchy. No to przecież te palce mogą się skleić. Można tak cały dzień schodzić z ręką do góry.
2: Ale przejdźmy dalej. Grzybiarzu, koszyk w dłoń. W lasach są już kurki.
0: Oh yeah. Widzisz? Jajecznica nabierze nowego wymiaru.
2: Otóż to. Być może ktoś z państwa już miał koszyk w dłoni i chyżobierzył.
0: Ale ta pani, która jest tutaj twarzą tego artykułu, zajawki tego artykułu, nie ma koszyka, tylko plastikowy taki kubełek po ogórkach kiszonych.
2: No, moim zdaniem po kapuście kiszonej.
0: Albo po kapuście.
2: Albo po kapuście. Albo po śledziach, bo też są takie w takich sprzedawach. No ale nic.
0: Nie jeden teraz sobie pomyślał, nie miałem pomysłu na śniadanie, a kolega Łukowski pyk dał śledzie.
2: Kiszona kapusta, dobrze. Na śniadanie. Jest jeszcze sprawa taka, że jest pan aktor Tomasz.
0: Ja byłem przekonany na początku, że to Piotr Gąsowski z daleka.
2: Podobni pan
0: Podobny aktor, styl.
2: Ale tak, podobny styl.
0: Chociaż brudka, łysy, okulary. Kogo on mi przypomina jeszcze?
2: Nie mam pojęcia. Słucha pan, no i córka pana Tomasza aktora jedzie na studia, więc no decyzja zapadła i koń musi być sprzedany.
0: No i to się nadaje do prasy, nie tylko ci kelnerzy i kelnerzy, proszę pana. Ja tak się zastanawiam, w dobie AI i w dobie tego, że każdy portal zajawiając swój artykuł przerabia zdjęcia znanych ludzi w sztucznej inteligencji, żeby one były jeszcze bardziej krzykliwe, no ale tą samą drogą poszedł dzisiejszy fakt, no jest tam zdjęcie Dawida Kacprzyka, no czyli
2: pana lekarza.
0: Pana lekarza, czy jakoś tak, pana radnego.
2: Pana radnego,
0: no i to
2: pana.
0: Jak ten pan Dawid został poprawiony AI-owo, to ja myślę, że naprawdę twórcy czata GPT mogliby się czuć zawstydzeni.
2: Nie wiemy, którym systemem został poprawiony.
0: No właśnie, ale pomyśleli sobie, wow, że na to nie wpadliśmy. Nowa wersja Kena z Barbie już na drugiej stronie dziennika Fakt. Nie, przepraszam, na trzeciej. Przeglądam jeszcze tak dużo kolorowych tutaj tytułów jakichś, ale to głównie politycy i reklamy.
2: No jest jeszcze ten jeden wątek, że oni szykują się do tańca z gwiazdami. Tutaj
0: jest, jest tak, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski i kto jeszcze?
2: Nie idź tą drogą, wracaj. Wracaj.
0: Był jeden taki dziennikarz muzyczny podobno, który niedawno tam występował.
2: Pan Piotr.
0: Pan Piotr. Pozdrawiamy tak, pana Piotra.
2: Tak. 20 do 7.

0: Trochę utworów z epoki nam się przydarzyło od szóstej, ale no nic, nie jest najgorzej. No i widzisz, wywołaliśmy wątek śledzi, może niekoniecznie na śniadanie, ale tu się słuchaczka pani Beata przyznała, że na lunchek już są przygotowane do
1: pracy. Ale tak do pracy?
0: Do pracy.
1: Pudełeczko. Tak pomiędzy znajomymi?
0: Pudełeczko,
1: ale kolega pani naszej słuchaczki może to przebić z pracy i powiedzieć, ty masz śledzie, a ja przyniosłem dorsza, którego w mikrofalówce teraz rozgrzeję. Znam takich
0: nie jest najlepiej. Rzecz się dzieje w Norwegii, więc to się może wydarzyć.
1: No dobrze.
0: Dobrze, teraz już taki chwilę oddechu, jak widzę, bo tak. Poważne sprawy pierwsze.
1: Tak. Zaczynamy od Polski i Ukrainy, no bo te tematy dominują w dzisiejszej prasie, w dzisiejszych portalach. Na początek Gazeta Wyborcza. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent Zełenski nie przyjedzie, czytamy w Gazecie Wyborczej. To pierwszy taki przypadek w historii Ukraine Recovery Conference. Na odbywającą się w Gdańsku konferencję mają przyjechać dziesiątki głów państw. Zabraknie jednak Wołodymyra Zełenskiego. Do Gdańska przyjadą delegacje z sześcioma szefami rządów, z szefami po prostu rządów kilkunastu państw, do tego unijni komisarze, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła jeszcze kilkanaście dni temu o liście obecności na Ukraine Recovery Conference. Eliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialna za to wydarzenie. Czy ta lista obecności będzie podtrzymana? Gazeta Wyborcza twierdzi, że wątpliwe. Na teraz wiadomo, że nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski, a Ukrainę ma reprezentować premier Jurija Swirdenko. To pierwszy taki przypadek w historii, a konferencja to UCR. Odbywa się od 2017 roku, a po agresji Rosji na Ukrainę od 2022 roku ta konferencja przybrała na dużym znaczeniu. Do sprawy odniósł się wczoraj premier Donald Tusk. Zaznaczył, że konferencja w Gdańsku odbędzie się i tak, i tu cytat, niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie. My swoją robotę wykonamy, także dlatego, że przygotowaliśmy konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów, podkreślił szef rządu. Więcej o tym w Gazecie Wyborczej, a o relacjach polsko-ukraińskich pisze także dzisiaj Wirtualna Polska piórem swojej dziennikarki Tatiany Kołesnyczenko. Trafiła kosa na kamień. Kijów na wojnie z Nawrockim. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego została odebrana w Kijowie jako potwarz i próba zerwania konferencji w Gdańsku. Słyszymy, jak czytamy w Wirtualnej Polsce, od deputowanych partii Sługa Narodu. Wariantów wyjścia z obecnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich jest coraz mniej. Zarówno Kijów, jak i Warszawa prześcigają się w głośnych deklaracjach. Andrii Sybicha, szef ukraińskiego MSZ, zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać na każde działanie Polski w lustrzany sposób. Oskarżył też prezydenta Nawrockiego o to, że stał się burzycielem ostatnich pozytywnych osiągnięć w relacjach Kijowa i Warszawy. Z kolei Marcin Przydacz, prezydencki minister, zasugerował, że prezydent Ukrainy szuka sposobu, jak odwrócić uwagę od swoich problemów korupcyjnych, na których coraz szerzej mówi się na świecie. Według rozmówców Wirtualnej Polski po odebraniu orderu Kijów maksymalnie usztywnił swoje stanowisko. Zmiana nazwy jednostki, od której to wszystko się zaczęło, nie jest brana pod uwagę. Po raz pierwszy Kijów ustawił wyraźne czerwone linie wokół dyskusji o Wołyniu i już się nie cofnie, słyszymy od ukraińskiego polityka. Od rozmówców ze strony ukraińskiej słyszymy także, że bez względu na obecny konflikt, prace poszukiwawcze na Wołyniu będą kontynuowane. Jednak jednocześnie słyszymy, że Ukraina nie zamierza rezygnować ze stworzenia Narodowego Panteonu. Zakłada on m.in. sprowadzenie do Kijowa szczątków Stefana Bandery. Więcej o tym w dzisiejszym tekście na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Tajwan chce produkować drony w Polsce. Polska ma być głównym kierunkiem zagranicznych ekspansji tajwańskich firm. Jednym z planowanych miejsc inwestycji jest park technologiczny pod Wrocławiem. Dla Tajwanu Polska jest atrakcyjna nie tylko jako nowy rynek, rynek zbytu i partner przemysłowy, lecz także jako zielony korytarz do Ukrainy, gdzie drony mogą być testowane w warunkach bojowych. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy jeszcze szybko do Rzeczpospolitej. Aborcja wraca do Sejmu. Koalicja rządząca szykuje się do powrotu tematu aborcji być może jesienią tego roku. Z badania opublikowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że rządząca koalicja może liczyć na większość swoich wyborców, ale jak podkreśla dziennik, temat mocno podzieli Polaków. Na zlecenie Rzeczpospolitej Ibris zapytał Polaków, czy ich zdaniem w tym roku powinien Sejm zajmować się przepisami liberalizującymi aborcję. Głosy rozłożyło się niemal porówno. 44,7% ankietowanych było za, przeciwne zdanie wyraziło 44,4% ankietowanych. Aborcja wraca do Sejmu. O tym więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: O czym opowiadał Państwu Bartek Wasilewski. Zapraszamy w imieniu Bartka na rozmowę na 8.15. Proszę posłuchać, bo będzie właśnie o relacjach
1: polsko-ukraińskich.
0: Poranek 357. Mamy 11 minut do 7. Teraz nie będzie utwór z epoki, tylko artysta delikatnie z epoki, bo to będzie pan Rick. Ale utwór mocno, niebywale współczesny.

się tak kończy filmowo dosyć. A właśnie, a propos filmowo, bo pan Dominik ma taką refleksję, czy tylko jemu początek tej piosenki kojarzy się z Janosikiem. No to panie Dominiku, musimy posłuchać jeszcze raz. Coś chyba jednak mniej w tamburyn, ale może próbujmy dalej. 7 minut do 7:00.

0: To też bardzo ładne. Zaraz będzie serwis, powolutku, powolutku. I teraz proszę trzymać wszystkie kciuki za Tubisia, żeby się wyrobił, dobrze? No, ale po kolei.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: Polecamy i zapraszamy. No i Tubiś się wyrobił. Bardzo dobrze mu poszło. Teraz odetchnij sobie chwilkę. Tak, głęboko, powolutku i zaraz serwis. 3 do 7.
4: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: Tu Radio 357, jest środa, 24 czerwca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek Europa zmagająca się z upałami w Wielkiej Brytanii. Temperatury wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Odwołano wiele połączeń, a krajowy operator apeluje do pasażerów, aby dziś i jutro podróżowali tylko w razie absolutnej konieczności. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Czerwony alert pogodowy obowiązywał w ponad połowie kraju. W Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Temperatura w wielu miastach przekroczyła barierę 40 stopni.
2: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
1: Fala upałów nadciąga także do Polski. Najwyższe temperatury występują w niedzielę. W MSWiA odbyła się pilna narada z udziałem przedstawicieli resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Na rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy nie pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski. Spór na linii Polska-Ukraina trwa po nazwaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Zamiast Zełenskiego pojawi się szefowa rządu w Kijowie Julia Swirydenko. Premier Donald Tusk krytykował decyzję obu prezydentów. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji po prostu się opłaca.
3: Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: Więcej o dyplomatycznym sporze powiemy w poranku po godzinie 8. Od dziś do piątku spore utrudnienia w Gdańsku. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. A w naszym serwisie wizyta we Włocławku. Właśnie tam ma powstać pierwsza w Europie mała modułowa elektrownia atomowa typu SMR. O szczegółach tego przedsięwzięcia Rafał Frydrych.
4: To próba przeniesienia technologii jądrowej, z której korzysta się w USA czy Japonii, na polski grunt. Zgodnie z planami, pierwszy reaktor włocławskiej elektrowni ma pracować z pełną wydajnością już za 5 lat. Powstanie prawdopodobnie 5 kolejnych. Pieczę nad budową elektrowni sprawować będzie Orlen, który po zakończeniu całej inwestycji sprzedawać będzie włocławianom energię i ciepło w bardzo atrakcyjnych cenach. Każdy uruchomiony reaktor to dodatkowo szansa na stworzenie nowych miejsc pracy, mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.
5: Mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym

0: reaktorem ta liczba będzie wzrastać, to nie będą niskopłatne miejsca pracy.
1: Rozpoczyna się właśnie opracowywanie dokumentacji technicznej całego projektu. Jak się szacuje, przy samej budowie elektrowni zatrudnienie znajdzie w sumie ponad 2000 osób. Rafał Frydrych, Radio 357.
2: A włocławska elektrownia docelowo ma dysponować mocą nie mniejszą niż 600 MW. Jej działalność ma przynieść miastu milionowe zyski z tytułu zobowiązań podatkowych operatora. Co jeszcze w serwisie? Maturzyści znają już tegoroczny ranking uczelni. Jak wynika z najnowszych perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.
3: Doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
2: Zwraca uwagę inicjator i kierownik rankingów Waldemar Siwiński. Perspektywy publikowane są od ponad 30 lat.
4: Wiadomości sportowe. Mateusz Fusiarz.
5: Oczywiście, drodzy Państwo, Studio Mundial będziemy mieć po 8, ale nie dzieje się dookoła mistrzostw na tyle, by mistrzostwa sobie jakoś traktować w tych pozostałych serwisach po łebkach. Stąd we wtorek i środową noc i ranek grały grupy K i L. I myślę, że co najważniejsze, by wybrzmiało, jest to.
6: Ładnie zastawiał piłkę Szukuro, tyle że stracili partnerzy. Ronaldo, pole karne, Ronaldo! Piłka w siatce! 39. minuta! Drugi gol Ronaldo w tym meczu. Drugi gol Ronaldo na tych mistrzostwach świata. 10. trafienie CR7 w historii jego gier na mundialach.
5: Głośno mówił rozemocjonowany Mateusz Borek, ale słychać było to charakterystyczne si wykrzyczane przez kibiców. Portugalia ostatecznie 5, Uzbekistan 0, a CR7 trafił w tym meczu po raz 9 i 10 na mistrzostwach świata. Snajper odpowiedział zatem Messiemu, Mbappé czy Haalandowi. W tej kolejce natomiast nie odpowiedział Harry Kane, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą po jednym z brzydszych i nudniejszych meczów tego turnieju. Ponadto Panama 0-1 przegrała z Chorwacją, też się chyba więcej po Chorwatach spodziewaliśmy, a Kolumbia 1-0 pokonała Demokratyczną Republikę Konga. Tyle na razie o mundialu, ale tematów piłkarskich akurat mam więcej. Bo swoją drogą właśnie w Meksyku zakończył się mecz z udziałem byłego piłkarza Legii, Steve Capuadi. Zagrał z Kolumbią całe spotkanie, a zimą przecież zamienił Warszawę na Łódź. Okazuje się, że od wczoraj byłych piłkarzy Legii jest więcej, bo z Łazienkowskiej 3 wyniósł się Jean-Pierre Nsame. No i teraz Kameruńczyk na gole polować będzie w pogoni. A grać będzie pod wodzą nowego trenera. Portowców na starcie sezonu 26-27 prowadzić będzie Oscar Garcia. Hiszpan na ławce trenerskiej zastępuje Duńczyka Tomasa Tomasberga, który w Szczecinie pracował niespełna 10 miesięcy. Niespełna tydzień dzieli nas natomiast od startu tenisowego Wimbledonu, stąd rozpoczęły się kwalifikacje. No i w ich pierwszej rundzie Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Bandeki 6-1, 6-3 i dziś rozegra rundę drugą. Jej przeciwniczką będzie Włoszka Stefanini. Ale by było, gdyby w głównej drabince szlema w Londynie było 6 Polek. Ale by było. Na starcie eliminacji była opcja na 7, ale po porażce z nowozelandką Lulu Sun odpadła Linda Klimowiczowa. Na koniec w serwisie jeszcze koszykówka i dwa wątki. O MVP i potencjalnym MVP kiedyś. Otóż nasz MVP Andrzej Pluta z Legii Warszawa nie jest już koszykarzem Legii Warszawa. Mówiło się o tym, że reprezentant Polski po spełnieniu swojego zadania w stolicy, dwa mistrzostwa z rzędu, odejdzie z klubu. I tak się stało. Rozgrywający dołączył do najlepszej w Europie Ligi Hiszpańskiej, a grać będzie w Gironie.
7: Dziękuję Legio. Dziękuję Warszawa.
5: Jak napisano pod postem, na szersze pożegnanie i wzrusz przyjdzie jeszcze czas. Ale jak to w sporcie? Jak to w życiu? Jednych żegnamy, innych witamy. AJ Dbansa, 19-letni koszykarz z Uniwersytetu Brigham Younga, został wybrany jako pierwszy przez Washington Wizards w drafcie ligi NBA.
4: Gratulujemy, gratulujemy panu. Mateusz Fusiarz, na chwilę żegnamy, ale przywitamy po 8, to będzie studio mundialowe. W dzień będzie słonecznie, temperatura maksymalna, no to uwaga, 23 stopnie to Suwałki, Gdańsk, Zakopane 24, Koszalin, Olsztyn, Łódź 25, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Radom i Warszawa 27, Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz i Toruń 28, Zielona Góra stopni 30.
8: Radio 357.
4: 9 minut po 7, no ale pamiętajmy, że idzie bardzo ciepłe, bardzo, bardzo ciepłe i w niedzielę zdaje się na jej następną około 36.

0: 12 po 7, uwaga, uwaga, teraz.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Uwaga, uwaga, teraz nasza piosenka dnia. Dawid Tyszkowski całkiem niedawno tu był w studiu u nas. Jak raz i to jest jego nowe nagranie. Lucy.

0: Dawid Tyszkowski w naszej dzisiejszej piosence dnia. Prawie 16 minut po 7, za chwilę do pan doktor. No i wczoraj było o okach i jedzeniu. I dzisiaj chyba troszkę też.
1: Pytania z Księżyca.
0: Ale po kolei, najpierw oczywiście kultura wymaga, żeby powiedzieć dzień dobry panie doktorze, kłaniamy
2: się. Dzień dobry panie redaktorze.
0: Witamy serdecznie, pan Piotr, patron Piotr, 44L, tak jest napisane, ma taką sprawę, ponieważ zauważył, i to jest bardzo dobre słowo, zauważyłem, i może nie tylko ja, że również wiele innych osób znanych mi, że po obfitym posiłku maleje ostrość wzroku. Dlaczego tak się dzieje i czy to jest, panie doktorze, czy to jest normalne?
2: To zjawisko jest dość powszechne. Wiele ludzi zgłasza takie przejściowe pogorszenie ostrości wzroku, jakieś rozmazanie czy po prostu mniej wyraźne widzenie po obfitym, zwłaszcza węglowodanowym posiłku. Najczęściej ma to wyjaśnienie fizjologiczne związane z poziomem cukru we krwi, chociaż może być też inne. Tak teraz myślę, ale dobra, to po kolei. Skok glukozy we krwi. Wydaje mi się, że to jest główny powód. Po obfitym posiłku poziom glukozy we krwi po prostu szybko rośnie. Nadmiar glukozy powoduje, że do soczewki oka napływa dodatkowa ilość wody. Soczewka puchnie, zmienia swoją krzywiznę. W efekcie światło nie skupia się już tak precyzyjnie na siatkówce i widzenie staje się trochę rozmazane. Ten efekt jest niewielki, jest tymczasowy, powinien minąć po kilkunastu, góra po małych kilkudziesięciu minutach, gdy poziom cukru we krwi się ustabilizuje. Jeżeli tak jest, to jest to jeden z takich klasycznych, wczesnych objawów przedcukrzycowych czy cukrzycy typu drugiego, choć może też występować u zdrowych osób po prostu po bardzo takim dużym obciążeniu glikemicznym. I warto go śledzić, warto to śledzić, bo rzeczywiście to może coś znaczyć, ale nie musi. No, człowiek jest skomplikowanym urządzeniem, więc nie zawsze wszystko jest takie całkowicie jednoznaczne, dlatego warto to obserwować. Inne możliwości są takie, że być może jest, znaczy nie być może, tylko na pewno po takim silnym posiłku, po takim dużym posiłku krew przekierowywana jest do układu pokarmowego. Czyli jak gdyby płynie bardziej do jelit i do żołądka, to może spowodować czy chwilowo zmniejszyć dopływ krwi do oczu i do mózgu. To w największym skrócie. I wtedy pojawia się takie ogólne zmęczenie organizmu. Trawienie dużego posiłku zużywa też energię. Może pojawić się senność, spadek koncentracji, wrażenie tak zwanych ciężkich oczu. I mnie się wydaje, że ja to mam. To znaczy mi się wydaje, jak zjem duży posiłek, to jestem po prostu senny. Nie powiedziałbym, że mi się zamazuje wzrok, ale coś jest tym wzrokiem, ale to wynika z senności, a nie z tego, jak wygląda soczewka w moim oku, czy zmienia swoją krzywiznę, czy nie. Czy to jest powszechne? To występuje podobno dość często. Natomiast warto to sprawdzać, bo to może sygnalizować jakieś zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Zawsze przy tematach medycznych, około medycznych mówimy to samo. Jeżeli coś niepokoi, zawsze lepiej o raz za dużo zwrócić się do lekarza, niż o raz za mało, o jeden raz za mało i później żałować. Więc na pewno warto to obserwować. Jeżeli to miałoby narastać, jest to jakiś sygnał niepokojący. Jeżeli to się pojawia po jakichś konkretnych posiłkach, warto mieć tego świadomość. Można dla próby zmniejszyć takie skoki glukozy, czyli jeść po prostu mniejsze porcje, dodawać białko, dodawać błonnik, no i zobaczyć, czy to jest kwestia rzeczywiście wypełnienia czymś żołądka, czy to jest kwestia konkretnych elementów w naszym posiłku. No i warto w sytuacji, w której zaczyna się to zmieniać, jeżeli to zaczyna niepokoić, jeżeli to zaczyna być coraz więcej, warto po prostu zrobić sobie odpowiednie badania. Warto się skonsultować z lekarzem.
0: Zawsze o tym mówimy. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Jemy mniej, żeby cię lepiej widzieć. To też nieźle brzmi. Do usłyszenia panu, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: My bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Usłyszymy się jutro. Zapraszamy pana serdecznie i przypominamy, że...
3: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Zawsze. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. Zawsze warto zostać patronem, prawda?

0: Gorillaz oczywiście. Tak, delikatnie nadepniemy na utwór, gdyż ważna sprawa. Dzień dobry, masz głosówkę?
1: Halo, tu mówi Kraków. Według rankingu Perspektyw obydwa uniwersytety, warszawski i jagielloński, są na miejscu pierwszym ex aequo. Proszę nie wprowadzać dezinformacji. Mówił Piotrek z Krakowa.
0: Ja. Ależ w ogóleż nie było takiego zamiaru, gdyż w ogóleż skąd? Tak, oczywiście dwa pierwsze miejsca ex aequo. Ma pan całkowitą rację. Jeszcze pozdrowienia od pana Roberta. Mają państwo z PKP. Czy pan Robert jest w pociągu PKP do Pragi, gdyż zmierza na koncert zespołu Duran Duran? Kto to jeszcze o nich pamięta, zastanawia się słuchacz. Ale zaraz, zaraz. Oni są aż o 20 lat młodsi od Stonesów, dodaje pan słuchacz.

0: Jest jeszcze jedno wytłumaczenie zdaniem słuchacza tego, dlaczego jak się tak solidnie najemy, to gorzej widzimy, bo wzrok jest bardzo mądry. To jest wytłumaczenie. I wie, że nie musi być taki bystry, żeby znaleźć pożywienie dla organizmu, bo właśnie organizm dostał taką porcyjkę. No, takie wytłumaczenie. Bardzo proszę. 28 po 7 kończą. Duran Duran.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Witamy serdecznie pana redaktora. Jarosław Sroka z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam państwa.
0: Słyszymy się. Panie redaktorze, dzisiaj będą sprawy poważne i to taki temat kontynuowany, mam wrażenie, bo z Pawłem Sołtysem w poniedziałek trochę rozmawialiśmy o elektryfikacji, o tym, że więcej prądu. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że gorąco w pracy i będą nowe przepisy od 1 stycznia. No i dziś o klimatyzatorach chyba będziemy chwilkę, prawdaż?
2: Będziemy, dlatego że przeżyłem dość brutalny weekend w miejscowości Paryż i doświadczyłem temperatur w wysokości 40 stopni. I nie wiem, dlaczego ten temat akurat przyszedł mi do głowy.
0: Koincydencja.
2: Ale jak zacząłem tam grzebać, majstrować przy tym, to takich informacji mrożących krew w żyłach jest bardzo dużo związanych z tymi klimatyzatorami. No, mój ulubiony The Economist napisał po pierwsze, że Europa musi nauczyć się lubić klimatyzatory, bo Europa ociepla się szybciej niż reszta świata. Tego nie wiedziałem. Okazuje się też, panie redaktorze, że rok 2024 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów w Europie. 23 to miejsce drugie, a 25 na szczęście był nieco chłodniejszy od 24. Nie wiem, czy to jest trwały trend, natomiast na pewno on się nie przekłada na to, na co dzieje się na rynku klimatyzatorów. Sprzedaje się ich coraz więcej. Europa staje się liderem światowym. Oczywiście ten wzrost jest spowodowany taką dramatyczną zmianą też zachowań klientów, bo już nie tylko biurowcy, ale klienci indywidualni, czyli gospodarstwa domowe, zaczynają masowo instalować klimatyzatory w domach. I tutaj pierwsza ciekawostka. Tych klimatyzatorów mogłoby być jeszcze więcej w naszych domach, gdyby nie to, że brakuje instalatorów. Nie ma kto tego fachowo zrobić, bo tak duże jest zapotrzebowanie. No ale trochę sypnę liczbami z klimatyzatora, dlatego że jeszcze w 90 roku, proszę sobie wyobrazić, że klimatyzatorów zainstalowanych w Europie było zaledwie 7 milionów. Już w roku 2020 57, natomiast prognoza na rok 2030, czyli tu już za rogiem, to ponad 100 milionów urządzeń, z tego 70 milionów właśnie w domach. Tak zwanych cooling degree days, to jest taki wskaźnik, który pokazuje, ile razy w roku powinniśmy ten klimatyzator włączyć w domu, też dramatycznie wzrósł z 37 do dni 140 w roku. To jest też ogromny wzrost. Europa znowu przoduje w takich największych skokach jednostkowych temperatur. W związku z tym te klimatyzatory są tutaj niezbędne. I tradycyjnie podróżując po Europie widzieliśmy Włochy, Grecja, Francja i Hiszpania. Te upszczone elewacje klimatyzatorami tam nas nie raziło. Zresztą w Europie rozpoczyna się też batalia o to, żeby budynki zabytkowe, budynki z pięknymi starymi fasadami nie były w ten sposób niszczone i szpecone. W związku z tym będzie to na pewno wyzwanie poza zacienianiem miast, poza organizacją rozwiązań fotowoltaicznych. To też będzie jedno z wyzwań architektonicznych, jak upakować, pomieścić w tych nowych, a przede wszystkim w tych starych mieszkaniach te klimatyzatory. O cenach i montażu nie będę mówił, bo wiemy, że skoro nie ma instalatorów, to będzie tylko drożej, no ale jest to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ci, którzy spróbowali, już wiedzą. Lepiej o tym pomyśleć w październiku i listopadzie niż w kwietniu i w maju, bo wiadomo, że będzie taniej. No i wątek, który pan zasugerował na początku, czyli ceny energii. Dzisiaj klimatyzacja odpowiada za niespełna 3% zużycia energii elektrycznej w europejskich gospodarstwach domowych, ale oczywiście szybko rośnie. Liderem są miasta Europy Południowej, państwa południowe, czyli Cypr, Malta, Grecja i Włochy, gdzie odpowiada już klimatyzacja za w niektórych przypadkach nawet 10%, a nawet 30% domowego zużycia prądu. Co przy obecnych cenach energii, które rosną, przekłada się na istotną pozycję w każdym budżecie. W Polsce jesteśmy troszkę z tyłu tego peletonu, ale doganiamy systematycznie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku popyt na usługi montażu klimatyzacji był o około 94% wyższy niż w roku poprzednim. Także dzieje się.
0: Panie redaktorze.
2: Skupmy się na potęgę.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje, no zwłaszcza w perspektywie weekendu zbliżającego się, grubo powyżej 30 będzie, ale przypomnę, wczoraj dostaliśmy mail od słuchaczki z Bordeaux, 43 stopnie wczoraj, dzisiaj ma być podobnie, o takich temperaturach rozmawiamy. Jarosław Sroka, bardzo dziękuję panie redaktorze, do usłyszenia.
2: Dobrego tygodnia, dziękuję.
0: Za tydzień. Na dzisiaj będzie słonecznie. Temperatura 23 to na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, nad samym morzem 20.
1: Radio 357.
0: Poranek 357, tak, adres mailowy ranek@radio357.pl. Proszę korzystać, śmiało, się nie krępować. Telefon, numer znany 510-357-357. No i oczywiście też głosówka, prosty guzik, ale skuteczny. Znajdą Państwo w aplikacji. Tam proszę zaglądać, dużo ciekawych rzeczy.

0: Wake Up Superman, czyli w wolnym tłumaczeniu kierowniku, wstajemy.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanka, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zanim dotrę do radia, zainspirowany przez moją córkę, która już była tutaj na tej wystawie, postanowiłem zatrzymać się w Zamku Królewskim. Wystawa ma tytuł Wielka Gra, opera Władysława IV i porozmawiam o niej z kuratorem, profesorem Jackiem Żukowskim. Wchodzę więc do zamku, jeszcze spoglądając na kolumnę Zygmunta, z której to król Zygmunt tu przed zamkiem spogląda na warszawiaków. Ten pomnik i tę wystawę łączy jedna osoba innego króla.
3: Wszyscy znamy kolumnę Zygmunta jako jeden z głównych symboli Warszawy, chociaż nie zawsze sobie uświadamiamy, kto ją postawił. Otóż właśnie Władysław IV wystawił taki wyjątkowy monument w skali w ogóle światowej. Właśnie Władysław IV jest taką postacią nieco zapomnianą, a bardzo związaną z Zamkiem Królewskim. On właściwie dokończył budowę zainicjowaną przez ojca, czyli stworzył tak naprawdę właściwą rezydencję królewską w Warszawie. Warszawie, której chciał nadać takie funkcje praktycznej stolicy. I ten teatr operowy, który tutaj otworzył, był takim elementem wielkiego programu nadania tej parastolicy, takiej rangi właśnie, także stolicy kulturalnej w kontekście europejskim.
2: Stoimy przy koronie, wygląda na ciężką.
3: To jest kopia korony grobowej Władysława IV, wykonana 100 lat temu. Ta korona tu symbolizuje właściwie, że ten teatr wspaniały, który stworzył, był przestrzenią ucieczki, iluzji prawdziwej władzy i harmonii społecznej. Ten budynek zajmował prawie całe południowe skrzydło i wtedy stał się najnowocześniejszym, najbardziej zmodernizowanym teatrem operowym na północ od Alp, czyli poza Italią.
2: Jak wyglądały te operowe przedstawienia pierwsze? Kto mógł na nich bywać?
3: No właśnie, my narzucamy nasze współczesne myślenie o teatrze na tą epokę. To był teatr nadworny, dworski, czyli widzowie przybywali na zaproszenie królewskie, ale nie było to zupełnie teatr elitarny, czyli właściwie widownia obejmowała 600-700 widzów. Spektakle były dosyć regularne, czasami wystawiane dwa razy do roku, 2,5 spektaklu na rok, spektaklu operowego bądź baletu dworskiego.
2: Cofamy się w czasie i możemy przejść się po takich zakątkach, oglądając rozmaite ciekawostki z tamtych czasów.
3: No właśnie, przypominamy, że zawsze przestrzeń teatru to była przestrzeń eksperymentu. Ten teatr operowy miał odtworzyć teatr starożytny, a tak naprawdę twórcy Kameraty stworzyli bardzo nowoczesną formę, nowoczesny język poprzez właśnie wyrafinowaną między innymi scenografię i dlatego zachęcamy do właśnie nie tylko oglądania, ale też do zaangażowania, do współuczestnictwa. Otworzyliśmy scenografię, w którą można wejść, możemy otworzyć burzę.
2: Tutaj grzmoty, a tutaj...
3: A tu wiatr. Jutrzenka przybywa, ogłasza nową erę, erę opery w Polsce.
2: To są takie wielkie...
3: Rożna. Tworzył sugestię fal morskich.
2: Tu mamy piękny filar, który jest chwilowo ścianą budynku z oknami, ale jak go obrócimy, ten trójkąt, mamy las. Piękny, gęsty las. I scena przenosi się w zupełnie inne miejsce. Ile razy w ciągu przedstawienia zmieniała się scenografia?
3: Najczęściej 5-7, ale w czasie Świętej Cecylii, czyli tego najgłośniejszego, najdroższego spektaklu, odnotowano aż 11 mutacji, czyli zmian scenografii. Całość spektaklu trwała 7 godzin.
2: Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj wita nas...
3: Potwór morski, zrekonstruowany na podstawie traktatu scenograficznego autorstwa Józefa Fürstenbacha, który to traktat Władysław miał w swojej bibliotece, a wiemy to dzięki temu, że nasi wspaniali Szwedzi wywieźli w czasie potopu ten księgozbiór i on znajduje się w tej chwili w jednej z bibliotek szwedzkich.
2: Ta skrzypiąca podłoga, która znów oddaje nam duch tamtych czasów. I wchodzimy do pomieszczenia, które jest w kolorze czerwonym, pomarańczowym.
3: Pomarańcza neapolitańska, ponieważ główna kurtyna w teatrze miała kolor pomarańczowy. I ona, kiedy opadała, odsłaniała tą kurtynę w kolorze tak zwanym białym, czyli to była taka biel antyczna, czyli sugestia wejścia w ten świat antyczny.
2: A jesteśmy w?
3: W garderobie, czyli w przestrzeni edukacyjnej, gdzie zachęcamy uczestników do przymierzania strojów teatralnych.
2: Dużo tych strojów tutaj. Kim można zostać?
3: Można zostać nawet muszkieterem, ponieważ wystawę rozpoczyna portret Władysława, naszego głównego bohatera, właśnie w kapeluszu muszkieterskim. Także można się wczuć w czasy właśnie D'Artagnana i czterech muszkieterów.
2: A inne stroje?
3: Właśnie między innymi nawiązujące do pierwszej opery wystawionej w Polsce, czyli Acysa i Galatei, idyli rybackiej o pasterzu Acysie i Nereidzie Galatei. Proponujemy na przykład dzieciom i młodzieży taką inscenizację tej sztuki na naszej prowizorycznej scenie. Liczymy na to, że ta przestrzeń sceny będzie żyła.
2: A jak kiedyś nie było żarówek, co były świece?
3: Świece i lampki oliwne, kaganki. W teatrze były takie całe systemy na przykład sugerujące różne efekty pirotechniczne. Sceny piekielne, podpalano takie naczynia z galafonią, formy oddziałujące na wszystkie zmysły, także na powonienie, na węch. Na przykład widzów ochlapywano różaną wodą. Tak zwany teatr synestezyjny.
2: Czy zdarzyły się wpadki, o których możemy powiedzieć, że wiemy w trakcie takich przedstawień? Bo to widzę, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie.
3: W czasie inscenizacji opery Narcyz Przemieniony, jeden z głównych śpiewaków, Kacper Forster, który pochodził z Gdańska, odgrywał rolę pasterza, uderzył swoją piszczałką, a w jednej wersji nie piszczałką, tylko kijem pasterskim, głównego kapelmistrza Marka Skakiego i uciekł do jednego z klasztorów warszawskich, szukając tam azylu. Wiele relacji potwierdza, że główni autorzy tych widowisk niezmiennie się kłócili o różne szczegóły, ponieważ przygotowywano je często w pośpiechu. Dyrektor teatru, główny librecista Virgilio Puccitelli, spierał się przede wszystkim z głównym scenografem Loccim o właśnie kształt między scenografii. Król dbał o cenzurę, czyli na przykład w czasie wystawienia opery w Gdańsku wysłał swojego brata przyrodniego oraz Albrechta Radziwiła, żeby właśnie dokonali cenzury opery o zaślubinach Amora i Psyche. I właśnie Radziwił napisał, co mogliśmy poprawić, to poprawiliśmy.
1: W czasie inscenizacji Judyty, takiej opery wystawionej z okazji zawarcia pokoju z wielkim księstwem moskiewskim, nagle podłoga sceny się rozstąpiła i widzom ukazał się piekielna rzeka, w której wiły się węże. Następnie pojawiła się poczwara, która niosła na grzbiecie 6 czartów, a następnie ukazała się wielka paszczęka, z której wyłonił się Lucyfer zasiadający na tronie w kształcie paszczy lwa, opierający stopy o języki ognia. Także to były te najbardziej frapujące i oddziaływujące na widzów sceny. Wchodzimy już właściwie z tej przestrzeni teatru profesjonalnego w ówczesnym mniemaniu i wchodzimy w przestrzeń baletu dworskiego. Władysław IV był wielkim miłośnikiem tańca i właśnie wszystkie spektakle operowe też kończyły się wspólnym tańcem wykonawców i głównych widzów. Właśnie król i jego rodzina nie bawili się w teatr, sensu stricte, natomiast bawili się w balet dworski, ponieważ to była przestrzeń takiego parateatru, czyli wchodząc w jakąś rolę bohaterów baletu, nie wyrzekali się swojej tożsamości. Tak jak widzieliśmy na tym portrecie śpiewaczki Adriany Bazile, była jednocześnie śpiewaczką i świętą Cecylią. Tak jak Zygmunt III na wspomnianej kolumnie, proszę sobie wyobrazić, że jest jednocześnie oczywiście postacią historyczną, personifikacją cnoty męstwa, fortitudo i wizerunkiem patrona osobistego króla, czyli świętego Zygmunta żyjącego w VI wieku.
2: Wystawa Wielka Gra, opera Władysława IV w Zamku Królewskim w Warszawie będzie czynna do 19 lipca. A ja zmierzam do radia, zaraz się słyszymy.
0: Kierowniku, to szybciutko, szybciutko, bo to wie pan, 8:35, druga porcja tygodników by się przydała. To Krystian Henka oczywiście, a teraz mamy 16 do 8.

ponownie, było intensywnie, za 13 minut 8. Drodzy mieszkańcy Warszawy, podróżujący metrem, proszę uważać, bo zdaje się, są komplikacje na odcinku Politechnika Kabaty i no tak, trzeba wziąć pod uwagę, że to dzisiaj potrwa trochę dłużej.

0: 10 minut do 8, Royal Otis, Berlina Inside Inside.
1: Poranek 357.
0: A w nim wracamy do tematu psychologów. No właśnie, psychologia to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów od wielu już lat. Co roku na jedno miejsce przypada po kilkanaście osób, a łącznie na uczelnie, które prowadzą ten kierunek, wpływa ponad 40 tysięcy zgłoszeń. To są naprawdę poważne liczby. Izabela Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: No i psychologia bije rekordy podczas rekrutacji, tak do tego stopnia, że system przestał nadążać.
2: Tak, to dlatego, że liczba studentów od 7 lat rośnie. Tak wynika z opracowania przygotowanego przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś psychologię studiuje 84 tysiące osób, co daje 147% więcej niż 7 lat temu. Uczelni oferujących kierunek psychologiczny jest też coraz więcej. Dziś to 86 placówek, które mają aż 269 ofert. Prawdziwy boom na psychologię zaczął się 7 lat temu, bo zmieniła się ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym, a tym samym przepisy, które ułatwiły otwieranie kierunków na wielu uczelniach. Zniesiono tak zwane minimum kadrowe i to wprowadziło elastyczne zasady zatrudniania koniecznej liczby profesorów i doktorów. No i to wpływa na jakość kształcenia, mówi dr Julita Koszur, autorka raportu, psycholożka z Uniwersytetu SWPS.
3: Popularność tego kierunku wystrzeliła, a jednocześnie kształcenie kadry akademickiej, czyli profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, osób, które prowadzą kształcenie studentów, nie nadąża. Czyli mamy do czynienia z niskimi awansami naukowymi, to znaczy nie mamy takiej kadry, która byłaby zatrudniona uczelniach jako podstawowym miejscu pracy, która całe te rzesze psychologów mogłaby kształcić w porządny, akademicki sposób. Praktyka psychologiczna powinna mieć solidne uzasadnienie i oparcie w wynikach badań naukowych.
2: Wiele do życzenia pozostawia także już samo kształcenie.
3: Kłopot z zapewnieniem kadry, z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury, z zapewnieniem dobrej jakości miejsc praktyk, w których studenci, studentki mogą odbywać praktyki. Wiemy, że praktyki psychologiczne odbywają się masowo, online, że często to są fałszywe praktyki. Są firmy, które wydają zaświadczenia o odbyciu praktyk, a te praktyki tak naprawdę nie były zrealizowane albo były zrealizowane w dziwnej jakości miejscach, więc tutaj cała otoczka, nie tylko kadra, ale wszystko, co jest związane z zapewnieniem dobrego miejsca kształcenia studentom. To wszystko jest ważne i składa się na jakość kształcenia.
2: Doktor Anna Czerniak z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka opracowania, zwraca uwagę na to, jak program realizują uczelnie.
4: Ponieważ nie ma, dopiero będą wchodzić znowu standardy kształcenia, więc określenie, jakie efekty uczenia muszą być zrealizowane, jakie przedmioty, jakie treści, w jaki sposób to ma być nauczane. Uczelnie miały w tym zakresie dużą autonomię, w związku z tym samo przyporządkowanie efektów uczenia się do dyscypliny psychologia. Na studiach, które nazywają się psychologia, ta rozbieżność w procencie efektów uczenia, które są przypisane do dyscypliny psychologia, wynosi od 100%, no to jest, powiedziałabym, świetne, ale najmniejszy to jest 27%, gdzie psychologia nawet w ogóle nie jest dyscypliną dominującą, a ktoś otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii.
2: Psychologia stała się niezmiernie popularnym kierunkiem. Karolina i Dominika właśnie wczoraj zostały świeżo upieczonymi magistrami psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Jestem bardzo zainteresowana psychologią sportu, więc nacisk na ten rozwój sportowca, ale to nie tylko chodzi o sportowca, tylko właśnie przede wszystkim o człowieka.
2: Z jakim działem sportowym pani chciałaby pracować?
5: Najbardziej z siatkówką, bo tak naprawdę jest ze mną od początku mojego życia. Mój tata grał, kibicował, brat tak samo i zawsze była w tym środowisku siatkarskim.
6: Może wykonywać różnego rodzaju pracę w różnych dziedzinach, w różnych obszarach i bardziej w biznesie, i terapeutycznie i wsparciowo, przez sztukę. To jest tak niesamowicie szerokie pojęcie psychologia, że właściwie każdy się tam odnajdzie. To jest praca, którą mogę wykonywać wszędzie i zawsze, tak długo jak myślę logicznie, bez względu na to, czy jestem osobą pełnosprawną, czy niepełnosprawną.
2: Na początku swojej drogi jest Natalia, maturzystka z Radomia, stara się o przyjęcie na psychologię.
7: Od zawsze gdzieś te u mnie predyspozycje były po prostu. Inteligencja emocjonalna była bardziej rozwinięta, co przekładało się na relacje międzyludzkie. Ludzie łatwo się przede mną otwierają, ufają mi. Na razie interesuje mnie póki co psychologia kliniczna, która skupia się na głównie chorobach takich jak depresja, schizofrenia albo też stany lękowe. Ale też sprawia mi gdzieś to naprawdę taką satysfakcję, że mogę komuś pomóc, że czuję się wysłuchany, To jest taka po prostu wewnętrzna radość.
2: Zmieniły się przepisy dotyczące zawodu psychologa. Ustawa, która wejdzie w życie za 2 lata, ma porządkować zakres nauki w zawodzie, o czym mówiła dr Czerniak. Ma też uregulować rynek usług psychologicznych w Polsce, by nie dochodziło do sytuacji takiej, jakie opisują memy w mediach społecznościowych. Hej, jestem psychologiem po 2 kursach weekendowych. Bo żeby pracować w zawodzie, trzeba będzie mieć ukończone studia i znaleźć się na liście zawodowej psychologów, mówi profesor Bernadetta Izydorczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krajowa konsultantka w dziedzinie psychologii klinicznej.
8: Podstawowym wymaganiem jest magister psychologii. Będzie mógł się wpisać na taką listę. Oczywiście będą również obowiązywać inne kryteria, inne dla osób, które kończą studia, inne dla osób, które pracują, które udokumentują swoją pracę zawodową przynajmniej 2-letnią w ciągu 10 ostatnich lat. Będą mogli wpisać się na listę i będą posiadały ten status psychologa, zawodu psychologa, a nie tylko magistra psychologii. Natomiast osoby, które kończą studia, będą musiały posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową. Udokumentowaną, która pozwoli im się wpisać. Jeżeli nie, no to wchodzi też jeszcze regulacja nieco później. Takie osoby będą musiały pracować pod opieką, czyli będą miały swojego opiekuna zawodowego.
2: Psychologowie są potrzebni, nawet bardzo, ale jak wszędzie potrzebni są fachowcy.
0: Otóż to fachowiec. I tak, bardzo dziękujemy i zapraszamy. O psychologach Państwu opowiadała i psycholożkach i okazuje się, jak człowiek zadzwoni do pani profesor, że...
2: To nasza słuchaczka, ale pani doktor
0: też. Pozdrawiamy panie, które mi
2: zdaje się, duża impreza psychologiczna odbywa się właśnie we Wrocławiu.
0: Tak, duże spotkanie psychologów w hali stulecia.
2: Tak. Pozdrawiamy, życzymy powodzenia w ustalaniu różnych rzeczy.
0: Owocnych rozmów. No i mamy tak, 3,5 minuty do 8. To teraz będzie Misia Furtak, ale nie sama, bo też Katarzyna Nosowska.

0: Tu Radio 357, jest środa, 24 czerwca. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego, które wieczorem w Kanale Zero przedstawił były pracownik tej placówki. Dr Emil Jędrzejewski twierdzi, że procedury medyczne na SOR-ze wykonywane były w sposób wadliwy. W wyniku błędów lekarskich miało dochodzić do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej i innych zaniedbań.
2: Na chirurgii spotkałem pacjentów w siódmej dobie po operacji wyrostka z drenami. Pytam, czy to jakieś powikłania, coś się dzieje. To powinno być tak, że pacjent dzisiaj jest operowany, może mieć założony dren, jak nic się nie dzieje, to jutro ma wyciągnięty dren i idzie do domu. Okazuje się, że przyczyna jest taka trywialna, że nie ma kto wypisać.
1: W ramach innych wątków w sprawie Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się wczoraj za przyjęciem bez poprawek ustawy pozwalającej na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa do wykonywania zawodu. Resort Zdrowia zapowiada kolejne regulacje, ale Naczelna Izba Lekarska podważa konstytucyjność ustawy. Międzynarodowa Organizacja Morska przygotowuje ewakuację około 11 tysięcy marynarzy, którzy utknęli na statkach w cieśninie Ormus. Ruch przez szlak został niemal całkowicie wstrzymany po wybuchu wojny USA z Iranem. Zawarte niedawno porozumienie ma zakończyć konflikt i przywrócić żeglugę. Agencja AFP wskazuje, że w poniedziałek przez Ormus przepłynęło ponad 40 jednostek. Stanowi to nieco ponad 1/3 ruchu w czasach pokoju. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w stacji Fox News, że europejscy sojusznicy z NATO rozmieszczają swoje zasoby w okolicy cieśniny i mogą pomóc, na przykład w zakresie rozminowywania tego szlaku. Wracamy do kraju. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można na przykład elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach. Będzie możliwość zbierania podpisów, która zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów. Ponadto pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu. W usłudze Księgi Wieczyste będzie można wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Będzie też można uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Z mObywatela korzysta już ponad 12 milionów Polaków. Na koniec w serwisie Hiszpania. Żona premiera kraju, Begonia Gomez, ma oddać paszport w sądzie w Madrycie. Toczy się wobec niej śledztwo dotyczące nadużycia wpływów, korupcji i sprzeniewierzenia środków publicznych. Sędzia prowadzący sprawę uznał, że istnieje ryzyko ucieczki. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Decyzja zapadła tydzień po tym, jak sędzia skierował sprawę do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Oprócz obowiązku oddania dokumentów podróży, Gomez i jej asystentka mają zakaz opuszczania Hiszpanii oraz muszą regularnie stawiać się w sądzie. Sprawa wywołała silne reakcje polityczne. Minister Spraw Wewnętrznych skrytykował argumentację sędziego, który sugerował, że w ewentualnej ucieczce mogliby pomóc funkcjonariusze policji przydzieleni do ochrony żony premiera. W tle pojawia się także inny wątek polityczny. Przed sądem ma stanąć brat premiera w związku z rzekomymi nieprawidłowościami przy jego zatrudnieniu w administracji prowincji Badajoz. Grozi mu do 6 lat więzienia. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A hiszpańską sceną polityczną wstrząsa też inna sprawa korupcyjna. Były minister transportu został skazany na 24 lata więzienia za udział w aferze zamówień publicznych w czasie pandemii. To jest jeden z najsurowszych wyroków korupcyjnych w historii kraju.
4: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: No i właśnie, to studio mundialowe przedstawi Państwu Mateusz Pusiarz.
5: No to jedziemy. Przed godziną było a teraz słuchamy już CR7, który po fali krytyki, jaka spadła na niego po meczu z demokracją.

0: Demokratyczną Republiką Konga odpowiedział 9 i 10 golem w swoich startach na Mistrzostwach Świata. A Portugalia 5-0 pokonała Uzbekistan. Najważniejsze było dziś wygrać i podskoczyć w grupie. Czekamy na kolejne wyzwania. Mamy przed sobą trudny mecz przeciwko Kolumbii, ale cel, który mieliśmy przed sobą, czyli wyjście z grupy, został zrealizowany. Ja strzeliłem, zespół grał dobrze, idziemy dalej. Te 10 bramek Ronaldo zdobył na 6 kolejnych mundialach. To nie udało się nawet Leo Messiemu, bo Argentyńczyk w RPA w 2010 roku do siatki nie trafił. Krytykowany był Cristiano bardzo. Niejeden ekspert wysyłał go już do domu, ale nie Roy Keane. Roy akurat czuł, że CR7 odpali, no i odpalił, tak mówił Irlandczyk w ITV. On tu zawsze był, to jest kozak, jest w tym panteonie obok Toma Brady'ego i innych. Cudownie widzieć, jak strzela, a fakt, że były to gole po jednym tylko kontakcie, wspaniałe. Nareszcie dołączył do imprezy. Mecz Portugalii z Kolumbią dopiero za kilka dni, natomiast sprawdźmy, jak radzi sobie do tej pory kolejny rywal CR7 i spółki na mistrzostwach. Otóż radzi sobie bardzo przyzwoicie. W tym momencie prowadzi w grupie K po 2 zwycięstwach. 3-1 z Uzbekistanem i raptem 2 godziny temu 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Wydawało się, że Kolumbijczykom ekipa z Afryki może utrzeć nosa tak jak Portugalczykom. Do 76 minuty było 0-0, no ale Daniel Munoz pomyślał sobie, że 3 punkty to jednak fajniej niż 1.
1: No i teraz Córdoba! Piłka w bramce, jest gol! Gol! Daniel Munoz, 1-0, 76 minuta, zawahali się przez chwilę, czekali być może na rzut karny, ale Daniel Munoz nie czekał, zaatakował, poszedł za akcją, wykorzystał chyba także chwilowe zawahanie Kongijczyków i w końcu mają to, na co tak długo tutaj pracowali piłkarze z Kolumbii.
0: Czyli tak, Kolumbia 6, Portugalia 4, Demokratyczna Republika Konga 1 oraz Uzbekistan 0 punktów w grupie K. Jak się sprawy mają w grupie L? Po wczorajszych meczach Anglia punktów ma 4, Ghana 4, Chorwacja 3, no i Panama 0. W grupie tej padł wczoraj tylko jeden gol autorstwa Budimira. Chorwacja-Panama 1-0. Bez goli zaś w meczu, który potencjalnie miał nas porwać, tymczasem wynudził niemiłosiernie, a Harry Kane nie odpowiedział innym wielkim strzelcom tej kolejki. Messiemu, Mbappé, Haalandowi, czy wspomnianemu już Cristiano. Słuchamy Juda Bellingama. Gorączka drugiego meczu. Jakoś nam się to przydarza. Na każdym turnieju, na jakim byłem, wyglądało to podobnie. Dobre zwycięstwo na początek, a potem dość frustrujący mecz. Szacunek dla Gany, świetnie bronili i ustawiali się mądrze, wyrwali z tego starcia dokładnie to, czego chcieli. Nie daliśmy rady, pomimo tych rożnych posiadania czy strzałów z daleka. Najważniejsze jest jednak teraz, by nie zwieszać głów, żeby nie być zbyt negatywnym. Będziemy gotowi na Panamę. No dobrze. Dwie kolejki mundialu za nami, dziś mecze już równoległe. Czyli o 21:00 Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem oraz Szwajcaria z Kanadą, potem o północy Maroko z Haiti oraz Szkocja z Brazylią, a potem jeszcze o 3:00 Czechy z Meksykiem oraz RPA z Koreą Południową. A na zakończenie tego studia mundialowego taka oto informacja. Prezydent USA Donald Trump będzie wręczał trofeum triumfatorowi Mistrzostw Świata 19 lipca na nowojorskim stadionie w New Jersey. Poinformował nas we wtorek prezydent FIFA Gianni Infantino. No dzięki, panie Gianni. Jak zwykle wspaniała i dobra wizerunkowo decyzja.
2: Także tego. To ja chciałem panu Mateuszowi serdecznie pogratulować, ponieważ w naszym, państwo wiedzą, że my sobie tutaj typujemy wyniki, taki mamy TGS. I Mateusz jako jedyny obstawił, że Anglicy zremisują. On jeden wiedział, choć dokładnego wyniku nie trafił. W dzień słonecznie będzie. Temperatura co następuje? Suwałki 23, Gdańsk, Zakopane 24, Koszalin, Olsztyn, Łódź 25, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Radom, Warszawa 27, Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń 28, Zielona Góra 30.
3: Radio 357.
2: 9 minut po 8. A, był jeden śmiałek po 6, który się przyznał, jakiś to wynik osiągnął wczoraj w naszym quizie mundialowym. Gdyby ktoś jeszcze chciał, reflektował i powiedział, tak, to ja i miałem tyle i tyle na 40, to proszę dawać znaki. Zapraszamy serdecznie.

0: Ja bardzo przepraszam, że tu wkroczę do akcji, ale jest taka sprawa, że chciałbym Państwu zorganizować wieczór w tej chwili. Wieczór przy radiu, oczywiście przy Radiu 357, gdyż polecam dzisiejszy plac na rozdrożu i to jest właśnie takie zaproszenie. Będzie o sztucznej inteligencji i o usługach prawnych. Otóż pozew napisany przez czat, porada prawna szybko wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Czy tak to będzie wyglądało w przyszłości? Rynek usług prawnych na pewno się zmieni. Jak będzie wyglądać ta zmiana? I co to oznacza dla każdego z nas, bo coś oznacza. O tym wszystkim Gabi Dermetko będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi w dzisiejszym placu na rozdrożu o 21:00 o AI. W świecie usług prawnych opowiedzą Państwu radcowie prawni. Pan Tomasz Zalewski z Legaltech Polska oraz dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Zapraszamy dziś o 21:00. Zapraszam w imieniu Gabi Dermetko. Będzie o sztucznej inteligencji i będzie o usługach prawnych.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.
0: Przypomnę, żeby nie umknęło. Organizujemy sobie wieczór i słuchamy radia wieczorem o 21:00 plac na rozdrożu. 14 po 8:00. Za chwilę rozmowa z gościem.

0: 17 minut po 8 to była Barbara Wońska.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Waślewski.
2: A naszym gościem jest dr Spasimir Domaracki, kierownik Zespołu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej oraz wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Dziś po południu rozpocznie się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Poprzedzi ono zaplanowane na jutro i pojutrze konferencję o odbudowie Ukrainy. Czy te wydarzenia w świetle ostatnich wydarzeń na linii Warszawa-Kijów mają jeszcze jakieś znaczenie?
3: Oczywiście. Każdy z formatów współpracy jest niezwykle istotny do tego, żeby budować te kontakty, żeby utrzymywać kanały komunikacji, żeby próbować rozwiązywać szereg wątków, które zawsze gdzieś w stosunkach dwustronnych mają potencjał do tego, żeby, że tak powiem, utrudnić funkcjonowanie i wspólne działanie obu państw. Jednocześnie no, rzeczywiście mamy kontekst, w którym najprawdopodobniej charakter tych relacji będzie, że tak powiem, trochę podda się tym napięciom w stosunkach dwustronnych i to może się przekładać na ich mniejszą skuteczność.
2: Innymi słowy, właśnie, jakie to wątki, bo wszystko jest teraz przykryte, relacje Warszawy-Kijów są przykryte naszą kłótnią, naszym sporem, więc co my możemy ustalić w trakcie tych spotkań?
3: Znaczy, my powoli zaczynamy dostrzegać, powiedziałbym, pewne takie strukturalne problemy w relacjach, nad którymi trzeba się bardzo poważnie zastanowić. Przede wszystkim widzimy, że charakter tej współpracy dwustronnej od dłuższego czasu zaczyna się psuć, nie tylko w kwestii dotyczącej spraw związanych z naszą wspólną historią, ale też jakby w tym wymiarze takiej współpracy technicznej, wojskowej, współpracy związanej z pomocą Ukrainie, ale jednocześnie z oczekiwaniami polskich władz, tutaj w szczególności sprawa dotycząca technologii dronowych i zmiany niejako paradygmatu ukraińskiej obrony, który staje się coraz mniej jakby zależny od tej pomocy z Zachodu, czy też za sprawą pomocy z Zachodu staje się coraz bardziej taki
2: samowystarczalny, zapewne chciał powiedzieć dr Spasimir Domaracki, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Rozmowę na chwilę nam zerwało, no tak, ja to uroda łączeń. Ale mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy.
0: To tak. Czynią się w tej chwili starania, żebyśmy wrócili do rozmowy.
2: Trochę kuchni radiowej jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Ja tylko przypomnę, że dziś po południu rozpoczyna się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy, a od jutra i jutro i pojutrze konferencja o odbudowie Ukrainy. Jest już z nami ponownie dr Spasimir Domaracki. Słyszymy się?
3: Tak jest, jestem.
2: No właśnie, no to przejdźmy jeszcze do tych wątków, o których przed chwilą pan wspomniał. Konferencja w Gdańsku odbędzie się niezależnie od tego, czy kto nam psuje robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie. Powiedział wczoraj premier Donald Tusk. Wierzy pan w optymizm szefa rządu?
3: Premier Tusk nie ma wyboru. Znalazł się w takiej sytuacji, w której olbrzymie wysiłki polskiego rządu, tak naprawdę wielomiesięczne, jeśli nie nawet roczne, zostały postawione na jedną kartę, na kartę, która jest niezwykle niebezpieczna dla obu państw, zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy, i która w swojej istocie bardzo poważnie może wpłynąć na dalszy charakter tych relacji. I stąd też oczywiście rząd nie ma za bardzo wyboru, on nie może się wycofać. Logistyka, organizacja, zapraszanie ludzi, tematy, które są niezwykle istotne, wymagają od tego, żeby ta konferencja się odbyła, ale biorąc pod uwagę skład ukraińskiej delegacji, a przede wszystkim fakt, że prezydent Zełenski nie weźmie udziału. Biorąc pod uwagę, jaka jest jego rola i miejsce obecnie w ukraińskiej polityce, jest olbrzymim ciosem tak naprawdę dla polskiego rządu. I tutaj powiedziałbym, że w tym wymiarze to jest tak naprawdę zwycięstwo tych sił, które stawiają w relacjach dwustronnych bardziej na antagonizm niż na szukanie możliwości kształtowania przyszłej perspektywy współpracy między Polską a Ukrainą.
2: Czy to największy kryzys w relacjach Polska-Ukraina od lat 90.
3: Nie powiedziałbym.
2: Były większe.
3: Natomiast były większe. Nasze relacje są dosyć, po pierwsze, bardzo dynamiczne, bardzo bliskie. Natomiast ta warstwa symboliczna nadaje mu takiej roli. Zresztą to jest fundamentalny problem, którego od dłuższego czasu widzimy w stosunkach dwustronnych. Stosunki dwustronne stają się czasami...
2: Stosunki, no i właśnie, po raz kolejny. Połączenia płatają nam figle. No właśnie, jak mają wyglądać te stosunki? Czytam w dzisiejszej Gazecie Wyborczej wywiad z byłym szefem MSZ-u Adamem Danielem Rotfeldem, który mówi, że obaj przywódcy, czyli Nawrocki i Zełenski, doprowadzili do niebezpiecznej eskalacji i to w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Jak wiemy, strona rosyjska odnotowuje ten nasz konflikt i bardzo chyba się cieszy, widząc wzajemną wymianę ciosów.
0: Tak,
2: witamy pana doktora ponownie. Panie
3: tak
2: doktorze,
3: jest, po raz trzeci,
2: próbujmy oczywiście, mamy jeszcze czas, czemu nie. Jakie mogą być warianty wyjścia z tego kryzysu? No musi, coś być musi za zakrętem. Jak możemy wyjść z tego impasu?
3: Ja przepraszam, bo ja nie słyszałem jakby komentarza pana redaktora, to ja sobie pozwolę tylko dodać dwa słowa niezwykle istotne. Mianowicie ta warstwa symboliczna, o której zacząłem mówić, jest niezwykle istotna, dlatego że my widzimy tą falę jakby reakcji po decyzji Zełenskiego, która w ukraińskiej polityce się przetoczyła przez reprezentantów ukraińskich władz na różnych szczeblach i oddawanie symboli. To ma olbrzymi potencjał do tego, żeby nasze relacje na dłuższy okres zatruć. I co jest najgorsze w tym wszystkim, posiada też potencjał do tego, żeby w kontekście rozpoczęcia ukraińskiej drogi do negocjacji z Unią Europejską stać się wymówką przed brakiem możliwości spełnienia oczekiwań z Brukseli, właśnie w postaci wykorzystywania karty takiej patriotycznej, narodowej. My to widzimy w przypadku innych państw. I to jest niezwykła pokusa, która może być elementem świadomej rozgrywki ze strony Ukrainy, ponieważ droga do Unii Europejskiej jest niezwykle długa, wyboista, trudna, wymaga wielu poświęceń ze strony państwa kandydującego. I w tym kontekście świadomość, że pewnych rzeczy albo nie chcemy, że tak powiem, potocznie dowieść albo spełnić, może być potrzebować pewnego uzasadniania, nic łatwiejszego niż tak naprawdę polityką historyczną. Z drugiej strony my reagujemy tak naprawdę trochę jak przedszkolaki, jak ludzie, którzy odmawiają sobie świadomości zrozumienia, że budowanie relacji na przeszłości niestety w żaden sposób nie posuwa oba państwa do przodu.
2: Czyli można to powiedzieć w taki sposób, Ukraina wie, że poza tym, że toczy wojnę, to jest oczywiste, no ale ta wojna, liczymy na to, że szybko się skończy i to najlepiej zwycięstwem Ukrainy, to jedno, no ale Ukraina ma swoje problemy, które miała także przed wojną, przede wszystkim zacofanie i wielka korupcja, coś, co uniemożliwia akcesję do Unii Europejskiej i teraz rodzi się pytanie, czy w związku z tym konflikt na linii Warszawa-Kijów nie spowoduje sytuacji, w której to ten konflikt będzie wytrychem, na który będzie można zrzucić to, czy że Ukraina nie będzie mogła wejść do Unii Europejskiej. Panie doktorze, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: No nie bardzo.
2: Tak, do 4 razy sztuka.
0: Jest,
2: jak nasz konflikt jest odbierany na arenie międzynarodowej?
3: Wszyscy bacznie obserwują. Pamiętajmy, do tej pory byliśmy krajem, który bardzo konsekwentnie był w stanie, w ciągu ostatnich 30 lat, był w stanie postawić granicę między niezwykle trudną naszą historią i przeszłością, którą pamiętamy, która boli, która na różne sposoby nas kształtowała, oddzielić od celów i priorytetów, dążeń do ich realizacji, od nawiązywania kontaktów i budowania jednak bardzo takiej konstruktywnej postawy w stosunkach międzynarodowych. Teraz widzimy, że niejako ta pokusa, żeby wejść do tego, i tu nie obawiam się nazwać tego błota tak naprawdę tych narracji historycznych i o przeszłości, jest elementem, który obserwowany jest na dwa sposoby. Z jednej strony jako w pewnym sensie sprawdzian naszej dojrzałości, a z drugiej strony jako wymówkę dla wielu krajów, dla których polityka historyczna jest elementem i uzasadnieniem ich postawy tak naprawdę destrukcyjnej w stosunkach międzynarodowych, do tego, czy one będą miały kolejny taki argument, że taka postawa jest akceptowalna.
2: Panie doktorze, zerwało nam naszą rozmowę kilkukrotnie. Morał z tego jest taki, musimy się z panem zobaczyć u nas w studiu. Zapraszam pana bardzo serdecznie. Polecam państwu także rozmowę z doktorem Spasimirem Domarackim na naszym YouTubie Radio 357 Talk. Tam ciekawa rozmowa Michała Żakowskiego na temat przyszłości Bułgarii. A jakże? Panie doktorze, zapraszamy do nas. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. Wielu pytań niestety nie zdążyłem zadać, ale całe życie przed nami. Doktor Spasimir Domaracki był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Do usłyszenia. A temat, o którym rozmawialiśmy teraz, powróci także w przeglądzie tygodników. Od tego zaczniemy. Bartek Wasilewski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Delikatnie wyjechaliśmy poza 8:30, ale już zmierzamy do pogody. Będzie krótko, bo słoneczny dzień przed nami. Temperatura zaczyna się od 23 stopni, to na Suwalszczyźnie 26 będzie w centrum, a 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem 20.
1: Radio 357.
0: Tyle za 29.9.

Posłuchaliśmy, posłuchaliśmy muzyki, to teraz posłuchamy, co dziś będzie w tygodnikach. Właściwie co jest, co znajdą Państwo. Trzy tygodniki przede mną. No i zaczniemy od tego, o czym rozmawialiśmy, o czym Bartek rozmawiał kilka chwil temu. Polska wojna o Ukrainę. Taki tytuł w tygodniku Polityka. W relacjach polsko-ukraińskich dawno nie było tak źle. Jednocześnie rekordowy poziom osiągnęła wymiana gospodarcza, czyniąc z Polski najważniejszego po Chinach partnera Ukrainy. Sąsiedztwo może być dobrym interesem. Dlaczego politycy to niszczą? Zastanawia się Edwin Bendyk w swoim artykule w tygodniku Polityka. To tam Państwo znajdą, ale okładkowy temat tego tygodnika to lekarze. Kasa z chorych, czyli patologia lekarskiego systemu płac. Na okładce jest wizerunek lekarza przed operacją, no i zamiast maseczki banknot 100-złotowy. Tak to jest zilustrowane. O tym przede wszystkim jest ten najważniejszy artykuł w tygodniku Polityka, ale nie tylko w tym tygodniku, bo zerkam także na pierwszą stronę Gazety Polskiej. I tutaj także jest lekarz ze złotym łańcuchem, z takim symbolem lekarskim, także ze złota. No i spory plik banknotów w dłoni. Szpital VIP dla ludzi władzy, tak pisze Gazeta Polska, komentując ostatnie doniesienia, ostatnie informacje, które docierają. Szpital VIP dla ludzi władzy. Lekarz bez specjalizacji zarobił w rok 1 600 000 zł, a w stołecznym szpitalu funkcjonował cały system szybkiego przyjmowania i badania wybranych pacjentów. Tak zaczyna się ten artykuł. Jest także, jeśli chodzi o sprawy medyczne, inny artykuł, plan Struzika, śmierć szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. No to dzisiaj Państwo znajdą w Gazecie Polskiej, ale wracając jeszcze do tygodnika Polityka, inne też tematy, bo na przykład bardzo ciekawa rozmowa pod tytułem Zajeżdżeni. Rozmowa z profesorem Arkadiuszem Karwackim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przemęczonych Polakach i o tym, co zrobić, by naprawdę odpocząć. Bardzo często o tym mówimy, ale gdzieś przychodzi moment, w którym rzeczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie. No i właśnie tak zaczyna się ta rozmowa. Juliusz Ćwieluch pyta tak: potrafi pan odpoczywać? Pan profesor mówi: już tak, ale przez lata nie tylko tego nie potrafiłem, ale nawet nie miałem świadomości, że nie odpoczywam. I co się stało? Doświadczyłem głębokiego kryzysu i wtedy zrozumiałem, że tak dalej nie mogę i nie chcę żyć. W 2015 roku ujawniła się u mnie głęboka nerwica lękowa. Ale symptomy miałem już znacznie wcześniej, tyle tylko, że je bagatelizowałem. Dopiero kiedy nastąpiło tąpnięcie i już nie dało się bagatelizować, musiałem się zmierzyć ze swoimi problemami. Poszedłem do psychoterapeutki, z czym wcześniej bardzo długo zwlekałem. I przy jej pomocy zacząłem się mierzyć ze swoimi problemami. No i tak zaczyna się ta rozmowa. Zajeżdżeni, czyli o przemęczonych Polakach i o tym, co zrobić, by naprawdę odpocząć, to polecam Państwu. Jest także w tygodniku Polityka podanie o mieczu piastowskim. To już się Państwo domyślają, o co chodzi. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Artykuł, który bardzo mnie zainteresował. A nie spodziewałem się, że mogę się zainteresować sprawą. W szponach piękna. Awantura o paznokcie pielęgniarek i położnych przypomniała, że po pierwsze kobiety chcą być zadbane, a po drugie, że paznokcie to dziś nasza wizytówka. Katarzyna Kaczorowska pisze właśnie o paznokciach, o tym, jak to wygląda. Dużo zdjęć w tej sprawie. Według portalu Indeed średnie wynagrodzenie podstawowe stylistki paznokci wynosi w tej chwili 5280 zł miesięcznie brutto. W Warszawie taka kwota może osiągać nawet 9000, ale doświadczona manikirzystka, dzisiaj nazywana stylistką paznokci ze stałymi klientkami, może zarobić nawet 20000 zł miesięcznie. Ciekawe tu są rzeczy w tym artykule, to w tygodniku Polityka o paznokciach właśnie. I jeszcze tygodnik powszechny, między innymi o wylogowywaniu się. Jak żyć offline, pisze o tym Olga Drenda. Za sprawą cyfrowych narzędzi coraz więcej rzeczy robimy bezwiednie. Stajemy się w ten sposób bierni i przemęczeni, by nie powiedzieć wyręczani na śmierć. Ale ten proces da się odwrócić. Kto jeszcze z Państwa pamięta numery telefonów do różnych osób albo adresy mailowe? No właśnie tak zaczyna się ten artykuł. Ale jeszcze jedna rzecz. Mózg lubi papier. Na ekranie czyta się trudniej. To z kategorii nauka w tygodniku powszechnym. Gdyby nasz mózg działał jak komputer, to nie robiłoby mu różnicy, w jaki sposób wprowadzamy do niego informacje. Komputer dane przetwarza przecież tak samo, niezależnie od tego, na jakim nośniku zostały mu dostarczone. Z mózgiem jest inaczej, bo na przykład dla zapamiętywania treści znaczenie ma to, czy czytamy tekst zapisany na papierze, czy wyświetlony na ekranie.
to ma znaczenie, się okazuje. Tak wyglądają tygodniki. W środę polecam, zapraszam 20 minut do 9, a za chwilę Roma i za chwilę Maestro.

0: Tak, tak. Nowe nagranie Krzysztofa Zalewskiego też. Proszę zerkać łaskawym okiem do zestawu do głosowania na listę, bo utwór jest tam. Słuchaczka pani Anna przysłała screen tego, jak jej poszedł quiz mundialowy wczoraj, aż przecierałem. 38 na 40. Bardzo dobry wynik, genialnie, ale potem przeczytałem dopiero mail. Nie żebym cokolwiek chciał ująć, ale rozwiązywał na moim telefonie mój 27-letni syn Konrad.
1: Kulturalny skoczek.
0: A ty, Romciu, jaki miałeś wynik?
2: Nie, 3-2.
0: 3-2.
3: Czyli remis.
0: Roma Lesztyńska.
2: Dzień dobry. W Warszawie to jedna z najpiękniejszych odrestaurowanych 3 lata temu kamienic. Maison Sisley przy Mokotowskiej. Wewnątrz kilka salonów, każdy trochę w innym stylu. To idealne miejsce, gdzie architektura wnętrz współgra ze sztuką. Regularnie odbywają się tu wystawy malarskie. Do końca czerwca można na przykład oglądać twórczość polskiego artysty Michała Zaborowskiego. W nowym cyklu sięga on do mitów greckich, a konkretnie po jedną z najbardziej uniwersalnych opowieści kultury zachodniej, historię Odyseusza. Nie interesuje go jednak heroiczny wymiar wędrówki. Punktem wyjścia staje się człowiek wracający po długiej podróży, próbujący odnaleźć siebie na nowo w rzeczywistości, która nigdy nie jest już taka sama.
4: Wystarczy otworzyć właśnie Odyseję i znaleźć wszystkie odpowiedzi dotyczące, nie wiem, wielkich konfliktów, powrotu z wojen, oczekiwań na mężów, traum, a jednocześnie miłości, jednocześnie drogi, jednocześnie niegubienie jak gdyby kursu. To wszystko tam jest.
2: Krytycy często dostrzegają w twórczości Michała Zaborowskiego pokrewieństwo z malarstwem Edwarda Hoppera czy Baltusa, choć Zaborowski konsekwentnie rozwija oczywiście odrębny język wizualny. W ostatni weekend czerwca Żyrardów po raz kolejny stanie się centrum muzyki i zabawy. To wszystko za sprawą Święta Lnu, corocznego święta miasta organizowanego przez Centrum Kultury w Żyrardowie. To 3 dni wypełnione muzyką na żywo, od występów gwiazd po koncerty lokalnych artystów. Będzie też strefa rękodzieła i lokalnych smaków. Zaprasza dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Łukasz Kasperczyk.
5: To dziedzictwo jest związane z niepowtarzalną XIX-wieczną osadą fabryczną, bo całe miasto to fabryka. Fabryka zakładów lniarskich, fabryka, gdzie produkowano len. Do dzisiaj mogą Państwo zobaczyć właśnie ostatnią funkcjonującą fabrykę w Muzeum Lniarstwa, więc zapraszamy również do zwiedzania całego miasta. Ponad 320 zabytków, które znajdują się na terenie osady fabrycznej i pomnika historii. Spotykamy się na łące przekoparku, by wspólnie właśnie świętować tą kulturę, tradycję i dziedzictwo.
2: A w tym roku na Święcie Lnu wystąpią m.in. Wilki, Tede, Landberry, Jan Kleosia, Kubasz Majkowski, Velvet czy Grzegorz Chyży, a początek już w najbliższy piątek. Po 500 latach spotykają się ponownie dwaj najwybitniejsi artyści w historii sztuki. Dwa odmienne temperamenty, wizje i drogi twórcze. Leonardo da Vinci versus Michał Anioł stają naprzeciwko siebie w imersyjnej wystawie w Artbox Experience w fabryce Norblina w Warszawie. Punktem wyjścia jest prawdziwe wydarzenie z 1503 roku, kiedy to dwaj mistrzowie musieli w Palazzo Vecchio stworzyć dwa konkurencyjne malowidła. Imersyjna wystawa jest pełna ciekawostek dotyczących artystów, ich wirtualnych zbiorów, pracowni. Jak podkreśla Agnieszka Leśniak, kierowniczka działu edukacji z Art Box Experience, wystawa poprzez zabawę i konfrontację mistrzów pozwala nie tyle powiedzieć, który z artystów był większy, ale zainteresować się sztuką renesansu. Chociażby poprzez ciekawostki, na przykład te dotyczące rzeźby Michała Anioła, Mojżesz.
6: Ciekawostka anatomiczna jest związana z rzeźbą Mojżesza. Polega ona na tym, że mały palec prawej dłoni u Mojżesza jest lekko zagięty i w odpowiedniej oczywiście też konfiguracji widać tutaj mięsień nad przedramieniu. Gdyby nie został ten mały palec zagięty, nie byłoby logicznego uzasadnienia, dlaczego ten mięsień jest widoczny, a on właśnie chcąc pokazać ten mięsień i znajomość właśnie tego mięśnia tutaj na przedramieniu, specjalnie właśnie zagiął w tej rzeźbie mały palec.
2: Dodajmy jeszcze, że Artbox prowadzi zajęcia i warsztaty, a dzieci w wakacje od poniedziałku do piątku mają na wystawę wstęp bezpłatny, a wystawa właśnie została przedłużona do 22 sierpnia. Wakacje tuż, tuż.
0: Tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Roma Leszczyńska, bardzo dziękujemy. 12 minut do 9.

0: Śmiało się pan nie korępuje.
1: Nie, bo ja właśnie pograłem z David's Brother. Czy tam z nimi właśnie?
0: The Favors, dokładnie.
1: To tak jak właśnie mówię.
0: Tak, tak, z nimi. To jest, wie pan, to jest brat Billie Eilish.
1: Naprawdę? Wszystkiego dobrego.
0: Z całego serca, proszę pana.
1: Z okazji imienin Jana zawsze chętnie.
0: Dzisiaj są imieniny Jana.
1: No, to dobre. Ja jestem w sprawie kalendarza tutaj, ale tak, sądzę, że...
0: Ja tylko powiem jedną rzecz teraz państwu i zupełnie serio. Drodzy mieszkańcy Warszawy, ja wiem, że mieszkańców nie Warszawy średnio i sprawa może zajmować, ale metro nie działa i to jest o tej porze problem w mieście, więc tak między stacją Kabaty, bardzo ładna stacja, a Politechnika, równie ładna, no nie działa, więc więcej w serwisie informacyjnym, a ten już całkiem niedługo, Krzysztof Tubilewicz państwu wszystko opowie. Jak tam u pana z mundialem?
1: Bardzo dobrze. Jan, Janina, Jan Chrzciciel, Janisław Longin. Takie imieniny dzisiaj.
0: Longin to odmiana Jana.
1: I Symplicy.
0: Tylko też.
1: Tak, człowiek nieskomplikowany, Symplicy. Bardzo dobrze z mundialem, tylko że rzadko oglądam mecze, często słucham.
0: Ale mamy takiego słuchacza, który to robi za nas. Dzisiaj rano po 6 tak? napisał pan, że obejrzał wszystkie, jakie były
1: w nocy,
0: nocy i że dziękuję za
1: że
0: i idzie spać.
1: I żebyśmy sobie sprawdzili wyniki w internetach. No tak. I bardzo dobrze.
2: Latka lecą.
0: Zupełnie zapomnieliśmy, że zgromadziliśmy się tak licznie w zupełnie innej sprawie.
1: W pewnej sprawie tak. Siedzi w kącie Filip, na skrzypeczkach kwili. Czemu się martwisz, Filipie? Co ci? Znów nie znalazłem kwiatu paproci. Dzień dobry, 24 czerwca. Jak zapisano w baśni, jak zapisano w piosence, zakwita raz, tylko raz biały kwiat. I to się zdarzyło tej nocy i ja się starałem, szukałem. Po lasach powiatu piaseczyńskiego zrobiłem 18 tysięcy kroków i nie znalazłem kwiatu paproci. Może to i dobrze, bo gdybym znalazł, pewnie trafiłbym do więzienia. A ja nie znalazłem, więc cieszę się wolnością. Skąd te penitencjarne obawy? Kiedy w szkole podstawowej przerabialiśmy baśń Kwiat paproci Józefa Ignacego Kraszewskiego, nie mylić z Krasickim, którego z kolei nie mylić z Krasińskim, nauczycielka polskiego wpoiła nam, że kto znajdzie tę magiczną roślinę, będzie mógł mieć wszystko, czego zapragnie, ale nie będzie mógł się tym z nikim dzielić. Powiedzmy, że znalazłbym kwiat paproci. Na moje konto spłynęłaby banieczka, na parkingu stanął nowy samochód z fabryczną instalacją gazową, a na mailu znalazłbym rezerwację wakacji w Pobierowie dla jednej osoby. Fajnie? No niby tak, ale zaraz odezwałby się do mnie urząd skarbowy w sprawie podatku od banieczki, a ja w myśl umowy z rośliną nie mógłbym się dzielić, więc przelew do skarbówki byłby niemożliwy. Składanie wyjaśnień w pokoju 247 nie przebiegłoby w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Przecież pani tłumaczę, znalazłem kwiat paproci. Mhm. I ta roślina zrobiła panu przelew, na który nie może pan wystawić faktury, tak? Ja bym nawet chciał, ale NIP-u mi nie podała, a adres jest skomplikowany. Za siedmioma lasami, za siedmioma stawami, za górką Szymona na lewo od trzech brzózek. Mhm. No proszę pana, czynny żal tu nie wystarczy. Panie Sławku, panie Sławku! No i by mnie zamknęli. Ja nie znalazłem kwiatu paproci, a francuski muzykolog François-Pierre Goy odnalazł 7 utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta na flet i harfę. Cały muzyczny świat jest podekscytowany, gratulacje płyną ze wszystkich stron, a ja się pytam, serio? 7 utworów na flet znaleźliście? Wspaniale! To może znajdźcie też 27 zaginionych symfonii Mozarta. Chętnie wezmę udział w poszukiwaniach. Już za rok, w noc świętojańską, przeczeszę w tej sprawie lasy powiatu piaseczyńskiego. Tum, tum, tum. No coraz lepiej.
0: Ale wyrwałem się tam trochę za wcześnie.
1: A to nie szkodzi.
0: Nie?
1: To nie szkodzi.
0: Dyrygent nie tym patykiem po łapach.
1: Dlatego tu nie mamy dyrygenta, żeby było bezstresowo.
0: A ja mam takiego patysia, dostałem, pan pamięta.
1: Tak, pan ma batutę po prostu.
0: Słucham?
1: No właśnie.
0: Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozart. A teraz proszę pana.
3: wspieraj system i zagłosuj.
0: Proszę wyjąć telefon, ja będę monitorował, spokusuję się, czy pan aby na pewno...
1: Już głosuję.
0: No.

0: 9 minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już dziś w niektórych miejscach na zachodzie temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu. W następnych dniach skwar będzie już w całym kraju, sięgając gdzieniegdzie niemal 40 stopni. Uruchamiane są kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczane przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli sytuacji. Zbyt długie przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy.
2: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
1: Mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek. Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od tego popołudnia. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta, choćby schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
3: Boksy są zacienione, też w boksach mamy umieszczone baseniki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem dolewamy tej wody. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
1: Dodajmy, we francuskiej Brytanii niemal 70 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu z powodu awarii związanej z upałami, informują lokalne władze. Ponad połowa kraju wciąż objęta jest najwyższym alertem pogodowym. Poranna duża awaria metra w Warszawie z przyczyn technicznych. Pociągi linii M1 kursują tylko na odcinku Młociny-Politechnika. Jak informują przedstawiciele metra, utrudnienia zostały spowodowane przez osobę, która znalazła się w tunelu. Osoba ta została ujęta przez policję. Obecnie służby prowadzą kontrolę tuneli pod kątem bezpieczeństwa. Uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. Grupa V4 będzie jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do działania opartego na zaufaniu i lojalności, stwierdził premier Donald Tusk podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. To pierwsze tego typu spotkanie na szczeblu szefów rządów od ponad 2 lat. Szczyt odbył się na zaproszenie premiera Węgier, Petera Madziara. Wszyscy liderzy Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się za pogłębieniem współpracy, podkreśla szef rządu w Budapeszcie po szczycie V4. Z kolei premier Słowacji Robert Fico zapowiada starania na rzecz ujednolicenia stanowisk w ramach grupy, a wśród ważnych tematów wymienił m.in. cenę energii. Pojutrze koniec roku szkolnego. Nauczyciele nie doczekali się podwyżek. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale szefowa resortu przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
4: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
1: Barbara Nowacka deklaruje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. W serwisie jeszcze Australia. Tamtejszych mieszkańców zapytano o zaufanie do innych krajów. Są pewne ciekawe tendencje, o których opowie nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
5: Jedynie 31% Australijczyków wierzy, że Stany Zjednoczone zachowują się odpowiedzialnie na arenie międzynarodowej. To najniższy wynik w historii sondażu wśród amerykańskich prezydentów. W 2022 roku 2 razy więcej Australijczyków twierdziło, że ufa Stanom Zjednoczonym. Beneficjentem słabnącego zaufania Australijczyków do Trumpa są Chiny. Chociaż Australijczycy nadal są bardziej nieufni wobec Chin niż Stanów Zjednoczonych, różnica między tymi dwoma mocarstwami prawie zniknęła. Większość Australijczyków postrzega obecnie Chiny bardziej jako partnera gospodarczego niż zagrożenie dla bezpieczeństwa. Chociaż Australijczycy nie lubią Trumpa, prawie 3/4 respondentów stwierdziło, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo lub dość ważny. Komu ufają Australijczycy? W pierwszej trójce są Japonia, Niemcy i Wielka Brytania. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Dziękujemy. Ta relacja kończy nasz serwis.
0: I zaczynamy sportowe wiadomości. Mateusz Pusiarz.
6: Portugalia, Uzbekistan 5-0. Anglia, Ghana 0-0. Chorwacja, Panama 1-0. No i jeszcze Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga 1-0. Gdyby nie ta goleada ekipy CR7, moglibyśmy chyba mówić o najnudniejszym dniu na mundialu, no ale jednak ten powrót Cristiano i 2 gole, 9 i 10 na wszystkich mistrzostwach świata, w jakich grał, zrobiły robotę. A później to i tak już większość z nas spała. Czy warto spać dzisiaj? Warto spać teraz, żeby na wieczór być gotowym, bo przed nami w środę i noc z środy na czwartek aż 6 spotkań. 2 o 21, 2 o północy i potem jeszcze 2 o 3 w nocy. O wszystkich opowiem Państwu po południu, tymczasem teraz zapowiemy jedno, w którym gra gospodarz. Kanada z

0: mierzy się ze Szwajcarią.
1: Our respect for Switzerland is...
0: Mamy duży szacunek do Szwajcarii. Wiem sporo o ich zespole i zawodnikach z czasów, kiedy trenowałem w Europie i prowadziłem moje drużyny w meczach przeciwko nim. Zdaję sobie sprawę z ich jakości. Sporo wiedziałem zatem już zanim ich wylosowaliśmy, a potem bardzo uważnie ich studiowałem. Przygotowaliśmy więc plan, ale generalnie jak zwykle będziemy chcieli sprawić, by mecz był dla nich trudny. Tyle selekcjoner reprezentacji Kanady Jesse Marsh. Jeśli chodzi o sprawy mundialowe, to jeszcze wieści dotyczące naszych sędziów. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G. Będzie to drugi występ naszego arbitra, występ ponownie w Stanach Zjednoczonych i myślę, że lokalizacja tego starcia najbardziej cieszy jednego z naszych liniowych. Spotkanie rozegrane zostanie w Seattle. Tyle o piłce, bo teraz przechodzimy już do innych spraw, m.in. tenisa. Dziś dwa mecze z udziałem reprezentantów Polski, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę. Nie przed godziną 13.30 na kortach Wimbledonu prezentować się będzie Katarzyna Kawa, a właściwie to walczyć o główną drabinkę trzeciego w tym roku Wielkiego Szlema. Nie chcę nic mówić, ale kiedy ostatnio Polka udanie przebrnęła takie eliminacje? Ale nie uprzedzajmy faktów. Kasia zmierzy się z Włoszką Stefanini. Natomiast z Emmą Navarro powalczy w Bad Homburg Iga Świątek. W zeszłym roku była tam w finale, teraz pewnie ma apetyt na zwycięstwo. Przypomnę, że dla naszej tenisistki to etap przygotowań do wspomnianego już Wimbledonu. A kiedy już skończymy ściskać kciuki za Igę, ściskać zaczniemy za naszych siatkarzy. Biało-czerwoni rozpoczynają dziś w Gliwicach swój drugi turniej w Lidze Narodów. W Chinach poszło całkiem dobrze, biorąc pod uwagę jak kombinował, jak rotował składem Nikola Grbić. Teraz pewnie selekcjoner będzie już szukał pewniejszych rozwiązań. Początek meczu z Belgią o 20, a później jeszcze starcia z Turcją, Niemcami oraz Argentyną. Na koniec jeszcze koszykówka, bo draft NBA jest wyjątkowym wydarzeniem i chciałbym, żeby Państwo tak na do usłyszenia ze sportem po prostu posłuchali Adama Silvera, komisarza najlepszej na świecie ligi basketu, ogłaszającego pierwszy wybór.
2: With the first pick in the 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Anise Dabansa Jr. from Brigham Young University.
0: Serwisy wrócą po 16.
3: To już tylko krótko o pogodzie, bo to będzie słoneczny dzień. Ciepły, ale jeszcze będą gorące bardzo przed nami. Temperatura maksymalna 23 na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie. Nad samym morzem około 20, no ale spodziewajmy się, że naprawdę gorące, gorące dni przed nami.
4: Radio 357.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie poranne. Do usłyszenia mówimy, machamy wesoło, zapraszamy na jutro na 6. Marta Kula, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ty oglądasz, ty jesteś taka oglądająca, kibicująca, fascynująca się?
5: Nie, ale w domu mam człowieka, który jest i to się udziela, wiadomo jak jest. Także
3: no,
5: zaczynam się wkręcać w sport, chociaż tydzień temu poniosłam konsekwencje tego, że nie jestem do końca kibicująca. A tutaj na antenie właśnie, a propos udzielania, chciałam razem ze słuchaczami świętować. No i tyle pomyłek, ile było z mojej strony, kto gra z kim. I o co chodzi, to nawet już nie będę wspominać.
3: Powolutku, powolutku. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. No i teraz proszę, a co tu? Aha, dobrze będzie, muzycznie będzie dobrze, już wiem.
5: O przytulaniu dzisiaj, bo dziś Międzynarodowy Dzień Przytulania.
3: A to ja mam sprawę do załatwienia, przepraszam, muszę lecieć.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Serge Gainsbourg i Kula Café. Dzień dobry Państwu, Julia Nowaczyńska program realizuje, a ja się nazywam Marta Kula i będę Państwu towarzyszyć do 12 w audycji Kieruj się na południe. Dziś muzycznie świętujemy Międzynarodowy Dzień Przytulania.

Hold me, thrill me, kiss me, Emel Carter. Dziś jestem trochę spóźniona z postem na Facebooku, ale gdyby chcieli Państwo już teraz się zameldować, to oczywiście adres mailowy pozostawiam do kontaktu marta.kula@radio357.pl. Bardzo chętnie przeczytam. Czy świętują Państwo Międzynarodowy Dzień Przytulania? Proszę dawać mi znać. Dziś oczywiście w audycji wątki wokół przytulania i bliskości w piosenkach, których będziemy wspólnie słuchać, ale oprócz muzyki także i opowieści o teatrze. Paulina Kozion już za parę chwil w studiu. O festiwalu górskim Tomasz Gorazdowski po godzinie 10 i oczywiście o książkach po godzinie 11 Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. I to nie wszystko, bo dziś mamy dużo spraw do ogłaszania i do rozmawiania. O, proszę zostać z nami do godziny 12.

Shiny Happy People, R.E.M. Napisała do mnie pani Milena, że burzy się jej porządek świata, bo zawsze mówi, że gdy ma urodziny, to wtedy jest dzień przytulania, czyli wypada on na 31 stycznia. Pani Mileno, wtedy też jak najbardziej można przytulanie świętować, ale według kalendarza świąt nietypowych to właśnie dziś, 24 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. No i właśnie o to państwa pytam, czy państwo świętują. Proszę dawać mi znać. Dziś będziemy świętować muzycznie. Nie tylko przytulanie, ale także urodziny. Zresztą mail pani Mileny dowiódł, że można, a nawet trzeba te dwie sytuacje łączyć. Urodziny dziś obchodzi Solange. Wszystkiego najlepszego dla niej i dla wszystkich dziś urodzonych.

Cranes in the Sky i Solange, która obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. To jak tam z tym przytulaniem, proszę Państwa, bo na razie skrzynka mailowa pusta. Proszę o więcej wiadomości, czy świętują Państwo ten dzień.

9:34 na zegarze, Father Figure, George Michael, a wcześniej Hold Me Now, Thompson Twins. Maile zaczęły od Państwa spływać, bardzo za nie dziękuję. marta.kula@radio357.pl. Pojawił się także post na Facebooku, gdyby chcieli się Państwo zameldować lub napisać mi, jakie są Państwa ulubione piosenki o przytulaniu, bo dziś ten temat właśnie eksplorujemy. No ale rozszerzamy wątki.

To nowość, piosenka sprzed kilku dni, Tylko kochaj mnie, czyli nowy utwór od Zali, która zapowiada trzeci album. Ciekawa jestem tej płyty i kierunku, jaki Zalia obierze. Zobaczymy. Na razie słyszymy Tylko kochaj mnie. No i w odpowiedzi mam coś starszego dla Państwa.

0: Czemu już dziś nikt nie pisze takich numerów? Naprawdę tęsknię. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Anna Jantar, czy państwo słyszeli te aranżacje? Owszem, to wszystko jest takie trochę prześne, ale jednak to, co tam się dzieje w tej piosence, jest naprawdę fascynujące, intrygujące i urocze. Bardzo bym chciała usłyszeć jeszcze takie granie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. No, tytuł piosenki mi odpowiedział. Anna Jantar za nami. Przed nami wątki męsko-graniowe, bo już w ten weekend startuje trasa męskiego grania. A ja w temacie audycji przypomnę pewien bardzo miły moment podczas jednego z koncertów orkiestry męskiego grania.
1: Panie i panowie, teraz...

0: Męskie granie 10 lat temu, męskie granie orkiestra i Katarzyna Figura, przytul mnie, jak to świetnie wtedy grało. 9:48 na zegarze w studiu Paulina Kozion, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To teraz nie o męskim graniu, a o teatrze. Co tam przygotowałaś dziś?
1: No, lato nastało, pogoda tropikalna, więc czas zaprosić Państwa na scenę letnią.
2: Kurtyna w górę.
1: A dokładnie najpiękniejszą scenę letnią w Polsce. No nie waham się użyć tego sformułowania w stosunku do letniej sceny Teatru Miejskiego w Gdyni Orłowie, która niezmiennie za scenografię ma plażę i morze. I robi to ogromne wrażenie. Kto jeszcze nie był, to szczególnie polecam. Szczególnie, że w tym roku ta inicjatywa obchodzi 30. jubileusz i rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca, już tradycyjnie premierą. Batory Transatlantyckie Love Story według tekstu i w reżyserii Michała Walczaka. W 90. rocznicę pierwszego rejsu tego słynnego statku Michał Walczak chce zabrać publiczność w nietypową podróż.
3: To taki nasz Batory przepuszczony przez wyobraźnię teatralną i muzyczną. Odwołujemy się do raczej takich mitologii, wspomnień i atmosfery, która na Batorym panowała, żeby opowiedzieć współczesną, taką można powiedzieć turystyczną baśń muzyczną o poszukiwaniu oddechu i odpoczynku współczesności. Z taką domieszką trochę bym powiedział nawet horroru, bo ten Batory pojawia się jako statek widmo porywający współczesnych turystów, którzy szukają jakichś egzotycznych przeżyć. Zabieramy widzów do takiej surrealistycznej nieco i trochę psychodelicznej podróży przez różne czasy i piosenki i ikony.
1: I ikony, a także gwiazdy polskiego kina i estrady, które również pojawiały się na Batorym.
3: Loda Halama, Violetta Villas, Kalina Jędrusik czy Hanka Ordonka. No i postaci nawiązujące do prawdziwego kapitana Eustazego Borkowskiego czy oficera rozrywkowego, którym był przez jakiś czas na Batorym Eryk Kulm, dziadek aktora Eryka Kulma. Natomiast ja dosłownie nie chciałem się odnosić do konkretnych biografii, zwłaszcza tych osób, które pracowały właśnie na Batorym, no bo też to nie chodziło o dokumentalne przedstawienie, raczej pokazanie takiego mitu nawiązującego do różnych wątków Batorego i stworzenie takiej naszej wersji współczesnej, szalonego, takiego trochę rozśpiewanego, roztańczonego o statku. To jest inspiracja do kostiumu, do pewnej stylizacji w piosenkach i raczej takiego twórczego przetworzenia.
1: Batory Transatlantyckie Love Story już od najbliższej soboty, ale scena letnia w Gdyni w tym roku to nie tylko spektakle teatralne, ale również inne inicjatywy, takie jak czytanki dla najmłodszych, mówi dyrektorka teatru Marta Miłoszewska.
4: Zaczynamy 1 lipca od czytania nowej książki Grzegorza Kazdepkę, napisanej specjalnie na stulecie Gdyni, oraz na przykład będzie również koncert improwizowany 1 lipca Szymona Jachimka i to też jest niesamowita rzecz, ja sama już brałam w tym udział. Szymon Jachimek, stand-uper, dramatopisarz, gdynianin, na żywo, na życzenie publiczności, improwizuje piosenki w najrozmaitszych stylach, od kantry po heavy metal, od rapu, po piosenkę popową. Jest to prześmieszne, przefajne doświadczenie.
1: Szymon Jachimek pojawi się w Orłowie 1 lipca, ale to nie koniec atrakcji, bo odbędą się również koncerty w ramach cyklu Narodziny Dźwięku. W Orłowie wybrzmi Cryplet Symmetry Mortona Feldmana, a na Darze Pomorza, kolejnej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni, recital Magdaleny Kordy-Lasińskiej Pękali.
4: Artystka prezentuje solowy recital oparty na instrumentach perkusyjnych solo, od marimby i bębnów po dzwonki, trójkąty, gongi, talerze, pałki, preparowane obiekty wydobywające zaskakujące, hipnotyczne i transowe brzmienia, kompozycje wielu współczesnych polskich kompozytorów. Kordy-Lasińska Pękala jest laureatką Fryderyków za albumy zrealizowane m.in. z Mitch & Mitch i z Kwadrofonikiem. I to będzie taki wieczór, po pierwsze wstęp będzie wolny, więc zapraszamy widzów, którzy będą chcieli poobcować z dźwiękiem i zafundować sobie to takie zmysłowe doświadczenie słuchowe.
1: Oba koncerty będą darmowe, ale ten na Darze Pomorza trzeba pobrać darmowe wejściówki. A scena letnia w Gdyni, Orłowie niezmiennie się poleca na wakacje od najbliższej soboty 27 czerwca do 16 sierpnia. Ja mam też dla Państwa podwójne zaproszenia na premierę Batory Transatlantyckie Love Story na 2, 4 i 5 lipca. Proszę pisać paulina.kozion@radio357.pl. Myślę, że to naprawdę ogromna przyjemność oglądać taki spektakl z widokiem na morze.
0: Pięknie się dzieje w Gdyni w tym roku, a szczególnie w wakacje. Ja też w Gdyni będę na Ladies Jazz, więc być może zajrzę także i na teatralną scenę.
1: Koniecznie.
0: Paulina Kozion polecała jak zawsze. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A teraz czas na piosenkę dnia.

To nasza piosenka dnia, Lucy i Dawid Tyszkowski. I nie wiem jak Państwo, ale mnie ona bardzo przypomina pewną piosenkę z przeszłości, z którą wejdziemy w godzinę 10:00.

0: Zaopiekuj się mną i Rezerwat zawsze ma mój głos w polskim topie, no ale do niego musimy teraz jeszcze sporo poczekać. 2 minuty po godzinie 10.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Into Your Arms i The Lemonheads otworzyli drugą godzinę naszego spotkania. 6 minut po godzinie 10. Julia Nowaczyńska i Marta Kula. Kłaniamy się i witamy tych z Państwa, którzy do nas dołączyli. Dostałam wspaniałą wiadomość od mojej imienniczki pani Marty, która napisała na adres marta.kula@radio357.pl. Jeszcze a propos piosenki Anny Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. Napisała pani Marta tak, to będzie jeden z polskich hitów na moim polsko-angielskim weselu,

które już za miesiąc. Tutaj od siebie dodam wielkie gratulacje pani Marto. Natomiast myślę, że można by to jeszcze przemyśleć. Nic nie może przecież wiecznie trwać na weselu. Pani Marta dodaje, że ten bit na bank wyciągnie Brytyjczyków na parkiet. Ja mam taką propozycję zamiennika a propos tego, co na bank wyciągnie Brytyjczyków na parkiet. Może jednak Beatlesi.

Przypomnę, że dziś w audycji Kieruj się na południe świętujemy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Zapytałam Państwa na moim profilu facebookowym o Państwa ulubione piosenki o przytulania do przytulania i o przytulaniu, a Pan Wojtek napisał wszystko Tool. No to jest ciekawy wybór, panie Wojciechu. Myślałam, że właśnie bardziej, nie wiem, wszystko od Beatlesów, ale wszystko Tool. No każdy ma swoje, prawda? Każdy ma swoje.

He Can Only Hold Her i Amy Winehouse. 10:12 na zegarze. Za moment połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który opowie Państwu o festiwalu górskim w Lądku Zdroju. Bo choć festiwal dopiero we wrześniu, a my rozpoczynamy wakacje, to myślę, że warto już zaplanować wyjazd na te niesamowite wydarzenie dla wszystkich miłośników gór i nie tylko. O tym zaraz opowie Tomasz Gorazdowski.

0: Ain't No Mountain High. Proszę Państwa, w tym roku współorganizujemy Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. I tu od razu ważna informacja dla naszych patronów, ponieważ mają Państwo zagwarantowaną zniżkę na zakup biletów na ten festiwal. Kod zniżkowy znajduje się w zakładce Twoje 357. Bilety z tym kodem normalnie kupujemy przez stronę internetową Festiwalu Górskiego. Przypomnę, że nadchodzi 31. edycja tegoż festiwalu, potrwa od 3 do 6 września. Mamy także karnety do wygrania. Te znajdą Państwo na stronie konkursy.radio357.pl i choć festiwal dopiero we wrześniu, to konkurs trwa do 28 czerwca. A zatem tuż, proszę zajrzeć na stronę konkursy.radio357.pl. Karnety do wygrania na Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju tam właśnie są. A my o tym festiwalu porozmawiamy z fantastycznym dziennikarzem sportowym Radia 357 i podróżnikiem Tomaszem Gorazdowskim. Dzień dobry, Tomku, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, Marto. Słyszymy się oczywiście znakomicie.
0: No właśnie, ty jak zawsze w podróży łączysz się z nami z trasy. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. Powiedz, który raz we wrześniu będziesz na tym festiwalu? Liczyłeś?
1: Ale, no właśnie nie. I zaskoczyłaś mnie tym pytaniem i nie wiem, ale na pewno któryś z kolei. Ja do Lądka lubię jeździć i jeżdżę od już dłuższego czasu, więc tych spotkań musiało być dobre kilka, jak nie kilkanaście, bo Lądek jest po prostu miejscem wyjątkowym. Oprócz samych walorów turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych, jakie sobą oferuje, to jednak te 4 dni Festiwalu Górskiego, kiedy do niewielkiej miejscowości zjeżdżają się sympatycy gór z całej Polski, a w zasadzie można powiedzieć nawet z całego świata, bo przecież lista gości obejmuje naprawdę wybitne nazwiska z całego świata, to jest pewnego rodzaju gwarancja, że przez te 4 dni to robi się miejsce wyjątkowe. No bo tak, ci miłośnicy z całego świata. Druga sprawa, miłośnicy gór, ci, którzy góry lubią, to jest taka wyjątkowo fajna grupa.
0: To
1: powiedziałbym,
0: prawda.
1: Jedna z tych fajniejszych, fajniejszych. No więc to wszystko składa nam się na to, że po prostu w tym Lądku warto być. I ktoś może zadać sobie pytanie, ale ja po górach nie chodzę, ja Monte Everestu nie zdobywam, ja na Shisha Pangmy nie wchodzę. Otóż, ja też nie wchodzę na Shisha Pangmy, a jednak spotkać się z ludźmi, którzy wchodzą, albo którzy też nie wchodzą, ale chcieliby posłuchać o tym, co tam się dzieje, w jakich warunkach, to jest naprawdę coś wyjątkowego, bo jak wspomniałem, goście są naprawdę z najwyższej półki i z Polski, i z Europy, i ze świata. I co ważne, to wspinanie nie kończy się na tym wspinaniu himalajskim, na szczyty powyżej 8000 metrów, ale można powiedzieć, że to jest cały przekrój wspinania się, począwszy od wędrówek takich po w miarę płaskie nachylenia i niewielkie szczyty, po Tatry, po Alpy, po wspinanie w skałach, po wspinanie w Hali, po te wspinanie himalajskie. W związku z tym każdy znajdzie coś dla siebie, a dodatkowo cała oferta rozrywkowa, rowery, spotkania, książki, filmy, wspólne wędrówki, bo Festiwal Filmów Górskich w Wielkim Namiocie, to też jest coś i człowiek wchodzi na taki pokaz i może akcji kryminalnej tam nie ma, ale wychodzi, a szczękę musi zbierać z podłogi.
0: No właśnie, zatrzymam cię tutaj, bo już bardzo dużo powiedziałeś o festiwalu, to fantastyczne. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że w ciągu tych 4 krótkich dni festiwal zaplanował około 200 wydarzeń i one dzielą się na różne sekcje. O Festiwalu Filmów Górskich już powiedziałeś. Jest także podczas Festiwalu Górskiego Festiwal Literatury Górskiej, Lądek Mountain Photo Award, czyli prezentacja konkursowych fotografii, Festiwal Młode Góry, Tree Camp, czyli warsztaty wspinaczkowe od początkujących grup aż do zaawansowanych, więc to naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, prawda?
1: Warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty GoPro. No i mogę w zasadzie teraz powiedzieć, a nie mówiłem? Właśnie mówiłem, że tam każdy znajdzie coś dla siebie i warto tam przyjechać. Ty powiedziałaś, że doszukałaś się 200 wydarzeń. To zależy, jaką skalę obserwacji wydarzeń się przyjmie, bo z tego, co ja wiem, to w zeszłym roku było tych wydarzeń około 500.
0: Wow.
1: Więc po prostu w ramach tych 500 były również całkiem małe. A jak pytałaś się, jak jest to możliwe? Otóż wszystko nie odbywa się na jednej sali, w jednym amfiteatrze, czy też w jednym wielkim namiocie. Miejsc, w którym coś się dzieje, jest bardzo dużo i one są rozsiane po całym lądku. W związku z tym w tym samym czasie jest pokaz filmu, w tym samym czasie gdzieś po drugiej, na drugim końcu parku GoPro pokazuje najnowsze techniki wspinaczkowe, a jeszcze gdzieś autorzy opowiadają o swoich książkach. W związku z tym największym dylematem czasami tych, którzy są na miejscu, jest to, co wybrać, bo te rzeczy dzieją się wszędzie równolegle na wielu scenach przez 4 dni, no stąd uzbiera się rzeczywiście sporo tego, co tam się dzieje. I tak sobie myślałem, bo zaplanowana jest między innymi, a w ogóle powinienem powiedzieć o Wzgórzu 357, to jest jedno z miejsc, gdzie będą się odbywać festiwalowe rzeczy, spotkania z gośćmi. Stamtąd będą audycje do radia, do nas na żywo. Między innymi będzie Live Guru z kimś z pierwszej górskiej półki, to już mogę obiecać. Sobota o godzinie 18, więc będzie się naprawdę sporo działo. I tak sobie jeszcze a propos tego dnia przytulania myślałem, jakby to połączyć z tymi górami. I oczywiście można wspinać się w parach na szczyty, a na tych najwyższych też pary, małżeństwa wspinały się i zdobywały góry najwyższe, ale no tak na dobrą sprawę to jakiejś pary, jakiegoś przykładu nie udało mi się znaleźć. Ciągle mi ten kordian na szczycie Mont Blanc tylko przychodzi do głowy, ale on nie bardzo miał się do kogo przytulać tam, w związku z tym się chyba nie liczy, prawda?
0: Tak. Zaczęłam, wiesz, naszą rozmowę od pytania, który raz będziesz na festiwalu w lądku, bo ja w tym roku będę w końcu. Po raz pierwszy zaplanowałam przyjazd między 3 a 6 września. Kiedyś trochę po górach chodziłam, jak studiowałam w Krakowie. Środowisko górskie uwielbiam. To są, tak jak powiedziałeś, fantastyczni ludzie, a zatem warto do nich, do was dołączyć we wrześniu. Na Festiwal Górski w Lądku Zdroju zapraszał Tomasz Gorazdowski. Bardzo ci dziękuję, Tomku.
1: Dziękuję, Marto, i jeszcze raz wszystkich rzeczywiście zapraszamy od 3 września do Lądka, bo będzie się działo sporo.
0: Tak jest. A kto nie będzie mógł przybyć, to zapraszamy do słuchania audycji, bo redakcja sportowa będzie tam na miejscu. Live Guru z Festiwalu w Lądku wybrzmi. Bardzo zapraszamy, jest na co czekać. I przypomnę, że patroni mogą wygrać karnety na ten festiwal. konkursy.radio357.pl. Konkurs jest otwarty do 28 czerwca. Proszę nie zwlekać.

Wolna grupa Bukowina w audycji Kieruj się na południe. Ach, już nie mogę się doczekać tych górskich wieczorów. Wakacje idą, przed nami takich wiele. Trochę porozmawialiśmy w audycji Kieruj się na południe, to teraz trochę posłuchajmy.

Human Touch i Bruce Springsteen. Wiem, że zawsze to powtarzam, gdy słuchamy wspólnie Bossa, ale jego koncert do dziś pozostaje dla mnie tym najważniejszym. Nawet wyprzedził Stinga. Ale no cóż, na Stingu byłam parokrotnie. Wiem, że wielu z Państwa dziś na Stinga się wybiera do Sopotu. Życzę Państwu pięknych wrażeń. Jestem przekonana, że takie będą. I mimo, że słuchałam Stinga już kilka razy na żywo, to wciąż żałuję, że dzisiaj nie pojechałam. No nic, no trudno. Będą jeszcze, mam nadzieję, okazje. A my dalej o przytulaniu.

Hug My Soul i Saint Etienne. Ostatnio tak się układa, że w drugiej połowie drugiej godziny audycji Kieruś na południe zamieniam się w DJ-kę i gram dla Państwa takie bardziej disco klimaty. Proszę dać mi znać, czy to Państwu odpowiada.

Słusznie zwracają Państwo uwagę, że jeżeli chodzi o dyskotekę, to przecież kula jest absolutnie konieczna. A propos przytulania, no to przytulać najlepiej się all night long.

Niezawodny Lionel Richie. A propos urodzin, wracamy do tego tematu, bo okazuje się, że wielu z Państwa przyszło na świat 24 czerwca. Wszystkim z Państwa w tym dniu urodzonym składam najlepsze życzenia. Przyszli Państwo na świat w doskonałym towarzystwie. Wcześniej mówiliśmy o Solange, Jeff Beck także urodził się 24 czerwca i na świat tego dnia przyszedł także Mick Fleetwood.

Hold Me, Przytul Mnie, Fleetwood Mac za nami. Zapytałam Państwa, czy te rejony disco w audycji Kieruj się na południe nie są rażące. Głosy od Państwa są przychylne, zatem cieszę się i myślę, że będziemy kontynuować taki kącik pod hasłem DJ Kula, ale teraz dryfujemy już w stronę rock'n'rolla.

You Shook Me All Night Long i AC/DC. Podryfowaliśmy w stronę rock'n'rolla, ponieważ mam dla Państwa naprawdę ciekawą nowość. To jest świeżynka, utwór ukazał się w piątek i pokazuje, jak mogliby brzmieć Strokesi. Ostatnio w audycji Kieruj się na południe słuchaliśmy sporo w celu wybadania tego, czy nam się to podoba, czy nie, nowej muzyki grupy The Strokes. Chyba głosy były jednak na nie. Jakoś tak w dziwnym kierunku dryfują panowie. A mogliby w takim, bo to, proszę Państwa, nowość od Alberta Hammonda Juniora we współpracy z Kenny Hooplą. Check, please.

No i co Państwo na to? To nowość. New America, Kenny Hoopla i Albert Harmond Jr. Czekamy na więcej od tego duetu. Kenny Hoopla to wokalista związany ze sceną indie rockową, pop-punkową. Bardzo ciekawa postać, która połączyła siły z Albertem Hammondem Jr., oczywiście gitarzystą grupy The Strokes. Jestem ciekawa, co więcej pokażą panowie w tym duecie. A propos duetów, przed nami dyptyk muzyczny brytyjsko-amerykański rock'n'roll na zamknięcie drugiej godziny naszego spotkania.

Loving, Touching, Squeezing i zespół Journey. Otworzyli trzecią godzinę naszego spotkania, 6 minut po 11. Julia Nowaczyńska, Marta Kula. Kłaniamy się po raz trzeci. Dzień dobry wszystkim Państwu, a szczególnie tym, którzy do nas dołączyli. Do tych z Państwa, którzy do nas dołączyli, powiem, że świętujemy dziś w audycji Kieruj się na południe Międzynarodowy Dzień Przytulania, bo to właśnie dziś. Proszę dziś koniecznie przytulić bliskie osoby. I a propos przytulania, zbieram od Państwa propozycje piosenek na ten temat. Tych spływa mnóstwo i na mój adres mailowy marta.kula@radio357.pl, ale także na liście obecności na moim

profilu facebookowym, bo tam takowa istnieje. Pan Piotr napisał o kombi i przytul mnie. To już było, tylko w wersji męskiego grania z Katarzyną Figurą. Tam też mogą się państwo meldować. Pani Anna zameldowała się z Torunia, pani Jolanta z Lublina, pani Asia ze Świnoujścia. Bardzo dziękuję. Proszę o więcej wpisów, a my wracamy do muzycznego przytulania.

Back in my arms again i The Supremes. To a propos przytulania, a teraz a propos płyty tygodnia. W tym tygodniu to najnowsza płyta Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

0: Backed z płyty You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, najnowszej płyty Olivii Rodrigo. To za nami, a przed nami opowieści o książkach.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O czym dzisiaj? Kto zaczyna?
3: Ja zacznę, bo nie mogę się doczekać, żeby opowiedzieć o książce, którą mam w rękach. Bardzo długo na nią czekałem i bardzo długo jej szukałem. To jest amerykańska powieść, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku i zaliczana jest do najwspanialszych i najlepszych powieści amerykańskich XX wieku i w Polsce była praktycznie nieobecna. Wydana na początku lat 90. w takim dzikim kapitalizmie, w malutkim wydawnictwie tak przemknęła, więc w zasadzie w praktyce jej nie było. Ja nie mogłem jej nigdy znaleźć w antykwariatach tamtego wydania. A teraz pokazuje się nowe tłumaczenie świetnego tłumacza, doświadczonego, który co ważne tłumaczy prozę, ale również poezję. I sam jest poetą, co w przypadku tej powieści jest dosyć ważne, Juliusza Pielichowskiego. Mowa tutaj o powieści Jamesa A.G. Śmierć w rodzinie. To jest książka, która w Ameryce jest nazywana Biblią żałoby, ponieważ opowiada o tragicznym zdarzeniu i jego konsekwencjach na początku XX wieku, w 1915 roku w miasteczku Knoxville w stanie Tennessee. Żyje sobie w miarę szczęśliwa rodzina. Oczywiście są między małżonkami jakieś niesnaski, różne punkty widzenia. Ona jest głęboko wierząca, on jest sceptyczny wobec wiary i religii. Mają dwójkę dzieci i w pewnym momencie ten kochający ojciec ginie w wypadku samochodowym. I opowieść taka nostalgiczna o życiu, które minęło, którego już nie ma, zamienia się w opowieść o koszmarze tych domowników i właśnie staje się taką Biblią żałoby. Jest to największa książka o żałobie, o tym stanie, chyba w literaturze amerykańskiej. Bardzo przepięknie, misternie skonstruowana, ponieważ to, co robi James A.G., to zestawia rozmaite perspektywy właśnie tych żałobników, domowników. Inaczej na tę żałobę reaguje, inaczej ją przeżywa ta głęboko wierząca żona, inaczej bracia, ofiary, którzy są niewierzący. No a przede wszystkim w centrum tego wszystkiego jest chłopiec, który jest tutaj głównym narratorem, który nie rozumie w ogóle, co się stało. Nie rozumie, dlaczego nie mówi się mu prawdy. Nie rozumie, dlaczego szepczą dorośli po kątach. Nie rozumie, dlaczego tata nie wraca. James A.G. pokazuje żałobę nie jako stan, tylko jako właśnie taki długi, bolesny proces. Ta książka jest smutna, ale ona nie jest przygnębiająca, bo jednak no, dochodzi tutaj do głosu taki triumf życia. Jest to przepięknie napisane, wspaniałym stylem, który łączy taką reporterską precyzję i poetycki wymiar. James A.G. w Polsce bardzo mało znany autor, był dosyć niesamowitą postacią. To jest przede wszystkim jego historia autobiograficzna. Rzeczywiście coś takiego się w jego życiu zdarzyło i on tę książkę pisał w zasadzie przez całe życie. Do swojej przedwczesnej śmierci, zmarł w 55 roku w wieku 45 lat i ta książka ukazała się po jego śmierci i przyniosła mu pośmiertnie nagrodę Pulitzera. On był scenarzystą filmowym takich wielkich, wspaniałych filmów jak Afrykańska Królowa czy Noc myśli, więc w tej książce mamy też taki jakby filmowy wymiar, to znaczy to wszystko jest namacalne, to wszystko jest bardzo obrazowe. Wspaniale się to czyta. Bardzo gorąco polecam Śmierć w rodzinie Jamesa A.G.
0: Zachęciłeś, zdecydowanie sięgnę po tę pozycję. Za moment drugie polecenie od Julii Rzemek.

0: Hold Each Other, A Great Big World. To za nami, a przed nami opowieść o kolejnej książce, Julia Żanek.
1: Ja przyszłam z biografią Marii Skłodowskiej-Curie, napisanej przez Angelikę Kuźniak. Taki podtytuł tej biografii to Rebeliantka. No i dzisiaj na pewno jestem zgodna z Bartkiem. Ja też mam książkę absolutnie wybitną, wspaniałą. Angelika Kuźniak ma doskonałe pióro, ale ma też taką jakąś niesamowitą wrażliwość i intuicję. I czytając tę książkę, naprawdę czujemy to, co czuła Maria Curie. Jesteśmy tak blisko jej uczuć i emocji, jak chyba tylko się da. Ta książka ma dosyć specyficzną konstrukcję. To znaczy, to nie jest taka klasyczna biografia opowiadana od urodzin do śmierci. Ona koncentruje się tak naprawdę wokół dat, a zwłaszcza wokół konkretnego jednego dnia, 19 kwietnia 1906 roku, kiedy mąż Marii Skłodowskiej-Curie, Piotr, wyszedł z domu jak co dzień do pracy i na spotkania i tego dnia już nie wrócił. Zginął w wypadku potrącony na ulicy przez wóz, który dosłownie zmiażdżył mu czaszkę. I to wydarzenie kompletnie odmieniło życie Marii. Ona właściwie potem przez całe życie do tego momentu wracała i tak też jest w tej opowieści. Ona w różnych momentach dalszego życia wspomina Piotra, wspomina różne momenty, pisze do niego i my jesteśmy koło niej, gdy ona tymi wspomnieniami, uczuciami i przeżyciami się dzieli. Jest to więc opowieść też o wielkiej miłości, o dwóch wspaniałych, wybitnych osobowościach. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć takiej power couple, która się poznała, razem pracowała, razem żyła i razem tworzyła. To, co robi Angelika Kuźniak w tej książce, to też świetnie kreśli kontekst społeczny tamtych czasów i rolę kobiet, bo Maria Curie była rebeliantką, była prekursorką, była też samotniczką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Dobrze to tutaj Angelika Kuźniak zestawiła, pokazując dwie nagrody Nobla, które dostała Maria, pierwszą w 1903 roku z fizyki, dostała właściwie dzięki temu, że mąż bardzo walczył o to, żeby ona była nagrodzona wspólnie z nim, bo Akademia Noblowska chciała przyznać tego Nobla tylko Piotrowi i jego asystentowi, czy drugiemu naukowcowi, z którym pracował. Na dyplomie noblowskim nazwisko Marii Curie, tym z 1903 roku, jest napisane mniejszą czcionką. Natomiast w 1911 roku, kiedy już dostała indywidualną Nagrodę Nobla za odkrycie polonu i radu, to już jest taki pełnoprawny dyplom, w którym jej nazwisko jest napisane dużymi literami. Symbolicznie tę drogę, którą przeszła Maria Skłodowska-Curie, pokazuje scena otwierająca tę książkę, kiedy dokonywana jest ekshumacja szczątków Marii Curie Skłodowskiej po to, by została pochowana w Panteonie. Była pierwszą kobietą, która w tym wyjątkowym miejscu spoczęła. Wspaniała książka o absolutnie zachwycającej osobie, napisana przez świetną autorkę Angelika Kuźniak, Skłodowska-Curie, Rebeliantka. Bardzo polecam.
0: Bardzo ci za to polecenie. Dziękuję. No, jak zawsze przynosicie ciekawe tytuły. Zawsze zastanawiam się, kiedy wy to czytacie, ale inspirujecie. Julia Żanek i Bartosz Kamiński, pięknie wam dziękuję za wizytę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

To jest płyta, do której słuchania będę Państwa nieustannie namawiać. Słuchania i wsłuchiwania się w przekaz Jelena Ngondy, bo na tym albumie jest znacznie więcej niż tylko muzyka. No ale muzyka jest piękna, ukazała się 5 czerwca tego roku. Polecam Państwu, kto jeszcze nie posłuchał, Doctrine of Love. No i pozostaniemy w klimatach soulowych, bo te są najlepsze do przytulania.

Otis Redding i These Arms of Mine. I mogłabym tak Państwa jeszcze długo kołysać, ale teraz zmienimy nastrój, bo przyszedł moment na kącik czeski. I dziś sporo mówiliśmy także o artystach i artystkach urodzonych 24 czerwca. I składając także i Państwu urodzonym w 24 czerwca najlepsze życzenia urodzinowe, mówiłam, że urodzili się Państwo, ci z Państwa, którzy przyszli na świat tego dnia, w doborowym towarzystwie. Ale przez doborowe mam na myśli naprawdę, naprawdę doborowe i skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że czekałam na ten moment w kąciku czeskim.

Helena Wondraczkowa przyszła na świat 24 czerwca 1947 roku. Składamy pani Helenie oczywiście najlepsze życzenia dziś w kąciku czeskim, w końcu w malowanym dzbanku. Sprawdzam listę obecności, bo tam zameldował się stały słuchacz pan Tomasz z Ostrawy. Jestem ciekawa, panie Tomaszu, co pan na to i co wszyscy słuchający z południa na to. Bardzo proszę o meldunki. Pan Sebastian napisał, że dajemy dziś czadu, no to nie przestajemy.

0: Somebody to Love i Jefferson Airplane. 11.42 na zegarze. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na wieczorny plac na Rozdroszu.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CHB.
0: O godzinie 21.00 dziś na antenie Radia 357 bardzo ciekawy temat. Czy AI może zastąpić nam profesjonalną usługę prawną? To pytanie zadaje Gabi Darmetko. To plac, który poruszy tematy no, bardzo obecnie aktualne. Jak pokazuje życie, na razie AI w starciu z prawdziwymi prawnikami przegrywa. Sądy oddalają pozwy pisane przez czat. Ale czy mimo to porada prawna przestanie się kojarzyć z dużym wydatkiem? Czy prawnicy stracą pracę, a AI skróci czas oczekiwania w sądach? O tym wszystkim Gabi Darmetko będzie rozmawiać w dzisiejszym placu na Rozdrożu. Jej gośćmi będą Tomasz Zalewski z Legal Tech Polska oraz dr Paweł Kowalski z SWPS. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie dziś na audycję o 21.00. Proszę być z Gabi Darmetko.

Love Touch i Rod Stewart. Ta piosenka pojawiła się w filmie Legal Eagles. Nie widziałam tego filmu, ponoć jest romantyczny, na co wskazywałby tytuł Love Touch. Jestem ciekawa, w jakim za to filmie pojawił się utwór, którego zaraz posłuchamy, no bo Bryan Adams to zawsze raczej bardzo filmowo się kojarzy.

0: Touch the Hand i Bryan Adams, a w studiu Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Co pani taka radosna od rana?
0: Ale pan też.
1: Ale jakie piosenki słyszałem z anteny.
0: Dobra,
1: malowane z banku.
0: Tak, Helena Wondraczkowa
1: obchodzi się w rodzinie. Ktoś wszedł do redakcji, to nasze radio, pytani? Ja mówię, tak, i to był kiedyś wielki przebój.
0: Kącik czeski, panie Kubo, co środę.
1: Na
0: zawsze.
1: Stałe, tak?
0: Ta, a pan nie słucha moich audycji, wydało się.
1: Słucham, tylko widocznie jakoś ten kącik mi umknął. Zapamiętałem natomiast
0: Powiedzmy. U
1: redaktora Smokowskiego, kącik tam jest niemiecki.
0: Nie, on też ma, panie Kubo,
1: też
0: on ma
1: kącik
0: czeski też, tylko on gra takie szlagiery z lat 70., a ja żongluję. Czasem właśnie coś z przeszłości, czasem coś nowego.
1: Mam wrażenie taki sygnał do kącika niemieckiego. Tak?
0: To teraz wyjdzie, że ja nie słucham.
1: Was ist das, kapusta i kwas, kącik piosenki niemieckiej.
0: To może ma dwa kąciki.
1: Dziwne.
0: To takie te rzeczy też są dozwolone.
1: Jeszcze funkcjonuje. Dokąd na wakacje?
0: Panie Kubo, ja te miesiące wakacyjne polskie spędzam w Polsce, bo korzystam z pogody, która jest ładna
1: u nas. Temperatura jest znośna.
0: No właśnie, i takie wakacje, urlop to dopiero na przełomie września i października. Wybieram się zresztą na żagle, dogadamy się.
1: Mhm.
0: Będę żeglować po Morzu Śródziemnym, ale to dopiero we wrześniu.
1: Ja myślałem w tym roku, nigdy tam nie byłem, a wiem, że pani tam chyba odwiedza to miasto regularnie. Myślałem o Londynie.
0: Nie, właśnie nieregularnie. Ja planuję zrobić sobie tak. No to taki wyjazd będzie city break weekendowy, wakacyjny. Znajomi od lat zapraszają, więc chcę ich odwiedzić, ale to jeszcze jest w fazie planów. Zobaczymy, czy się uda. No,
1: ale
0: bo jednak...
1: ten Londyn godny polecenia?
0: No nie wiem, bo nie byłam jeszcze
1: pani
0: nigdy.
1: Nie,
0: nie, nie, ja dopiero pierwszy raz zapraszają mnie od lat.
1: To w podobnej sytuacji jesteśmy, rozumiem.
0: A pan się wybiera właśnie do Londynu?
1: Ja tak właśnie zamarzyłem do tego Londynu. Może w celach też degustacyjnych. Mhm. I tak sobie wymarzyłem, że będę siedział pod Big Benem i jadł tak jak Marek Niedźwiecki. Boop.
0: Boop? A to jakiś angielski przysmak?
1: Ja nie wiem, ale redaktor Niedźwiecki tak to wymawia. Pytam, co jesz? A on mówi boop.
0: I szparagi.
1: Proszę bardzo, tak. No, to natchnęła mnie pani. To w takim razie wyczarujemy na fejsie takie lada moment zdjęcie.
0: Z bubem.
1: Tak. Siedzi facet pod Big Benem i je boop.
0: A rozumiem, że pytać słuchaczy pan będzie też o wakacyjne
1: kierunki. Nie o nowaliki, nie o bób. Wyjątkowo pytanie dotyczyć będzie wakacji. Czy spędzę wakacje za granicą? Są różne badania dotyczące preferencji wakacyjnych Polaków, z których to wynika, że znaczna część rodaków planuje wakacje. Natomiast to najczęściej są wakacje krótkie, a tygodniowe. Także
0: no tak, bo czy mało dni
1: ceny
0: urlopu
1: odstraszają, czy mało urlopu, czy też no jednak uważamy, że powinniśmy więcej pracować.
0: Panie
1: Nie
0: Kubo,
1: wiem, zapytam, dowiemy się.
0: No właśnie, rozwinie pan te wątki już w swojej audycji, bo teraz zjadamy panu czas. Zatem stawiamy kropkę w audycji Kieruj się na południe. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się, dziękujemy. Na koniec obiecana piosenka, bo tylu z państwa...
1: Zjadamy panu czas.
0: I bób.
1: Nie zjadaj czasu, jedz bób.
0: Dokładnie. No to co? Pozostaje mi się pożegnać. Dobrego dnia.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Tu Radio 357, 12:00.
3: Co państwo na to?
2: A 24 czerwca mamy środę. Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Aktualna pogoda bardzo zachęca do myślenia o urlopie. Temperatury w wielu państwach Europy rekordowe. W centralnej Francji temperatura przekroczyła w poniedziałek 43 stopnie, powyżej bądź w okolicach 40 stopni, a również we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii. U nas zdecydowanie przyjemniej. Dziś od 23 do 28 stopni, bez wiatru i bez opadów, choć to się bardzo, bardzo, proszę państwa, zmieni, ostrzegam. W niedzielę proszę śledzić prognozy pogody, a w niedzielę, w poniedziałek również 40 stopni. Nawet nieznacznie powyżej w Polsce. Jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist, aż 79% rodaków planuje wyjazd na wakacje. Na wakacje najczęściej zamierzamy wydać od

0: i krótkie. Ponad 40% zamierza spędzić poza domem jedynie tydzień. Dłuższe wyjazdy planuje 9%. Dziś pytanie, czy spędzę wakacje za granicą? Pan Bartek czeka na Państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Co tam, jak wyglądają te Państwa plany, jak wakacje? Czekamy na relacje, czekamy na komentarze. 3 minuty już po południu. Pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl, jest moim gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw ucieszyłem się, przyznam, że tylu rodaków planuje wakacje, bo prawie 80%, no ale potem okazało się, że najczęściej planują bardzo krótkie urlopy, takie do tygodnia. Pewną barierą pozostają ceny, na przykład, no także w polskich kurortach, miejscowościach odpoczynkowych?
1: Niekoniecznie ceny. My z kolei w naszych badaniach widzimy, że rośnie grupa osób, które deklarują, że wyjadą na wakacje kilka razy do roku. Więc to skracanie może też wynikać z tego, że chcemy odkrywać więcej miejsc, że jesteśmy bardziej nastawieni na właśnie zwiedzanie i doświadczanie. W związku z tym nie chcemy spożytkować połowy urlopu, czy jednej trzeciej urlopu na tylko jeden wyjazd.
0: Narzekamy na ceny w Polsce. Co roku w internecie publikowane są słynne paragony grozy. No, bo rzeczywiście często są to ceny absurdalne, ale czy w związku z tym chętniej wybieramy odpoczynek za granicą? W badaniach różnych widać to, czy nie bardzo?
1: My widzimy, że rośnie grupa osób, które wyjeżdżają za granicę i nawet nie będę tutaj się odnosiła tylko do danych naszej firmy, bo jesteśmy jednak jakimś wycinkiem rynku. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który właśnie monitoruje całościowo rynek podróży zorganizowanych, to widzimy tam wzrosty, które w zeszłym roku wyniosły kilkanaście procent. Ponad 9,7 miliona Polaków, z tego co pamiętam, pojechało w zeszłym roku gdzieś z biurem podróży. Tak więc ten odsetek rośnie faktycznie i nie tylko wybieramy te kierunki, które już znamy, ale otwieramy się także na trochę inne rodzaje podróży, czyli niekoniecznie musimy pojechać tylko do hotelu i tylko tam spędzać czas, tylko właśnie tutaj to się tam trochę też pokrywa z tym, o czym pan mówił, że tak chętnie zwiedzamy, bo to, że jedziemy na wypoczynek stacjonarny, nie oznacza, że my z hotelu nie wychodzimy. Wręcz przeciwnie. Wybieramy się na zwiedzanie, korzystamy czasami z wycieczek zorganizowanych, które możemy kupić u rezydenta. Czasami jedziemy sami, korzystamy z komunikacji miejskiej, która jest na przykład dostępna w odwiedzanym przez nas miejscu i eksplorujemy na własną rękę.
0: Z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist wynika, że prawie 60% Polaków spędzi urlop w Polsce. Czy to jest taka tendencja obecna już od kilku lat? Dlaczego Polska stała się tak atrakcyjna wakacyjnie?
1: Rynek krajowy właściwie dla każdego państwa, może z wyjątkiem takich, których populacja jest rzeczywiście bardzo niska i ta liczba przyjeżdżających jest wyższa, no właśnie z tego względu, że nie ma na tylu mieszkańców, żeby mogli konkurować liczbowo z gośćmi zagranicznymi, ale właśnie ten rynek krajowy jest zazwyczaj najsilniejszym rynkiem źródłowym dla każdego kraju, więc nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. I proszę też pamiętać, że tak jak wspomniałam, coraz więcej osób wyjeżdża na urlop kilka razy do roku, co oznacza, że część tego urlopu spędzi w Polsce, część za granicą. Częściowo będzie to właśnie taki typowy urlop typu all inclusive, częściowo będzie to na przykład będą to city breaki i zwiedzanie. Natomiast Polska faktycznie jest atrakcyjnym krajem. Ta nasza atrakcyjność wiąże się, może nie tyle wiąże się, co jest jeszcze podsycana, bym rzekła, tym, że poprawia się infrastruktura drogowa, dużo szybciej, dużo łatwiej jest nam dotrzeć w różne miejsca, ale także zwiększa się baza noclegowa, bo mamy zarówno hotele, które mogą konkurować z tymi zagranicznymi, aczkolwiek tutaj te ceny rzeczywiście często są dosyć wysokie, no ale myślę o takich miejscach, które oferują nie tylko pełne wyżywienie, ale też całe zaplecze rozrywkowe, animacyjne, co jest ważne, szczególnie jak jedziemy z dziećmi, a pogoda mimo wszystko

0: może być niepewna, ale też mamy całą masę atrakcji i nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o atrakcjach wynikających z naszego dziedzictwa kulturowego, z naszej historii, czyli wszelkich zamków, wszelkich muzeów, które wokół tego powstają, ale także o takich miejscach typu parki rozrywki, parki wodne, które powodują, że pobyt w danym miejscu może być urozmaicony i może być bardziej dostosowany na przykład do potrzeb rodzin z dziećmi.
1: Zapewne zmiany klimatyczne wpływają już i wpłyną w przyszłości tym bardziej na kierunki wyboru. No, w Polsce zmieniła nam się ta letnia pogoda. Jest cieplej, ale nie ma tragedii jak w Grecji czy Hiszpanii. Przyznam, że kiedyś rozmawiałem ze znajomymi, którzy urlop spędzili w pokoju po prostu hotelowym, klimatyzowanym, a rzecz jasna nie byli w stanie zwiedzać czy siedzieć na plaży. Ciekawe, czy te kraje popularne latem kojarzone z wakacjami, a ze względu na temperatury poczują, może już czują spadek zainteresowania wypoczynkiem u nich, no bo występujące tam temperatury by często zagrażają życiu.
0: I tutaj paradoks polega na tym, że nawet jeżeli by pojawiały się jakieś spadki, to tak naprawdę pojawiają się wzrosty, dlatego że coraz więcej osób decyduje się na wyjazd poza okresem wakacyjnym. No tutaj oczywiście rodziny z dziećmi, które są uzależnione od kalendarza szkolnego, trochę nie mają wyboru, ale widzimy, że kierunki, które kiedyś były typowo letnimi kierunkami, dzisiaj stają się, czy już stały się całorocznymi. I takim świetnym przykładem może być Hiszpania, która w tej odsłonie powiedzmy północnej, czy takiej jak Bilbao, czy Madryt, czy nawet Costa Brava, może w okresie jesiennym czy zimowym rzeczywiście raczej zachęca do tego, żeby zwiedzać i to raczej to, co jest wewnątrz, ale już Andaluzja ma te temperatury o wiele przyjemniejsze, sięgające kilkunastu stopni i właśnie wtedy bardzo fajnie się zwiedza. Podobnie kierunkiem całorocznym jest Riviera Turecka, czyli ta część nad Morzem Śródziemnym, no ale oczywiście także Malta, Cypr, Włochy. Tutaj Sycylia bardzo dobrze się sprawdza w okresie zimowym, jeżeli chcemy pozwiedzać. Co ciekawe, kraje nie tylko wzmacniają tę turystykę pozasezonową i ją promują, ale także starają się znaleźć odpowiedź na te rosnące temperatury w postaci na przykład wydłużania godzin otwarcia części zabytków czy większości zabytków. Tutaj przykładem może być Turcja, która ma nocne zwiedzanie niektórych muzeów. Może niekoniecznie powinniśmy to kojarzyć z takimi nocami muzeów, jakie są organizowane w Polsce, bo raczej chodzi o wydłużenie godzin otwarcia na przykład do 24, ale jednak już po zachodzie słońca, czy w momencie, kiedy to słońce jest już nisko i temperatury są niższe, możemy wybrać się na takie zwiedzanie. I co jeszcze ciekawe, w wielu krajach właśnie tych, które mają historię sięgającą starożytności, to jest dosyć istotna informacja, ponieważ część z nich to są jednak zabytki znajdujące się pod gołym niebem. Więc tutaj to, że na przykład będziemy zwiedzać jakieś muzeum, nie jest równoznaczne z tym, że jest to muzeum zamknięte, w którym jest klimatyzacja. No ale jeżeli jedziemy do miejsca, które słynie z różnego rodzaju muzeów, no to właśnie w ciągu dnia możemy zaplanować wizyty w tych obiektach, tam w klimatyzacji będziemy zwiedzać, więc zupełnie inaczej będziemy odbierać później cały pobyt i inaczej ten pobyt po prostu możemy sobie zaplanować.
1: Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl. Dziękuję za spotkanie, usłyszymy się przed 13:00 raz jeszcze. Pozdrawiam.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. 11 minut po południu. Czy spędzę wakacje za granicą? Jakie plany państwo snują? Czy to będą wakacje w Polsce, czy za granicą? Jednak 510-357-357. A jeśli w Polsce, to jestem ciekawy, gdzie te wakacje, dokąd się państwo wybierają. Pan Bartek czeka na telefony, 12 minut po południu, pan Bartosz na antenie. Dzień dobry, panie Bartku, halo.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
2: Ja podejrzewam, że pewnie po mnie nasz słynny słuchacz pan z Nidzicy będzie tutaj zapraszać do siebie na wakacje, znajomy sen.
1: A pan zaprasza na warszawski Żoliborz, tak?
2: Tak, znaczy wie pan, dostałem z pracy 844,57 zł na wakacje i nie wiem, co z tym zrobić. Się tak zastanawiam właśnie.
1: Trzeba bardzo uważać, bo to suma znaczna, żeby nie wydać na głupotę.
2: No ja właśnie się tak zastanawiam, Praga czy Włochy? Oczywiście to jest w ramach sucharu, te dzielnice w Warszawie. Nie, ale tak na całkowicie na poważnie, to rzeczywiście akurat będę finał Mistrzostw Świata oglądał po raz pierwszy poza Warszawą. Będę wtedy rzeczywiście za granicą, na takim bardzo krótkim wyjeździe właśnie do Czech, do Pragi. Mhm. A potem się jeszcze zdarzy taki jeszcze drugi wyjazd rodzinny, bo żeby to jakoś trochę koszta obniżyć, więc nie samemu, też za granicę do Paryża. Chociaż powiem panu osobiście, to już rok temu mówiłem, mnie bardzo urzekło takie miasto niemieckie Erfurt, ale powiem, w tym roku już 30 lat, a ja jakoś ostatnim razem mnie jakoś tak naszło, że tak jak kiedyś, jak byłem tam, miałem, no tam w siódmym, to miałem prawie 11, bo jestem z października, więc miałem 11 i później 12 lat, żeby może znowu pojechać na Mazury jakoś, ale nie wiem, czy mi się w tym roku uda, może w przyszłym, żeby tak sobie po prostu nad jeziorem.
1: Też mi się to marzy, to nieprawdopodobne, panie Bartku, ale mam, no bardzo dużo fantastycznych wspomnień żeglarskich i towarzyskich z Mazur, więc też mi się marzy tam powrót. Pozdrawiam pana 510-357-357. I oto stanie się, zdaje się, pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
3: Halo, dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Tak, bardzo dobrze.
3: Panie Kubo, ja w pierwszych słowach swojego listu pozdrawiam serdecznie pana Bartka i zapraszam. I zapraszam oczywiście, mam nadzieję, że kiedyś nam się drogi gdzieś przetną, czy to w Warszawie, czy to
1: na moich. Chce pan nas przekonać, żeby warto się wybrać do Nidzicy, prawda?
3: Panie Kubo, to na pewno, ale tylko jak mogę szybciutko do wczoraj jeszcze, bo wczoraj próbowałem się 3 razy dodzwonić.
1: Tak?
3: Ale z racji tego, że spróbowałem to robić podczas biegania po pięknych mazurskich lasach, to ciągle mi zasięg urywało, jak już byłem nawet gdzieś w kolejce, urywało mi zasięg. Jeżeli chodzi o te kolejki...
1: Ja się trochę martwiłem, panie Marcinie, tak pomyślałem sobie, pan Marcin, nie pisze, nie dzwoni, co tam się dzieje u pana?
3: Natrętny pasażer, wiem. Panie Kubo, ja polecam jeszcze jeden sposób na omijanie kolejek i unikanie tego wszystkiego. Honorowe dawstwo krwi, tak? Przydać się na coś, oddać krew,
1: ale
3: dojść
1: to,
3: do tego...
1: Ale to zamiast wyjazdu wakacyjnego pan proponuje?
3: Nie. To jest nawiązując do wczorajszego tematu.
1: Aha, rozumiem.
3: Krew to można oddać krew. I tak, panie Kubo, wracając do dzisiejszego tematu, ja spędzę wakacje pewnie na moich pięknych Mazurach, może gdzieś tam się ruszę, ale ja bardziej ruszam się w Polsce, tak? Po pierwsze, nie stać mnie na zagraniczne czasy. Po drugie, to jest za dużo tych wszystkich
1: teregieli. No ale to czasami są, wie pan, wnioski błędne, bo znam takich, którzy rzeczywiście potrafią, wyliczając bardzo konkretnie, przekonać, że te wakacje często za granicą zorganizowane potrafią być po prostu tańsze.
3: Jasne, że tak, tylko, ale tu się by mnie odzywa jakiś taki patriotyzm, gdzie ja sobie myślę, dopóki gdzieś tej Polski nie zwiedzę wzdłuż i wszerz, to wtedy się będę ruszał gdzieś za granicę. Tak, żeby
1: no,
3: wtedy mieć
1: pan
3: jakąś skalę porównawczą.
1: Pan ma już z górki, bo w Nidzicy pan był, prawda?
3: Tak, no i właśnie. I oczywiście serdecznie zapraszam, tak? I panie Kubo, ja w ogóle z takim pomysłem, jak mogę? Mogę chwilkę?
1: No,
3: taki mam pomysł.
1: 30 sekund dla pana jeszcze, bardzo
3: dobra,
1: proszę.
3: Szybciutko. Panie Kubo, czy moglibyśmy zrobić takie oczywiście ten... Biuro kontaktu turystycznego u pana na profilu, że ktoś by pisał, że będzie w drodze na Mazury i ja bym wtedy czujnym wzrokiem bym wypatrywał takiego komentarza i bym pisał, ja na przykład oczywiście pod warunkiem, że ten ktoś chciałby się spotkać ze mną i posłuchać moich opowieści o zamku w Nidzicy i na przykład pogadać też chwilę o radiu.
1: Chodzi panu
3: byśmy się
1: o taką skrzynkę kontaktową, tak?
3: Tak, i wie pan co, i to jest to, i powiem panu szczerze, i mówię to jasno i wyraźnie, wie pan, że ja to robię wszystko, robię z siebie małpę, czy to na zamku, czy to tutaj w radiu, ja to robię wszystko pro publico bono, mi oczywiście płacą za każdego oprowadzenia.
1: A to mnie pan zaskoczył, bo ja do tej pory żyłem w przeświadczeniu, że pan tam robi za ducha na tym zamku.
3: Bardziej za małpę.
1: Jednak. No to rozumiem, że można bardziej wystraszyć, robi większe wrażenie. Pozdrawiam, pan Marcin wspomniał o...
3: Wszystkiego dobrego
1: o profilu moim na Facebooku. Tam również informacja o dzisiejszym naszym spotkaniu, o audycji i możliwość komentowania, odpowiadania na pytanie, czy spędzę wakacje za granicą. 510-357-357. Panie Dawidzie, co tam? Halo, dzień dobry.
4: A witam, panie Kubo,
1: witam
4: serdecznie.
1: Seria telefonów od starych znajomych, bardzo mnie to cieszy.
4: Tak. A dzisiaj mam wolne, to mówię, a zadzwonię sobie, czy dobrze mnie słychać?
1: Bardzo dobrze.
4: Dobrze, no i teraz dopowiem to, co ten przedmówca mówił, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Solidaryzuję się z nim, bo jestem również aktywnym biegaczem. Oczywiście Zamek Czorsztyn, ten w Nidzicy, Niedzicy. Proszę pamiętać poprawną nazwę, też polecam, bo tam byłem. I spływ Dunajcem do Szczawnicy. Polecam, słuchacze, zwiedźcie sobie te tereny bardzo piękne. Odnośnie siebie powiem tylko tyle. 15 lat jeździłem z rodziną po Polsce. Mhm. Ubiegłym roku byliśmy pierwszy raz za granicą w Grecji. W tym roku wylatujemy na Wyspy Kanaryjskie, na Teneryfę. Mhm. I teraz powiem, panie Kubo, ciekawe doświadczenia są z tej zagranicy, muszę powiedzieć, bo tylko powiem jedno zdanie. Ja byliśmy w Grecji i była temperatura na wyspie Symi 45 stopni, to zdałem sobie sprawę, jak kiedyś w mediach, często pamięta pan, jest takie mówione są takie zdania, że Grecy to lenie, Hiszpanie to lenie, nie chce im się pracować.
1: To może lenie nie, ale południowcy, tak.
4: Południowcy, no ja sobie zdałem sprawę, do żony mówię, no to już wiem, z czego to wynika, czemu tego nikt nie powie. Przecież w 45 stopniach w południe albo od rana o godzinie 8, gdzie było 35,
1: ciężko 8, o permanentny animusz, prawda? I dokładnie, zaangażowanie.
4: Dokładnie, ja mówię, no to już jest odpowiedź, czyli ta głupia zagraniczna wycieczka więcej mnie dokształciła niż te media, które tego nigdy nie dopowiadałem, że to temperatura powoduje, że człowiekowi się nie chce, jest ociężały, jest słaby i musi sobie przerwy robić, tak jak zwierzęta na pustyni.
1: Jeszcze jeden przykład na to, jak to podróże kształcą. Pozdrawiam, tak, panie Dawidzie.
4: Pozdrawiam.
1: Dobrego dnia, pan Kamil. Panie Kamilu, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Ja nigdzie nie będę za granicę wyjeżdżał w wakacje, bo w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem ja jestem niemal 1/3 roku poza domem, więc ja wakacje bardzo chętnie w domu spędzam, poza kilkoma festiwalami może muzycznymi, które odwiedzę, ale w Polsce wszystkie się odbywają. I tak sobie do tego sprytnie wymyśliłem, że zamieszkałem blisko morza. No to w sumie mam to wszystko, po co ludzie jeżdżą tutaj.
1: Czyli wakacje ma pan na co dzień, tak?
5: No właściwie mogę tak powiedzieć, że w pewnym sensie wakacje mam na co dzień. Mieszkam w najlepszym miejscu na Bałtyku.
1: Czyli?
5: Czyli w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego. To jest najładniejszy kawałek polskiego wybrzeża według mnie. I polecam, bo jest bardzo... mało uczęszczany, o tak bym powiedział. No i w sumie tyle. I polecam też wszystkim, żeby Polskę zwiedzali wzdłuż i wszerz, bo naprawdę tutaj jest co oglądać i jest co zwiedzać.
1: Pozdrawiam pana. Czy spędzę wakacje za granicą w aplikacji Sonda? A my czekamy jak zwykle na telefony 510-357-357. Polecam profil na Facebooku, tam komentarze państwa. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam.
1: Dzień dobry panu, witam.
6: Panie Kubo, właśnie kończę wakacje nad polskim morzem, pięknym Bałtykiem, w miejscowości Dąbki jesteśmy do piątku, ale oczywiście w tym roku skorzystamy również z czasów zagranicznych. Także
1: a jak temperatura, jak pogoda dopisała?
6: Panie Kubo, fantastycznie, jesteśmy od niedzieli tamtego tygodnia, pierwsze trzy dni były dość chłodne i wieczne, a teraz już praktycznie od czwartku tamtym tygodniu jest cieplutko, 20-25 stopni, całkiem przyjemnie.
1: No to ta końcówka tygodnia będzie chyba jeszcze cieplejsza.
6: Chyba jeszcze cieplejsze. Akurat nie wyjeżdżamy w piątek. Udajemy się do Gdańska i z Gdańska na południowy wschód. Także. Ale jeszcze wracając do czasów zagranicznych. Jak najbardziej, bo teraz akurat nie odpoczywamy z małżonką. A koniec sierpnia, początek września wybieramy się z dziećmi na Majorkę. Także trochę polskiego Bałtyku, trochę ciepłego Morza Śródziemnego. Także połączymy jedno i drugie.
1: I jak pan odpoczywał, panie Grzegorzu? Mam nadzieję, że pasywnie, prawda? No nie pozwolił pan sobie na aktywny wypoczynek.
6: Panie Kubo, właśnie troszkę inaczej. Zapisałem się do pańskiej grupy Subarytów, ale pozwoliłem
1: mądry
6: sobie
1: wybór.
6: Pochodzić. Mądry wybór, więc daję sobie sprawę. Ale też bywały takie dni, w których robiłem ponad 20 tysięcy kroków. Także było i trochę plażowania, i trochę chodzenia.
1: Pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się panu. 22 minuty po południu. Czy spędzę wakacje za granicą? Pan Bartłomiej, panie Bartłomieju, halo? Panie Bartku! To może za chwilę, to może pan Aleksander. Dzień dobry panu, halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo. Zarówno w tym, jak i w zeszłym roku wakacje w Norwegii, także z pogodą nie będzie problemów, na pewno nie będzie za gorąco. Rok temu na Lofotach, teraz jakieś 220 na północ od Bergen, domek, żadnego spędu, święty spokój, góry dookoła, woda i jakiś trekking. Także można naprawdę odpocząć. Bardzo polecam.
1: I to taki samotny odpoczynek, czy w większym gronie?
7: Nie, rodzina 2 plus 2.
1: Aha. Rodzina w odpoczynku okazuje się nie przeszkadza, tak?
7: Nie przeszkadza. Rano wstajemy, pojeżdżamy na jakąś bazę, wchodzimy na jakąś górę, a idziemy na jakąś wodę i tak cały dzień właściwie i całe 9-10 dni. Także nie ma problemu.
1: Jeszcze widzimy
7: Bergen przy okazji, także...
1: Aha. Mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwi, zadowoleni z tej formy, tak?
7: Wszyscy zadowoleni. Nie ma problemu. Dzieci wchodzą do góry, nie narzekają. Rok temu w ogóle na Lofotach była taka sytuacja też, że to jest taki piękny archipelag. Plaże mieliśmy praktycznie tylko dla siebie, na plaży nikogo nie było. Fakt, że trzeba było założyć pianki, bo no, woda w temperatura 13 stopni, jak za kołem podbiegunowym i tak ciepło, ale było i tak fantastycznie. Bardzo polecam.
1: Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. 23 minuty po południu. Pan Janusz. Panie Januszu, witamy pana. Halo.
8: Kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom. Otóż ja w kwestii tylko formalnej, w kwestii wyjaśnienia, myślę, że to dość istotna kwestia. Wyjaśnienie. Otóż z tego, co mi wiadomo, pierwszy pana jakby etatowy
1: rozmówca, tak? Pan Bartosz, tak.
8: No, coś tam wspominał o 800 tam kilku złotych, jakby...
1: 47, jakby, jeśli dobrze zapamiętałem,
8: no,
1: tak.
8: No to właśnie i tak z taką jakby... Otóż z tego, co mi też wiadomo, ten pan pracuje w szkole.
1: Tak.
8: I proszę, to informacja była jakby trochę nieuczciwa. Otóż nauczyciel na pełnym etacie, powtarzam, na pełnym etacie, dostaje netto 2590 zł bonu wakacyjnego. Czyli jednym słowem, ile pracy, tyle płacy. No to tyle. I bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie.
1: No ale z czegoś ten wynik dodatku pana Bartosza musiał by wynikać. No nie podejrzewam, że mija się z prawdą, bo w zasadzie po co 25 minut po południu, czy spędzę wakacje za granicą? 510 357 357. Pani Mario, dzień dobry, halo.
9: A dzień dobry.
1: A dzień dobry pani, witam.
9: Dawno się nie słyszeliśmy, ale...
1: To prawda.
9: A, ponieważ zadzwonił pan, który postanowił, zrozumiałam, że zamieszkał na zachodniopomorskim.
1: Tak.
9: No właśnie. I wspomniał Woliński
1: nad morzem.
9: Park Narodowy. Tak. Ale Woliński Park Narodowy rzeczywiście jest takim miejscem, ponieważ jako dziecko już tam jeździłam z rodzicami i nie wiem od ilu lat, od kilkunastu. Wracamy tam, ponieważ... jest taka miejscowość akurat, do której my jeździmy, Wisełka. I proszę sobie wyobrazić, że w Wisełce jest wszystko. Mianowicie, znaczy nie tylko w Wisełce, bo w tych okolicznych miejscowościach też, ale chodzi o to, że tam są góry, bo jest, tam była chyba silna morena, więc ukształtowanie jest bardzo górzyste. Na przykład na rowerze ja nie daję rady, czyli nie pojeżdżę, bo część drogi prowadzę ten rower. Mój mąż jest zachwycony, ja natomiast nie. Czyste, z taką niewielką bazą, czyli możemy iść na kajak, możemy iść na rower wodny. Oczywiście przyroda niesamowita. Czaple, kormorany.
1: Powiada pani, że wszystko, a na przykład wata cukrowa jest?
9: Wydaje mi się, że tak, że ten ryneczek też spełnia. No dokładnie, to jest piękne miejsce, o którym... Dobrze, bo my tam jeździmy co roku i naprawdę 100% odpoczynek mamy. Oczywiście też smażalnie lub jakieś małe restauracyjki, ale jest tego bardzo niedużo i ludzi też niewielu. Jest to oczywiście też morze, do którego trzeba dojść wielkim borem. Ja ten bór pamiętam z dzieciństwa sprzed, przepraszam, ponad 50 lat. I teraz jak nim idziemy, to on jest jeszcze większy. Kilometr chyba 400 dokładnie. Trwa spacer do morza. Plaża jest też przepiękna, bo wielka. No, jesteśmy zachwyceni tym miejscem.
1: Ciekawe.
9: Ale wyskoczymy, no tak, ale wyskoczymy dla równowagi. Tak, jeszcze?
1: Proszę? Nie. Zastanawiam się, ilu słuchaczy namówiła pani na odwiedzinę.
9: No ciekawa jestem. Mam nadzieję, że namówiłam.
1: Przyjadę do Wisełki.
9: Jest cudownym miejscem. Natomiast wyskoczymy do Norwegii i do Austrii, bo po prostu mamy tam swoich ludzi. Więc za chwilę jedziemy do Austrii odwiedzić tych, których nie odwiedziliśmy w zimie, bo się nie udało. na kilka dni. Też piękna miejscowość Mauterndorf, niezbyt znana, z wielkim, jak to się ładnie nazywa, no, ze stokami generalnie, ze stokami w okolicy, także na zimę też piękne miejsce. Oraz pojedziemy do Norwegii, bo tam żyje córka z rodziną.
1: No, to plany bardzo, bardzo ambitne. To czekamy na relację już po powrocie, pani Mario. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 28 minut po południu. Panie Piotrze, dzień dobry, halo, witam.
10: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
10: Już odpowiadam na pytanie, tak, w czasy za granicą i to właściwie od lat, ale staram się, żeby to były takie w czasy budżetowe, że tak powiem, czyli raczej dłuższe, czyli 3-tygodniowe, 2,5-tygodniowe, z dużą ilością zwiedzania, ale nie rujnujące budżetu domowego. I w tym roku, no, wtedy trzeba wybrać nieoczywiste kierunki oczywiście. W zeszłym roku była Bośnia i Hercegowina, a w tym roku jest morze, Bałtyk, ale Pribałtika, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. I to naprawdę za rozsądne pieniądze, myślę, bardzo dużo można zobaczyć i bardzo dużo czasu spędzić w innym, no, w innym otoczeniu.
1: No tak, to też człowiek odpoczywa, prawda? Jak te obrazki przed oczami są zupełnie nowe, ciekawe, zajmujące. Pozdrawiam, miłych wakacji. Pani Aleksandra, panie Aleksandro, witam, halo.
11: Ja podbijam Norwegię, właśnie wróciłam z wakacji kamperem. Coś przepięknego, widoki Bergen i okolice.
1: Ale drogo pewnie potwornie, nie jest tak?
11: Absolutnie, właśnie nie. Że jak się po prostu gotuje samemu, to są te same ceny, co w Polsce. Także proponuję wycieczkę do Norwegii. Niesamowite widoki, piękne i to była moja wycieczka życia. Też wydawało mi się, że będzie to drogo dla mnie, ale absolutnie nie.
1: Pozdrawiam, dziękuję za relację. I jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo.
12: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
12: Witam, panie Kubo.
1: Witam.
12: Ja serdecznie pozdrawiam z południa Finlandii. Podobnie jak poprzednicy też jestem w Skandynawii, ale na razie w Finlandii. My zmierzamy w kierunku Nordkapu samochodem, ale będziemy wracać przez Norwegię. Tutaj temperatury dość orzeźwiające. Na razie mamy 12 stopni. Śpimy w namiotach dachowych na aucie, także jedziemy z dzieciakami dwusamochodową.
1: I jak się słucha Radia 357 podczas takiej podróży?
12: Super, super, codziennie słuchamy, także śledzimy na bieżąco też audycję pana. I no bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić pierwszy raz.
1: Pozdrowienia, ukłony dla całej rodziny, zatem bardzo, bardzo dziękuję. 12.30. Pan Paweł Kunc jest moim gościem, dziennikarz, podróżnik, ekspert zajmujący się branżą turystyczną. Witam pana, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam także wszystkich słuchaczy.
1: Dokąd wysłałby pan kogoś na wakacje, kto pana by zapytał o radę? Podejrzewam, że pewnie zacząłby pan od serii wnikliwych pytań, tak?
13: No tak, tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć w tym nadchodzącym, a raczej już trwającym sezonie wakacyjnym, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. To znaczy w przypadku wyjazdów zagranicznych, a zwłaszcza wyjazdów na inny kontynent, na przykład do Azji, no musimy brać pod uwagę niestety obecną sytuację geopolityczną i zawirowania w rejonie Zatoki Perskiej, Ciśniny Ormus. Natomiast nie zapominajmy o tym, że tak zwane podróżowanie do tutaj, o którym wielokrotnie mówimy i mam okazję wspominać chociażby na łamach radia, o którym teraz wspominamy, to jest także Polska. To są różne regiony, które możemy odkrywać na nowo. I tak jak niekiedy słuchacze dzwoniąc wspominają różne odkrycia, tak szczerze rekomenduję, aby rozejrzeć się dookoła, bo może okazać się, że na przykład podróż zamiast do Las Vegas albo do Las Palmas, to niech to będzie Las Borkowski albo Puszcza Kmyszyńska, może nam dać równie dużo, o ile nie więcej radości z takiego właśnie podróżowania.
1: Po pańskim animuszu tuszę, że pewnie pan kocha taki aktywny wypoczynek, aktywne wyjazdy z eksploracją, z poznawaniem nowych miejsc, ludzi, zapewne kuchni. A jeżeli ktoś na przykład nie życzy sobie aktywnego wypoczynku, uważa, że wypoczynek powinien być nieaktywny i w dodatku nie chce jeszcze komarów, węży i rekinów na przykład, to byłby pan w stanie coś doradzić?
13: ów kultowy plażing, leżing, smażing, mówiąc kolokwialnie, jest możliwe nie tylko nad polskim morzem, ale także w krajach, które są niedaleko od Polski. Mówię o chociażby o Tunezji, mówię o Bułgarii, mówię o tak ulubionej wśród Polaków Chorwacji. W odległości 2-3 godzin lotu od Polski naprawdę mamy bardzo dużo miejsc, gdzie możemy wypocząć, gdzie owych zwierzaków, o których pan redaktor raczył wspomnieć, raczej nie uświadczymy. A co jest bardzo ważne, relacji jakości do ceny w tych krajach jest wysoce pożądana dla naszego portfela wyjazdowego. Mówiąc wprost, nie jest drogo, zwłaszcza jeśli mówimy chociażby o Tunezji.
1: Są tacy, którzy kochają odkrywać, poznawać, zwiedzać. No, są i tacy, którzy kochają leżeć plackiem na kocu i gapić się na spacerowiczów. Ja przyznam, że zawsze jestem daleki od tego, żeby stygmatyzować jednych albo drugich. Wychodzę z założenia, nieważne jak, ważne, żeby odpocząć, prawda?
13: To jest doskonała kwestia, panie redaktorze, i dziękuję, że została poruszona. Tak naprawdę my powinniśmy jako Polacy nauczyć się odpoczywać, ponieważ badania, które w tym momencie są dostępne na rynku polskim, pokazują, że nawet jeżeli ktoś z nas, dziennikarzy, ekspertów branży turystycznej, ale także spośród słuchaczy radia, wybiera się na urlop, to pierwsze dwa dni my wciąż jesteśmy w pracy. My wciąż myślimy o tym, co zostawiliśmy, na jakie maile nie odpisaliśmy, nasz telefon wibruje, jesteśmy tak naprawdę bardzo mocno przebodźcowani, a ostatni albo przedostatni dzień wyjazdu to już jest ponownie powrót mentalny do pracy, więc o ile mogę coś zasugerować, to niezależnie od tego, czy podróżujemy po naszych pięknych polskich regionach, czy jesteśmy nad Morzem Bałtyckim, a może jesteśmy nad jakimś egzotycznym akwenem, to jednak myślmy o tym, że ten urlop to jest czas, kiedy powinniśmy, ponownie mówiąc kolokwialnie, odpiąć nieco sobie te wrotki zawodowe i skupić się właśnie na wypoczynku.
1: Tak z tymi wrotkami, tak starałem się sobie to wyobrazić, to może to powinna być sytuacja odwrotna, że właśnie zapiąć wrotki, a nie odpiąć.
13: Bo, a to jest doskonały pomysł, wie pan, ponieważ aktywny sposób
1: raz,
13: to jest dobry.
1: A dwa, że przy pewnym poziomie umiejętności, a tak naprawdę braku umiejętności, no to te wrotki mogą zaskoczyć, że ho-ho, są po prostu nieobliczalne. To wie pan, to Bóg raczy wiedzieć, w którą stronę to pojedzie.
13: Panie redaktorze, jeżeli ktoś planuje swój wyjazd wakacyjny czy urlop w formie aktywnej albo łączącej wypoczynek z aktywnością, to niezależnie od tego, czy będą to wrotki, do których oczywiście serdecznie namawiamy, czy będzie to rower, czy będzie to deskorolka, może to będzie deska z żaglem, każdy sposób spędzania czasu na łonie przyrody jest dobry. I tutaj ciekawostką jest to, że tak nawet jak przepatrzymy na statystyki, które są dostępne i dane na rynku polskim, to widzimy, że ten rozkład tych, którzy chcą spędzić aktywnie wypoczynek na przykład w Polsce i tych, którzy chcą jechać poza granicę naszego kraju, jest praktycznie równy. Czyli to nie jest tak, że wszyscy marzą tylko o tym, aby uciec jak najdalej z Warszawy, Wrocławia, gór czy Polskiego Morza, a jednak rozkłada się, tak jak powiedziałem, to praktycznie równo.
1: Obiecałem koledze, że wystosuję apel. Kolega miał kolegę i kiedyś na wakacjach, a ten kolega wspomniany był takim wielkim miłośnikiem zwiedzania. No i kiedy już znaleźli się w miejscu docelowym, to ten pierwszy zaplanował obejrzenie kilkudziesięciu budowli, odwiedzenie kilku muzeów. Po drodze oczywiście pomniki, mosty, miejsca specjalne. Drugi z przyjaciół był, no w zasadzie cudem przeżył ten urlop. Potem musiał się udać na wypoczynek, a prosił o apel, żeby nie zmuszać do zwiedzania. To taki zasadny apel, prawda? Bo jeżeli ktoś nie lubi albo jest zmęczony...
13: No, tak naprawdę powinniśmy podróżować tak, jak chcemy, tak jak lubimy. Ja nie odsądzałbym od czci i wiary tych, którzy mają listę miejsc do zobaczenia podczas danego wyjazdu i skrupulatnie sobie, prawda, odhaczają punkt po punkcie, a z drugiej strony nic na siłę. Jeżeli naszym marzeniem po męczącym okresie pracy jest po prostu to, aby bez żadnej listy, bez żadnego planu wypoczywać albo na przykład chłonąć atmosferę w różnych miejscach, no, przecież nie musimy, będąc w Rzymie, po kolei, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, odhaczać wszystkich możliwych muzeów. Możemy po prostu pójść na Zatyprze, napić się świetnej włoskiej kawy, pooglądać mieszkańców, iść na lody i mieć świadomość, że to Dolce Vita niekoniecznie polega na intensywnym bieganiu po całym mieście do utraty tchu.
1: Bardzo panu dziękuję. Perspektywa pocieszająca. Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej. 22 minuty niebawem do godziny 13. Czy spędzę wakacje za granicą? Co państwo na to? 510-357-357. Pani Bożeno, witamy. Halo?
14: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
14: Chciałam powiedzieć, że lubię spędzać wakacje i w Polsce, i za granicą. Tak, to jest, że mam zaplanowany urlop w tym roku. Lub za granicą, ze względu na moje niestety braki językowe, powierzam bardziej w odpowiedzialne ręce, ale chciałabym zaznaczyć, że zarówno w Polsce, jak i za granicą wolę tak zwaną turystykę czynną. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że na temat urlopu w Polsce żałuję, że nie jestem osobą zmotoryzowaną, bo jest wiele fantastycznych miejsc, do których niestety jest bardzo ograniczony dostęp.
1: Czyli komunikacja publiczna tak. nie zawsze dociera, tak?
14: Tak, bardzo żałuję, że jestem w jakimś miejscu i zazwyczaj planuję sobie, że mam na przykład bazę noclegową i objeżdżam cały teren, tam gdzie mogę dojechać i zobaczyć cudowne rzeczy. Fajnie, ale jest bardzo dużo miejsc, gdzie niestety nie mogę dojechać.
1: Pani Bożeno, jest na to rada, może skrzyknąć się z rodziną, a może ze znajomymi i po prostu taką wycieczkę, korzystając z tego, że ktoś jest zmotoryzowany, zorganizować wspólnie. Bardzo takich wycieczek pani życzę.
14: Nie zawsze to jest możliwe, ale będę szukała innych możliwości też.
1: Może na Facebooku. Pozdrawiam, dziękuję. 510-357-357. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo.
15: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana.
15: Denerwuję się tak jak, nie wiem, dawno się tak nie denerwowałem.
1: A czym pan się tak denerwuje?
15: Pierwszy raz w życiu się dodzwoniłem do państwa.
1: A ja pierwszy raz w życiu z panem rozmawiam. Też nerwy, wie pan, mam jak postronki w tej chwili.
15: Okej. I chciałem się podzielić moją historią wakacyjną, mianowicie słuchając jeszcze kiedyś państwa w radiu Trójce. Też była audycja na temat wakacji, miejsca do zobaczenia w Polsce, niezadeptane. I bodajże to był 2007-2006 rok i usłyszałem o wsi nadmorskiej Białogóra. Od tamtej pory z małżonką żeśmy jeździli do tej miejscowości 12 razy, 13 razy. Niestety ostatnie lata pobytu nas w Białogórze pogoda nas przegoniła, ponieważ bywało tak, że przez tydzień czasu musieliśmy znaleźć dziurę pogodową, żeby móc wyjść na obiad do smażalni. No i podjęliśmy decyzję, że jednak spróbujemy wakacji za granicą. I od tamtej pory...
1: Ale żebym dobrze zrozumiał, ta pogoda byłaby słaba, niekorzystna?
15: No niestety przez tydzień czasu potrafiło na przykład padać na przełomie lipca-sierpnia.
1: Aha.
15: A morze widziałem, można powiedzieć, na komputerze, w telewizji.
1: No tak. To żadna frajda, rzeczywiście. Pan Leszek z nami. Panie Leszku, witam. Halo?
16: Panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
16: Pan uważa, pilnie pan notuje.
1: Tak.
16: Ja mam ostateczne rozwiązanie pogodzenia się redaktorów Strzyczkowskiego i Niedźwieckiego. Lecicie panowie na Korfu do stolicy.
1: Redaktor Niedźwiecki bierze mnie na barana, tak?
16: Nie.
1: To nie ten pomysł, przepraszam. Tak.
16: Lądujecie w Korfu, plus oczywiście zaprzyjaźnieni znajomi, radiosłuchacze. Teraz tak, pan tam bierze sobie łódkę ze znajomymi, opływa Korfu, to jest mniej więcej 200 kilometrów w ciągu 10 dni. Czyli reasumując, robi pan mniej więcej 20 kilometrów dziennie. Tą samą trasę, bo jest bardzo ładna trasa wycieczkowa.
1: Czyli niewiele, no jak na warunki żeglarskie, to jest
16: niewiele,
1: prawie nic,
16: ale,
1: tak.
16: Ale Ja tam byłem, ja to widziałem. Naprawdę proszę mi uwierzyć, tam ludzie sobie od zatoczki do zatoczki, mniej więcej tak właśnie po 10-20 kilometrów, codziennie są gdzie indziej, tak? Gdzie indziej jedzą, gdzie indziej wypoczywają i możecie się wieczorami
1: dobrze,
16: w tym samym hotelu spotykać z panem redaktorem Niedźwieckim.
1: No ale co w tym czasie robi redaktor Niedźwiecki?
16: Przemierza... Idzie wokół wyspy. Tak, tak. Pan płynie, on idzie.
1: Na nóżkach, tak? A pie. Rozumiem.
16: No, dokładnie. Cudowna rzecz. Naprawdę polecam, bo ja mniej więcej coś w tym stylu przeszedłem.
1: Mnie to bardzo odpowiada, nie wiem, jak redaktorowi Niedźwieckiemu. Ja się
16: ale tam jest troszkę... tak malowniczo, panie redaktorze, że pan. Na pewno redaktor Niedźwiecki
1: przy temperaturze
16: tak
1: na poziomie 40 stopni może się któregoś dnia niestety zbuntować.
16: Nie. Powiem pan dlaczego. Bo tam są praktycznie ciągiem gaje oliwne. Niektóre drzewa oliwne mają naprawdę, są bardzo, bardzo wiekowe.
1: Ach.
16: Ponoć rekordziści
1: i
16: mają...
1: I w cieniu gaju redaktor Niedźwiecki sobie by spocznie i odpocznie, tak?
16: Dokładnie. A pan Łódko i spotykacie się wieczorem panowie w hotelu, rozmawiacie sobie tam, że tak powiem, opowiadacie wrażenia i dalej, i dalej, i dalej. Serdecznie gorąco.
1: A napoje regeneracyjne w takim gaju
16: o, panie redaktorze,
1: są, żeby to uzupełniać?
16: Oczywiście, tak, tak, tak, jak najbardziej, nie? Ja mam taką swoją ulubioną recinę, nie będę do końca mówił, bo to nie ta pora, co to tak naprawdę jest, ale ci, co wiedzą, to wiedzą. I proszę mi wierzyć, to jest fantastyczny napój chłodzący. Kłaniam się nisko, polecam.
1: 18-17 minut do 13. Czy spędzę wakacje za granicą? Jeszcze pan Norbert. Panie Norbercie? Bardzo dziękuję, ale proszę nie krzyczeć, panie Bartku. Pani Maria, dzień dobry, halo. Pani Mario, witamy.
17: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
1: Słyszymy się, pani Mario, słucham panią.
17: Ja chciałabym może pana redaktora Niedźwieckiego i pana zaprosić z kolei na kąpiel leśną do lasu, bo mówimy o wypoczynku, każdy chciałby przyjechać z urlopu wypoczęty, zrelaksowany, natomiast często to się odbywa tak, że jest gorąco, lecimy, stoimy na lotnisku, dolatujemy i jak już zauważyłam tutaj w audycji, mówimy o tygodniowym wypoczynku.
1: Tak.
17: Więc ja często mam poczucie w efekcie,
1: znaczy, że... najczęściej Polacy wybierający się na urlop wybierają taki odpoczynek, aby 6 noclegów do tygodnia, tak.
17: A ja chciałam tylko powiedzieć, że my mamy w Polsce wspaniałe warunki i klimatyczne, i wspaniałe lasy, wspaniałe... puszcze, rezerwaty, o których tutaj już też była mowa. I mamy taką praktykę, która przyszła co prawda do nas z Japonii i się nazywa kąpiele leśne Shinrin-yoku, ale jest to praktyka, która powoduje, że idąc do lasu na taki 3-godzinny spacer i odbieranie zmysłowe lasu i tego, co tam doświadczamy, działa naprawdę kojąco, relaksująco, co jest zresztą udowodnione naukowo.
1: Domyślam się,
17: że poziom kortyzolu spada.
1: Domyślam się, że ręcznik nie jest potrzebny, tak?
17: Ręcznik nie jest potrzebny, ponieważ my się kąpiemy w zmysłach. Uruchamiamy poszczególne zmysły, wzrok, słuch, węch, dotyk w takim bardzo powolnym i spiesznym procesie i doświadczamy takiego wyrzutu poczucia hormonu szczęścia i wielu innych też
1: wrażeń
17: prozdrowotnych przede wszystkim czynników. Ale też naprawdę jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zrelaksowani. I to są rzeczy, które już u nas w Polsce są dostępne. Już nawet niektóre hotele to proponują. Także polecam, żeby się tym zainteresować. Być może zamiast jeździć, poszukiwać czegoś. Jest to coś nowego i też sprawdzonego, naukowo udowodnionego. Także bardzo, bardzo gorąco polecam.
1: Ciekawa sprawa.
17: Kąpieli
1: leśnych. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Mario, dobrego dnia. Pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
1: Dzień
18: ja
1: dobry.
18: Chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę, że my dzielimy osoby wyjeżdżające na wakacje. Na wakacje w Polsce i za granicą. A za granicą myślimy o tych ciepłych krajach na południe, daleko od Polski.
1: No bo to najczęstsze kierunki są po prostu wyboru, tak.
18: Oczywiście zgadza się, ale zapominamy o pięknych terenach tuż za granicą Polski. I tak jak pani Maria, moja przedmówczyni, mówiła, tam są piękne tereny, piękne trasy spacerowe, piękna infrastruktura, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, piękne zabytki, więc każda forma wypoczynku jest możliwa właśnie tuż za granicą Polski. A osoby wyjeżdżające za granicę, to ja po prostu wielokrotnie się z tego śmieję, jak oni wracają wściekli, że lotnisko 2 godziny przed wylotem, że trzeba gdzieś ten samochód zostawić na czas wylotu, że w hotelu okazuje się, że to nie jest taki pokój jak na folderze, że drinki nie są podawane w szkle, tylko w plastikach, że na basenie jest pełno ludzi. Czyli suma summarum, ja przekraczając granicę polsko-czeską, polsko-niemiecką, gdzie tutaj się dostaje na te tereny zielone, wracam z większą satysfakcją i bardziej wypoczęta niż osoby, które wydają spore pieniądze, spędzają na południu.
1: Na daleką podróż. Rozumiem.
18: Tak, tak. Ale to są ludzie leniwi. Aha. Bo idzie do biura, przepraszam, w mojej ocenie to są ludzie leniwi. Oni nie mają pomysłu na nic. Nie mają hobby, nie mają zainteresowań i dla nich się liczy wygoda. Za którą są pewnie, w stanie zapłacić bardzo duże pieniądze.
1: Pewnie różnie bywasz, tak krytyczny by wobec takich wyborów nie byłbym, ale pozdrawiam. Pan Norbert, panie Norbercie, halo.
19: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
19: Kłaniam się serdecznie, ja też się nie zgodzę z panią przedmówczynią. Według mnie tak jak pan Kuba wcześniej powiedział, nie każdy spędza tak jak lubi i niech wypoczywa na swój sposób. Ale zapomnieliśmy o pewnej grupie Polaków, tych, którzy wakacje spędzają remontując i budując.
1: Ho! To jest dopiero odpoczynek, no prawda?
19: Tak właśnie, to jest pełen relaks. Także pogoda teraz sprzyja.
1: Doświadczał pan takich wakacji?
19: A teraz troszeczkę doświadczam, ale mam też taki dystans do tego. Jednak gdzieś pojadę, pojedziemy całą rodziną, chociaż byliśmy w tym roku w Jordanii, w tym momencie w dniu powrotu, na dzień przed powrotem z Jordanii niestety wybuchł konflikt zbrojny i było to trochę utrudnione, co nadciągnęło nasz budżet, bo musieliśmy z własnej kieszeni wyłożyć na powrót z Bliskiego Wschodu. A tak puentując tylko, chciałbym zaprosić wszystkich na Jurek Rakowsko-Częstochowską, bo jestem mieszkańcem obszaru miasta Myszków, które jest na granicy właśnie Jurek Rakowsko-Częstochowskiej, a także zapraszam wszystkich do odwiedzin Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tych, którzy jeszcze nie zwiedzili tego zakątka Polski.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Myślę, że wiele osób pan już teraz namówił. Jeszcze pan Paweł. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
20: Załapałem się. Wspaniały temat, bardzo za niego dziękuję. I chciałem powiedzieć, że cieszy mnie bardzo, że tak w ogóle poza Polską pojawiają się w większości wypowiedzi kraje europejskie. To znaczy, że już tak przesiąkliśmy Europą i z tego się tak prywatnie bardzo cieszę. Pozdrawiam tego pana, co wymyślił ten event na Korfu. Chętnie bym się dołączył. Zapewne, jak i pewnie wielu słuchaczy.
1: Ale będzie pan maszerował, czy sobie siedziałby w łódeczce w Zatoce?
20: Pytam, co znając realia greckie, można byłoby to rozłożyć na parę dni, wtedy może dałoby się nawet
1: połączyć formy, tak?
20: Wymieniać, ale wyobraziłem sobie, że jakby pojechało z nami około 20 tysięcy słuchaczy, to mogłoby dojść do takiego ciekawego łańcucha na 20 kilometrów, jakby każdy szedł metr od siebie, to byśmy mieli jak naprawdę takie dystanse połączone ludźmi. Powiem szczerze, mega pomysł i gratuluję panu, który zadzwonił parę minut wcześniej i to zaproponował.
1: Bardzo
20: oczywiście
1: panu,
20: pół żartem, pół serio.
1: Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 10 minut do 13. Ponownie z nami pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka portalu wakacje.pl. Ponownie pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, ekspert branży turystycznej. Słyszymy się? Tak, czy nie?
21: Słyszymy się.
1: Słyszymy się. To nowość. I pan Paweł też z nami?
21: Jestem. Dzień dobry, witam ponownie.
1: Dzień dobry. Na pytanie, czy spędzę wakacje za granicą, 45% naszych słuchaczy, internautów deklaruje, że tak. 55% nie. Podejrzewam, że to są osoby, które albo w całości, albo w większości planują po prostu wakacje w Polsce. Jeśli, proszę państwa, urlop w Polsce, to najchętniej, jak powiedziałem, już jedziemy nad morzem. Nad morze Polska Organizacja Turystyczna i Travelist tworzą co roku ranking plaż. W tym roku plażą roku jest Ustka, na drugim miejscu Świnoujście. Na trzecim miejscu Dźwiżyno. Pan Paweł Kunc, co jak co, ale plaże to mamy piękne, prawda? Niektórzy nawet porównują kolor piasku, gramaturę, miałkość piasku do plaż no, niemalże tych występujących na Malediwach. Mamy plaże szerokie z takim bardzo przyjemnym tym piaskiem, prawda?
21: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że to nie jest tylko nasza konstatacja, ale także gości zagranicznych, którzy nad polskie morze przyjeżdżają. Owszem, może i faktycznie nie jesteśmy w stanie zaoferować w miesiącach letnich takich temperatur powietrza i wody, jak na przykład w basenie rejonu Morza Śródziemnego, no, ale ten piasek, o którym pan redaktor wspomniał, jest nieprawdopodobny. No, jeżeli ktoś jedzie do Chorwacji, którą uwielbiam notabene, i jest na kamienistych plażach, to potem pobyt nad polskim morzem i ten piasek, który przesypuje się nam między stopami.
1: Tak.
21: Zdecydowanie jest to coś w rodzaju naturalnego spa. A odnośnie tych statystyk, o których przed chwilką powiedzieliśmy, tak, to jest coś ciekawe, ponieważ ranking pokazuje popularne plaże i popularne miejscowości, ale ja bym zachęcał do odkrywania takich ukrytych perełek nad polskim Bałtykiem, ponieważ no, my jako media niestety co roku obserwujemy te słynne paragony grozy, które mówią o tym, że absolutnie nie można jechać, bo jest bardzo, bardzo drogo.
1: Nad
21: nie
1: Bałtykiem...
21: jest tak do końca, ponieważ...
1: A propos plaż, przypomniałem, bo często mijałem te takie plaże, oglądając je z wody. Jest mnóstwo przepięknych, dzikich plaż pod ogromnymi wydmami. Wprawdzie no, nie ma tam opieki ratownika, także ostrożnie bardzo z kąpielą, należy uważać, ale spacer fantastyczny.
21: Genialny pomysł na spacer. Dodatkowo jeszcze oprócz samego wypoczynku czy kąpieli możemy pokusić się o pewne elementy aktywności. Jeżeli wspominamy o polskim morzu, to na przykład jest nim szlak, który wiedzie od jednej do drugiej latarni morskiej, więc ten walor edukacyjny, który możemy chociażby pokazać dzieciom w połączeniu z wypoczynkiem i szukaniem tych mniejszych miejscowości, gdzie paragony grozy nam raczej nie grożą, może być bardzo ciekawą wakacyjną przygodą. Jeszcze jedna uwaga odnośnie tych statystyk. Pamiętajmy, aby szukać nie do końca oczywistych miejsc w całym kraju. To znaczy, jeżeli planujemy, a bądź nasi słuchacze planują wyjazd w góry, no to może niekoniecznie Tatry i Zakopane, ale na przykład Beskidzki. Może niekoniecznie Bieszczady, ale na przykład Góry Bialskie albo Góry Złote. No, generalnie Polska jako taka, jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, ponieważ mieszkamy w kraju, który oferuje pod tym względem turystycznym bardzo, bardzo dużą różnorodność. Korzystajmy z tego.
1: No tak. I mierzmy siły na zamiary. Też bym zaczął od Beskidu Niskiego, a potem ewentualnie ten średni i wysoki. Pani Marzena Buczkowska-German jest z nami. Portal wakacje.pl. Był taki moment, że miałem wrażenie, że wszyscy zachwycili się wyjeżdżający za granicę wakacjami typu all inclusive. To pewnie dalej popularna forma spędzenia tygodnia albo dwóch w takim ośrodku, prawda?
0: Zdecydowanie, chociaż kiedyś o all inclusive mówiło się przede wszystkim w kontekście tego, że są tam oferowane darmowe drinki. No oczywiście ta darmowość oznacza, że wcześniej za to zapłaciliśmy, natomiast to zmieniło się już parę lat temu i w tej chwili nie o to w tym wszystkim chodzi, ale o to, żeby mieć zaplanowany z góry budżet i żeby mieć taką spokojną głowę, szczególnie jeżeli podróżujemy z dziećmi, właśnie odnośnie wydatków. Bo all inclusive to przede wszystkim pełne wyżywienie i napoje, a jeżeli jesteśmy w kraju, gdzie jest gorąco, jeżeli jesteśmy z dziećmi, które...
1: No to jest to bardzo, bardzo ważne, tak.
0: Tak, czegoś potrzebowały, to mamy to wszystko już zaplanowane i zapłacone. Poza tym tego typu ośrodki zazwyczaj też mają dosyć bogatą ofertę animacyjną. No i to też jest jeden z elementów, który klientów do tego typu miejsc przyciąga.
1: Marzena Buczkowska-German, portal wakacje.pl. Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.
21: Dobrych, spokojnych, fantastycznych wyjazdów.
1: Tak, udanych, fantastycznych wakacji życzymy wszystkim. Bardzo panu to również dziękuję. 4 minuty, proszę państwa, do godziny 13:00. Słyszymy się jutro, czwartek, zatem w południe obecność obowiązkowa.

Jak to się tak pięknie zaczyna, to jak to się dzisiaj skończy? Fleetwood Mac, Family Man, a dzisiaj połowa nazwy tego zespołu, ta pierwsza połowa, a właściwie Mick Fleetwood świętuje swoje urodziny. No to z tej okazji ta piękna kompozycja. Szymon Kulisz i Bisior dzisiaj w roli zastępowego. Taka propozycja dla Państwa na najbliższe 3 godziny. I przyniosłem dla Państwa dzisiaj garść nieśpiesznych piosenek, którymi będę schładzał nagrzane pomieszczenia lub ocieplał tych, którym jest zimno w klimatyzacji. Ale zanim zaczniemy, najpierw melduje się piosenka dnia. Dzisiaj to Dawid Tyszkowski i jego Lucy.

Wszyscy państwo piszą, że upalny Liverpool, upalny Hel, upalny Kraków, upalne Kielce. No wiadomo, że upalne jest Europa płonie, więc nie ma co. Ale chcieliśmy mieć lato. No to jest lato. Trzeba z tego korzystać. Opalać się umiarkowanie, smarować filtrami, nawadniać i szukać cienia. A to była jedna z piękniejszych piosenek, jaka chodzi za mną od dwóch tygodni. Nowe nagranie Lolly Young From Down Here. Można się zapaść w tym utworze i po prostu zasłuchać. Wśród tych garści nieśpiesznych piosenek będzie jedna piękna, smutna, bo dzisiaj smutna rocznica. Pamiętają państwo zespół Crazy Town? Wokalistą był niejaki Shifty Shell Shock i on w 2024 roku. No niestety zbyt dużo różnego rodzaju substancji chemicznych przyjął i poszedł śpiewać już zupełnie gdzie indziej, a to jeden z utworów z jego solowej płyty.

A odwagę apelowały Misia Furtak i Kasia Nosowska. Nie bój się na naszej antenie. Pani Olga napisała, nie cała Europa płonie. Islandia to też Europa. U nas 12 stopni w Reykjavik. Bardzo ładnie. No 12 stopni w Reykjaviku to tak trochę powiedziałbym ciepło. Można lżejszą kurtkę założyć. Także pozdrawiamy. Nie wiem, czy zazdrościmy. Nie, chyba nie. Chyba jednak wolę stać przy upale. No to bardzo proszę, taka ładna, skoczna piosenka od formacji Atlas Genius.

0: Lepiej mu szło, kiedy pił, to oczywiście Skubas. 27 minut po godzinie 13, Radio 357, popołudniowo, środowo. A ja mam dla Państwa propozycję, ponieważ w naszych podcastach wylądował drugi odcinek kosmicznie prostego języka. Formalina, uzus i wolna amerykanka. Kto decyduje, jak wolno mówić? Po odpowiedzi na to, jak określane są normy języka, co ma na nie większy wpływ i kto do tych zasad powinien się dostosować, proszę zajrzeć na naszą stronę w zakładki podcasty.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
2: Kosmicznie Prosty Język, Maciej Makselon, ze mną w studiu jest Marcin Grodzki, polonista, ekspert od prostego języka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kto dzisiaj rządzi polszczyzną? Czy to są językoznawcy, czy to jest szkoła, media, algorytmy? Bo kiedyś, mam wrażenie, to było zdecydowanie prostsze, prawda?
3: Zgadzam się. Dzisiaj wszyscy trochę rządzimy polszczyzną, a trochę nie rządzi nią nikt. Wpływ na to, jak kształtuje się język polski, dzisiaj mają nie tylko ludzie, ale także boty, sztuczna inteligencja.
2: No i z czego wynika ten rozdźwięk? To znaczy, bo mam też wrażenie, że mamy takie dwie tendencje w języku. Pierwsza tendencja to jest tendencja taka zupełnie naturalna, to znaczy język się zmienia, wchodzą na niego zapożyczenia, on się przetwarza na różne sposoby i tak dalej. A z drugiej strony ten obóz, który chce się trzymać tego, co mówią językoznawcy, trzyma się równocześnie jakiejś wersji języka, która powinna być zupełnie niezmienna, powinna być zatopiona w formalinie, prawda? Powinna być eksponatem muzealnym.
3: Myślę, że w nas trochę walczą dwa wilki ze sobą, czyli preskryptywizm walczy z deskryptywizmem, czyli o tym, jaka jest norma i czy my jako społeczeństwo w swej masie powinniśmy się dostosować do tej wzorcowej formy polszczyzny, czy jednak język jest żywą materią, którą językoznawcy powinni bardziej opisywać, czy opisowo traktować i wskazywać i opisywać zjawiska, które w polszczyźnie zachodzą.
2: Czy, mówiąc inaczej, czy tworzymy standardy, do których język nie przystaje, które są wyobrażone, czy może standardy dostosowujemy do faktycznego stanu języka?
3: Ten dyskurs jest dużo szerszy, bo jest internet i mamy taki jeden wielki Hyde Park, gdzie spotykamy się w sieci i rozmawiamy na wszystkie tematy. Rolą też języka, czy językoznawstwa jest wskazywanie normy po to, aby język miał pewne uniwersum, takie, w którym są granice, których nie powinniśmy przekraczać w określonych sytuacjach.
2: No i są prawa, których wszyscy się trzymają, prawda? Dzięki czemu jest nam łatwiej funkcjonować po prostu.
3: Tak, no chociażby są określone rejestry języka i czasami no, nie wypada mówić językiem, powiedzmy, bardziej potocznym. W sytuacjach podniosłych chociażby, czy w sytuacjach oficjalnych, tak? No mamy różne style językowe, mamy styl urzędowy, w którym raczej trudno spodziewać się potocyzmów. Mamy też styl, w którym no nie wiem, są na przykład, i mam wrażenie, że językoznawcy lubią takie smaczki, zabrzmi to mrocznie, mowy pogrzebowe. Trudno się spodziewać w mowie pogrzebowej jakiegoś bardzo prostego, czy wręcz tutaj prostackiego języka.
2: Aczkolwiek, jak pamiętam, John Cleese na pogrzebie jednego z członków grupy Monty Python wrzucił słowo wulgarne.
3: Tylko to jest prawo bycia członkiem grupy Monty Pythona.
2: Tak.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.

Jak klimatyzacja działa, ta piosenka Coldplay, Trouble. Jeszcze wracamy na chwilę na Islandię, do Reykjaviku. Pani Olga donosi, żeby zrozumieć temperaturę na Islandii, przypominam, że tam jest 12 stopni, trzeba co najmniej raz tego doświadczyć. Jest cieplutko. Odczuwalne bez wiatru to nawet 22 stopnie, czyli jak krótki rękawek. No, czyli powiem, że jest gorąco na Islandii. U nas też jest bardzo przyjemnie. To przez chwilę jeszcze piosenka z klimatyzacją w tle.

Forever Not Yours, to oczywiście przepięknie. Aha, parę osób z tego co widzę na moim profilu facebookowym, gdzie jest temat założony, mogą Państwo coś dopisywać, że cieszy się z tego, że dzisiaj przypadł im dzień pracy zdalnej, bo można na pracy zdalnej ciężko pracować oczywiście, no i przy okazji słuchać radia. Czyli jak to mówią, przyjemne eciepecie z pożytecznym, czyli z radiem. Albo odwrotnie, to zależy jak kto woli, co dla kogo jest ważniejsze w życiu. Odrobina teraz można, żeby nie siedzieć przy biureczku, trochę można wstać i się poprzeciągać.

Państwo piszą, to były samoloty, którymi przelecieliśmy się w towarzystwie Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej. Pan Dominik, jak to czasami łatwo tutaj w miękkie podbrzusze trafić prowadzącego, który się cieszy z dzisiejszego Mam Gracia i z tego, że mamy zawsze tak najwyższy topograf ze mną. Do tego przemyca, że ma dzisiaj 54 urodziny, jest dzień przytulania. Czy można prosić o przytulaskę i piosenkę? Panie Dominiku, no czemu nie można? Niech tutaj przytula pana głos Lurida.

Satellite of Love, czyli Lou Reed, płyty Transformer, i można było się poprzytulać teraz przy tych satelitach. Państwo dalej piszą, bardzo dziękuję, czy to na Facebooku, czy na adres bisioradiomopa357.pl. Pani Magdalena, w sprawie pracy zdalnej. W pracy też słuchamy, w sensie jak mamy dzień w biurze, na słuchawkach. Ja pracuję zdalnie, więc radio gra prawie non-stop. W pracy też mogę słuchać radio na słuchawkach, tylko nie mogę śpiewać. Ja mam dobrą pracę, bo kiedy pracuję, to mogę śpiewać. Jedynymi poszkodowanymi osobami są najczęściej Szymon Kuliś, Julia Nowaczyńska albo kolega Matling. No bo kolega gęsty to w ogóle już na nie zwraca uwagi na to, że coś za szybą wyje. To teraz będę też wył razem z Donem Henleyem. Bardzo proszę.

5,5 minuty po godzinie 14. Środowe mam grać na antenie Radia 357. Szymon Kulisz, Bisior, jesteśmy z Państwem i z dzisiejszym solenizantem Cards Me. Świętuje dzisiaj swoje urodziny. Urodził się w roku 1961. Z tej okazji Advice for the Young at Heart. No dobrze, to zaczynamy nasze lekkie, słoneczne granie z takim chłodzeniem w tle, a zaczyna pan Destroyer.

René Jusis rusza w miasto i zostawia w pięknej kietce oczywiście i zostawia wszystko za sobą. No to jeszcze jedno urodzinowe wspomnienie, Rok 59. Wtedy swój pierwszy głos wydał niejaki Andy McCluskey, który potem tego głosu udzielał również formacji OMD.

White Lies z płyty Hold By Your Love, z płyty wyprodukowanej w studiach Briana Ferry'ego. Pan Brian Ferry też się pojawi ze swoją piosenką wyprodukowaną w studiach Briana Ferry'ego, ale najpierw zajrzymy do naszej płyty tygodnia. W tym tygodniu popołudniami przysłuchujemy się płycie grupy Coles. Ten album zatytułowany jest Magia, a z niej go pochodzi utwór Dublera.

Z doskonałej płyty Mamuna, Brian Ferry, Your Painted Smile. To też taka piosenka, która trochę działa jak taka klimatyzacja muzyczna, że robi się tak rzeźko, tak pięknie i tak cudownie. No dwie nowe, Jay Bertrand melduje się i Lana Del Rey.

Może nie jestem wielkim fanem agenta 007 z gości. Większym byłem naszego agenta 07, który miał się zgłaszać, ale jest zawsze piosenki do Bonda, to są piosenki do Bonda. Lana Del Rey, First Light, jest coś w tych utworach takiego niesamowitego. No w tej piosence, która za chwilę się w Państwa uszach pojawi, też jest coś niesamowitego.

Trochę zapachu The Color of the Moon is Blue, Color Box, a gdzieś tak trochę zapachów muzycznych Portishead, prawda? W tym utworze Bartka Królika. No to teraz zajrzymy do Stereophonics, czyli mała wycieczka do Walii.

Formacja Canons, czyli zapachniało trochę takim pięknym synth-popem. 8 minut dzieli nas od godziny 15. Pomyślałem sobie, że teraz zagramy w czarne i białe. Najpierw będą białe kwiaty, a potem czarne pumy.

0: Jakby to zaśpiewało kombi, twój normalny dzień zawsze Black and White, czyli najpierw Blau Blume, a później Black Pumas. I tak zakończyliśmy drugą godzinę naszego popołudniowego, środowego spotkania, a ja mam dla państwa zaproszenie w góry, miły bracie, tam przygoda czeka na cię.
1: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
2: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
1: Na jakim szczycie?
2: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
1: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
2: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
1: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
2: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.

płyt. I tak się rozpoczęła ta trzecia godzina środowego, chciałem powiedzieć poniedziałkowego spotkania. Człowiek z poniedziałku może wyjść, ale poniedziałek z człowieka raczej chyba nigdy. Szymon Kuliś, Bisior, jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Będziemy dalej pięknie grali, tak żeby i ta praca zdalna, i te poranki w Baltimore, i te wszystkie rzeczy, które Państwo robią, były po prostu przyjemniejsze. Takie spotkanie wielkiego zespołu i fantastycznego, no i przy okazji też wielkiego faceta. Rock and Roll Man in Nothing But Thieves.

To oczywiście oni, czyli Australijczycy podbijający często Londyn i okolice, bo tam czasami się lubią zatrzymać na dłużej. DMAs, Hurricane, ich nowy singiel. Jeszcze jedno wspomnienie urodzinowe, bo dzisiaj rocznica urodzin Jeffa Becka, a kiedyś tak pięknie wykonywał nagrania I Put a Spell on You razem z Josh Stone.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek i Dawid Podsiadło i razem z nimi jest 18 minut po godzinie 15. Pani Anna napisała: tak się zastanawiałam, oglądać zaległe mecze czy skręcać szafkę. No to wygrała szafka i radio. Po co zaległe mecze? Zaległe mecze to już były, to w żadnych emocji, co jak, nie wiem, oglądanie... no nie wiem, czegoś, co już jest nieświeże. Wiadomo, że w nocy można tam trochę chwilę posiedzieć, tylko że czasami jednak ta noc jest taka trochę... nie wiem, czy powiedzieć, że wczesna, czy późna, bo to zależy, jak spojrzeć na to wszystko. Szymon Kulisz też się uśmiecha. No trochę jest tym mundialem za oceanem dziwnie. No lepiej, jak już ten mundial był w Afryce Południowej, prawda? Bo to ta sama strefa czasowa. No dobrze, to teraz trochę podróżniczo i trochę deszczowo też będzie.

darling.

Zagraj piosenkę, słuchacze od razu się odezwą. Pan Damian napisał na pytanie Here Comes the Rain Again. Otóż nie tym razem w Irlandii, 25 stopni. No to bardzo proszę, kontynuujemy naszą muzyczną, delikatną podróż razem z The Police.

Dwa razy z gitarkami, klaksons i metro na naszej antenie. 19 minut do 16. Jalko, spojrzę, co jeszcze dzisiaj warto muzycznie. Po 18 zaczęli się na Państwa przed mikrofonem Obywatelka 357, czyli Kasia Linz. A po godzinie 18 będzie wróżył z fusów nie kto inny, tylko sam Mateusz Fusiarz. No i jeszcze po 22 dzisiaj muzycznie Mariusz Duda zaprasza na swój przekaz podprogowy. A u nas grupa Hertz.

No i mam nadzieję, że w najbliższą sobotę usłyszę to nagranie prosto ze sceny. W związku z tym najbliższa Happy Noise w wersji Bisiora Młodszego, a potem usłyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 16 w takim nowym programie, no ale na razie jeszcze cichosza. Szymon Kuliś audycję zrealizował, jeszcze z Państwem zostaje. Bisior mówi do usłyszenia. No i ode mnie jeszcze na zakończenie dwie piękne kompozycje.

0: Minęła godzina 16 w Radio 357. Najważniejsze informacje przedstawi Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie nowe wątki w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Zamiast odpowiedzi na pytania prokuratorów było milczenie. Były ordynator ze szpitala nie chciał zeznawać bez pełnomocnika.
2: Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce. Prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
1: Relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Emil Jędrzejewski był przesłuchiwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero poinformował, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Będziemy wyjaśniali każdy element w sprawie Szpitala Południowego, deklaruje premier Donald Tusk. Więcej informacji w tej sprawie za kilka minut w raporcie 357 od Michała Trantała. A w serwisie pozostałe tematy. Zatrzymana ponad miesiąc temu w Libii młoda polska aktywistka Laura Kwoczała Al-Subajt została zwolniona z libijskiego więzienia i wylądowała na lotnisku w Stambule. Cała i zdrowa jest pod opieką konsula, poinformował szef MSZ Radosław Sikorski. Uwolnienie aktywistów globalnego konwoju lądowego Sumut z pomocą dla Strefy Gazy jest zdaniem członków Sumut wynikiem skoordynowanej interwencji i międzynarodowych nacisków ze strony zarówno dyplomatów, jak i organizacji społecznych. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha również nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie będzie tam też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego małżonki Oleny. Co na ten temat mówi się w Ukrainie, o tym Piotr Kaszuwara.
3: Wygląda na to, że Kijów postawił na opcję jak najmniej kontrowersji. Ostatnie decyzje prezydenta Ukrainy, odesłanie odebranego mu orderu Orła Białego pocztą, a także ostre słowa Andrija Sibichy wobec Warszawy, zdaniem bankowej sprawiłyby, że obecność tych polityków przekierowałaby dyskusję na tory polityczne, a cel konferencji w Gdańsku jest zupełnie inny. Ma to być spotkanie przede wszystkim praktyczne i połączone z efektami biznesowymi, dlatego zdecydowano, by Ukrainę reprezentowała grupa specjalistów od gospodarki pod przewodnictwem wywodzącej się z managementu obecnej premier Julii Sfirydenko. Decyzja długo się ważyła i została podjęta po analizie sytuacji przy udziale strony polskiej. Ukraina oczekuje, że podczas konferencji zostaną podjęte poważne i znaczące decyzje, szczególnie biorąc pod uwagę, że mają tam być poruszane także kwestie bezpieczeństwa. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku to największe tego typu forum w tym roku. Szacuje się, że podniesienie Ukrainy z ruin po wojnie będzie warte ponad 800 miliardów dolarów. Pogodowa mapa Polski w kolorze pomarańczowym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Na zachodzie są aktywne już od kilku godzin, w centrum zaczną obowiązywać jutro. Upały, które od kilku dni nękają Europę, docierają do Polski. Jutro termometry pokażą miejscami 34 stopnie, w niedzielę 40. W takich warunkach, niezależnie od wieku, trzeba zachować rozsądek, rozsądek i jeszcze raz rozsądek, mówi reporterce Ranka Izie Woźniak Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim, i przyznaje, interwencji związanych z upałami już jest więcej.
4: Proszę pamiętać, że nawet spacer taki 50-metrowy, 100-metrowy do sklepu, ja tylko po zakupy, a przecież nie było 12 w południe, no tak, ale jeśli od kilku

0: A Magdalena Popławska, film do zobaczenia jesienią, kolejny serwis za godzinę.
1: Pora na informacje sportowe, które przedstawi Mateusz Fusiarz.
2: Oczywiście o mundialu więcej, znacznie więcej opowiem w studiu po 17.30, natomiast teraz uczulę, że dziś meczów najwięcej na raz od początku mistrzostw. Dotychczas 4 spotkania mieliśmy jednego dnia, u nas trochę wieczorem, a trochę w nocy. Tymczasem teraz meczów będzie aż 6, ale myślę zdołamy obejrzeć maksymalnie 3. 2 o 21, 2 o północy i 2 o 3, także trzeba będzie wybierać. Do wątku mistrzostw wrócimy za półtorej godziny. I być może wtedy przemycę też dobre informacje tenisowe. Iga Świątek rozpoczyna granie na trawie. W Bad Homburg Polka miała w pierwszej rundzie wolny los. Pierwsza runda się zakończyła, czas na drugą, w której rozstawiona z jedynką nasza tenisistka gra właśnie w tej chwili z Amerykanką Emmą Navarro. Co ciekawe, już na etapie rundy drugiej turnieju w Niemczech odpadła triumfatorka French Open Mira Andrzejewa. Rosjanka przegrała ze swoją rodaczką Jekateriną Aleksandrową 3-6, 4-6. Słówko jeszcze o Katarzynie Kawie. Inna nasza reprezentantka gra już w Londynie i to gra o stawkę wielkoszlemową. Wczoraj przeszła pierwszą rundę i lada moment rozpocznie się druga. Trzymamy kciuki. Trzymać będziemy także za naszych siatkarzy. O 20 grają swój piąty mecz w tegorocznej Lidze Narodów, a pierwszy na turnieju w Gliwicach. Bartłomiej Lewański.
3: To będzie turniej, na który przyjeżdżamy po 4 zwycięstwa i nie będziemy raczej się tutaj rozdrabniać. Skupiamy się na pierwszym meczu, na razie Belgowie przed nami, więc ruszamy napędzeni na pewno i głodni zwycięstw.
2: Sport wróci o 17.30.
1: Dużo słońca, lato w pełni. No, jeszcze szykujemy się na te największe upały w Warszawie. Raczej przyjemnie na ten moment. Trochę chmur, podobnie na północy, gdzie można się spodziewać umiarkowanego zachmurzenia. Wiatr słaby, najchłodniej nad morzem, około 20 stopni. Proszę z tego korzystać. 23 do 24 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu. W centrum około 26 stopni, a im dalej na południe i zachód, tym cieplej. Do 30 stopni na zachodzie. Wydano ostrzeżenie meteorologiczne dla Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i okolicznych powiatów. Dotyczy ono oczywiście upałów. Dzisiaj temperatura maksymalna od 31 do 34 stopni Celsjusza. Na ten moment ostrzeżenie w tym regionie obowiązuje do piątku do godziny 20.
4: Radio 357.
1: 24 dzień czerwca. Szykujemy się na te największe upały. Dzisiaj będziemy o nich mówić, o upałach w Europie między innymi. Być może dzięki temu, dzięki doświadczeniom naszych sąsiadów uda nam się jakoś do tego przygotować. I widzę, Ola ma wodę przy sobie. Ja mam też wodę w butelce. Mateusz, gdzie twoja woda?
2: W pokoju.
1: Milczenie. Ale to dobrze, bo to rozumiem, że to jest ostrożność i nie chcesz tutaj zalać.
2: Ja mam po prostu cały baniak, to ciężko byłoby go do studiów.
1: No tak, to jest, ale ten cały baniak tak na raz?
2: On jest po prostu mój i już.
1: Dobrze, no to w takim
2: trzeba
1: razie...
2: Trzeba dużo pić, 3 litry podobno.
1: To prawda, a chyba w takie dni jak ten to jeszcze więcej. No to dobrze, to może trzeba przykład brać właśnie z Mateusza Fusiarza.
2: Jakbyśmy teraz
1: przykład.
2: Sobie tak wszyscy chodzili z baniakami.
1: Ale to by trzeba...
2: Ale nie można też za dużo chodzić w taki upał. To ja już nie wiem, co robić.
1: To prawda, no ale tutaj też się poszerza rynek wózeczków, na których by trzeba było te banieki wozić. Bo
2: może
1: to rozumiem taki wielki
2: pięciolitrowy. Może troszkę dotyrać i wtedy jest...
1: No właśnie, informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. jeszcze będziemy wracać do informacji sportowych. Ja witam Państwa w naszym popołudniowym spotkaniu. Popołudniówka małparadio357.pl, telefon 510-357-357. Ten program przygotował dla Państwa Andrzej Rutke, realizuje go Szymon Kuliś, a przy mikrofonie Wiola Myszkowska. Zapraszamy.

0: Zakończyło się przesłuchanie sygnalisty z warszawskiego szpitala południowego. Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika, którego nie udało mu się ustanowić, poinformował w środę rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Mamy kolejny wątek afery w warszawskim szpitalu południowym i opowie o nim Michał Trantał, jest już w studiu.
1: Tak jest, dzień dobry. Nagły tryb przesłuchania to odpowiedź na szokujące wyznanie doktora Emila Jędrzejewskiego.
2: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. Były wykonywane procedury, które były wykonywane w sposób wadliwy. Doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie.
1: Czyli mówiąc wprost, śmiercią pacjenta. Lekarz w Kanale Zero wyznał, że zgony mogły wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym.
2: Po 3-4 godzinach ktoś sobie przypomina o tym, że gdzie jest ten pacjent i znajduje tego pacjenta martwego. Z jakiegoś powodu pacjentowi martwemu wykonuje się tomografię. Po to, żeby coś tam markować, coś robić, dokumentację, więc i to tak jest tak, że o tym trochę wie cały szpital.
1: Głos zabrał premier Donald Tusk.
3: No i jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
1: Ale doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta Warszawy o tym, co działo się w placówce, bez skutku. Rafał Trzaskowski po wywiadzie już wczoraj zapowiedział zawiadomienie prokuratury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że ostatnio było 12 postępowań w sprawie śmierci pacjentów w szpitalu południowym.
4: W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania.
1: Naczelna Izba Lekarska jest zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty. Jeszcze dziś skieruje wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski.
5: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
1: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Apeluje też o odpolitycznienie służby zdrowia. Szef izby Łukasz Jankowski.
6: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia.
1: Bo ta afera ma wymiar polityczny. Uderza w środowisko Koalicji Obywatelskiej, dlatego trwają polityczne igrzyska. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, wypowiedź z TVP Info.
7: Toczą się wszystkie możliwe kontrole, jakie mogą być tam wysłane, i NFZ, i audyt miasta, i prokuratura. Wszystkie te sprawy, wszystkie te nieprawidłowości będą z całą pewnością do końca wyjaśnione.
1: PiS idzie krok dalej i domaga się komisji śledczej. Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski zadaje też pytanie.
8: To ja się pytam, dlaczego nie zostały rozwiązane struktury Platformy Obywatelskiej, które są odpowiedzialne za tę sytuację, nie zostały rozwiązane do tej pory.
1: A na czele tych warszawskich struktur stoi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ta afera pokazuje jedno, twierdzi Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu Więź.pl.
9: Jak te środowiska samorządowe są niesamowicie przeniknięte takim rodzajem kumoterstwa, partyjniactwa, taniego rozdawania stołków w radach nadzorczych kolegom i znajomym królika.
1: Jutro w ratuszu sesja absolutoryjna. Lewica zapowiedziała, że nie da zielonego światła Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent Warszawy nie może być pewny zwycięstwa w tym głosowaniu.
9: Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że Rafał Trzaskowski może być odwołany, choćby w referendum, choćby po decyzji o nie przyznaniu mu absolutorium przez Radę Miasta? Trudno jeszcze wyrokować, żeby to miało nastąpić, ale widać, że ten proces jest tak dynamiczny. Widać, że oskarżenia nabierają na sile, że nie wykluczam w tej chwili niczego.
1: Warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące szpitala południowego w sprawie oszustw przy wystawianiu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku nadzoru nad szpitalem przez władze placówki i przez miasto. W szpitalu poza kolejką mieli być obsługiwani politycy Koalicji Obywatelskiej. Przygotowano im podobno specjalny salonik VIP.
0: To był raport 357, który przygotował Michał Trantał. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Co za chwilę jeszcze, o czym jeszcze za chwilę będziemy mówić w dzisiejszej popołudniówce, no, dowiemy się po utworze Fatboy Slim i The Rolling Stones.

0: The Rolling Stones i Fatboy Slim, Satisfaction Skank. To tak na początek audycji. Co jeszcze dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy? No, na przykład będzie historia o autobusach na wodór. Miało być lepiej, a jak wyszło?
1: Wodór w komunikacji miejskiej przegrywa z autobusami elektrycznymi.
2: To nie jest tylko kwestia emisji spalin, to jest również kwestia emisji hałasu. To one są bardzo ciche.
1: W Polsce na niecałe 240 autobusów wodorowych wydano prawie 800 milionów złotych dofinansowania z publicznych pieniędzy.
0: Porozmawiamy również o dobrostanie i jak na ten dobrostan może wpływać literatura.
3: W ogóle literatura może mieć duży wpływ na dobrostan każdego człowieka, nie tylko Polaka. Literatura może mieć wpływ na życie każdego z nas.
0: No to na pewno, ale muszę powiedzieć, że my się od rana zastanawiamy tutaj, czy tutaj chodzi o ton tej opowieści, czy chodzi o to, jak ona jest napisana, czy Dostojewski na przykład też się kwalifikuje. To jest wielkie pytanie w redakcji. Czy Dostojewski też może dobrostan, który w tym momencie by się może lepszym samopoczuciem można było określić, też może wzbogacać? No to jest też pytanie na pewno do Państwa. Zapraszam. 510-357-357. Popołudniówka radio357.pl i oczywiście głosówki są do Państwa dyspozycji. Jaka literatura dba, wzbogaca, ubogaca Państwa dobrostan? Zapraszam serdecznie. Tymczasem piosenka dnia, Lucy, Dawid Tyszkowski.

0: Dawid Tyszkowski, na spokojnie, piosenka dnia. Lucy, taki ma tytuł. A my teraz porozmawiamy o upałach. Wszyscy się tutaj na nie szykujemy, to apogeum będzie w weekend, no ale nasi sąsiedzi, Europa Zachodnia, ta fala już do nich dotarła. Pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś się przygotować na ich doświadczeniu, na to, co nas czeka. Wczoraj Francja doświadczyła najgorętszego dnia w historii. W najcieplejszym miejscu było ponad 44 stopnie Celsjusza. Ale no, nie tylko tam jest gorąco, też Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania. Mówimy tutaj o utrudnieniach w transporcie, mówimy o zmianach w funkcjonowaniu firm czy szkół, a także o zamykaniu atrakcji turystycznych, jak na przykład stało się z wieżą Eiffla. To chwilowa adaptacja, czy musimy raczej pomyśleć o tym jako o nowej rzeczywistości? O tym porozmawiamy z Szymonem Bujelskim, dziennikarzem dla Klimatu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, południe Europy, myślę, że jeśli chodzi o zamykanie sklepów, biur, to co nam może przyjść do głowy, to jest siesta, która jest tradycją już, jeśli chodzi o Włochy. Czy to jest realne, że inne kraje europejskie też będą pracować w takim systemie włoskim?
1: Na pewno pojawiają się postulaty coraz liczniejsze, coraz głośniejsze, żeby wprowadzić zakazy dotyczące, czy jakieś limity dotyczące pracy na zewnątrz, żeby ludzie po prostu, robotnicy i osoby pracujące na zewnątrz, no, nie musiały w takich ekstremalnych warunkach. I to jest ten taki dość duży, głośny postulat, który się coraz częściej widzę, przebija w różnych motywach i myślę w różnych krajach i myślę, że w tę stronę faktycznie to będzie musiało pójść. Zresztą chyba już pierwsze kraje w Europie, o ile dobrze kojarzę, takie regulacje przyjęły, które właśnie ograniczają pracę na zewnątrz do jakichś tam limitów temperatur. A czy siesta będzie ogólnoeuropejska? No to aż tak daleko bym nie szedł, ale możliwe, że dzisiaj jeszcze to jest niewyobrażalne, a za dekadę uznamy, że nieuniknione.
0: No właśnie się zastanawiałam, czy będzie na przykład brytyjska siesta, a jeśli tak, to jak ją nazwać. No ale przejdźmy teraz do tego, co te zmiany, rosnące temperatury, które częściej już się zdarzają w roku, prawda? Bo według Światowej Organizacji Meteorologicznej klimat w Europie ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż jeśli porównamy to do średniej światowej. I te okresy upałów są coraz dłuższe i też są coraz bardziej prawdopodobne. Mówimy tutaj o ekstremalnych temperaturach. I teraz pytanie, jak to wygląda w praktyce, bo możemy to obserwować właśnie w krajach zachodnich. Jak radzi sobie z tym Francja na przykład? Jak radzi sobie Hiszpania, Włochy, Niemcy?
1: Rozwiązania są przeróżne. We Francji, na przykład w Paryżu, wprowadzono ograniczenia w sprzedaży alkoholu, no bo wiadomo, że alkohol i upały to, takie ekstremalne upały, to niezbyt dobre połączenie. W niektóre miasta czy regiony też wprowadzają bezpłatne baseny. To jest dość takie też dość oczywiste rozwiązanie w wielu przypadkach. No też różne ośrodki, które posiadają klimatyzację i są dość duże, typu szkoły, typu jakieś centra komercyjne, one są zamieniane na takie miejsca, gdzie można pójść i po prostu odpocząć od upałów. Czytałem zresztą takie relacje z Francji, gdzie seniorzy, którzy odwiedzali takie ośrodki, no właśnie mówili, że trochę ciężko byłoby im przetrwać, mając te 60 kilka lat, 70 kilka lat, bez klimatyzacji w domu i jeszcze są sami w pojedynkę, więc jakby to jest no, prosta droga do tego, żeby wprowadzić się w bardzo poważne tarapaty, więc takie właśnie miejsca, gdzie można się ochłodzić, publicznie dostępne, masowo dostępne, no, są też bardzo, bardzo, coraz ważniejszym rozwiązaniem i faktycznie takich miejsc pojawia się coraz więcej.
0: W Madrycie na przykład jest, no, poszerzono tę sieć schronów klimatycznych, tak to jest nazwane. Czy takie rozwiązania są adaptowane również w innych krajach? Czy na przykład my w Polsce powinniśmy pomyśleć też o takich miejscach?
1: Swego czasu rozmawiałem z jedną z osób tam wysoko postawionych w Polskiej Akademii Nauk, która właśnie jest zwolennikiem tego rozwiązania, że tak, że absolutnie potrzebujemy właśnie no, nie tylko myśleć o tym, jak sobie radzić, gdy mamy zimą smog i że nie wiem, wtedy maseczki, tak, ograniczanie wychodzenia z domu, zamykanie szkół, czasami nawet w ekstremalnych takich właśnie przypadkach, ale że no tak, że właśnie to też jest coś, co trzeba rozważyć również pod kątem coraz cieplejszych lat, bo no umówmy się, że właśnie to, co teraz się dzieje, a przypominam też, że z perspektywy Polski mówi się o tym, że 40 stopni może być nawet tak w tym tygodniu i może paść nowy rekord temperatury, a mamy czerwiec, nie mamy wakacji. Więc sobie możemy wyobrażać, jak to będzie właśnie w wakacje za te 10-15 lat i absolutnie tak. No niestety nie ma takiego planu centralnego, nie ma takich planów szerszego działania na poziomie politycznym i w ogóle no, ta kwestia adaptacji do zmiany klimatu w Polsce po prostu leży. Dla polityków to jest temat marginalny, niewygodny, a jeżeli któryś ma odwagę się wychylić, to dostanie po uszach i już się nie wychyli, bo przecież hejt jest na to bardzo duży, więc po prostu politycy trochę, no, trochę nie rozumieją, trochę tchórzą, trochę cynicznie te tematy ogrywają i przez to niestety nasze samorządy, nasz kraj nie są absolutnie przygotowane na te upały, które mamy, będą teraz, czy które będą też za 50 lat, bo też właśnie umówmy się, że na te przygotowania, które są tak naprawdę bardzo potrzebne, no to one wymagają czasu, one wymagają inwestycji, one wymagają rozpisania w budżecie. Takim dobrym rozwiązaniem jest chociażby zazielenianie miast i to takie dość powszechne, dość masowe, bo zieleń, co też różne badania pokazują, potrafi pomóc bardziej niż klimatyzacja.
0: Tak, czasem o parę stopni tak temperaturę.
1: Tak jest, a do tego daje inne korzyści, po prostu przyjemniejsze miasta są nawet droższe nieruchomości, jak któregoś biznesmena by to interesowało. Także taka argumentacja, więc no, korzyści z tej zieleni w mieście są ogromne, a jednocześnie no, bardzo niedoceniane, a wręcz niemile widziane, bo przecież zieleń stoi na drodze do ważnych inwestycji budowlanych, więc jeżeli priorytety będą tak ustawiane, no to Polska będzie miała ciężko przygotować się na te fale upałów, bo jak się przygotować się na coś, co jest ignorowane i traktowane jako właśnie problem, który stoi na drodze do innych ważniejszych celów.
0: W niektórych miastach władze lokalne publikują takie mapy właśnie miejsc, w których można się schronić, ale rozumiem, że to nie wystarczy. Czeka nas przebudowa infrastruktury, jeśli chodzi o chronienie się przed upałem. Czy to wpływa też na przykład to, z czego będziemy budować domy, jak je będziemy budować? Czy powinniśmy się nad tym zastanowić?
1: Na pewno powinno wpływać na to, jak budujemy te domy i czy aby na pewno właśnie wyposażanie każdego w klimatyzację jest najlepszą możliwą opcją, bo chociażby coś takiego kiedyś istniało jak przyciągi i są techniki budowlane, które właśnie są nastawione na to, by takie naturalne procesy wykorzystywać, tak żeby właśnie stworzyć budynek tak, aby on jak najmniej ciepła pochłaniał, aby on był jak najbardziej przewietrzany i otoczyć go właśnie takimi zielonymi terenami, aby też ten upał jak najmniej doskwierał. Więc taka architektura odpowiednia jest absolutnie potrzebna. I zresztą nawet właśnie dzisiaj rozmawiałem na potrzebny artykuł z jednym z ekonomistów, który zwracał uwagę na to, że trochę potrzebujemy powrócić do przeszłości w kontekście tych słynnych PRL-owskich osiedli. Czy właśnie tego, jak wtedy były budowane przychodnie albo jakieś tam centra medyczne, no gdzie właśnie te różne bloki mieszkalne no są wrzucone po prostu w tereny zielone i tam jest o wiele łatwiej sobie poradzić z upałami niż na takich bardzo zabetonowanych osiedlach, gdzie słońce odbija się od wszystkiego i nagrzewa wszystko.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o organizację pracy, bo wspomniał pan o tym, że na przykład godziny pracy są przesuwane, żeby skończyć przed tymi największymi upałami. Francuskie Stowarzyszenie Spółdzielni Rolniczych poinformowało na przykład, że niektóre silosy wprowadziły no, ten czas odbioru zboża, zarezerwowały na to godziny nocne, pojawiły się zmiany nocne i pytanie, czy to też nie jest coś, czego możemy się spodziewać w następnych latach, że organizacja pracy będzie właśnie przesunięta, będziemy się musieli do tego dostosować.
1: Możliwe, że tak, zwłaszcza na południu Europy. Jeżeli ktoś był na urlopie gdzieś tam w ciepłej Afryce i wyszedł poza hotel, wyruszył na jakąś wycieczkę, no to tamte nocne targi są dość powszechne, bo właśnie wtedy można funkcjonować, bo właśnie wtedy można prowadzić biznes i ten człowiek na straganie może wytrzymać i ten klient może wytrzymać. Więc absolutnie tak, myślę, że to jest jedna z konieczności, która po prostu będzie musiała się pojawić. I jeszcze takich wiele rzeczy, które wydają nam się dość abstrakcyjne i niewyobrażalne, staną się no, czymś naturalnym, gdy po prostu ten abstrakt w postaci zmiany klimatu będzie nas uderzał z temperaturą 40 kilku stopni już nie raz na 10 lat, ale co roku.
0: Mówimy tutaj o południu i centrum Europy. Ja bym jeszcze chciała zapytać o północ, w szczególności o takie niezwykłe miejsce, jakim jest Koło Podbiegunowe. Tam wysokie temperatury notowano na przykład w ubiegłym roku, na przykład temperatura plus 30. No i to w połączeniu z białymi nocami, środowiskiem, w którym nie ma wiele drzew, no, wydaje się to nieznośnie, ale pytanie, czy Skandynawowie już coś wymyślili, już jakoś zaradzili na ten problem?
1: A to jak Skandynawi sobie z tym radzą, to przyznam szczerze, nie wiem, ale wiem, że oni też mają duże problemy, chociażby no właśnie taka Norwegia, która ma bardzo dużo energii pozyskiwanej z elektrowni wodnych, więc jak ta dostawa wody będzie zaburzona, a będzie zaburzona, no to się okaże, że Norwegowie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będą mieli duże problemy z zapewnieniem sobie energii. Więc można powiedzieć, co kraj to problem i co kraj to potrzeba adaptacji, ale no akurat na to pytanie, które pani zadała, no niestety nie będę w stanie odpowiedzieć.
0: W takim razie będziemy obserwować, być może odpowiedź nadejdzie z zupełnie innego kierunku. No, myślę, że warto na pewno spojrzeć na północ, zobaczyć właśnie jak sobie inne kraje radzą, bo być może część z tych rozwiązań też przyda się nam tutaj w Polsce. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Szymon Bujalski, dziennikarz dla Klimatu. Dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my za chwilę będziemy rozmawiać i o upałach również, do czego zapraszam. Popołudniówka @radio357.pl, telefon 510-357-357. Oczywiście głosówki są do Państwa dyspozycji, jak Państwo sobie radzą z upałami, czy szykują się już na ten weekend, jakie mają plany. Tymczasem hej i cztery pory.

0: Hej, z wielką pewnością o bilecie do nieba bram. Będziemy dzisiaj rozmawiać również o literaturze i dobrostanie, którego ta literatura może nam dostarczyć, albo właśnie czy nam dostarcza tego dobrostanu. Długo rozmawialiśmy o literaturze dzisiaj z Andrzejem Rutkę przed programem i zastanawialiśmy się też właśnie nad tym, czym ten dobrostan, jeśli chodzi o literaturę, może być, i zastanawialiśmy się właśnie nad tym, czy chodzi o styl, czy chodzi o to, jak pisarz opisuje swoją historię. Rozmawialiśmy o tych, którzy mają talent do zarysowania atmosfery. No dużo na ten temat można powiedzieć, bo no, powiem państwu, że moimi ulubionymi historiami to są te, których bohaterom jest ciężko, ale jednak im się udaje. I człowiek kończy tę lekturę z jakąś taką podniesioną głową i muszę powiedzieć, że to jest właśnie dla mnie ten dobrostan, jeśli chodzi o literaturę. Dla każdego to może znaczyć coś zupełnie innego. Też się zastanawiam, jak to jest, jeśli chodzi o odwiedzanie bibliotek. To też wydaje mi się z takim dobrostanem, że można gdzieś iść i po prostu sobie wybrać książkę, porozmawiać z kimś, po prostu jakoś ją wybrać. Ale chyba też ten dobrostan to jest to, że można po prostu porozmawiać o literaturze. Więc jeśli chcą państwo opowiedzieć nam o tym, co państwo ostatnio przeczytali i czy ten dobrostan został, mają państwo dzięki temu więcej takiego poczucia ubogacenia w sobie dzięki literaturze, to też oczywiście zapraszam. Głosówki są do państwa dyspozycji. Popołudniówka @radio357.pl. O książkach też się bardzo dobrze pisze. Nie tylko rozmawia i nie tylko mówi. No i oczywiście, jeśli chcą państwo do nas zadzwonić, 510-357-357. A może chodzi o coś zupełnie innego? Może chodzi o to właśnie, żeby historia była miła, lekka i przyjemna w sam raz na taki letni czas jak teraz. Teraz utwór, na który mogą państwo zagłosować na listę piosenek Radia 357.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan i Snoop Dogg. Rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o upale, o tym, że no, lepiej jest teraz postawić na drzewa, powiedziałabym, żeby trochę tę temperaturę w miastach obniżyć. No, mieliśmy taką falę z rewitalizacji, która polegała na tym, żeby raczej ustawiać kostkę brukową gdzieś w centrach miast, raczej zalewać asfaltem. Teraz być może będzie w drugą stronę. No cóż można powiedzieć, uczymy się czasem na błędach, czasem musimy wyciągnąć jakieś wnioski. No, kolejną taką rzeczą, na którą się dzisiaj zastanawialiśmy w redakcji, był wodór, bo kilka lat temu właśnie to paliwo określone było jako niezwykle przyszłościowe w kontekście transportu miejskiego i okazuje się, że najnowszy raport analizujący eksploatację autobusów wodorowych w Polsce nie potwierdza tego, co było szumnie zapowiadane. Dlaczego? O szczegółach Rafał Frytrych.
3: Autobusy z napędem wodorowym postrzegane były jako wyznacznik wzorca tak zwanego zielonego transportu miejskiego. Ich zakup był hojnie dotowany przez budżet państwa, więc wiele samorządów autobusy wodorowe chętnie kupowało, przypomina Diana Maciąga z Polskiej Zielonej Sieci.
4: W Polsce na niecałe 240 autobusów wodorowych wydano prawie 800 milionów złotych dofinansowania z publicznych pieniędzy.
3: Jaki jest nominalny koszt zakupu jednego egzemplarza, zdradza Natalia Olejniczak z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Bielsko-Biała.
5: Wodorowy 12-metrowy to koszt około 4 milionów złotych.
3: Poznań to krajowy lider w zakupach autobusów napędzanych tak zwanym niebieskim paliwem.
6: Nie patrzymy na to, co zrobią inne miasta, tylko sami tak naprawdę pokazujemy, co jest ważne w komunikacji publicznej.
3: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
6: To nie jest tylko kwestia emisji spalin, to jest również kwestia emisji hałasu. To one są bardzo ciche.
3: Od pierwszych zachwytów minęło już jednak trochę czasu. Rzeszów, Wałbrzych, Rybnik czy Konin. Doświadczenia tych miast z wodorowcami pokazują dobitnie fakty.
4: Za tymi zakupami nie nadążyła budowa infrastruktury, takiej jak stacji tankowania, ani produkcji zielonego wodoru.
3: Co mówi twarda ekonomia?
4: Ceny wodoru są tak wysokie, że wykorzystanie wodorowców jest dzisiaj kilka razy droższe nie tylko od diesli czy hybryd, ale także od autobusów elektrycznych.
3: Skutek? Niektóre miasta odwracają się od tej technologii, inne z zakupami taboru się wstrzymują.
4: Do tego trzeba dodać awarie, brak dostępu do stacji tankowania.
3: To ostatnie w przypadku stanów nadzwyczajnych, gdy zajdzie choćby konieczność ewakuacji ludności, stawia autobusy wodorowe na przegranej pozycji. Sędziwe diesle będą wówczas bardziej przydatne. To, co jawiło się świetlaną przyszłością, taką się nie okazuje. Marek Wójcik, Związek Miast Polskich.
7: My powinniśmy nie tylko mieć szansę na to, żeby uzyskać wsparcie właśnie na zakup taboru, ale na potem wszystkiego, co się wiąże z jego eksploatacją. Nie chcemy, żeby nas zostawiać z tym autobusem, a resztę to sobie dajcie radę sam.
3: W przypadku autobusów wodorowych trochę to tak wygląda. Wnioski?
4: Wodór w komunikacji miejskiej przegrywa z autobusami elektrycznymi i pod względem kosztów, i efektywności, i skali problemów organizacyjnych, które w przypadku transportu elektrycznego już zostały dane rozwiązania.
3: Rafał Frydrych, Radio 357.
2: No, jeśli chodzi o kwestie autobusów, transportu miejskiego w ogóle i wodoru, będziemy się temu jeszcze przeglądać. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Podobnie jak jeśli chodzi o kwestie wracania do drzew, zalesiania miast. No tutaj przypomniał mi się taki przykład pozytywny, wydaje mi się. Podobno z różnych stron świata ludzie, kiedy zjeżdżają się do Warszawy i obserwują tę naszą dziki brzeg Wisły. Jeden jest dziki, zachowany, a drugi jest przygotowany do tego, żebyśmy mogli tam spacerować. Zachwycają się tym właśnie, że udało nam się zachować tę naturę po jednej stronie. Zastanawiają się, jak my to zrobiliśmy, bo ponoć teraz w wielu miastach właśnie odchodzi się od tego, żeby no, było tylko miejsce, gdzie jest pospacerować. To oczywiście też jest bardzo ważne. Ale wraca się do tego, żeby było więcej zieleni nad rzekami. No i właśnie, co państwo na to?

0: call me. 510-357-357 popołudniówka @radio357.pl i oczywiście nasze głosówki są do Państwa dyspozycji. Jedną z nich nagrała słuchaczka ze Szwajcarii.
1: Mieszkam na stałe w Szwajcarii. U nas już drugi tydzień są temperatury grubo ponad 30 stopni, ale każdy budynek mieszkalny czy biurowce są wyposażone w żaluzje, które są na zewnątrz okien, więc na elewacji budynków i to robi ogromną różnicę. Przy tych upałach można zacienić mieszkanie i jest znośnie. No, życzę chłodu.
0: Bardzo dziękujemy, na pewno się przyda. No przed nami bardzo wysokie temperatury, nawet 40 stopni jest zapowiadane, także proszę na siebie uważać, a my zbieramy różne sposoby właśnie na upały, które nas czekają, także zapraszam do nagrywania, zapraszam do dzwonienia, zapraszam do pisania. Może takim sposobem też być dobra książka, o tym też dzisiaj rozmawiamy, o tym, jak literatura wpływa na dobrostan. Być może po prostu takim stanem dobrostanu, bo tutaj mówimy o, jeśli chodzi na przykład o zwierzęta, to mówimy tutaj o takiej sytuacji, w której zwierzę jest w naturalnym dla siebie środowisku, w którym świetnie się czuje, to być może po prostu trzeba się wybrać do biblioteki. Dla niektórych to jest środowisko naturalne.

Barbara Wrońska, tylko z tobą. Dostaliśmy przed chwilą informację, no, która może być ważna dla tych, którzy teraz podróżują na trasie S7 z Warszawy do Krakowa za Grójcem. Utworzył się kilkunastokilometrowy karambol. No, doszło do wypadku, dlatego jeśli planowali państwo wybrać właśnie ten kierunek, tę trasę, no to może warto zmodyfikować jakoś swoje plany. Taka informacja do nas dotarła, już za chwilę serwis informacyjny, w którym mamy nadzieję, informacje będą lepsze.

0: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Serwis informacyjny przygotowała dla Państwa Ola Rzaczek.
1: Serwis zaczynamy od Berlina, gdzie właśnie powinno zaczynać się spotkanie w formacie E5, czyli przywódców Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Wśród tematów pokój w Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie i przygotowania do szczytu NATO.
2: Będę także informował naszych europejskich przyjaciół o tej sytuacji, jaka się wywiązała w związku z decyzją prezydenta Zeleńskiego o nazwaniu jednej z jednostek, nadanie imienia bohaterów UPA i dlaczego to w Polsce jest nieakceptowalne. Ale coraz lepiej to rozumieją nasi partnerzy.
1: Mówił jeszcze przed wylotem do Niemiec premier Donald Tusk. Przywódcy grupy E5 połączą się zdalnie z szefem NATO Markiem Rutte, którego dziś ugości prezydent USA Donald Trump. Międzynarodowa Organizacja Morska uruchomiła ewakuację 11 tysięcy marynarzy uwięzionych w cieśninie Ormus. Statki zaczęły już pokonywać trasę, podała agencja Reutera, która powołuje się na rzecznika organizacji. Tymczasem cena baryłki ropy naftowej typu Brent spadła dziś poniżej $74, co jest najniższym poziomem od początku amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem. Te spadki to efekt wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni na linii Stany Zjednoczone-Iran zawartego przed tygodniem. Jak donoszą analitycy z epetrol.pl, dzięki optymistycznym sygnałom z rynku ropy można się spodziewać, że tegoroczne wakacyjne wyjazdy będą tańsze. Na razie dzień przed rozpoczęciem wakacji litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 6,67, a diesla 6,11. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że benzyna tanieje, cena diesla zostaje na tym samym poziomie. Ale to popołudnie może być trudne dla kierowców. Jak już słyszeli Państwo przed serwisem, utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Katowic. Za Grójcem utworzył się kilkukilometrowy korek po karambolu. Utrudnienia też na Opolszczyźnie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Warszawska policja zatrzymała 22-letniego Francuza, który rano wtargnął do tunelu metra, przez co podziemna kolejka nie mogła dotrzeć do 10 stacji. Jak wynika z komunikatu stołecznej komendy, mężczyzna odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia, które chroniły dostęp do infrastruktury technicznej. Zapadła decyzja, że trzeba dokładniej sprawdzić stację służeb, co oznacza utrudnienia dla pasażerów. Wakacje za dwa dni, fala upałów wkracza do Polski, a nad wodą już dochodzi do tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni z jednej strony cieszą się, że rośnie świadomość, a świadkowie coraz częściej pomagają ratować tonących. Jednocześnie ratownicy ostrzegają przed brawurą i narażaniem własnego bezpieczeństwa, zdrowia i życia. Pierwszym odruchem powinno być wezwanie pomocy, przypomina Jarosław Zwierzyna ze śląskiego WOPR-u.
3: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
1: O bezpieczeństwie nad wodą będziemy mówić jutro w ranku. A na koniec w serwisie przenosimy się do miejsca odpoczynku, edukacji ekologicznej i spotkań dla studentów oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego. W Katowicach otwarto Green Campus. To jeden z punktów trwającego Forum Europejskich Uczelni Wyższych.
4: Przyjazna przestrzeń, dająca wytchnienie nie tylko podczas upałów, to jeden z wielu punktów trwającego Bauhaus for EU Forum. Katowickie spotkanie to także szansa w przyszłości na wymianę między uczelniami studentów, podkreśla Edyta Lachowicz-Santos, koordynatorka Sojuszu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5: Mogą wziąć udział w kursach oferowanych przez partnerów, albo na przykład wziąć udział w regionalnym żywym laboratorium gdzieś w mieście, przekształcając na przykład jakieś nieużytki.
4: Forum to także promocja regionu i prezentacja możliwości transformacji Śląska w sposób zrównoważony. Poprzednie spotkanie odbyło się rok temu na Politechnice w Portugalii. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Zielony Kampus kończy serwis o 17. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: W nocy nadal pogodnie. Temperatura osiągnie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około

0: Love is a Battlefield na początek drugiej godziny popołudniówki w Radiu 357. Co dla Państwa jeszcze przygotowaliśmy? No, porozmawiamy o literaturze.
1: W czasach licealnych to słowacki. Najczęściej to teraz książki kucharskie i niestety i o serowarskie.
0: Czyli o tym, co czytamy, aby się ubogacić i jak ta literatura może wpływać na nasz dobrostan. O tym już w tej godzinie popołudniówki w Radiu 357. To jest również pytanie do Państwa. Co Państwo czytają, żeby się ubogacić literacko? Popołudniówka @radio357.pl 510-357-357 i oczywiście głosówki. Głosówki nagrywają Państwo również w sprawie pogody.
2: Wszyscy tak czekali na te lato, aż będzie gorąco. I teraz co? Wszyscy chcą chłodu. A ja od początku mówiłem, zima jest dużo lepsza. Można się bardziej

0: ubrać, a nie będzie tak jak w lato, że już bardziej się rozbrać nie da.
1: Zastanawiam się, czy jest taki stan, w którym ubrać się już bardziej nie da, czy jest tutaj jakiś limit. No i kontynuujemy, jeśli chodzi o głosówki, porady, jeśli chodzi o modę.
2: Najlepszym sposobem na radzenie sobie z ubałami to przede wszystkim dla mnie spojrzenie na swoją garderobę. Ubrania lniane to istny game changer. Naprawdę polecam. Nie mogę patrzeć na mężczyzn czy na kobiety ubrane w poliestrowe, sztuczne materiały, jeansy obcisłe. To jest okropne. Len luźny, przewiewny, wspaniały. Mega polecam.
1: Szukamy różnych sposobów na wzrost temperatur. Czekają nas upały, bardzo mocne, wysokie temperatury już w ten weekend. Także zbieramy różne rady, porady. No już jeszcze za chwilę czeka nas po utworze Daleki Zasięg. Michał Żakowski przyjdzie do nas do studia i opowie o kraju, o militaryzacji kraju, w którym nie ma armii. I to brzmi może tajemniczo, ale pewnie się Państwo już domyślają, o jaki kraj chodzi.

0: studiu jest już z nami Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michał, militarna Japonia, tak mam zapisane. Japonia przecież konstytucyjnie, no nie ma tam żołnierzy.
1: Oficjalnie. Zobaczymy. No nie ma żołnierzy, jest samoobrona. I to, jaka jest formuła, zaraz o tym krótko wspomnimy. Natomiast jest dużo symboliki w polityce japońskiej. Symboliki, która polega na składaniu kwiatów, honorowaniu pewnych miejsc. I takim miejscem jest chociażby Okinawa i tam Muzeum Peace Memorial Park. Jakie ono ma znaczenie? Dlaczego Okinawa? Ja tylko powiem, że na pewno też chodzi o bitwę Japonii ze Stanami Zjednoczonymi w 1945 roku, o Okinawę. 200 tysięcy ludzi tam zginęło. No i tam dla wszystkich zmarłych, wszystkich, którzy zginęli, zostały złożone przedwczoraj kwiaty. No i oczywiście są pytania, dokąd zmierza Japonia, w jakim kierunku właśnie tym militarystycznym i zmiany konstytucji, żeby była armia.
0: Właśnie, to jest bardzo ciekawe.
1: Jednak będzie to dłuższy proces. I to jest też pytanie o politykę, no jakby nie powiedzieć, jednej z gwiazd polityki azjatyckiej i światowej, czyli pani premier Sanae Takaichi. Losy pani premier śledzimy razem z, za chwilę usłyszymy Dominikę Giordano, ona pięknie o tym opowiada.
0: Ja się zamieniam w słuch w takim razie.
1: Zapraszamy.
2: Daleki zasięg.
1: Premier Sanae Takaichi wywołała kontrowersje, były gwizdy podczas składania kwiatów właśnie na Okinawie. Jest już z nami Dominika Giordana, była polska dyplomatka w Tokio, autorka książki Okno z widokiem na Fuji. Dzień dobry, Dominiko.
3: Dzień dobry.
1: Myślę, że zacznijmy od początku, czyli czym jest Okinawa, dlaczego gwizdy, no i dlaczego jednak pani premier zdecydowała się tam złożyć kwiaty i dlaczego rzeczywiście no, takie miejsce z naszego punktu widzenia wydawałoby się neutralne, a powstałe dla upamiętnienia wojny, II wojny światowej. Oczywiście Japonia jest tam po stronie tych agresorów, Ameryka stanęła po stronie wyzwolicieli, no ale jednak bitwa o Okinawę mogłaby być tym czymś neutralnym. Okazało się, że jednak gwizdy towarzyszyły składaniu kwiatów i to oznacza, że pani premier nie to, że cieszy się niepopularnością, ale jakąś formą krytyki za to, co robi i dokąd zmierza. Tak możemy to rozumieć chyba.
3: Tak, ale zaraz opowiem, bo wcale nie jest to taki, taka łatwa sprawa. Bo ciekawy jest temat, czym jest Okinawa.
1: Tak jest.
3: Czym jest Okinawa dla Japonii, dla Japończyków i czym jest Okinawa dla Okinawczyków, czy mieszkańców Okinawy. Ponieważ wiesz, nie wiem, może nie wiesz, a może wiesz, że mieszkańcy Okinawy często nie mówią o sobie, że są Japończykami, tylko że są Okinawczykami.
1: No nie wiedziałem
3: że oni
1: o tym
3: nie są, oddzielają się nawet od tego, deklarując to, że oni podkreślają, oni są z Okinawy. Bo Okinawa historycznie to nie jest taka zupełnie Japonia. Historycznie Okinawa kiedyś była odrębnym królestwem, królestwem Ryukyu. Także warto do tej historii sięgnąć, myśląc o tym, co się dzisiaj dzieje na Okinawie. To było królestwo, które miało swojego króla, swój język, swoją kulturę, swoje tańce, swoją sztukę. Odrębne państwo. Zostało podbite przez Japonię w pewnym momencie, w XVII wieku, przez Kyushu, a później podczas ery Meiji włączone do Japonii. To było w XIX wieku jako kolejna prefektura. Zachowało, nadal było królestwem, nadal miało swoje władze, nadal miało swój język. Ludzie nadal nie chcieli być częścią Japonii, no ale jednak częścią Japonii się stali jako naród podbity. Dlatego my traktujemy to, myśląc o Okinawie, myślimy, że to jest Japonia, bo oczywiście dzisiaj jest to Japonia, prawda, politycznie jest to Japonia. Natomiast mieszkańcy Okinawy bardzo dbają o to, żeby jednak pielęgnować swoją kulturę i ta kultura okinawska jest inna. Zresztą język nawet, jakim mówi się w Okinawie, oczywiście mówi się po japońsku, ale także jest pielęgnowane, są różne właściwie różne języki Ryukyu i to nie są dialekty, to są języki, to są odrębne języki wymagające nauki. W związku z czym Okinawa tak zupełnie Japonią nie jest. Jest miejscem przez Japończyków podbitym. Więc nie dość Japończycy narzucili Okinawie swoją powiedzmy, no, zwierzchniość, prawda, swoją kulturę, swoje, może kulturę to tak różnie bywa, bo tam bardzo dużo tej kultury okinawskiej zostało, no ale oczywiście zwierzchność polityczną, swoje wpływy. Także oczywiście powodowało to historycznie na Okinawie, czy wśród Okinawczyków pewnego rodzaju, no, niechęć do Japończyków, prawda? I nadal zresztą podkreślają tę swoją bardzo często odrębność, chociaż oczywiście wśród mieszkańców Okinawy też są różne poglądy. Większość to są osoby takie, które podkreślają odrębność Okinawy od Japonii, ale jest część też taka, która jednak czuje się, czy deklaruje, że też są Japończykami.
1: No i teraz mamy drugą wojnę światową.
3: No i teraz mamy drugą, właśnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy teraz drugą wojnę światową. Czym się staje w tej sytuacji Okinawa? Okinawa nagle staje się frontem Japonii. Frontem Japonii, który ma zatrzymać wojska amerykańskie przed wejściem na główną wyspę. Czyli tutaj rozgrywa się ta najcięższa i długa batalia właściwie w obronie Japonii. Ginie bardzo dużo ludzi, tak jak wspomniałeś. Jest to krwawa bitwa. W związku z czym ta Okinawa, która jest miejscem podbitym przez Japończyków, która jest wyspą, powiedzmy, pokonaną, teraz broni Japonii kosztem swoich mieszkańców, swojego lądu, swojej krwi. Co się później staje z Okinawą? Okinawa po wojnie do 1972 roku jest pod administracją Stanów Zjednoczonych. W związku z czym też w jakiś sposób jest pod takim silnym wpływem właśnie amerykańskim, nie japońskim, co powoduje jeszcze, pogłębia to oddzielenie od Japonii. Zresztą jak dzisiaj pojedziemy na Okinawę, to też dowiemy się, że wiele osób mówi tam bardzo dobrze po angielsku, że jest to jednak inaczej w ogóle funkcjonujące miejsce niż Japonia. No i oczywiście do tego dochodzi problem baz amerykańskich.
1: I problem z żołnierzami amerykańskimi na Okinawie jednocześnie.
3: I problem z żołnierzami amerykańskimi, którzy nie dość, że są, to jeszcze, no, zdarza się, że się różnie zachowują na tej Okinawie i też z tego powodu pewne dolegliwości ponosi ludność miejscowa. W związku z czym tam jest bardzo dużo takich problemów, zarówno historycznych, związanych z takim też bólem, związanym z niezgodą na to, co się wydarzyło, z obecnością wojsk. Cały czas mówi się o problemie tym, czy bazy amerykańskie przesuwać z tej Okinawy w inne miejsce, czy przesuwać w miejsce mniej ludne, jakieś bardziej takie, powiedzmy, nie w pobliżu ludzi miast. Okinawczycy w ogóle chcieliby, żeby te bazy zostały z Okinawy usunięte, albo przynajmniej częściowo usunięte, żeby ta obecność była mniejsza, bo jednak Okinawa to jest 1%, powiedzmy, powierzchni Japonii, w związku z czym czują, że nie muszą przyjmować całego tego ciężaru obecności wojsk amerykańskich. No ale Okinawa oczywiście cały czas jest w ważnym miejscu. Także z punktu widzenia dzisiejszych konfliktów i dzisiejszych problemów.
1: Jasne. Bo dzisiaj Tajwan, oczywiście Chiny, Japonia, to jest ten trójkąt.
3: Tajwan, Chiny, może wschodnio-chińskie, to jest ten trójkąt. W związku z czym na Okinawie znowu może zrobić się gorąco, prawda? Tam wyspy Senkaku i tak dalej. To jest właśnie to miejsce, które znowu jest w ogniu ewentualnych problemów i tych ewentualnych teraz, powiedzmy, napięć w regionie. No i teraz w świetle tych wszystkich napięć i tych wszystkich problemów, również historycznych, obecnych, geopolitycznych i tak dalej, jest rocznica bitwy o Okinawę. Premier Sané Takaichi jedzie złożyć tam kwiaty celem upamiętnienia ofiar, które na Okinawie poległy.
1: I tu nie ma nic dziwnego w tym.
3: Oczywiście tu nie ma nic dziwnego w tym, ale jeżeli ten kontekst, o którym wspomniałam, weźmiemy pod uwagę i do tego pomyślimy sobie, że teraz Japonia jest, czy wiemy o tym, że teraz Japonia jest w takim okresie, kiedy myśli bardzo poważnie o zmianie konstytucji. Tutaj widzimy czasami pewnie w prasie ten artykuł 9 w japońskiej konstytucji, tak, zgodnie z którym Japonia wyrzekła się wojny. Oczywiście to jest konstytucja narzucona Japonii jako krajowi, który przegrał II wojnę światową. Po II wojnie światowej Japonia miała wyrzec się wojny, jako stać się krajem pacyfistycznym, jako formy rozwiązywania sporów międzynarodowych. Nie powinna mieć armii. No i dlatego Japonia ma siły samoobrony, a nie armię. Nie może się zbroić, nie może uczestniczyć w takich zbrojnych, militarnych działaniach. No ale w dzisiejszym świecie tutaj dochodzi jak gdyby kolejna warstwa tego problemu okinawskiego, bo w dzisiejszym świecie, właśnie w dobie obecnych napięć, Japonia stara się jednak zachować no, swoje bezpieczeństwo pomimo wszystko. Mm-hmm. W związku z czym mówi się, od wielu lat mówi się o zmianie konstytucji. Teraz premier Sanae Takaichi, jako taka bardzo konserwatywnie myśląca premier z partii LDP, no, coraz bardziej naciska na to, żeby jednak tę konstytucję zmienić. To jest oczywiście proces, ale ponieważ z jednej strony mamy Chiny, mamy Koreę Północną, mamy problemy z Rosją i jeszcze w dodatku, to dla Japończyków też jest bardzo ważne, mamy nieprzewidywalność Stanów Zjednoczonych w postaci pana prezydenta, który o tyle jest właśnie dla Japończyków niebezpieczny, że jest po prostu nieprzewidywalny. Więc oni chcą się uniezależnić także od Stanów Zjednoczonych, chcą budować swoją siłę militarną, czy swoje bezpieczeństwo poprzez siłę militarną i zaczynają to pomału, no pomału, ale tak, że tak powiem, konsekwentnie
1: zdecydowanie
3: robić.
1: I to też między innymi rządy pani premier, która przecież niedawno wykonała świetną woltę wyborczo-polityczną na początku roku, o czym mówiliśmy, i teraz ma bardzo mocną legitymację społeczną i wyborczą do tego, by przeprowadzać zmiany konstytucyjne. Tak jeszcze powiedzmy na koniec, króciusieńko.
3: O którą zadbała. W związku z czym Japonia stoi bardzo prostą drogą, idzie właśnie do tego, żeby konstytucję zmienić. Już japońskie firmy, już japońskie działania idą w tym kierunku, żeby Japonia zawiera umowy międzynarodowe już w tym momencie dotyczące współpracy militarnej, w związku z czym wszystkie działania już idą w tym kierunku, żeby jednak tę konstytucję zmienić. No i teraz w tym momencie, już tak kończąc, rozumiem, że musimy kończyć.
1: Tak jest.
3: Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda któregoś dnia.
1: Już zapowiadam na najbliższy piątek na dachu świata Dominika Giordano. Japonia, pani premier Sanae Takaichi i jej działania polityczne będą przedmiotem szerokich obrad i szerokiego spojrzenia, także jak najbardziej. Ale proszę, ostatnie zdanie już.
3: No właśnie, ostatnie zdanie. I w tym momencie właśnie, w momencie tych napięć, pani Sanae Takaichi przyjeżdża do Okinawy. To, że składa kwiaty i upamiętnia ofiary, w tym nie ma nic złego. Ale na Okinawie odzywają się pacyfiści, którzy mówią, nie, nie chcemy wojny, nie chcemy znowu, żeby Okinawa stała się miejscem walk. Mamy artykuł 9 Konstytucji, wyrzekamy się wojny i proszę tego pilnować. Boją się tej imperialnej Japonii, nie chcą powrotu do tamtych czasów, nie chcą takiego do czasów, które były militarne i stąd te protesty, stąd osoby, które krzyczały z tyłu. To nie jest kwestia taka jak w Yasukuni Jinja w świątyni innej.
1: Ale
3: w Tokio.
1: O tym też właśnie będzie w piątek, bo znaczenie tej świątyni, znaczenie różnych gestów związanych z uhonorowaniem i kwiata, i złożeniem kwiatów, no chociażby Arlington, ja tylko już powiem, i dlaczego tam złożyła kwiaty pod, no, na grobie pilota, który był w załodze, która spuściła, zbombardowała Nagasaki bombą atomową. Przecież to też jest, to jest ten rok, to jest to wszystko w tym roku. Dziękuję ci bardzo. Dominika Giordano była polska dyplomatka w Tokio, autorka książki Okno z widokiem na Fuji. W najbliższy piątek na dachu świata. Już zapowiadam, będzie o Japonii. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Daleki zasięg. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: I zapraszamy na dach świata w piątek. A nieco bliżej, bo już za parę minut serwis sportowy. Wonders of Lewis.
4: the wound being blamed in the midsummer time.

0: I bardzo spokojnie dodryfowaliśmy do godziny 17.30. No i to jest czas dla osób, które żywo zainteresowane są sportem. Mateusz Fusiarz jest u nas w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To co tam w tym sporcie?
2: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: No co tam, w tym sporcie? No,
0: nie mundial.
1: Dużo rzeczy, tak. No oczywiście ciężko będzie zapowiedzieć każdy z 6 zaplanowanych na dziś meczów w takim samym wymiarze, ale spróbujemy nikogo nie pokrzywdzić. Granie na Mistrzostwach Świata rozpoczynamy dzisiaj o 21:00 i w dwóch równolegle rozgrywanych meczach Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem, a Szwajcaria z Kanadą. Słuchamy trenera jednego z 3 gospodarzy mundialu, Jesse'ego Marsha.
3: Mamy duży szacunek do Szwajcarii. Wiem sporo o ich zespole i zawodnikach z czasów, kiedy trenowałem w Europie i prowadziłem moje drużyny w meczach przeciwko nim. Zdaję sobie sprawę z ich jakości. Sporo wiedziałem zatem już zanim ich wylosowaliśmy, a potem bardzo uważnie ich studiowałem. Przygotowaliśmy więc plan, ale generalnie jak zwykle będziemy chcieli sprawić, by mecz był dla nich trudny.
1: Szwajcaria i Kanada mają po 4 punkty w grupie B i środowy mecz w Vancouver zdecyduje, kto zakończy grupę na pierwszym miejscu. Kanada potrzebuje tylko remisu dzięki lepszej różnicy bramek, a Szwajcaria musi wygrać. W drugim z meczów obie ekipy mają po punkciku, no i by liczyć się w walce o jedno z 8 miejsc, dających 1/16 z 3 miejsca, wypadałoby wygrać. I to najlepiej wysoko. W ogóle w tym momencie to się jeszcze oczywiście wszystko może pozmieniać. Na trzecich miejscach, które dają awans, są Szwecja, Szkocja, Chorwacja, Paragwaj, Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Belgia oraz Czechy. Taki fun fact dla Państwa. Każda z tych reprezentacji może jeszcze awansować z wyższej pozycji albo odpaść. Jedyną pewną ekipą z dziś grających jest Meksyk, pewną awansu, która powalczy o pełną pulę grupową dzisiaj z Czechami, którzy na tym turnieju zdążyli już i przegrać, i zremisować. To może w końcu wygrają? Ladisław Krejci, kapitan. Wiemy, że czeka nas trudny mecz. Meksyk pokazał siłę w dwóch pierwszych spotkaniach, siłę zespołu, ale też indywidualności i na to się szykujemy. Ponadto wiemy, jak ważny to dla nas mecz, dlatego przystąpimy do niego pełni wiary w sukces. Do dzieła.
4: Przystąpimy, także się cieszymy, a damy do tego.
1: Spotkanie Czechów z gospodarzami na stadionie Azteca w stolicy Meksyku o godzinie 3 nad ranem. Wtedy też powalczą RPA oraz Korea Południowa, której do awansu wystarczy remis. Z kolei Bafana potrzebują wygranej.
5: To wyjątkowy mecz dla obu drużyn. Musimy wygrać, wszyscy to wiemy. To takie proste, a z drugiej strony szalenie trudne, bo wiemy, z kim przyjdzie nam grać. Korea to świetny i zdyscyplinowany zespół. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć swój najlepszy poziom i że na koniec meczu to my ucieszymy się z wygranej.
1: To mówił selekcjoner RPA, Belg Hugo Broos. Czyli tak, 4 mecze udało nam się już zapowiedzieć, mecze grup A i B. Mamy jeszcze do zapowiedzenia starcia w grupie C, w której mamy przecież rekordzistów pod względem wygranych liczb mundiali. Canarinhos sięgali po tytuł 5-krotnie, ale ostatnio 24 lata temu na turnieju w Korei Południowej i Japonii. I wydaje się, że ostatnio właśnie wtedy grę Brazylijczyków można było zilustrować muzycznie. O tak. Ostatnio, drodzy Państwo, w serialu o Ronaldinho tak właśnie ilustrowana była jego gra. No a dzisiaj Vini Junior, Rafinha, Mateusz Cunha, a może także Neymar, bo podobno jest do dyspozycji Carlo Ancelottiego piłkarz Santosu. Takie nazwiska, takie gwiazdy powinny być przecież w końcu w stanie zapewnić nam taką właśnie piłkarską sambę. Jeśli mielibyśmy zarywać dziś nockę i oglądać mecz Brazylii ze Szkocją, no to niech tam pięknie pograją. Choć pewnie akurat Szkoci mają co do tego starcia nieco inne plany. Andy Robertson. To właśnie na ten mecz czekaliśmy najbardziej. Zagramy przeciwko wielkiemu krajowi, najbardziej ikonicznemu i utytułowanemu. Ale mamy też szansę na spełnienie naszych marzeń. Chcemy dokonać czegoś wielkiego dla naszego małego kraju, a ten mecz daje nam tę niepowtarzalną okazję. Początek meczu Szkocja-Brazylia o północy, no i o tej samej porze zacznie się też mecz Maroka z Haiti, które miało być chłopcem do bicia w grupie C. Tymczasem, okej, przegrali wszystko, co było do przegrania, ale chyba niżej niż się spodziewaliśmy. Być może ktoś spodziewał się też, że z racji horrendalnych cen biletów na ten turniej kibice się trochę zbuntują i no może na stadiony nie przyjdą. Nic bardziej mylnego, według analiz Reutersa frekwencja może osiągnąć rekordowy poziom, pomimo wysokich cen biletów i jeszcze do tego ograniczeń w podróżowaniu. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2,85 miliona osób na stadionach, a obiekty średnio były wypełnione w niemal 100%. Domykając wątek mundialowy, mam dla Państwa jeszcze słówko od tego gagatka.
6: Trust us.
1: Zaufajcie nam, zdaje się na każdym kroku mówić szef FIFA Gianni Infantino. Zaufajcie nam, wiemy co robimy. No i dzisiaj znów pan prezydent poprosił nas, byśmy mu uwierzyli i zaufali. Pojawiło się oficjalne oświadczenie dotyczące przerw na nawodnienie, które, co tu dużo mówić, nie podobają się fanom, bo są zbyt długie, zaburzają dynamikę spotkań oraz w ich trakcie w niektórych telewizjach emitowane są reklamy. FIFA, czytamy w oświadczeniu, nie generuje z tego tytułu dodatkowych przychodów, ponieważ wszystkie umowy handlowe zostały podpisane z dużym wyprzedzeniem. Nie jest to więc dla nas kwestia finansowa. To czysto sportowa sprawa. Głównym powodem jest upał, ale musimy też zrozumieć, że w rozgrywkach, takich jak Mistrzostwa Świata, trwających 39 dni, w których drużyny potencjalnie rozgrywają 8 meczów, chwila odpoczynku jest niezwykle ważna. Tyle od troszczącego się o dobrobyt zawodników pana Infantino. A w sporcie to już prawie wszystko, na pewno wszystko o mundialu. Przypomnę, że o 20:00 nasi siatkarze rozpoczynają swój drugi w ramach Ligi Narodów turniej. Teraz są w Gliwicach i wieczorem zagrają z Belgią, a potem w kolejnych dniach jeszcze z Turcją, Niemcami i Argentyną. W tenisie z kolei trwa mecz Igi Świątek z Emmą Navarro w Bad Homburg. Pierwszą partię Polka przegrała, w drugiej wróciła w pięknym stylu. No i trwa trzecia decydująca, ale tam też były kłopoty. W Londynie zaś o Wimbledon walczy w kwalifikacjach Katarzyna Kawa. W starciu z Włoszką Lucrecją Stefanini również trwa trzecia partia.
2: Radio 357.
0: No jednak nie tylko mundial. Zadam to pytanie, które pewnie zadają wam wszyscy, wam, czyli dziennikarzom sportowym. Czy oglądacie wszystkie mecze i czy oglądacie je również w nocy, czy tę noc zarywacie?
1: Zdarza się obejrzeć coś w nocy, ale no nie będę ukrywał, że wszystkich mi się nie udało obejrzeć. Szczególnie problematyczne są te o 3:00 w nocy. No to tak myślę. Ale ten o północy dzisiaj przed serwisami porannymi można przyjąć chyba.
0: Ale jeśli ze względu na upały będziemy chcieli zmienić nasz tryb życia i przerzucić się właśnie na godziny nocne, no to się będzie o wiele lepiej oglądać te mecze na pewno.
1: Myślę, że tak. Trochę jak na wakacjach takie tropikalne noce nas teraz czekają. To tak jakiś ogródek.
0: Coś. Sama przyjemność, być
1: myślę,
0: może.
1: Myślę, że tak.
0: Truskawki
1: być może,
0: i mecz.
1: Na pewno.
0: Truskawki i mecz.
1: A to jeszcze Wimbledon się nie zaczął.
0: Bardzo dziękuję, Mateusz Fusiarz. Hey, Yeah, let's do it like this.

0: Teraz porozmawiamy o literaturze, o tym, jak na nas wpływa, no i o czymś. No ja zawsze wiedziałam, że tak jest, ale dobrze mieć potwierdzenie. Firma Storytel przygotowała raport o tym, jak literatura wpływa na dobrostan Polaków i czują się lepiej ci, którzy czytają albo słuchają audiobooki. Teraz parę słów o tym opowie Tomasz Jeleński.
1: Ponad połowa z nas ocenia swój dobrostan jako dobry lub bardzo dobry, ale najlepiej czują się ci, co dużo czytają.
2: W ogóle literatura może mieć duży wpływ na dobrostan każdego człowieka, nie tylko Polaka. Literatura może mieć wpływ na życie każdego z nas.
1: A jaki to będzie miało wpływ? To zależy od tego, co czytamy.
2: Pozytywny zależy też, co czytamy, prawda? Może być i pozytywny, i negatywny.
1: Bo taki Dostojewski to może mieć wpływ nieco przytłaczający.
2: Mamy przykład ludzi, którzy przeczytali Dostojewskiego i postanowili wcielić w życie to, co bohater Raskolnikow zrobił, także może również mieć negatywny wpływ.
1: Jakby nie było, czytanie jest korzystne, bo wzbogaca nasze słownictwo i dlatego należy czytać naszym Milusińskim, żeby już od małego obcowali ze słowem, uważa Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki.
3: Dzieciom powinniśmy czytać książki od pierwszych chwil ich życia, a może nawet jeszcze wcześniej.
1: A czym skorupka za młodu nasiąknie, to potem w życiu dorosłym przyda się bogate słownictwo. Szczególnie, że dziennie średnio mówimy przez 3 godziny.
4: O, ja się to nawet nie wiedziałem, naprawdę, zaskoczył mnie pan teraz.
1: Pan mówi bardziej wierszem czy prozą?
4: No, bardziej prozą.
1: To jakby to wszystko spisać, to książka by wyszła.
5: Teraz wszyscy piszą, widocznie mniej mówią, a więcej piszą.
1: A wracając do naszego czytelniczego dobrostanu. Jak dużo czytamy, to też bez trudu potrafimy dużo mówić. I to mądrze mówić, zauważa dr Tomasz Kowalczuk, filozof i językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Jeżeli ktoś się zna na jakiejś dyscyplinie, no to rzeczywiście mówi dużo, ponieważ niuansuje, ponieważ nie poprzestaje na biało-czarnych stwierdzeniach, tylko takich prostych czy prostackich nawet, tylko stara się coś wytłumaczyć.
1: Nie chodzi tu o popisywanie się wyszukanym słownictwem.
6: Dalibóg, on gdzieś zawsze.
1: Ważne, by to, co czytamy, było dobrej jakości, bo czytając czy słuchając dobry tekst, poczujemy się w jakiś sposób po prostu lepiej na duszy. Nieprawdaż?
7: Uspokaja. Przede wszystkim. A oprócz tego, że rozwija, to na pewno uspokaja.
1: I to, co wartościowego przeczytamy, ułatwi nam potem konwersację.
8: Zależy od sytuacji.
1: To znaczy od jakiej sytuacji?
8: Uważam, że najlepiej jest mówić optymalnie, bo jeżeli człowiek mówi za dużo, to nie jest często to wartościowe w żaden sposób, a jeżeli się bardziej skupi na tym, przemyśli, to jednak to ma sens i jakoś tam naprawdę, jakoś tam istotę.
1: I teraz waży pani każde słowo.
8: Prawda, zgadzam się.
1: Dialog zaczyna być interesujący.
8: Jak najbardziej.
1: Cóż tam pani czyta?
7: W czasach licealnych to słowacki. Najczęściej to teraz książki kucharskie i niestety i o serowarskie.
1: Dobry ser i do tego dobra książka. To będzie zaiste uczta i dla ciała, i dla ducha. I niewątpliwie zacny camembert wspomoże nas w lekturze. Rozwiną się zwoje mózgowe i poprawi się nasz dobrostan. Zwłaszcza w cieniu, nad wodą i w zupełnej głuszy.
0: No, jeśli ten dobrostan równa się dobre jedzenie i dobra lektura, no to ja taki poproszę. Jeszcze w nawiązaniu do audiobooków, istnieje taka dyskusja, która wraca w internecie, w tym społeczeństwie internetowym, książkowym co jakiś czas. Czy audiobook to książka i czy no, lepiej czytać książki, czy słuchać audiobooków? To jest też pytanie do państwa, co państwo wolą. Ja powiem tylko tyle, że uważam, że to zależy. Że na pewno lepiej człowiek się skupia na książce, choć czasem niektóre książki, niektóre opowieści są takie, że lepiej się ich słucha. Na pewno jest tak, że od czasu, kiedy dostałam dostęp do audiobooków, to lepiej mi się sprząta i nawet polubiłam to sprzątanie.
9: Wspieraj system i zagłosuj.

0: A teraz przejdziemy do jednego z moich ulubionych tematów zdecydowanie. Będziemy rozmawiać o kosmosie i o przemyśle kosmicznym. No to nie są tylko technologie, które wynoszą ludzi w kosmos ze względu na ambicje czy marzenia naszego gatunku. Ich rozwój zmienia również życie tych, którzy zostają na Ziemi. Chodzi na przykład o komunikację, o medycynę, o bezpieczeństwo. I właśnie o takich technologiach Dual Sense rozmawia się teraz na 5. forum sektora kosmicznego, który odbywa się dzisiaj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. O tym porozmawiamy też z Hubertem Kijkiem, autorem programu Kijek w Kosmosie TVN24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Takim głównym tematem tegorocznego forum jest to, jak praktycznie można wykorzystać tę rekordowo wysoką składkę Polski do ESA, do Europejskiej Agencji Kosmicznej. To może warto zapytać na początek, dlaczego warto inwestować w kosmos?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo kosmos, dzięki kosmosowi, ten skok technologiczny, jaki zrobiliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, no to właśnie zasługa kosmosu. To właśnie dzięki inżynierom, dzięki ludziom, którzy eksplorowali orbitę. Bo niewiele osób sobie wie, pewnie każdy zna ten przykład GPS, oczywiście satelity krążące nad naszymi głowami, dostarczające nam informacje o naszej pozycji. Ale na przykład okulary, które noszę, to też zasługa eksploracji kosmosu, ponieważ okulary się nie rysują, ponieważ astronauci programu Apollo musieli mieć przyłbice, które się nie rysują i później te technologie przeniesiono właśnie dla cywilów. Dzięki temu mamy lepsze okulary. Selfie to też jest wymysł inżynierów kosmicznych, bo kiedy wysyłamy satelitę w kosmos, to potrzebujemy tam tak zwaną kamerę techniczną. One kiedyś były wielkie. No i ktoś kiedyś dostał zadanie, żeby zrobić ją malutką. Zrobił ją malutką. Później to sprzedał do przemysłu i mamy kamery w smartfonach.
0: Do tego się nie spodziewałam. Zastosowań,
1: przykładów jest mnóstwo. Tak, jest tego bardzo dużo. Buty, które nosimy. Pewnie państwo oglądają teraz mundial, który jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Meksyku i widzą bramkarzy, którzy łapią te piłki, mają specjalne rękawice. No to te pianki, które mają na rękawicach, to też zasługa eksploracji kosmosu, bo to jest podobny materiał, który używano w skafandrach kosmicznych w programie Apollo. Nasze marynarki od garniturów też mają tam pierwiastek tego programu Apollo. Tego jest bardzo, bardzo dużo i nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zawdzięczamy temu, że ktoś kiedyś powiedział, polecimy na Księżyc. No i to było trudne, ale im się udało. Udało się stworzyć miniaturowe komputery. Udało się właśnie stworzyć wiele różnych technologii, z których teraz korzystamy. Opony w samochodach, stoję na ulicy i widzę przejeżdżające auta.
0: No to są takie rzeczy,
1: gdyby nie eksploracja kosmosu.
0: Użytku codziennego, ale mówimy tutaj też o sprawach takich jak medycyna, czy na przykład, nie wiem, badanie nad promieniowaniem kosmicznym. Oczywiście to też wpływa na rozwój medycyny tutaj na Ziemi, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Teleporady to jest wymysł eksploracji kosmosu. Przecież astronauci musieli komunikować się z lekarzami tam na dole i dzięki nim te teleporady powstały. Ale inny przykład, antybiotyki są badane w kosmosie. Ten przełom dotyczący na przykład choroby raka może przyjść z orbity, ponieważ te komórki rakowe w stanie nieważkości zachowują się kompletnie inaczej. Taki eksperyment badano między innymi w trakcie lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, gdzie jego dowódczyni zabrała komórki rakowe na orbitę. No i naukowcy sądzą, że dzięki temu znajdą te słabe punkty raka, i znajdziemy właśnie lek na tę niezwykle groźną chorobę XXI, XX wieku, ale też poprzednich dekad. Więc tak, nauka, medycyna,
0: wspominasz
1: wiele
0: o raku,
1: różnych zastosowań, bezpieczeństwo.
0: Ja jeszcze chciałam wrócić do antybiotyków, no bo to jest, tutaj już mówimy o bakteriach. Bakterie są bardziej zjadliwe w kosmosie, prawda? I to też jest dobre miejsce, żeby je przebadać.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle organizmy żywe się tam inaczej zachowują. Rok temu wysłaliśmy polskie algi, że tak powiem, z Wrocławia i to też zaskoczyło naukowców, bo te algi miały produkować tlen i produkowały go tak dużo, że uczeni z NASA są w szoku i te naukowczynie z Wrocławia mają już kolejne kontrakty na kolejne misje. Więc tak, to jest miejsce, które potrafi zaskakiwać.
0: Czyli tak, wiemy już, że ta inwestycja się zwraca i to z takim poważnym procentem. A o jakich technologiach mówimy, o rozwoju, jeśli mówimy o Polsce, nad czym my teraz pracujemy w Polsce?
1: Ja tylko powiem, że według ekspertów NASA $1 zainwestowany w eksplorację kosmosu zwraca się 7-krotnie, a nawet więcej. Zależy właśnie od tego, nad jakimi technologiami pracujemy. A jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj przykładów jest dużo. Jesteśmy mocni, że tak powiem, w obserwacji Ziemi ostatnio. Mamy firmę, która buduje największą konstelację satelitów radarowych, czyli takich satelitów, które nie patrzą na Ziemię przez teleskop, tylko wysyłają falę radiową w stronę naszej planety. To się odbija, wraca do satelity i on jest w stanie zobaczyć wszystko przez chmury, w nocy, przez każde warunki, jakie możemy sobie wyobrazić. I dzięki temu widzi, i ta technologia jest między innymi używana przez Ukraińców, ale my też kupiliśmy niedawno te satelity i je mamy. Dzięki temu Ukraińcy widzą, gdzie są ich przeciwnicy na froncie, gdzie są jednostki.
0: Czyli mówimy tutaj, ta technologia dual use, mamy tutaj na myśli głównie kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o to, o czym, jakie tematy były poruszane na forum sektora kosmicznego.
1: Tak, dual use, czyli podwójne zastosowanie dla wojska i dla cywilów. No i właśnie takim koronnym przykładem są te obserwacje satelitarne, no bo jeżeli ta technologia tworzona przez firmę ICEYE sprawdza się na polu walki, bo to dzięki między innymi tej technologii udało się zniszczyć krążownik Moskwa, no to ta technologia też jest używana, żeby pomóc rolnikom, żeby ostrzec służby przed powodziami. Też była wykorzystywana ta technologia, żeby szukać osób zaginionych i tak dalej, i tak dalej. Nawet kiedyś usłyszałem takie zdanie, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić korzyści, jakie może przynieść ta technologia, bo nasza wyobraźnia nie jest ograniczona, tylko potrzebujemy ludzi, którzy padną na ten pomysł. A takich mądrych ludzi mamy mnóstwo w Polsce i takich zastosowań, no, tych zastosowań podwójnego zastosowania jest mnóstwo. Mówiliśmy o satelitach, ale zaskoczę Państwa, bo kiedy Sławoż był w kosmosie, testował technologię, która okazuje się ma podwójne zastosowanie. On sprawdzał taki eksperyment o nazwie EEG Neurofeedback. Zakładał specjalny czepek i ten czepek badał jego pracę jego mózgu. No i uczeni widzieli, kiedy był najbardziej efektywny, kiedy jego mózg najlepiej pracował. No i na podstawie tego on trenował ten mózg, żeby właśnie być jak najbardziej efektywnym. I teraz okazuje się, że te technologie kupił Grom i Formosa kupiły. Więc to jest to podwójne zastosowanie.
0: I czyli tak jedna rzecz,
1: dużo można wymieniać.
0: Jedna rzecz, że po prostu osiągamy jakieś nasze marzenia, przekraczamy jakieś kolejne granice jako ludzie. No ale druga rzecz to jest też po prostu rozwój technologiczny. Bardzo dziękuję.
1: Dam jeszcze jeden szybki przykład. Okay.
0: Niestety musimy kończyć, ale okay. Na pewno jeszcze będziemy wracać do tego tematu, bo jest bardzo ciekawe i można by było godzinami. Hubert Kijek, autor programu Kijek w kosmosie TVN24.
1: Kosmiczne podziękowania.
0: Kosmiczne również. Bardzo dziękuję.

0: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem. Już w tę niedzielę zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: Minęła godzina 18. W Radiu 357 serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
2: A w serwisie ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego w Warszawie. Naczelna Rada Lekarska szykuje do Naczelnego Sądu Lekarskiego wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla Dawida Kacprzyka, który kierował Szpitalem Południowym. Będziemy naciskać, żeby sąd jak najszybciej tę sprawę rozpatrzył, informuje prezes NRL Łukasz Jankowski. Jak dodaje, zawieszenie prawa wykonywania zawodu miałoby obowiązywać do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę. A dziś prokuratorzy chcieli przesłuchać byłego ordynatora szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, który wczoraj w Kanale Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, a w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Na pytania śledczych jednak nie odpowiedział, wszystkie zbył milczeniem.
3: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Były ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL 2 pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym.
3: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
2: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Z kolei były szef Szpitala Południowego Dawid Kacprzyk zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta. W oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową. Raport 357 o sprawie Szpitala Południowego znajdą Państwo w naszych podcastach. W serwisie ponownie upały. To najgorętszy czerwcowy dzień w historii brytyjskich pomiarów. Poprzedni rekord utrzymywał się przez pół wieku. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje czerwony alarm pogodowy, co oznacza zagrożenie dla zdrowia i życia. Pod Londynem termometry pokazały dziś ponad 35,5 stopnia Celsjusza, 36 stopni to temperatura w Belgii. Żłobki, przedszkola i szkoły skróciły godziny urzędowania. Mieszkańcom radzi się, żeby pili wodę i nie otwierali okien. Z kolei we Francji fala wyjątkowych upałów sprawiła, że politycy na mniej niż rok przed wyborami prezydenckimi rozpoczęli dyskusję o powszechnej klimatyzacji. Problem dotyczy na przykład szkół, z których wiele zostało zamkniętych lub skróciło godziny lekcji w ostatnich dniach. Do Polski upał wkracza od zachodu, tam już dziś obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, jutro dotrą do centrum i na południe, w sumie obejmą 10 województw. To, co teraz jest zjawiskiem, za 10 lat będzie normą, a Polska nie ma żadnego planu na to, jak przygotować się do fal upałów. Politycy o tym nie mówią i nie myślą, mówił w Radiu 357 Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu.
4: Te przygotowania, które są tak naprawdę bardzo potrzebne, no to one wymagają czasu, one wymagają inwestycji i one wymagają rozpisania w budżecie. Takim dobrym rozwiązaniem jest chociażby zazielenianie miast i to takie dość powszechne, dość masowe.
2: Przypomnijmy, w niedzielę termometry pokażą w Polsce miejscami nawet 40 stopni. Pociągi pierwszej linii metra kursują już na całej trasie. Wcześniej stacja Służew została zamknięta w związku z poleceniem policji. Rano Metro Warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. W związku z tym pociągi linii metra M1 kursowały tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Mężczyzna został zatrzymany. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Najwyżej rozstawiona tenisistka, która w ostatniej edycji tej imprezy dotarła do finału, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Na koniec w serwisie Rzeszów, gdzie jutro rozpocznie się Festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. To 4 dni, blisko 20 projektów i kilkuset artystów. Połączenie różnych dziedzin niezależnej kultury, sztuki i międzynarodowego dialogu.
1: 16. edycja to wyjątkowe projekty, w tym najbardziej widowiskowy piątkowy koncert główny, mówi dyrektor Estrady Rzeszowskiej Marcin Dziedzic.
5: Jest to formuła unikatowa na skalę na pewno Polski, ale na skalę myślę i Europy, gdzie artyści z krajów Partnerstwa Wschodniego z artystami z Polski łączą się, tworzą specjalne kolaboracje, specjalne duety, można by powiedzieć na żywym organizmie.
1: Artyści nie widzą się wcześniej, spotykają się po raz pierwszy w Rzeszowie.
5: Przyjeżdżają do Rzeszowa 2 dni przed samym koncertem, mają intensywne próby i później wychodząc na scenę pokazują nam to, co udało im się wyćwiczyć.
1: Jakie są tegoroczne kolektywy?
5: Z polskich artystów Zbowska, Mary z Polski i Ralf Kamiński. Oni do swoich duetów dobrali artystów zagranicznych z Ukrainy, Jerry Hale, Tamada z Gruzji i For Real, miks artystów z Francji i ze Stanów Zjednoczonych.
1: Motyw przewodni to innovation, a organizatorzy zapowiadają projekty łączące klasykę z nowoczesnością.
5: Będzie się działo, zapraszamy serdecznie.
1: Maria Kornaga, Radio 357.
2: Ja jeszcze dodam, że wstęp na wszystkie koncerty, pokazy, instalacje i spektakle jest bezpłatny. To wszystko w dzisiejszych serwisach Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: Na jutro, jeszcze przed weekendowymi upałami, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północnym wschodzie okresowo może ono wzrosnąć. Na Podlasiu mogą Państwo złapać jeszcze przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany. 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu. W centrum około 29 stopni. Na zachodzie nadal najcieplej 32 stopnie Celsjusza.
6: Radio 357.
1: Można powiedzieć, że zaczyna się jutro wysoka temperatura. No proszę się trzymać. Nadchodzi.

Ta piosenka ma raczej niewiele wspólnego z tematem, jaki obrałam sobie za przewodni dzisiejszej audycji. Chodzi się odnosić się tak ściśle do klimatu, jaki za pomocą piosenek planuję tu dziś wytworzyć, to myślę, że wpasowuje się idealnie. Powitał nas Paul McCartney z piosenką Salesman Saint i no, ciężko mi unikać górnolotnych określeń, kiedy mówię o tej akurat kompozycji, takich jak choćby wybitna. Ona się na tej ostatniej jego płycie wręcz objawia i połyka, i uzależnia, i wzrusza, i mam silne poczucie, że pozostaje na zawsze. Przynajmniej ja tak czułam, kiedy pierwszy raz jej słuchałam. Dobry wieczór, z tej strony Kasia Linz i moja audycja Obywatelka 357, a przed nami coś, czego obecność za moment będę objaśniać i tłumaczyć, rzecz no, nie najnowsza i też zakładam, że dobrze znana. Ale kto powiedział, że przyszłam tu nieść dobrą nowinę i świeże TikTokowe wirale? Otóż nikt, zatem Nick Cave i Rings of Saturn.

0: born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. Now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, "Are you still here?" And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room.
1: No to jedna z moich faworytek w dyskografii Nicka Cave'a, a że dopiero się poznajemy, to znaczy nie ja z Nickiem Cave'em, tylko ja i słuchacze mojej audycji, to akcentuje to, co dla mnie szczególne, niekoniecznie najnowsze. Motywem przewodnim tego naszego dzisiejszego spotkania będą artyści, znaczy wybrani artyści, którzy za moment, bo już w przyszłym tygodniu zagrają w Polsce, a konkretniej w Gdyni. A że sama wybieram się na Open Air Festival, to przeszłam sobie przez cały tak zwany line-up. Oczywiście okazało się, że części tych artystów no, nie znam, ale też zakładam, że po to są festiwale, żeby właśnie poznawać, a nie konserwować się tylko na tych oczywistych punktach. I tak też zamierzam robić, ale no, szkielet musi być, a szkieletem tego mojego planu będą artyści, których zagram w dzisiejszej audycji. No wiecie, jestem poznanianką zbyt porządną na taki jakiś bardzo radykalny spontan. Także no, plan musi być zorganizowany. Sprawdźmy, co następne.

kłamałabym, gdybym powiedziała, że jestem szalikowcem Florens, choć cenię i to nawet bardzo, nie tylko za wrażliwość muzyczną, może tę estetyczną nawet bardziej, ale piosenka Buckle, wow. No tekst z kategorii łamiących serce na pewno. No i dlaczego brzuchy bolą nas najbardziej, kiedy słuchamy, jak ktoś śpiewa o swoim złamanym sercu? Przecież to nie o naszym sercu, a jednak najdziwniejsze w dobrych piosenkach i prawdziwych emocjach jest, myślę, to, że przez tych kilka minut nie potrafimy odróżnić cudzej historii od własnego doświadczenia. I przyznam, że tak właśnie sama silnie współodczuwam tę historię z bohaterką piosenki Buckle. Nie chcąc wyrzucać nas z historii, od których boli i serce, i brzuch, na dobicie Ethel Kane, Janie.

Dla tych, którzy dopiero do nas docierają, włączają, orientują się, przychodzę z pomocą, a mianowicie ja nazywam się Kasia Linz. Moja audycja to Obywatelka 357, a radio, no to można już wydedukować samodzielnie, wierzę was. Radio też w was wierzy i dlatego muzyka, którą proponuję, no też nie jest przypadkowa. Ja sama taką playlistę układam dość długo i naprawdę mnie to angażuje. Nie wiem, czy brzmi teraz, jakbym się tłumaczyła, ale no nie sądzę, że jest z czego. Myślę, że do tej pory nikt nie powinien składać reklamacji, a jeśli tak, to piszcie do mnie pod ostatnim postem na Instagramie albo Facebooku. Zobaczymy, co da się z tym zrobić, choć no, ostrzegam, że ciężko u mnie z kompromisami. Ale też wątpię, że pojawią się zażalenia, bo teraz wybrzmią najnowsze piosenki zespołu Coles, który płytę zatytułował Magia. Wydali ją przed momentem, bardzo świeża rzecz, która w moim odtwarzaczu, czytaj komputerze i na telefonie, gra sobie częściej niż często i dlatego z całego serca polecam. Piosenka Pierrot, a zaraz po niej Fanga, fit ja, czyli z moim gościnnym udziałem. Z tego powodu granie jej no, jakoś mnie chyba krępuje, ale jednak zwycięża silna chęć, żeby się nią podzielić.

To był zespół Coles, ale ich brzmienie jest w Polsce na tyle osobne, że nie czuję, że trzeba ich przedstawiać. Raczej myślę, że ich styl jest rozpoznawalny już po kilku sekundach i to nie jest też tak, że to się samo dzieje, bo no dość nietypowe, muszę przyznać, jak na polskie standardy, konsekwencja i determinacja w budowaniu własnego uniwersum. Także ukłony dla nich, a teraz jeden z moich ulubionych polskich głosów męskich. A któż to taki? Myślę, że dla moich słuchaczy pełne zaskoczenie. Chociaż może nie. Może to jest tak, że coś takiego jak gatunek nie zobowiązuje do zamykania się w nim. Czy wszyscy rozpoznają? Oto jest pytanie.

Proszę o informację zwrotną, jak bardzo tym wyborem zaskoczyłam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że nie bardzo, bo to jest trochę tak, że o taki pop no nic oczywiście nie robię, ale jednak chciałabym go więcej. Przypomnę, że leitmotivem dzisiejszej audycji jest festiwal Open Air i to nie jest w żadnym razie audycja sponsorowana, po prostu przyjdzie mi się tam zetknąć z wieloma ważnymi dla mnie wykonawcami, muzykami i staram się już trochę do tych rejestrów dostroić. Zatem przed nami DXX, a zaraz po nich Anna Calvi w duecie z Davidem Byrnem. I takim sposobem w kilku minutach zamkniemy aż trzy potężne nazwiska przyszłotygodniowej imprezy. Teardrops.

Przed momentem ktoś do mnie napisał, że musi się do czegoś przyznać, a mianowicie, że za pierwszym razem, kiedy to słyszał, myślał, że Anna Calvi śpiewa sfery przez tekst i klimat. No i faktycznie coś w tym jest. Może być tak, że teraz też będę tam słyszeć Briana Ferry. No ale nie mam ulubieńszej piosenki Anny Calvi, jak właśnie ta w duecie z Davidem Byrne'em. Pamiętam, że kilka lat temu podczas koncertu w Warszawie wzbudziła we mnie mieszane uczucia, bo przy jednocześnie świetnie zagranym i też świetnie brzmiącym koncercie nie powiedziała chyba ani słowa i miałam wtedy takie poczucie, że jest na nas słuchaczy obrażona niczym Miles Davis, choć jemu chyba zdarzało się grać nawet plecami do publiczności. No to akurat było traktowane jako rodzaj autokreacji, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy podobne zamierzanie miała Anna Calvi, ale jest to na tyle wyraźny sygnał braku takiej chęci interakcji, że jakoś no, koduje się w pamięci i pewnie dlatego to dzisiaj przytaczam. A może jakieś zaznaczenie, że samo bycie na scenie i granie jest już wystarczającym komunikatem lub takim poczuciem, że ten rodzaj komunikacji jest wystarczający. No, nie wiem, ale ta myśl i ta refleksja do mnie wraca. W każdym razie nie zniechęca mnie to oczywiście do pójścia na ten przyszłotygodniowy koncert, a wręcz jestem go bardzo ciekawa. Podobnie jak wokalisty The National, Matta Berningera, którego, przyznaję się, słucham dopiero od kilku dni. Nigdy wcześniej mnie nie porwał na tyle, żeby się jakoś zatrzymać i silniej emocjonalnie zaangażować. A tu proszę, audycje czynią cuda.

No i już wszyscy wiedzą, pod którymi scenami szukać mnie na Openerze. Chociaż wszystkich zagrać tutaj dzisiaj nie zdążyłam, bo i Koza, i Daria ze Śląska, no do nich też się wybieram. No jeszcze paru innych, ale to też nie jest nasza ostatnia audycja, więc tych szans będę miała jeszcze kilka. Obywatelka KL pamięta wszystkie grzechy, niczego nie żałuje, ale też nie obiecuje poprawy. Liczę, że słyszymy się znów za 2 tygodnie. Bogatsi o doświadczenia planowane, ale też te nieplanowane. I może nawet na te drugie liczę bardziej. Wydawcą dzisiejszej audycji był Bartek Gil, realizował Maciek Karolak, bardzo im dziękuję. No i nie mogę pożegnać się inaczej jak pieśnią Alone z ostatniej płyty The Cure, rozpoczynając oficjalne odliczanie do ich koncertu. 9 dni. Do zobaczenia.

Maciej Karolak i Mateusz Fusiarz, zapraszamy na Wróżenie z Fusów do godziny 21. Dlaczego rozpoczynamy od grupy Royal Blood? Ano dlatego, że ostatnio pojawiło się w internecie coś bardzo, bardzo interesującego.

No taka raptem zajaweczka. Nic więcej od Bena Thatchera i Mike'a Kerra, ale no, wydaje się, że możemy chyba spodziewać się jakiegoś nowego utworu. Ostatnia płyta, Back to the Water Below, ukazała się w roku 2023 i to był, można powiedzieć, akcent z niej przed chwilą, Supermodel Avalanches, ale to było na takiej wersji premium, wersji deluxe, na takiej zwykłej wersji, tej, która ukazała się za pierwszym razem. Nie było jeszcze tej piosenki, ale były inne, bardzo dobre, aczkolwiek wiem, że fani potrzebują od Royal Blood trochę, żeby wrócili do swojego takiego pierwotnego brzmienia z roku na przykład 2014 czy nawet 2017, kiedy jeszcze było może trochę ciężej, bo wiemy, że przy okazji Typhoons z roku 2021 trochę pojawiło się takie disco, trochę takie elektro. No, trochę sobie kombinowali z brzmieniem panowie Ben i Mike. Natomiast no, tutaj zauważam, że jest ciężej. Jest wyraźnie gitarowo i chyba o to fanom chodziło. Ciekawe, czy panowie się dostosowują, czy nie. Na razie nie wiadomo, nie mamy żadnej daty. Wiemy tylko, że 24 sierpnia, 25 i 27 będą trzy takie specjalne koncerty, gdzie panowie mają zagrać nowy materiał, więc być może do tego czasu już ten singiel otrzymamy. Na razie jeszcze nie mamy, więc na razie gramy to, co znamy.

22 sierpnia 2014 roku ukazała się debiutancka płyta grupy Royal Blood, właściwie duetu Royal Blood, i to był pierwszy akcent, który kiedykolwiek z niej usłyszałem, czyli Little Monster. I to już chyba było w roku 2015, ale od tamtej pory to już na każdą płytę czekałem z wypiekami na twarzy. I tak sobie myślę, że za każdym razem, kiedy prezentuję Państwu tutaj zespoły, to oprócz tego, że chcę je zaprezentować, żeby Państwo je usłyszeli, to jeszcze jakoś tak zachęcić do tego, żeby więcej słuchać, żeby się być może zakochać w tej muzyce. A jakoś wydaje mi się, że z grupą Royal Blood, a robię to od początku istnienia Radia 357, chyba niekoniecznie wychodzi. Wydaje mi się, że jakoś tak Państwo trochę obok Mike'a Kerra i Bena Thatchera. Będziemy próbować dalej. Będą nowe single, będziemy je grać i będę Państwa przekonywał. Być może jeśli będzie nas więcej, to panowie wrócą do Polski, bo jeśli dobrze kojarzę, to ostatnio byli już naprawdę bardzo dawno temu na jakimś openerze, a od tamtej pory cisza. A ja myślę, że no w jakiejś takiej Arenie Gliwice, albo w Tauron Arenie, czy w Atlas Arenie mogliby się świetnie sprawdzić, ale to trzeba jeszcze będzie trochę popracować. Tak jak panowie pracują nie tylko nad własną muzyką, ale także gościnnie udzielając się producencko.

No to, że wielcy muzycy udzielają się w twórczości Royal Blood, to wiedziałem już nie od dzisiaj, bo wiemy, że chociażby Josh Homme z Queens of the Stone Age nagrywał z chłopakami na płycie właśnie Typhoons, między innymi utwór Boilermaker, no ale producencko udzielają się także Ben Thatcher i Mike Kerr. No zresztą na tym utworze to w ogóle grał Ben Thatcher na perkusji, natomiast produkcyjnie właśnie Mike Kerr udzielił się przy utworze My Blood. To był rok 2025, 21st Century Fiction. Bardzo dobra płyta i myślę, że jeszcze lepszy utwór. Zgodzą się Państwo, że naprawdę fantastycznie wybrzmiało to w radiu. Jakiś czas temu The Amazons już tutaj Państwu prezentowałem. Blood on the Bone. Jakoś tak gdzieś tam wokół tej krwi nagrywają sobie The Amazons. Natomiast bardzo ważna teraz dla nas w kontekście pędzenia dalej audycji będzie postać Pete'a Hutchinsa, bo on też tutaj produkcyjnie przy okazji tego albumu się udzielił. I tak się składa, że współpracuje także na przykład z Goldfrapp, Gang of Youths, a także z zespołem, który wybrzmi teraz.

Według odsłuchań na Spotify Two Steps Twice jest dopiero trzecią najpopularniejszą piosenką z debiutanckiej płyty grupy Falls, z płyty Antidotes, ale wydaje mi się, że ona najmocniej ze wszystkich, które były tutaj dostępne do posłuchania, wyznaczała kierunek, w którym później Falls podążyli, bo trochę według mnie było momentami za dużo takiego wesołego plumkania, jeśli mogę się tak wyrazić. Natomiast tutaj widać było, że gdzieś do tej muzyki dorzucony był pewien mrok, który później często od Janisa Filipakisa słyszeliśmy. A Janis jest człowiekiem zajętym. Będziemy sobie za moment jeszcze wracać do takiego jego fantastycznego projektu, który zawiązał jeszcze przed pandemią z Tonym Allenem, słynnym perkusistą. Będzie to piosenka, która tutaj przez jakiś czas robiła fajną robotę w Radiu 357, ale zanim to jeszcze najnowsza kompozycja. Generation jest taki DJ, taki człowiek tworzący muzykę elektroniczną, znany także pod pseudonimem Serkin, francuski muzyk. Natomiast tutaj właśnie jako Generation stworzył płytę i zaprosił pewnych muzyków do współpracy. I jeśli dobrze się zorientowałem, to chyba Tomek Smokowski jakiś czas temu grał tę piosenkę. Jeszcze to dla Państwa zweryfikuję, ale teraz u nas także Love and Tears.

Tak, drodzy Państwo, Lagos, Paris, London, tak zatytułowana była ta epka Yannis and the Yo, grupy, którą do życia powołał wraz z Tony Malenem Yannis Filipakis z Falls. No i tam jest raptem 5 utworów, ale jeden lepszy od drugiego, można by powiedzieć. 30 minut już po godzinie 19. Przepiękny tutaj tekst. No i ten fragment, Be Mine When I'm On Fire, My Clementine, śpiewał Yannis Filipakis. Naprawdę, jak się wymawia te słowa, to brzmią też całkiem wyjątkowo, tak sobie myślę. Co do Yannisa, no to mogę Państwu od razu zdradzić, że akurat utwór Two Steps Twice grupy Falls będzie dzisiaj takim utworem okładkowym. Wróżenia z fusów, playlista pojawi się oczywiście około godziny 21 już na moim Instagramie i Facebooku w wyróżnionej relacji, a następnego dnia także na Facebooku w poście, który zachęcać będzie Państwa, żeby ewentualnie sobie do tej playlisty wracać albo do audycji w podcastach. Mateusz.fusiasz@radio357.pl. Pani Izabela napisała jeszcze w kwestii zespołu, który otwierał nam dzisiejsze wróżenie z fusów. Royal Blood z Brighton nad Morzem Północnym. A czy nie bardziej dla nich dobra byłaby letnia scena progresji albo jakiś letni mniejszy festiwal? Nawet nie byłam w tym klubie, ja się wypowiadam. Być może, pani Izabelo, byłoby to dobre rozwiązanie. No, dla mnie to jest tak duży zespół, że z powodzeniem poradziłby sobie z taką areną, jak na przykład Arena Gliwice czy Tauron Arena. Ale no, być może właśnie jakiś taki otwarta przestrzeń i tam też świetnie Mike Kerr i Ben Thatcher by sobie poradzili. A pani Iza jeszcze dopisuje, że była na Royal Blood kilka lat temu i grali przed Muse i też razem z jakimś japońskim zespołem na świeżym powietrzu, na trawce, w Hadze i było pięknie. No ja myślę, że w takim klimacie to ten zespół wjechałby dobrze.

Dzień Ojca wprawdzie był wczoraj, ale pomyślałem sobie, że panów Noelów można by było dzisiaj też we wróżeniu z fusów przemycić. No bo tak, jeśli chodzi o grupę Sublime, to myślę, że najbardziej kojarzy nam się oczywiście imię i nazwisko Bradley Nowell, ale to była bardzo krótka historia zespołu, bo Bradley jeszcze w latach 90. niestety odszedł i po wielu, wielu latach Sublime się reaktywowali. Bud Goff i Eric Wilson cały czas pozostawali w kontakcie, no byli takimi wujkami dla Jacoba Nowella, czyli syna Bradley'a, i w pewnym momencie uznali, okej, zróbmy coś razem, też jesteś muzykiem, powinniśmy chyba w jakimś sensie reaktywować Sublime i oddać hołd Bradley'owi. I tak właśnie kilka dni temu ukazała się Until the Sun Explodes, czyli pierwsza taka pełnoprawna płyta z Jacobem na wokalu, na gitarze, czyli poszedł idealnie w ślady swojego ojca i myślę, że ten hołd oddany przepięknie, taki bardzo klimatyczny, może czasami kontrowersyjny album, myślę, że idealny na lato, na te upały teraz, to proszę sobie wyobrazić jakiś dobry, chłodny napój i taka muzyka grająca, bo muszę przyznać, że takie reggae, które na przykład Michał Olszański tutaj u nas w radiu prezentuje, to może niekoniecznie dla mnie, ale takie reggae rock, może trochę ska, jak najbardziej. No a teraz oddajmy głos tacie.

Tak się właśnie teraz zorientowałem, że jak do tej pory gramy trochę sobie rzeczy w parach, a nawet w większym takim rozszerzeniu, no bo Royal Blood dwa razy, potem The Amazons, a tutaj akurat raz, ale też w pewnym połączeniu, potem False, Janis, Janis, Sublime, Sublime i teraz też będzie taki akcent pojedynczy we wróżeniu z fusów, bo proszę sobie wyobrazić, że dokładnie 24 czerwca 97 roku Eddie Vedder zatruł się nieświeżą kanapką z tuńczykiem. Taka historia. No i po 7 utworach podczas koncertu w Polo Fields w San Francisco musiał zejść ze sceny, bo nie był w stanie już wytrzymać. I Neil Young, który był na tym koncercie jako gość specjalny i miał zagrać jedno lub dwie piosenki, no pewnie państwo sobie zdają sprawę, że Rockin' in the Free World na przykład się miało pojawić, przejmuje pałeczkę i kończy za Eddiego koncert. Gra 14 utworów z zespołem, no żeby tam stłumić potencjalne jakieś zamieszki, jakieś zamieszanie wywołane tym, że raptem frontman po prostu zszedł ze sceny. I na płycie No Code pojawił się utwór Red Mosquito i ten właśnie opowiada o tamtym incydencie.

0: To jeszcze małe sprostowanie, bo ta historia z Eddiem Vederem to wydarzyła się jednak w roku 95, a 97 ciężko byłoby, żeby w 96 przed wydarzeniem Eddie miał napisać, że zatruje się tuńczykiem, prawda? Myślę, że raczej nie planujemy takich historii. Mateusz.fusiarz@radio357.pl. Pani Agnieszka napisała: dzięki, kocham miłością absolutną, no code. Pozdrawiamy ciepło z Krakowa. No właśnie, drodzy Państwo, mamy tak piękną pogodę i myślę bardzo, bardzo przyjemny wieczór. Proszę dawać znać, jak spędzają Państwo czas słuchając 276 Wróżenia z Fusów. Myślę, że muzyka może taki wieczór umilać. Mam nadzieję, że tak jest, więc proszę się ładnie meldować. Mamy jeszcze czas do godziny 21. A potem od 21 plac na Rozdrożu na przykład i w ogóle zawsze o 21.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: Tak, Roma zapraszała. Roma też jest po prostu bardzo często odpowiedzialna za place na Rozdrożu nasze, więc tak pozwoliłem sobie też zapowiedzieć i tę audycję. Natomiast teraz gramy utwór z płyty z roku 96 i tak się składa, że w ogóle wcześniej też to robiliśmy. Pearl Jam to był rok 96, No Code. Potem Sublime i Santeria to też była płyta z roku 96. A teraz James Hetfield śpiewa. Nie powinienem go chyba zagadywać, prawda? Raz, dwa, trzy.

To jest jedyny kaszel na naszej antenie, za który nie trzeba przepraszać. Bad City, Metallica. I ja przez długi, długi czas, drodzy Państwo, naprawdę myślałem, że jednak The Memory Remains będzie moim ulubionym na płycie Reload, ale kiedy tak się mocno wgryzłem w ten krążek, to jednak chyba Bad City. Kiedy dowiedziałem się, że pojawi się to wznowione wydawnictwo z roku 97, no to od razu wtedy w podcastowym odcinku zagrałem Bad City i teraz nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie powtórzyć. A dlaczego w ogóle nawiązuję do płyty Reload? Ano dlatego, że mamy dla Państwa konkurs. Także zapraszamy na konkursy.radio357.pl. Tam do wygrania będzie takie świeżutkie wydanie. Albo jedna z płyt CD, albo jedna z płyt winylowych. Aby dać sobie szansę na wygranie, należy wziąć udział właśnie w tym konkursie i odpowiedzieć na pytanie, które nagranie z tej płyty, z Reload, jest Twoim zdaniem najbardziej niedoceniane. Uzasadnij wybór. Może to będzie Fixer, a może cokolwiek innego, proszę pisać. No i wkrótce mogą się nasi słuchacze szczęśliwi cieszyć tym krążkiem, bo wypada.

0: Wróżenie z fusów.
1: A na posterunku cały czas Maciej Karolak i Mateusz Fusiarz. konkursy.radio357.pl, jeśli być może chcą Państwo wejść w posiadanie tego nowego, zremasterowanego wydania płyty Reload grupy Metallica z roku 97. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w Metallice z tym 29-leciem. Dlaczego nie mogli poczekać rok tak samo? I teraz na przykład by się ukazywało Load, a za rok Reload. No ale tak sobie wymyślili. Oni zawsze muszą trochę pod prąd. No to proszę odpowiadać na pytanie konkursowe i być może wkrótce będą Państwo szczęśliwymi posiadaczami tego właśnie wznowionego krążka. Ja niejednokrotnie mówiłem, że biorąc płyty Load i Reload, byłbym w stanie powyjmować kilka piosenek i stworzyć płytę absolutnie kompletną, odrzucając być może utwory, które gdzieś tam uznaję za mniej udane. Chociaż to Metallica, więc pewnie nie jeden zespół chciałby takie nieudane piosenki nagrywać. No i gdyby tak spojrzeć na to, co do tej pory zagraliśmy, to na pewno zostawiłbym Fixera, na pewno zostałoby Bad Seed, raczej odrzuciłbym Wasting My Hate, ale kolejny utwór, który teraz zagramy, też by się pojawił na tej lepszej płycie.

Where the Wild Things Are, Metallica, rok 1997 i płyta Reload. Jeśli dobrze pamiętam, to przeczytałem w jakimś artykule już lata temu, że to była taka próba zagrania a la Alice in Chains Metallica, z którą wiemy, że w tamtym momencie już zespół miał dobre kontakty, bo to różnie bywało na przestrzeni lat, ale Metallica nawet w 96 roku pojawiła się na koncercie Unplugged w Nowym Jorku na Alice in Chains, także gdzieś ta przyjaźń zaczęła kiełkować, a potem to już wiemy, że Jerry Cantrell bardzo głośno też mówił o tym, jak bardzo przyjaźnią się z Metallicą. No, Lane Staley już niestety takiej szansy nie miał. Więc zachęcam raz jeszcze konkursy.radio357.pl. Czasu jest jeszcze trochę, żeby wziąć udział w naszym konkursie i być może stać się szczęśliwym posiadaczem płyty Reload w tej wznowionej wersji. Pan Marcin napisał, że on nie lubi tej płyty i nie będzie brał udziału w konkursie. Panie Marcinie, rozumiem też takie podejście. Być może jak będzie jakaś rocznica Saint Anger, to wtedy pan weźmie, bo napisał pan Marcin, że nawet według niego ta płyta z 2003 roku jest lepsza od Reload. No każdy ma swoją opinię na temat Metallica. A teraz drastycznie, myślę, zmienimy klimat, bo dziś swoje urodziny obchodzi Kurt Smith, 65. Kurt Smith oczywiście z Tears for Fears i ja pamiętam taki moment, kiedy już byłem po wysłuchaniu Songs from the Big Chair i już wiedziałem, że wszyscy na świecie chcą po prostu rządzić tym światem, rządzić wszystkimi z osobna, no to trzeba było poszukać gdzieś indziej, prawda? Więc teraz będą dwa akcenty z kolejnej płyty, Tears for Fears, i jak dla mnie akcenty po prostu spektakularne.

No nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że po wysłuchaniu płyty Songs from the Big Chair i takich utworów jak Shout, czy chociażby utwór Everybody Wants to Rule the World i potem włącza się The Seeds of Love z roku 89, to można przeżyć pewnego rodzaju zdziwienie takie mocne, no bo przecież to brzmienie było już zupełnie inne. Widać było, jak bardzo mocno rozwinęli się muzycznie zarówno Kurt Smith, jak i Roland Orzabal. No i tutaj to już było mniej takie, według mnie, new wave'owe granie, bardziej takie, no pewnie rockowe też, ale to było coś zupełnie innego, tak jak powiedziałem wcześniej, spektakularnego. No potem wiemy, że trochę się już grupa posypała i nie wyglądało to w kolejnych latach tak, jak pewnie powinno wyglądać. Natomiast no, takimi akcentami jak Always in the Past mnie absolutnie przekonali i oczywiście wiadomo, że największymi akcentami z tamtej płyty, czyli The Seeds of Love, było Sowing the Seeds of Love, czy chociażby Woman in Chains, gdzie śpiewała Oleta Adams, a na perkusji grał Phil Collins. No to jednak ja bardzo często wracam sobie do takich akcentów jak Always in the Past właśnie, czy Johnny Panic and the Bible of Dreams.

Karina Round, czyli dokładnie ta sama Karina, którą znają Państwo z Pucifera i współpracy z Mattem Mitchellem i Maynardem Jamesem Keenanem. W 2012 roku ukazała się jej płyta Tiger Mending, a potem w 2015 Tiger Mixes. I właśnie na tej drugiej pojawiła się piosenka You Will Be Loved, także na tej poprzedniej, ale tutaj w takiej wersji zremiksowanej przez m.in. Kurta Smitha, więc tutaj muszę Państwa też od razu przerzucić na podcasty Radia 357, bo te co dwutygodniowe odcinki Wróżenia z Fusów pojawiają się bezpośrednio do podcastu i tam między innymi to już kiedyś było grane, tylko na antenie Radia 357 nie miało okazji wybrzmieć, a naprawdę proszę mi wierzyć, staram się, żeby te podcasty też były bardzo wartościowe, no i tak słowem i muzycznie, więc zachęcam do tego, żeby to sprawdzać. Na moich mediach społecznościowych zawsze są playlisty i zawsze odnośniki do tych programów. A na Tiger Mixes pojawili się także Pucifer, też sobie coś zremiksowali. The Swan Sisters byli, Sonoyo, Avan Lava, Hilostromnia, także naprawdę trochę tych. Nawet Billy Corgan zremiksował jeden z utworów, także proszę sobie to koniecznie sprawdzić. To był rok 2015. A w tym samym roku ukazała się płyta grupy, którą ostatnio widziałem na Summer Punch Festival i muszę Państwu powiedzieć, że było to doświadczenie.

29 minut pozostało do godziny 21. Widzę, że baby metal gdzieś generuje takie skrajne emocje. Pan Tomasz napisał, że to trochę taki kabaret, takie Lordi bliżej K-popu niż poważnego grania. No bardziej J-popu, tak sobie myślę, bo jednak to japoński zespół kawaii metal. No taki właśnie jest. To jest takie połączenie takiej właśnie muzyki. Dziewczyny z zespołu wokalnego Sakura Gakuin prezentowały się ostatnio na Summer Punch Festiwalu. No i muszę przyznać, że było to doświadczenie. To nie jest muzyka, którą sobie sam włączył dla przyjemności, tak myślę, ale z drugiej strony zobaczyć coś takiego jako pewnego rodzaju doświadczenie, wydarzenie, performance, no to myślę, że jak najbardziej, chociaż raz w życiu można sobie to sprawdzić, a już szczególnie patrzenie na Suzukę Sumetal Nakamoto, czyli tę główną wokalistkę, bo te dwie obok dziewczyny, ona jest po środku, a dziewczyny są po lewej i po prawej stronie, a ta główna w środku śpiewa, no to bardzo, bardzo wszystko wdzięczne. Więc to tak w formie ciekawostki podrzucam tutaj we wróżeniu z fusów. A kolejny zespół z gościnnym udziałem Skylar Grey myślę, że mógłby się na takim Summer Punch pojawić za rok.

Grupa dowodzona przez Daga Roba wraca z nowym singlem. How Do You Sleep jest zatytułowane i pomyślą Państwo, kim jest w ogóle Dag Rob i dlaczego my go gramy tutaj. Otóż to jest frontman zespołu, który nazywa się Hoobastank. I ja przyznam szczerze, straciłem ich z radaru tak mniej więcej w roku 2004, kiedy ta piosenka święciła swoje triumfy, może niesłusznie.

Pan Tomasz napisał, że The Reason po jednej nutce. No ja się tak zastanawiam, czy po drugiej stronie wspomnienia ożyły, bo myślę, że każdy z nas doskonale zna ten teledysk, gdzie była taka swego rodzaju mistyfikacja wypadku samochodowego, a w tym czasie jakaś tam ekipa obrabiała sobie jubilera, chyba już dokładnie nie pamiętam, ale tak było. I nawet pamiętam, że jeden z moich znajomych mówił, no wiesz, to The Reason, to chyba ten zespół się tak też nazywał, prawda? No nie, zespół to Hoobastank, a utwór i płyta to The Reason. Takie wspomnienie z roku 2004. A teraz jeszcze raz. A teraz będzie nowość od Quicksand, a potem jeszcze coś starszego.

Wcześniej to było Get To It grupy Quicksand z ich epki wydanej jakiś czas temu, zatytułowanej Cool Guy, a teraz Phaser z płyty z roku 93, płyty Sleep, no, która jest takim klasykiem, jeśli chodzi o post-hardcore, która podobno zainspirowała m.in. do tworzenia grupy Deftones. No, z racji tego, że gramy sobie już trochę takiego post-hardcore'u i jesteśmy w Nowym Jorku ze sprawą Quicksand, to może jeszcze odnotujmy pewną rocznicę, bo dokładnie wczoraj minęły 34 lata od wydania Meantime. Było Quicksand, będzie jeszcze Helmet.

Ależ to był kawał płyty. Rok 1992, 23 czerwca i Meantime grupy Helmet. Ich druga płyta, a to był oczywiście utwór Unsung. 6 minut pozostało do godziny 21. To oznacza, że 276 odcinek Wróżenia z Fusów dobiega końca. Słyszymy się oczywiście za tydzień. To już będzie 1 lipca w podcaście z odcinkiem 277. Ale teraz, jeszcze zanim się pożegnamy, jeden utwór. To będzie Eddie Vedder i Guitars Over Guns. To jest taka organizacja, z którą spotkał się Eddie Vedder przy okazji uroczystości otwarcia Obama Presidential Center. No i jest efektem współpracy opartej, uwaga, na sile muzyki, mentorstwa i społecznego zaangażowania. Właśnie Obama Foundation doprowadził do spotkania Eddie'ego Veddera i Guitars Over Guns. No i z tej racji ukazała się piosenka Better Believe. I nią sobie właśnie Wróżenie z Fusów zakończymy. Eddie będzie tylko na początku, ale i tak warto posłuchać. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz. Do usłyszenia i dobrej nocy.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357.
2: Minęła 21. Przy mikrofonie Gabi Darmetko. Zapraszam.
3: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.
4: Plac na rozdrożu.
2: W styczniu tego roku media obiegła informacja o prezesie pewnej spółki informatycznej, który pozew do Sądu Okręgowego pisał z czatem GPT. Sąd powództwo oddalił. Bezpośrednią przyczyną oddalenia pozwu nie było to, że napisało go AI. Jednak okazało się, że czat pomylił kodeks cywilny z prawem zamówień publicznych i utwierdził prezesa w przekonaniu, że dobrze robi, idąc do sądu. Kiedyś powszechne było ściąganie wzorów umów z sieci. Ich jakość pozostawiała dużo do życzenia. Teraz nie trzeba ściągać wzorów. AI napisze nam umowę w kilka chwil. Jednak czy taka umowa zabezpieczy dobrze interesy zainteresowanej strony? Sztuczna inteligencja, chcąc zadowolić użytkownika, często podpowiada rozwiązania, które pasują do jego narracji. Podaje sygnatury wyroków i ich uzasadnienia, odwołuje się do przepisów, buduje całkiem sensowną i logiczną argumentację. Ale często to, co nam mówi, nie jest prawdą. Od sytuacji ze styczniowym wyrokiem minęło już pół roku. W świecie AI to wieczność. Modele są coraz lepsze i coraz lepiej radzą sobie z pisaniem pism procesowych czy udzielaniem porad. Szczególnie te modele stworzone dla profesjonalistów. Skoro AI świadczy usługi prawne coraz lepiej, to znaczy, że prawnik przestaje być potrzebny? Jaka w związku z tym przyszłość czeka rynek usług prawniczych? Czy będą tańsze, łatwiej dostępne? Może jednak ucierpi na tym ich jakość. A co z sądownictwem? Czy sądy będą orzekać szybciej, a lata czekania na wyrok odejdą w zapomnienie? No i co mają począć studenci prawa, którzy dopiero co zaczynają swoją drogę zawodową? Jakie są korzyści i zagrożenia płynące z tego, że prawo staje się łatwiej dostępne? Nad tym wszystkim będziemy dzisiaj zastanawiać się w Placu na Rozdrożu. Czekam też na Państwa głosy. Czy macie już Państwo doświadczenia z korzystaniem z usług prawnych świadczonych przez AI? gabi@radio357.pl. To jest mail, pod którym można wysłać swój głos w dyskusji, którą zaczniemy już za chwilę. Zapraszam!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak AI zmieni rynek usług prawniczych? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Placu na Rozdrożu, który realizuje Maciej Karolak. Wydawcą jest Roma Leszczyńska, a w studiu na Żoliborzu witam moich gości. Tomasz Zalewski, radca prawny, założyciel Fundacji Legal Tech Polska i Kancelarii Zalewski Legal. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Oraz dr Paweł Kowalski, radca prawny Uniwersytet SWPS, pełnomocnik prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych do spraw nowych technologii.
3: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
1: Panowie, zaczęłabym taki wątek, który pojawiał się wcześniej wśród lekarzy. Nawet to występowało jako mem w różnych przychodniach. Można było zobaczyć kartki z napisem: jeżeli zdiagnozowałeś się u doktora Google'a, to możesz potwierdzić swoją diagnozę w Juchu. Czy teraz zauważyliście panowie to, że klienci przychodzą do panów z gotową tezą, z powiedzmy gotową opinią prawną, żeby tylko zderzyć to z panów wiedzą? Czy jednak jeszcze w ten sposób nie działają?
3: Niektórzy klienci przychodzą już z przygotowanymi tezami, z przygotowanymi swoimi już pomysłami, no i stwierdzają, że tak naprawdę prawnik powinien podpisać, podbić ewentualnie to i oczywiście najlepiej nie brać za to pieniędzy albo wziąć jakieś pieniądze bardzo symboliczne, ponieważ on już wszystko zrobił, w związku z czym tu nie ma w ogóle się do tego co włączać. Więc takich klientów oczywiście to nie są klienci, którzy są bardzo świadomi tego, co się dzieje, i to są klienci, którzy i tak zostaną naszymi klientami za chwilkę, dlatego że te ich oczywiście dokumenty są pełne błędów, chociaż bardzo często klienci w to nie wierzą i uważają, że przecież jak to? Przecież czat mi to

0: Natomiast ja dostrzegam często w korespondencji, w mailach, które do mnie przesyłają, że oczywiście gdzieś tam ten przysłowiowy chat GPT był używany. Ale ja też nie postrzegam tego negatywnie. Ja raczej postrzegam to jako właśnie zaangażowanie klienta w to, żeby się dobrze przygotować, żeby sprawdzić to, co ja do niego piszę, żeby zrozumieć, co ja napisałem. Bo myślę, że dzięki takiej współpracy po prostu ze świadomym klientem jesteśmy w stanie po prostu dać mu lepszą pomoc prawną. Więc ja myślę, że nie ma nic złego absolutnie w tym, że klienci korzystają z systemów AI jako tego prawnika pierwszego kontaktu, że wręcz się go radzą. Natomiast ja zwracam uwagę tylko na to, żeby nie korzystać z takiej formy wykorzystania AI w momencie, kiedy jednak stawka jest wysoka. No bo w momencie, kiedy przykładowo mamy sprawę dotyczącą reklamacji jakiegoś produktu, czy w sprawie dotyczącej, dajmy na to, niezwróconej, niewysokiej kaucji od wynajmującego mieszkanie, to wówczas jest oczywiste, że pomoc systemu AI może być nawet wskazana, no bo pewnie trudno będzie nawet znaleźć prawnika, który podejmie się prowadzenia takiej sprawy, bo wartość przedmiotu sprawy będzie po prostu za niska i nie pokryje nawet wynagrodzenia tego prawnika. Natomiast bym odradzał w sytuacjach, w których jednak stawka jest wysoka, bo na przykład otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę, bo konsekwencje mogą być zwyczajnie nieodwracalne, albo zwyczajnie może być tak, że nie jesteśmy do końca świadomi, jaki jest stopień trudności danej sprawy, bo często są sprawy, które my oceniamy jako łatwe, a one są naprawdę trudne. Przykładowo wszystkie sprawy sądowe, myślę, że należą do tej kategorii, bo nam się może wydawać, że coś jest łatwe, natomiast na przykład my nie zastanawiamy się z tym, jakiego rodzaju dowody jesteśmy w stanie przedstawić, albo jakiego rodzaju dowody jest w stanie przedstawić druga strona. No i w związku z tym tu już jest potrzebna pomoc jednak chyba kogoś, kto ma dostęp do wiedzy, kto ma doświadczenie i który potrafi na przykład wskazać, jakich elementów brakuje w stanie faktycznym, który byśmy normalnie przedstawili czatowi GPT.
1: Pod postem zapowiadającym audycję na Facebooku Radia 357 pojawił się taki komentarz, że w zasadzie niepotrzebni są już prawnicy, bo AI za chwilę załatwi wszystko. Czy to jest najbliższa przyszłość, czy jednak mamy jeszcze trochę czasu?
2: Wydaje mi się, że tak jak AI, nie, tak jak nie, kina dalej działają, tak jak książki dalej są w ruchu, tak samo AI prawników nie zastąpi. Ja powiem więcej, ja bardziej spodziewam się raczej boomu zawodu prawniczego i jednak jego rozwoju, więc zupełnie odwrotna teza, dlatego że tutaj, tak jak mecenas powiedział, te sprawy są, te sprawy, ci klienci i tak będą przychodzić, tych spraw prawdopodobnie będzie więcej, dlatego że jednak na tym pierwszym etapie sztuczna inteligencja jest w stanie nam pomóc. Dobrze spromptowana, będzie w stanie nam jakiś ten pierwszy bardzo często dokument zrobić. Podkreślam, dobrze spromptowana, więc już bardzo często okaże się, że jednak wiele elementów tutaj odpada. Efekt będzie taki, że później będzie potrzebna nam cały czas ta pomoc tego prawnika. Natomiast jest inna rzecz. Ta demokratyzacja dostępu do sztucznej inteligencji. To, że dzisiaj każdy się może tego czata już, czy Kloda zapytać na przykład, czy mam rację? Czat mu odpowie, no masz rację, a czy wygram? No wygrasz. Bardzo wiele z tych osób jest zachęcanych, ma nawet taką większą odwagę w ogóle do tego, żeby pójść do sądu, gdzie wcześniej by sobie tego nie wyobraziło, bo nikt by ich w tym nie zapewnił, więc takie zapewnianie, potwierdzanie będzie powodowało, że tych spraw będzie więcej. Tych spraw będzie więcej i one naturalnie też będą do nas trafiać tak naprawdę. I ten proces obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie końcówka 24 i cały 25 rok był rokiem największego skoku dochodów w firmach prawniczych. To jest o 20% rok do roku. To jest pierwszy raz taki niespotykany wielki skok i on jest właśnie spowodowany tą demokratyzacją, tym, że ci wszyscy ludzie idą do tych sądów, a potem się okazuje, że i tak tych prawników potrzebują, więc ja raczej jestem przekonany, że prawdziwe takie rozwinięcie zawodu prawnika to będzie właśnie dzięki sztucznej inteligencji.
0: Jest też takie badanie amerykańskie, które

0: pokazuje, że wzrosła znacznie w Stanach liczba spraw, w których powodowie sami się reprezentują. I to jest związane bezpośrednio z tym, że właśnie jest dostęp do narzędzi, które pozwalają w łatwy sposób wygenerować pozew, spełnić dosyć akurat wygórowane i skomplikowane wymogi formalne, które obowiązują w systemie common law. No więc to się rozwija, ale ja tu się zgadzam. Wcześniej czy później nadchodzi moment, kiedy się okaże, że jednak porada udzielona przez system AI po prostu będzie niewystarczająca. Więc ja myślę, że tego rodzaju twierdzenia, że nastąpił jakby koniec wykonywania zawodu przez prawników, są nieprawdziwe. Ja mogę nawet postawić taką tezę, że jeżeli by tak do tego podejść, no to tak naprawdę powinniśmy mówić o końcu wszystkich zawodów, które generalnie polegają na tym, że patrzymy na ekran komputera, czytamy tekst, który tam jest zawarty i ewentualnie wpisujemy coś na klawiaturze. Czyli generalnie na przetwarzaniu tekstów. No bo
1: głos też był już przetwarzany. To była jedna stacja radiowa, gdzie też prezentera zastąpili, więc myślę, że to nawet dalej
2: szybko może wróciło. Tak,
0: ale rzecz w tym, że skoro mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która przede wszystkim opartą na dużych modelach językowych, która rzeczywiście jest świetna w przetwarzaniu tekstów, no to jest w stanie przetwarzać różnego rodzaju teksty i zresztą przekonali się o tym chociażby programiści, którzy też już w tej chwili wykonują ten zawód zupełnie inaczej i bym powiedział, że ich dotknęła sztuczna inteligencja nawet bardziej niż prawników, bo już w tej chwili jednak jest zupełnie inny sposób wykonywania tego zawodu. Są firmy, w których programiści mówią, że tak naprawdę już nie programują osobiście, tylko wydają polecenia agentom AI, którzy programują za nich. Więc ta praca zmieniła swój charakter, ale uwaga, to wcale nie znaczy, że nie potrzebujemy programistów. Więcej, potrzebujemy dużo więcej programistów.
2: Ja się tutaj z tym zgadzam, że to jest tak, że zmienia się faktycznie to, jak pracujemy. Zamieniamy się z bycia prawnikiem czy programistą, rzemieślnikiem, którego rolą było jakby tworzenie jednego elementu czy jednego dokumentu, przechodzimy w tak zwany proces, ja go nazywam tak bardzo, taki neologizm, proces takiego prawniczenia, gdzie musimy sobie wyobrazić, w jakim stopniu będzie wyglądała ta nasza praca, zaplanować ją, pewnie ją zlecić w dużej części modelom, a następnie ocenić i się pod tym podpisać. Więc ta praca będzie inna. Ona będzie bardziej pewnie wydajna w wielu sytuacjach, ale jak mówię, dla tych, którzy tą wiedzę posiadają, czyli to jest trochę taki moment, gdzie przechodziliśmy z powozów konnych, które miały co prawda koła, ale z przodu miały dwa albo cztery konie, albo jednego konia, do samochodów. To, że nagle przestali potrzebnie być kowale, nie oznacza, że wszyscy oni stracili pracę. Oni się przekwalifikowali na mechaników, a nagle się okazało, że tych mechaników do tego samochodu potrzeba znacznie więcej niż tych kowali i cały ten rynek eksplodował. Więc w tej materii idziemy w zmianę. I to jest faktycznie ważne, to jest to, że stracą pracę prawnicy, którzy tej zmiany nie zauważą, którzy będą tkwili, że tak powiem, uważali, że jednak jak on napisze to jeszcze pismo ręcznie albo jeszcze na jakimś Wordzie i on będzie je sobie tworzył przez 4 dni i ono będzie świetne, tylko że jego wtedy rynek przegoni, bo jego klient będzie żądał tego tak zwanego efficiency, czyli tej wydajności. To jest, wydaje mi się, ta przyszłość i to ta wydajność będzie tutaj pewnie miarką.
1: A jeszcze wracając do tego, kiedy klient sam używa AI, czy może być tak w niektórych przypadkach, że ten kierunek, który AI nada sprawie, sprawi, że koszty będą o wiele wyższe niż gdyby udać się od początku do prawnika?
0: No, już była o tym mowa, że AI ma taką właściwość, że jakby podaje wyniki przez siebie wygenerowane zazwyczaj w taki sposób, że jakby wręcz jakby dodaje pewności nam, że rzeczywiście ten kierunek jest właściwy. No to zresztą ma to swoją taką nazwę, nazwać to sykofancja, czyli takie podlizywanie się użytkownikowi, takie dodawanie wypowiedzi typu świetny pomysł, doskonała idea. No i jeżeli damy zlecenie sztucznej inteligencji napisania pisma w beznadziejnej sprawie, z brakiem jakichkolwiek sensownych argumentów, to przecież sztuczna inteligencja nam takie pismo wygeneruje. I nawet pochwali, że wpadliśmy na świetny pomysł w beznadziejnej sytuacji. Czyli utwierdzi nas w tym pomyśle, żeby dalej podjąć jakieś działanie. No i tutaj jak gdyby też widać różnicę w porównaniu jakby ze skorzystaniem jednak z porady prawnej, że tu porada prawna będzie polegała przede wszystkim chyba na ocenie sytuacji, no i na doradzeniu strategii. Nie tyle na napisaniu pisma, co właśnie wręcz bym powiedział na być może odradzeniu robienia czegokolwiek. Bo są sprawy, w których tak naprawdę porada prawna polega na tym, nic nie rób. Po prostu zostaw to, bo na przykład twój dłużnik jest bankrutem. AI w momencie, kiedy nie dostarczymy informacji, że powiedzmy dłużnik nie ma pieniędzy, jest w upadłości, będzie nam doradzało, żebyśmy złożyli pozew, będzie zapewniało, że mamy szansę, natomiast prawnik nam powie, żebyśmy tego nie robili, bo będzie to po prostu, będą to stracone pieniądze. I wydaje mi się, na tym polega różnica między jednak korzystaniem systemów, które jednak doradzają nam w oparciu o te dane, które my sami dostarczymy, a to może nie być po prostu, nie mogą być wystarczające dane, żeby ocenić w pełni sytuację, a jednak sytuacją, kiedy doradza nam ktoś, kto, no można powiedzieć, ma taki białkowy interfejs, który pozwala jak gdyby w sposób autonomiczny wykryć, że na przykład stan faktyczny nie jest zupełny.
2: Znaczy to jest bardzo ważne właśnie tutaj, co kolega zauważył, jest właśnie to, że my potrafimy ocenić kontekst, dlatego że jeżeli my wprowadzamy sobie do tego prompta, to zapytanie do modelu, to my tak naprawdę wprowadzamy trochę nasz punkt widzenia i my też nie przewidujemy wielu elementów. Ten przykład właśnie z tego dłużnika, to jest elementy, o które on nas o to pewnie by zapytał, gdybyśmy my wiedzieli, żeby zadali mu pytanie, zapytaj nas o wszystko, co może być w tej sprawie, ale my często tego nie zdajemy. My przedstawiamy w sposób taki autorytarny swój element do wzięcia. I to faktycznie oczywiście generuje później bardzo często koszty, ale to jest tak samo jak nieodpowiedzialne granie na giełdzie czy kryptowaluty, więc każda nieodpowiedzialna działalność będzie coś takiego robić. Natomiast tu padła jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, która dotyczyła kosztów. I to jest też tak, że my jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie dzisiaj tej sztucznej inteligencji, gdzie faktycznie zmienia się zupełnie skala kosztowa. To, że dzisiaj większość z Państwa może mieć darmowego czata, albo możecie mieć czata za $20 czy tam za 100 zł, tak naprawdę to powoli się kończy. Musicie wiedzieć, że wykorzystanie modeli jest przez cały czas dosyć drogie. I teraz jeżeli my patrzymy już nie od strony subskrypcji, którą można sobie wykupić, tylko od strony tak zwanego API, czyli wykorzystania, czyli płacenia realnie za tyle, ile nas liczą te firmy, to się nagle okazuje, że na przykład takie konto, które kosztuje miesięcznie $200, bo gdzieś tam z takich korzystałem, one generują tokenów, czyli tej takiej waluty, którą się płaci, na poziomie $4,500 na przykład. I teraz te $4,300 różnicy ktoś musi pokryć. I ja jestem w dużej mierze przekonany, że korzystanie ze sztucznej inteligencji będzie droższe. Wiele firm z tego już doświadczyło. Uber, który planował wykupić sobie w Antropiku, w produkcie Claude'a materiały, w kwietniu wykupił do końca roku. Skończyły mu się te tokeny na początku maja. Microsoft w tej chwili wycofał się z umowy z Antropikiem. W części kieruje z powrotem ludzi do niekorzystania ze sztucznej inteligencji informatyku, bo się okazuje, że właśnie w całości to jednak wychodzi drożej. Więc my jesteśmy trochę na etapie uzależniania nas od tego.
1: Dlatego jest taniej.
2: Tak, dlatego jest taniej. Natomiast w efekcie gdzieś będzie drożej, więc ja mogę mieć taki apel do Państwa. Uczcie się korzystać teraz, póki jest tanio, póki jest ta subskrypcja. Nazywa się ją w branży subskrypcją Netflixową, bo $20 to jest cena za Netflixa, to jest ta cena, która nas jeszcze nie boli tak bardzo, którą zapłacimy. Natomiast przewiduje się, że te ceny pójdą w górę. No i w tym momencie albo będziemy na tych bardzo tanich, bezwartościowych modelach, które powiedzą nam, jak dobrze zaparzyć kawę, a jeżeli ktoś będzie skorzystać z tego dobrego modelu, to będzie musiał zapłacić dużo, no ale będzie musiał wiedzieć, że to mu przyniesie jakiś zysk. Dlatego korzystajcie, póki jest tanio.
1: No tak, czyli teraz jest ten moment, bo tak sobie pomyślałam, że skoro mamy dostęp do AI, skoro możemy sobie pewne rzeczy na początku zweryfikować, to gdzieś pojawiała się taka myśl z tyłu głowy, że te usługi prawnicze może przestaną być takie drogie, jak, bo generalnie jest przeświadczenie, że usługi prawnicze są drogie. Z czegoś to wynika. Trzeba poświęcić na to dużo pracy, przeanalizować wiele dokumentów. Za to też ten, kto podpisuje opinię prawną, odpowiada. Czy w takim wypadku, jeżeli sztuczna inteligencja wejdzie, no już weszła w zasadzie do kancelarii prawnych, jest szansa, że kiedyś będą te podstawowe usługi prawne, nie mówię na przykład o pisaniu pozwu, ale zwykła porada, będzie tańsza?
0: Ja myślę, że jest taka szansa, aczkolwiek występuje to zjawisko, o którym tutaj przed chwilą kolega mówił, czyli polegające na tym, że korzystanie z modeli po prostu staje się coraz droższe. Niedawno było zrobione takie badanie, z którego wynikało, że przy wykorzystaniu tych najnowszych systemów Claude'a, jednego z najnowszych modeli, wygenerowanie umowy to jest koszt około $30. $30, czyli no to nie jest nadal drogo, ale to już nie jest tanio. I to może też oznaczać, że w przyszłości tylko najbogatsze kancelarie, najbogatsze firmy będą miały dostęp do tych właśnie drogich modeli, które są w stanie wygenerować dobre umowy. A konsumenci do nich nie będą mieli dostępu.
2: Tak, tam nie będzie, tak jak właśnie kolega mówi, tam nie będzie miejsca tak naprawdę na duży margines błędu, bo jeżeli ja cały czas wygeneruję tą umowę za te $30 przykładowe i powiedzmy nie będzie na to gdzieś tam stać jeszcze w pracy z klientem, natomiast w dalszym układzie w tej sytuacji nie będzie już na przykład klienta stać, żeby zrobić sobie, nie wiem, 3 czy 4 czy 5 takich umów jego samego. Więc znów to nasze doświadczenie będzie miało te miejsce, więc te koszty moim zdaniem będą za chwilę generować bardzo też dostęp do tej wiedzy.
0: Ale jest też druga kwestia. Ja korzystam z AI w mojej pracy i owszem, są czynności, które wykonuję szybciej dzięki AI, no zwłaszcza wówczas, jeżeli mogę coś zautomatyzować, ale dotyczy to przede wszystkim takich czynności, bym powiedział, administracyjnych, powtarzalnych. Natomiast ja dostrzegam inne zjawisko. Dzięki AI jestem w stanie świadczyć pomoc prawną o wyższej jakości. Tylko że to zajmuje mi też całkiem sporo czasu. No bo to oznacza tak, że po pierwsze muszę pomyśleć nad promptem, muszę pomyśleć, w jaki sposób użyć tego narzędzia. Często wykorzystuję kilka różnych modeli, żeby zweryfikować wyniki. To wszystko prowadzi do tego, że ja mam poczucie, że faktycznie dałem klientowi większą wartość, ale to wszystko zajęło mi całkiem sporo czasu. Więc nawet jeżeli byśmy przekładali to na stawkę godzinową, no to często okazuje się, że kosztuje to tak naprawdę tyle samo. A gdyby dodać do tego jeszcze koszt tych tokenów
2: dokładnie.
0: I bądź subskrypcji, to nagle się okazuje, że ta usługa jest wręcz droższa. Ale wydaje mi się, że summa summarum to usługi mogą jednak w pewnym zakresie stanieć, no bo jestem też przekonany, że bardzo szybko pojawi się kategoria usług takich powszechnych, masowych, w drobnych sprawach, które będą świadczone przez prawników wspieranych przez AI. Czyli no już zresztą takie usługi się pojawiają.
1: A to nawet przerwę panu, mam tu taką stronę z jednym z takich narzędzi. To jest skierowane dla przedsiębiorców i mam pokazany kalkulator oszczędności. Taki suwaczek, ile umów analizujesz miesięcznie. Można sobie wybrać, czy JDG, czy małe przedsiębiorstwo, urzędy też. No i mamy tak pokazane, że na przykład tradycyjna kancelaria 3000 zł szacowany koszt miesięczny. To narzędzie 120 zł szacowany koszt miesięczny. Oszczędzasz 2880. Pytanie tylko, na ile to jest naprawdę taka oszczędność i na ile coś takiego jest efektywne i możemy na tym polegać.
2: Pytanie, kto będzie siedział po drugiej stronie i będzie to sprawdzał, no teraz jest pytanie, że fajnie, zrobimy sobie ileś tam umów, tylko że na którejś z nich będziemy mieli błąd jednej czy drugiej, to nagle koszty dochodzenia sprawy nasz czas będzie nas kosztował znacznie więcej niż to, co żeśmy zaoszczędzili, więc znów, to musi być to świadome korzystanie z tych narzędzi. Ale tak jest, że część na pewno usług pójdzie trochę w dół, część usług będzie trochę lepszych, bo to jest trochę dzisiaj tak też, że sztuczna inteligencja ma jedną zaletę i to trzeba sobie powiedzieć jasno. Ona będzie powodowała, że prawnicy średniej jakości przy takim świadomym wsparciu będą świadczyli te usługi lepiej. I to w moim zdaniu będzie się działo, więc ogólnie jakość tych usług wzrośnie, bo bardzo często jakieś głupie błędy, niedopatrzenia, one zostaną wyeliminowane. Tam wejdą oczywiście nowe błędy dotyczące halucynacji. Już mamy pierwszą sprawę w naszym właśnie samorządzie, która tyczy się właśnie wykorzystania wyhalucynowanych źródeł. Na świecie mieliśmy już taką, teraz w tej chwili mamy taki trend, mieliśmy w Kanadzie po raz pierwszy został prawnik skazany, pozbawiony dożywotnio licencji z uwagi na wielokrotne wykorzystywanie wyhalucynowanych źródeł. Więc podeszliśmy już do tego, czyli od momentu, gdzie jeszcze 3 lata temu mieliśmy pierwszą sprawę, gdzie dwóch panów zapłaciło prawników po 5000 kary za wyhalucynowane źródła w sprawie Mata kontra Awianka, do tego, że już faktycznie mamy trwałe usunięcie z zawodu.
1: No tak, czyli jednak też pojawia się ten element odpowiedzialności, że jest na końcu ktoś, kto ponosi za to odpowiedzialność.
2: I tego chyba oczekuje klient, tego oczekuje sąd. No, sztuczna inteligencja tej odpowiedzialności za nas nie weźmie i to jest ten obszar, no, też za który my płacimy. Płacimy też bardzo często, bo prawda jest taka, u prawnika nie płacimy tylko za pismo. U prawnika nie płacimy tylko za to, że on nam zrobi sprawę. Płacimy też za to, żeby on też z nami porozmawiał, dał pewną swoją perspektywę, która pozwoli nam na zrozumienie jakby właśnie tego całego kontekstu, więc to jest troszkę bardziej wsparcie psychologiczne. I tak jak kolega powiedział, bardzo chętnie nam czat tego wsparcia udzieli. Tylko problem jest taki, że niespromptowany bardzo specyficznie będzie zawsze nam potakiwał, bo taka jest jego specyfika rola i on ma docelowo sprawić nam przyjemność, bo tak jest spromptowany przez swoich twórców.
0: No ale to nie oznacza, że nie będą sprawy, w których nie będzie można tak naprawdę ograniczyć się do wykorzystania tego przysłowiowego czata GPT. No bo jeżeli przedsiębiorca na przykład ocenia swoje ryzyko biznesowe związane z zawarciem umowy z błędami, czy takiej, która niewłaściwie chroni jego prawa na niewysokie, no to być może podejmie ryzyko polegające na tym, że ograniczy się wyłącznie do zweryfikowania tej umowy przy pomocy AI. No ale to musi być już decyzja podejmowana świadomie przez tego przedsiębiorcę i wydaje mi się, że mogą być takie sytuacje. To tak samo jak takie decyzje będą podejmowali konsumenci, na przykład właśnie powierzając AI przygotowanie reklamacji, powiedzmy, zepsutych drzwi od szafy.
1: No tak, myślę, że teraz firmy będą mogły zauważyć, że ten poziom pisanych reklamacji jest trochę wyższy i świadomość konsumentów trochę też lepsza. Jeżeli chodzi w ogóle o tematy AI, to na pewno będziemy musieli porozmawiać także o tym, jak i czy AI wpłynie na sądownictwo. Myślę, że to też wielu naszych słuchaczy może interesować, ale teraz krótka przerwa i po chwili wracamy. Porozmawiamy o AI w sądzie.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak AI wpłynie na usługi prawnicze. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, jak AI wpływa między innymi na to, jak udzielane są porady prawne i jak wygląda praca prawników, ale na pewno sądownictwo to jest taki obszar, który nas interesuje i kiedy mówimy o tym, jak bardzo AI przyspiesza pracę prawników, to możemy też spodziewać się tego, że w sądach kolejki się zmniejszą.
1: Nie, możemy. Zwiększą się. Będą dużo większe, dużo dłuższe, dlatego że o ile rozwiązania dla prawników są bardzo ciekawe, bardzo fajne, my obserwujemy gigantyczny przyrost narzędzi. No ja byłem w zeszłym tygodniu na konferencji w Londynie i faktycznie ilość stanowisk była oszałamiająca. Takie stanowisko metr na metr, moi państwo, kosztowało 22 tysiące funtów i tych naprawdę te firmy jeden dawały podobne rzeczy, ale oczywiście każdy gdzieś tam odmienne. O tyle jest jeden problem. Sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości to są sprawy związane z tak zwanymi systemami sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. I tutaj, żeby można było zastosować sztuczną inteligencję przy jakiejkolwiek pomocy sędziowskiej, potrzebne są systemy, których po prostu w Polsce nie ma. Co więcej, nie ma i prędko wielu z nich nie będzie, bo koszty wejścia na rynek takiej firmy, dostosowania się do bycia systemem tak zwanego wysokiego ryzyka są bardzo wysokie. Więc raczej ja się spodziewam dużo dłuższego oczekiwania na sprawy, ponieważ ta liczba spraw będzie rosła, to żeśmy powiedzieli sobie przed przerwą. Natomiast po tym faktycznie ktoś to musi rozsądzić i sędziowie nie dostaną nagle narzędzia do analizy i do strukturyzowania tego, co przyszło od klientów. Natomiast dzisiaj ci klienci mogą przysłać 200-300 stron, mogą przysłać pozew, który będzie miał 300 stron i sędzia musi go przeanalizować.
2: Niedawno w internet obiegła taka fotografia, którą sobie zrobił sędzia, bodajże w Szczecinie, który dostał sprawę, która składała się bodajże z 1000 tomów akt. I on pokazał, że te akta zostały zmagazynowane w takim oddzielnym pokoju i on stał w środku tego pokoju i wokół niego były te papierowe akta. No i tak zaczęto szybko liczyć, tak, ile trzeba czasu, żeby przynajmniej przekartkować te akta. No i wyszło na to, że przynajmniej rok.
0: I na ile realne jest zapamiętanie z tego czegokolwiek.
2: Dokładnie tak. No i oczywiście natychmiast gdyby pierwsza myśl, no gdyby ten sędzia dysponował jakimś systemem, który pozwala mu po pierwsze zdigitalizować te akta, po drugie przejrzeć je. Wiadomo, że większość treści tych akt, no to pewnie były kopie tych samych dokumentów. To były jakieś zupełnie, nie wiem, potwierdzenia, rachunki. Tak, pewnie akt naprawdę istotny dla rozstrzygnięcia, no to było tylko odrobina. I tak naprawdę przerażające jak gdyby jest świadomość, że ten sędzia został zostawiony z tą sprawą, nie mając podstawowych narzędzi informatycznych. Prawdę mówiąc, już tu nie myślę o sztucznej inteligencji, tylko mówię o prostych narzędziach informatycznych, które pozwoliłyby mu szybko odfiltrować po prostu to, co jest istotne, od tego, co jest nieistotne. No ale niestety, no, rzeczywistość tak wygląda. Ja mam nadzieję, że przynajmniej w zakresie takiej administracji sądowej zostaną wdrożone systemy AI. W zakresie administracji, to znaczy w zakresie chociażby, nie wiem, porządkowania spraw, nie wiem, robienia streszczenia, być może robienia transkrypcji z nagrań, które już w tej chwili są robione. Takich czynności, które mogłyby ułatwić, przyspieszyć pracę sędziego, jest mnóstwo.
0: Ale to niekoniecznie AI, to jest już jest do tego potrzebne w tym momencie.
2: Nie, absolutnie nie. No, jest taka tendencja w tej chwili, żeby utożsamiać w ogóle AI z automatyzacją. Często ludzie mówią, trzeba coś zautomatyzować, to znaczy trzeba wdrożyć AI, co oczywiście jest nieprawdą. Jest mnóstwo różnych systemów informatycznych, które pozwalają automatyzować bez korzystania z systemów sztucznej inteligencji. No ale rzecz w tym, że dopiero pojawienie się sztucznej inteligencji tak naprawdę uświadomiło wielu z nas, że takie systemy informatyczne istnieją.
1: Natomiast to, co jest bardzo też ciekawe, to jest ryzyko, przed którym stają sądy, bo to jest trochę, to się robi bardzo nierówna walka, dlatego że duże kancelarie, albo też nawet małe kancelarie z dobrymi narzędziami są w stanie na tą batalię się przygotować bardzo dobrze. Mogą na przykład w sposób bardzo szczegółowy sprofilować danego sędziego, mogą na przykład wrzucić jedną, drugą, piątą, dziesiątą sprawę tego sędziego wcześniejszą, którą gdzieś tam znajdą i powiedzieć, żeby im model dostosował pytania pod tego sędziego, w jaki sposób on formułuje na przykład swoje myśli. I to jest realne ryzyko, więc jakby tu mamy z jednej strony właśnie prawników dużych kancelarii, to już w ogóle mają fenomenalne narzędzia, naprawdę takie, które są trudne do wyobrażenia, jak one potrafią szybko analizować pewne rzeczy, te największe, najdroższe narzędzia rynkowe. I z drugiej strony mamy sędziów, którzy tutaj, tak jak kolega powiedział, są tak naprawdę bardzo często zostawieni dosłownie sami sobie i oni muszą sobie z tym poradzić. No, oni będą sobie radzili w taki sposób, że będą rozwiązywali w tym tempie ludzkim, białkowym cały czas i te sprawy będą przerastać. Więc tak jak powiedziałem, że uważam, że spraw dla prawników będzie więcej, że spraw będzie więcej, to gigantyczne pytanie powstaje, w jaki sposób? Co można tutaj właśnie zautomatyzować, żeby szło to szybciej? I ja tu póki co jestem bardzo dużym sceptykiem.
0: A sędziowie jeszcze dodatkowo muszą być wyczuleni na to, że w tych wszystkich pismach procesowych mogą pojawiać się jakieś właśnie halucynacje, które też muszą wyłapać.
1: To jest ciekawe, dlatego że te halucynacje są o tyle ciekawie wskazane, że dzisiaj sędziowie prawników, którzy właśnie oddają halucynowane pisma, nie w Polsce jeszcze, a na przykład w Wielkiej Brytanii, zostali ci prawnicy oskarżeni o marnotrawstwo czasu sędziego. Albo o obrazy sądu. I to jest na przykład ścieżka, którą ja popieram, bo uważam, że jakby szacunek jest do stron powinien być taki, że okej, korzystaj z tej sztucznej inteligencji, to jest nowe rozwiązanie. Ale nie tak, że oszczędzisz 95% czasu, bo wrzucisz go w model i wydrukujesz i podpiszesz, tylko sprawdzaj. Jak nie sprawdzasz i podpiszesz, ponosisz odpowiedzialność zawodową, być może cywilną, być może jeszcze inną. Mhm.
2: Ja tylko dodam, że tak naprawdę już na naszym polskim podwórku my już przećwiczyliśmy, co to znaczy sytuacja, w której powodowie są uzbrojeni w technologię, a sądy nie. To są sprawy frankowe. No przecież teraz to już myślę, że sądownictwo trochę zapanowało nad tą sytuacją. Jest specjalny wydział, który zajmuje się tylko wyłącznie sprawami frankowymi, więc idzie to już szybciej. Natomiast no, był taki moment, w którym sądy były dosłownie zawalone sprawami frankowymi, a kancelarie frankowe to były pierwsze kancelarie, które wprowadziły automatyzację i stosowanie technologii na wielką skalę. No, ja rozmawiałem z prawnikami, którzy zajmują się sprawami frankowymi. No, ja wiem od nich, że na przykład przygotowanie apelacji, to akurat był prawnik, który zajmował się sprawami frankowymi od strony banków, czyli reprezentował banki w tych pozwanych, no to on mówił, że u niego w kancelarii średni czas przygotowania apelacji od dowolnego wyroku to jest czas między 1,5 a 2 godziny. Coś absolutnie niemożliwego do zrobienia bez wykorzystania technologii.
0: Gdzie możemy powiedzieć, że ile czasu pisze się apelacje z głowy bez używania technologii?
1: Kilka dni to jest takie dobre, takie przygotowanie, przemyślenie i tak dalej. Tak, to...
2: tak. No i teraz mamy kancelarię, mamy powodów i pozwanych, którzy są w stanie przygotować pisma w 2 godziny. No i mamy sędziego, który nie ma żadnych narzędzi, które pozwolą mu przeanalizować te pisma no, w czasie, który byłby jakoś proporcjonalny do czasu poświęconego przez strony tego procesu.
0: Znaczy... Czyli wychodzi na to, że państwo powinno już jak najszybciej zacząć działać w tym kierunku? Czy to jest nierealne, żeby na przykład stworzyć własny system AI państwowy, który mógłby sądy odciążyć?
1: To jest oczywiście kwestia pewnego też cyberbezpieczeństwa. No pytanie, ile można z tego pokazać. Państwo, w Polsce mamy dwa systemy, które są jakby takie nasze narodowe. Mamy taki system, który nazywa się bardzo patriotycznie Bielik. Mamy drugi system, który nazywa się Plum. Ten system Plum, on się pojawia, Polish Large Language Model. I ten system gdzieś pojawia, on się pojawia w rozwiązaniach administracyjnych. i pewnie w jakimś aspekcie można by go wykorzystać. To nie jest oczywiście tak wydajny model jak te wielkie, ale też być może on wcale nie musi być aż tak wydajny. Natomiast faktycznie jest tak, że państwo na poziomie, znaczy administracja na poziomie państwa i też administracja na poziomie Unii Europejskiej musi tutaj tę decyzję podjąć dosyć szybko, to znaczy w przeciągu kilkunastu miesięcy, pewnie być może dwóch, trzech lat, bo to się rozjeżdża. Jeszcze raz pokazuję, że te narzędzia, słuchajcie, rosną w taki sposób, żebyśmy mieli świadomość tego, że dzisiaj duże firmy, które prawnicze, które funkcjonują od lat na świecie, one na przykład bardzo tracą na wartości. Są firmy, które rok temu kosztowały, na przykład jedna z firm kosztowała 100, z tego co pamiętam, 160 euro. Dzisiaj kosztuje 55 euro, kosztują jej akcje. Czyli dwie trzecie firmy wyparowało w ciągu roku i to jest bardzo znany pewnie wszystkim program, który uczył nas języka z jakąś tam, nie wiem, papugą, czy z jakimś tam innym zwierzątkiem. Duolingo, tak. Kosztowało $550 za akcję, dzisiaj kosztuje 120.
0: I bo ChatGPT uczy
1: tak,
0: lepiej.
1: Więc to są rzeczy, które mają miejsce, więc... Gdzieś ta wojna tutaj się dzieje i te programy, one nie rosną, nie robią się lepsze tak troszkę, tylko faktycznie, no zobaczcie państwo, mieliśmy kilka dni temu z Anthropica model Fable, który się przez 3 dni utrzymał, zanim go zdjęli. Ja miałem okazję go wykorzystać i faktycznie jego możliwości pod kątem kodowania, bo pod tym sprawdzałem, są dramatycznie lepsze niż to, co było do tej pory. Ja przez te 3 dni tam wykorzystałem w ogóle miliony tokenów, no ale okazuje się, że to zostało wzięte. Więc to się będzie polepszało i to będzie rosło skokowo i za tym nawet te nasze modele krajowe nie nadążą w długim terminie, więc tu musi się coś zmienić, no bo inaczej będziemy czekali po naprawdę wiele długich lat na rozstrzygnięcia sądowe.
0: A taki pomysł, sąd AI, to czy to jest w ogóle możliwe?
2: No od czasu do czasu ten temat wraca. Schodzą słuchy, że w tym czy w innym kraju zostały wprowadzone takie systemy. Chociaż wedle mojej wiedzy, na przykład w Brazylii jest system przeznaczony dla sędziów, który pozwala przygotowywać rozstrzygnięcia sądowe, czyli pozwala analizować pisma złożone przez strony i uwzględniać je przy wydawaniu rozstrzygnięć. To zresztą, nawiasem mówiąc, stało się przyczyną bardzo ciekawej sytuacji dosłownie sprzed kilku miesięcy, kiedy to dwie prawniczki zostały ukarane za to, że próbowały zastosować tak zwany jailbreaking, mianowicie umieściły tekst, który był na białym tle, czy pisany białą czcionką, czyli niewidoczny dla człowieka, ale który jak gdyby miał wpłynąć na ten system AI używany przez sąd, aby, krótko mówiąc, nie uwzględniał okoliczności niekorzystnych dla reprezentowanego przez nich klienta. No, sędzia zauważył i te prawniczki zostały ukarane. I to jest taki chyba pierwsza znana publicznie sytuacja, w której coś takiego się wydarzyło. I to też pokazuje niebezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem przez sądy systemów AI. Czyli one są też podatne na takie zagrożenia, które no, nie występują w tradycyjnym sądownictwie. Ale wracając jakby do tematu rozstrzygnięcia przez spraw sądowych przez AI. Wiele osób jak gdyby twierdzi, że to jest właśnie pomysł na rozładowanie sądownictwa i zatorów. Ja zawsze pytam, czy ktoś chciałby być sądzony przez AI, na przykład w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego, który spowodował. I nikt by nie chciał. Nikt. Bo jednak każdy wolałby, żeby jednak to człowiek ostatecznie rozsądził. Więc ja myślę, że...
0: Ale jak... To, co mi przyszło teraz na szybko do głowy, taki AI osądzałby bez emocji, a jednak ten pierwiastek ludzki u każdego sędziego się pojawi. Więc tu można powiedzieć, że to już by było tak czysto prawnie załatwione.
2: No nie do końca, ponieważ jednak nasz system prawny, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy karne, jest tak zbudowany, że mamy tam wręcz wbudowane takie określenia, takie mamy normy, które mają właśnie charakter otwarty, które są których jakby treść wynika z okoliczności danej sprawy. No i nie da się skonstruować algorytmu, który by pozwalał nam w każdym przypadku jakby ustalić, jakie powinno być rozstrzygnięcie. To jednak jest tutaj czynnik ludzki, który musi być uwzględniony.
1: Tak, sądy wydają w bardzo podobnych sprawach, czasem zupełnie rozbieżne wyroki, biorąc pod uwagę kontekst, kulturę danego miejsca. Inne mogą być na przykład sprawa związana z podejściem do obyczajności na przykład w Szczecinie, a inne może być na przykład w Podkarpackim. Więc jakby tutaj niestety tego kontekstu nie da się ujednolicić. Kiedyś były takie badania pokazujące, że nie da się stworzyć systemu, który byłby sprawiedliwy dla wszystkich, że jednak zawsze jakieś strony będą czuły się tą niesprawiedliwość, więc oczywiście to jest trudne. Można by sobie wyobrazić system, który na przykład byłby systemem do bardzo drobnych spraw, który byłby systemem takim, który by rozwiązywał, i gdyby nie było sprzeciwu stron, no to wtedy takie coś mogłoby wejść w życie. Natomiast prawda jest taka, że dzisiejsze rozwiązania prawne w Europie i w Polsce, czyli tak jak mówię, AI Act i jego ograniczenia nie dają możliwości funkcjonowania takich systemów w tym układzie, który jest. Ale oczywiście, jak powiedziałem, no, prawo jest to zrobione przez ludzi, dla ludzi, więc być może to się za jakiś czas zmieni.
2: Mhm. Czyli na razie to jest raczej science fiction?
1: Tak.
2: Przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę.
1: Na najbliższe lata nie myślmy o tym, że powiedzmy do roku 30, nie wiem, 2, 30 w tej materii coś się wydarzy, więc musimy się odnaleźć w tej rzeczywistości i w niej się urządzić.
0: Czyli jeżeli ktoś też chce mieć taki kontakt z takim prawdziwym światem rzeczywistym, to w sądzie jeszcze trochę będziemy mieć na to czasu.
1: Tak, no oczywiście tutaj jakby sądy, aplikacje sądowe, też nasze terminy, czasami jeszcze cały czas długopisy, tak, będą w ruchu, więc tutaj nie musimy się obawiać.
2: Co więcej, jeżeli nawet ktoś myśli, że zanikną jakby te przejawy zawodu prawniczego, które są związane właśnie z czytaniem tekstu na ekranie komputera i przetwarzaniem tych tekstów, no to z całą pewnością nie zanikną rozprawy sądowe, które są ustne, na których no, trzeba stawić czoła czy przeciwnikowi, czy sędziemu, umieć odpowiedzieć na pytanie, na które być może którego się nie spodziewaliśmy. I to są wszystko umiejętności, które no, też trzeba ćwiczyć. I myślę, że sala rozpraw będzie schronieniem dla tych wszystkich prawników, którzy myślę chcą się trzymać daleko od AI.
0: Skoro mówimy właśnie o tym, jak AI zmieni usługi prawne, to chciałabym też poruszyć taki wątek, bo prawnicy często są przedstawiani jako takie bezduszne osoby, które patrzą w kodeks, wertują te kartki i mówią, będzie tak i tak, albo to zależy. A jednak duża część pracy prawnika to jest też taki element psychologiczny, którego AI no, nie zastąpi.
1: To zależy, bo znów zależy w jakim zakresie, bo AI może z nami porozmawiać bardzo głęboko psychologicznie, odnieść się do naszych problemów, to żeśmy wiedzieli na początku, pochwalić nas, pogłaskać po głowie wirtualnie. Więc tutaj tego nie będzie. Pytanie to jest o właściwe użycie tej psychologii w stosunku do człowieka i spojrzenie kompleksowe na jego sytuację. Więc trochę żeśmy od tego zaczęli, że do tego prawnika nie przychodzimy tylko i wyłącznie po rozwiązanie sprawy, ale dlatego się nazywa porada. I ta porada ma ten wielowymiarowy charakter i faktycznie, tak jak do lekarza nie przychodzimy też po to, żeby on nam dał tylko i wyłącznie tabletkę, tylko żeby on zbadał nas i też powiedział, jakie są perspektywy, jak to wygląda. I chcemy, żeby jednak ten białkowy człowiek nam gdzieś cały czas to zrobił. Być może to się zmieni, wszyscy się zmieniamy, ale na dzisiaj jakby bezpieczeństwo tych zawodów widzę w bardzo dużych, w świetlanych barwach.
0: To jeszcze tak podsumowując, chciałabym panów poprosić o takie rady dla naszych słuchaczy, którzy korzystają z AI i próbują sobie gdzieś jakieś informacje na temat ich sprawy pod kątem prawnym znaleźć. Jak do tego podchodzić, żeby nie dać się zwieść, żeby nie wygenerować sobie zbyt wielu problemów, na co uważać i co mieć z tyłu głowy?
2: Okej, to może ja 3 rady. Pierwsza rada jest taka, żeby przede wszystkim nauczyć się korzystać z AI i nie ograniczać się tylko wyłącznie takich prostych promptów. I wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem w bardzo wielu przypadkach jest przede wszystkim zapytanie tego systemu AI, jakiego rodzaju informacji potrzebuje, aby udzielić nam odpowiedzi na nasze pytanie. Czyli zanim zadamy to pytanie, najpierw spróbujmy ustalić, co trzeba dostarczyć AI, żeby ta odpowiedź była dobra. I ta rada moim zdaniem się sprawdza w bardzo wielu przypadkach. Druga kwestia, która jest bardzo ważna, to jest taka, że zwłaszcza jeżeli korzystamy z systemów konsumenckich, a tym bardziej jeżeli korzystamy z systemów bezpłatnych, to żebyśmy bardzo uważali na to, żeby nie wprowadzać do tych systemów informacji poufnych i co do zasady danych osobowych. To oczywiście zależy od konfiguracji, od tego, z jakiego systemu korzystamy, gdzie serwer, który obsługuje dane AI, jest posadowiony, ale myślę, że to jest taka zdroworozsądkowa zasada, że do systemów konsumenckich jednak nie powinniśmy takich danych wrażliwych wprowadzać. No i trzecia zasada to jest nauczyć się wykrywać, identyfikować te ograniczenia AI. Czyli przede wszystkim to, że AI właśnie może nam się podlizywać, że może nas wprowadzać w błąd, że może halucynować, i nauczmy się weryfikować wszystko, co AI generuje. I to myślę, że powinno być wręcz takim nawykiem, że jeżeli pojawia się w tekście wygenerowanym przez AI data, link, nazwa, tytuł, czyjeś imię i nazwisko, to te dane trzeba bezwzględnie zweryfikować, ponieważ jest duża szansa, że będą po prostu halucynacjami.
1: To ja dam jedną radę. No będzie brzmiała tak. Pamiętajcie państwo, że model, który nam pisze odpowiedź, tak jak człowiek, model, który pisze, to nie jest model, który sprawdza. Nigdy nie ufajcie pierwszej, ani drugiej, ani nawet trzeciej odpowiedzi. Powiem bardzo często, w wielu przypadkach nawet jej nie czytajcie. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że macie, nie wiem, pudełko, które ma 100 punktów do zużycia, na przykład na pisanie. Model, który będzie sprawdzał to pudełko, zużyje powiedzmy 90 punktów na pisanie i 10 punktów na sprawdzenie. Jak model coś napisze, to powiedzcie mu, temu modelowi, żeby w pierwszym zakresie to zbudował, w następnym to sprawdził, potem znów napisał, poprawił i znów sprawdził i dopiero wtedy to przeczytajcie. Model, który pisze, to nie jest model, który sprawdza. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i te rady na koniec dzisiejszego Placu na Rozdrożu udzielali Tomasz Zalewski, radca prawny, założyciel Fundacji LegalTech Polska i Kancelarii Zalewski Legal oraz dr Paweł Kowalski, radca prawny Uniwersytet SWPS, pełnomocnik prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych do spraw nowych technologii. Audycję zrealizował Maciej Karolak, wydawcą była Roma Leszczyńska, ja się nazywam Gabi Darmetko. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję.

Przekaz podprogowy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Minęła godzina 22. To jest ten najnowszy przekaz podprogowy. Ja się nazywam Mariusz Duda. Audycję realizuje Maciej Karolak. 22 czerwca rozpoczęło się kalendarzowe lato. No to skoro mamy już lato, to co państwo na to?

Dzisiejszy odcinek przekazu podprogowego będzie już 25, a to oznacza, że mamy srebrny jubileusz, proszę państwa. Jej, no i chyba powinniśmy ten fakt jakoś uczcić. Przyznam się, że miałem przemyślenia wszelakie, bo czasem miewam takowe, czy dzisiejszy wieczór przeznaczyć na jakieś podsumowanie ostatniego półrocza, żeby na przykład ci z państwa, którzy od niedawna dopiero słuchają naszej audycji, wiedzieli, czego się po niej spodziewać. Ale chyba na odgrzewane kotlety jeszcze trochę za wcześnie. Poza tym półrocze się jeszcze nie skończyło, a w najbliższy piątek ukazuje się kilka, no, z pewnością godnych uwagi premier. Tak więc podsumowanie półrocza może trochę później, a dzisiaj, z racji tego, że zaczęło nam się lato, pomyślałem, zagrajmy trochę dźwięków z latem kojarzonych. No i dlatego przywitaliśmy się Hedningarną z albumu Ampersand. I proszę, niech czują się państwo zaproszeni na drugą godzinę programu, bo tam z racji tego, że mieliśmy niedawno Noc Świętojańską, będziemy mieli też dużo muzyki folkowej. Co nie znaczy, że w tej godzinie będzie gorzej.

Aisha Vaughan, singer The Water, którego wysłuchaliśmy, jest zapowiedzią nowego mini-albumu Water World. Aisha Vaughan to artystka z Walii, tworzy taką muzykę ambient new age. Jeśli ktoś z Państwa lubi takie, no nie wiem, medytacyjne dźwięki, to myślę, że śmiało może czekać na tę epkę. Aisha Vaughan wydała w 2024 roku album The Gate, również bardzo pasujący do początków lata. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Dzisiaj mamy 25. wydanie audycji. Zapraszam do komentarzy na Facebooku Mariusz Duda, na Facebooku Radia 357 oraz jak ktoś ma ochotę napisać maila, to mariusz.duda@radio357.pl. No dobrze, dzisiaj będzie kolorowa audycja. Był pierwszy bieg, był drugi, czas włączyć trójeczkę.

To był francuski zespół post-rockowy, jakże, co się zowie Henry. No właśnie, wyjaśnijmy sobie, co w tej godzinie. W pierwszej godzinie, proszę Państwa, posłuchamy trochę nowości. W drugiej już wiemy, że będzie folk, ale w pierwszej posłuchajmy nowości. No i będą też dwie rocznice, więc teraz nowość. To był Henry. Henry wydał miesiąc temu album zatytułowany What Came From Silence. A my jeszcze o tym w audycji Przekaz Podprogowy nie mówiliśmy, nie mówiliśmy o tych artystach, więc właśnie nadrabiamy tę zaległość. To jest debiut młodych Francuzów, takie bardzo przyjemne skrzyżowanie muzyki, nie wiem, Mogwai z Boards of Canada. I myślę, że bardzo dobre na lato. Jakie są Państwa ulubione utwory na lato? To jest pytanie. Na dzisiejsze komentarze proszę pisać, może jakieś zaprezentujemy. Tymczasem, jeśli chodzi o nowości, pewna mroczna wokalistka zapowiada swój nowy album i to singlem, który mimo mrocznego tytułu wcale taki mroczny nie jest.

myślą państwo, że gorąco, że upały. A wiecie państwo, że myślałem, żeby zrobić audycję o upale, żeby na przykład były utwory zespołem Hit, zacząć od Petera Gabriela z czwórki na przykład. Ale jakoś koncepcja mi się zmieniła. Charles Wolfe wydaje nowy album niebawem, ale albo nie tak niebawem, nie wiem. Uraczyła nas teraz dwoma nowymi singlami. Ten nosił tytuł Dark, ale moim zdaniem mroczny wcale nie był. Był wręcz letni. To nie znaczy, że nijaki oczywiście. Patrzę na trasę koncertową Charles i widzę Polskę w grudniu, 3 grudnia w Progresji. Tak więc... No, widzimy się. A wiecie państwo, kto będzie supportował Chelsea? Nasza dobra znajoma A.A. Williams, która, przypomnijmy, wydała w tym roku bardzo dobry album Solstice. No, dobra, to sprawdzamy dalej nowości.

Prince of Failure, Fragile Crown. Prince of Failure to nowy projekt studyjny, muzyczny, brytyjskiego wokalisty Daniela Tompkinsa, którego znają Państwo pewnie z zespołu Tesseract, oraz producenta i gitarzysty Paula Ortiza z projektu Chimps Banner. O, no i debiutancka płyta Prince of Failure ukazała się właśnie w ubiegły piątek nakładem wytwórni K-Scope. W ubiegły piątek ukazał się również jeszcze jeden album, w którym możemy usłyszeć bardzo przyjemną współpracę.

Jamie Gomez Arellano oraz Daniel Knight w projekcie Liminal Sky. Debiutancki album All Tomorrow's Darkness ukazał się w ubiegły piątek, 19 czerwca. Płyta opowiada o tematach straty, żałoby, bezsenności i emocjonalnego wyciszenia, czyli właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że album jest idealny na lato. No ale dobra, to była nowość. A w projekcie oczywiście pojawia się znakomita grona gości, między innymi Christopher Rick z zespołu Ulver. Jeszcze jedna płyta ukazała się w ubiegły piątek.

Belladonna Nocturne. Tak nazywa się płyta, za którą stoi Daniel Lanois, jeden z najważniejszych, moim zdaniem, producentów muzycznych i muzykiem generalnie w historii współczesnego rocka. Producentów i muzyków. I muzyki alternatywnej. To jest kluczowy współpracownik Briana Eno. Daniel Lanois wydał niedawno właśnie płytę i powiem Państwu szczerze, że słuchałem jej sobie wczoraj zasypiając i to był doskonały materiał na zaśnięcie, więc polecam serdecznie. To był utwór Marionette. A wiecie Państwo, jakie utwory Daniela Lanois są najpopularniejsze w streamingach? Otóż są to utwory ze ścieżki dźwiękowej do Red Dead Redemption 2. No i właśnie przy okazji w drugiej godzinie zahaczymy też o mały kącik gracza. To co, jeszcze jedna nowość w tej godzinie. Niezmordowany Bruce Sword, który całkiem niedawno wydał przecież swój solowy album, nie poddaje się i po powrocie z mini trasy publikuje nowe nagranie The Pineapple Thief.

The Pineapple Thief, Hold the Ashes. Znamy już nowy singiel zwiastujący zapewne nowe wydawnictwo. To teraz zróbmy tak, żeby Gavin Harrison na razie nie wstawał jeszcze ze stołeczka i zrobimy sobie wspominkę płytową. Mam tylko jedno pytanie. Jak często słuchają Państwo tego albumu?

Richard Barbieri w trakcie wywiadu promującego swój solowy album wydał albo nie wydał, nie wiem, pewną tajemnicę, że panowie we trójkę będą nagrywali kolejną płytę, czyli wiadomo jest, że będzie to raczej continuation, a nie closure. Ostatni album Porcupine Tree, proszę Państwa, Closure Continuation, ukazał się 24 czerwca 2022 i kończy dzisiaj 4 latka. Zostając przy Stevie'ie Wilsonie, chyba szykuje nam się nowy album Storm Corrosion, bo artysta publikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Michaelem Mackerfeldem w studiu w Sztokholmie. Czekamy, czekamy. A skoro płynnie przeszliśmy również do Michaela Mackerfelda, to chyba czas wspomnieć, że dzisiaj wszyscy fani Opeth świętują okrągłą rocznicę płyty. Płyty Morning Rise, która ukazała się, uwaga, dokładnie 30 lat temu, 24 czerwca 1996 roku. Gdyby przekaz podprogowy był audycją, w której gramy tylko i wyłącznie prog metal, pewnie poświęcilibyśmy cały odcinek, ale tak dobrze byłoby jednak coś na temat tego albumu wspomnieć, bo to, co by nie mówić, jedna z kluczowych płyt wczesnego okresu tej szwedzkiej formacji. I znajdziemy na nim oczywiście rozbudowane kompozycje łączące death metal z progresywną narracją, gdzie kluczowym jest chyba 20-minutowy Black Rose Immortal, ale tego może nie będziemy włączać, bo trochę długi. Najkrótsza kompozycja trwa 10 minut, no to posłuchajmy tej 10-minutowej To Bid You Farewell przed Państwem Opeth na 30-lecie Morning Rise. To jest nagranie z 96 roku.

Ależ to było dziwne zaskoczenie w tamtych czasach. Pamiętam, jako słuchacz jeszcze muzyki metalowej dosyć mocno, że Opeth, no co by nie mówić, wydaje płytę, gdzie jest, są długie utwory i jeden z nich na przykład to ballada 10-minutowa. Wdrodził się wtedy ten styl. Słychać jeszcze Mike Akerfeld, nie ma takiej pewności w głosie, ale co by nie mówić, płyta kultowa. Opeth, Morning Rise, kończy dzisiaj 30 lat. Proszę Państwa, witam serdecznie w drugiej godzinie przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Dzisiaj zapowiedziałem, że przywitamy lato zgodnie ze starą słowiańską tradycją. No to może czas już na te folkowe rzeczy.

0: Jeszcze...
1: Sur Dari, żeńskie trio z Warszawy w utworze Kupal Nocka. Proszę Państwa, mieliśmy ostatnio noc kupały, więc nie mamy wyjścia. Trzeba trochę teraz zmienić klimat i należycie przywitać to nasze lato. W pierwszej godzinie mieliśmy nowości, niektóre były mroczne, smutne, to żeby nie było, teraz trzeba troszkę w ten folk uderzyć. I żeby też nie było, że gramy tylko skandynawskie rzeczy, a z naszej kultury nic. Dużo tego Jasia i Kasi w polskim folklorze, tak przy okazji, prawda? Jasi i Kasia... To są chyba tym, czym, nie wiem, Romeo i Julia w literaturze albo Jack i Jill w kulturze anglosaskiej. Pamiętajmy, że Noc Kupały była świętem zalotów miłości i dobierania się w pary, więc w wielu pieśniach obrzędowych występowała właśnie para młodych ludzi, często nazywana symbolicznie Jasiem i Kasią. Niezależnie od tego, jak naprawdę mieli na imię. No dobrze, był Jaś, to teraz będzie Jan.

Piszą mi Państwo w komentarzach, że jest bardzo gorąco w wielu miejscach, może więc trzeba teraz trochę potańczyć, żeby, chociaż nie wiem, bo to się człowiek chyba poci. Współczuję mocno. Proszę Państwa, w tej godzinie trochę o lecie i utwory folkowe. Noc Kupały. Noc Kupały była całkiem niedawno i w związku z tym słuchamy muzyki folkowej. Noc Kupały, przypomnijmy, była dla dawnych Słowian świętem ognia i wody i oprócz słynnego skakania przez ogniska praktykowano też rytualne kąpiele w rzekach i jeziorach, bo przy okazji poranna rosa uchodziła za taką magiczną i uzdrawiającą. To było święto oczyszczenia, miłości i pełni lata obchodzone w okolicach właśnie przesilenia letniego, a przesilenie letnie mieliśmy kilka dni temu, dokładnie 21 czerwca o godzinie 4:24. Sprawdziłem. To był Żywiołak w pieśni obrzędowej o Oj, a na Jana Kupała. I myślę, proszę Państwa, że polskie lato mamy już należycie przywitane, a teraz niech powróci zespół, który otwierał pierwszą godzinę.

To była Hedningarna w utworze Veli z płyty Karelia Wiza. Pamiętam, jak spodobała się Państwu audycja folkowa, którą mieliśmy na początek wiosny. Tym razem stwierdziłem, że nie będę robił aż całego programu. Mam więc nadzieję, że wszyscy fani takich dźwięków mi wybaczą. Ale mamy teraz taki kącik folkowy. Folk, przyznaję, kiedyś kojarzył mi się źle, ponieważ pochodzę z Węgorzewa, w którym co roku odbywał się tak zwany suwalski jarmark folkloru i proszę mi wierzyć, można się było do folku zrazić. Muzyka folkowa, która towarzyszyła mi w dzieciństwie z reguły, była związana z takimi, no, z bardzo głośno i wysoko śpiewanymi starszymi paniami. Zresztą myślę, że to jest taki stereotyp, który odstrasza wiele osób. To nigdy nie były do końca moje dźwięki. Na szczęście folk, tak jak rock, ma swoje różne oblicza i kiedy odkryłem, że te przysłowiowe panie mogą inaczej śpiewać, no to się w tym gatunku zakochałem.

Ajajaj, ale to było smaczne. Merk Heimer, Rhythm of Hooves z płyty Echfas, którą Państwo poznali już tydzień temu. Rozśmieszył mnie trochę pan Krzysztof, bo napisał, no to na tę godzinę chyba wezmę sobie Krew Elfów do poczytania. Tak, proszę Państwa, w drugiej godzinie witamy dzisiaj lato muzyką folkową i cóż to byłaby za audycja folkowa bez Merkur. Zapewne są tacy, którzy tej artystki jeszcze nie znają, więc i dajmy im szansę.

Proszę Państwa, to nie może tak być. Musimy jeszcze raz to zmienić, bo myślę sobie, jeżeli ma być folk, to niech będzie folk. Trochę był spoiler tego, co będzie na chwilę, więc uwaga, robimy reset i niech będzie Merkur.

Tak się zastanawiam. O, jeszcze. Tak się zastanawiam, czy zdarzyło mi się kiedyś zapowiedzieć utwór na koncercie i zagrać inny. Chyba nie. Proszę Państwa, jakby coś przekaz podprogowy jest audycją na żywo, chyba że są wyjątki. Myślałem, żeby zapowiedzieć wstecznie utwór, ale rozbiłoby nam ten folkowy klimat. To jest na później, ta rzecz. Na szczęście była nowa, więc może Państwo jeszcze tego nie rozpoznali. Kontynuujmy naszą folkową przygodę.

To był Sovula w utworze Full Figa, a wcześniej oczywiście Merkur i Ella. Sovula to artysta, uwaga, z Holandii, który jest no właśnie jednym z wyjątków mówiących, że nie trzeba urodzić się wikingiem, żeby grać taką muzykę. Nazywa się Faber Horbach. No i ma swoje klimaty. Pomyślałem, że przywitamy lato również trochę po holendersku. A teraz zostajemy w folkowych klimatach, ale jednocześnie przejdziemy do kącika gracza.

Artysta nazywa się Olivier Delivier, tak ładnie się nazywa, i tenże artysta skomponował muzykę do trzeciej części pewnej gry. Gra nazywa się Resonance: A Plague Tale Legacy. Ukazuje się 27 sierpnia i będzie prequelem pierwszej części. Jeżeli państwo gdzieś, może ci, którzy się interesują grami, widzieli taką zajawkę albo grali w grę o siostrze i bracie, którzy uciekają przed szczurami, to będzie trzecia część. Prawda? Jaka ładna ścieżka dźwiękowa? No to teraz jeszcze jedna gra, która się ukazuje całkiem niedługo. I teraz, uwaga, chyba po raz pierwszy w przekazie podprogowym będziemy mieli Shantę.

9 lipca wychodzi najnowsza gra Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ścieżka dźwiękowa już w najbliższy piątek. Artysta nazywa się Wood King i zaśpiewał swoją nową wersję szanty Leave Her Johnny. Proszę Państwa, to by było na tyle folku. Wróćmy do nowości. Swój najnowszy singiel dokładnie dzisiaj opublikowała PJ Harvey.

No i prezentacja w takiej kolejności, to ja rozumiem. Nie jestem jakimś specjalnym szalikowcem PJ Harvey, przyznaję, ale udał jej się ten nowy singiel i bardzo moim zdaniem pasuje do charakteru audycji. Przekaz podprogowy jest taki biurkowy. Tak, więc PJ Harvey mamy odkaczoną, a teraz pozwólcie państwo, że powrócimy jeszcze do postroka na koniec. W piątek ukazała się kolejna płyta zespołu z Paryża, który nazywa się Lost in Kiev. Płyta nazywa się We're All Going to Be Fine. No i posłuchamy sobie kompozycji Euforia.

clenched under this roof.

No i bardzo pięknie. Proszę Państwa, to był zespół Lost in Kiev ze swojej najnowszej płyty, która okazała się w ubiegły piątek. Płyta nazywa się We Are All Going to Be Fine. To jest bardzo dobre przesłanie. To był 25 odcinek przekazu podprogowego. Pożegnaliśmy wiosnę, przywitaliśmy lato muzyką folkową i garścią nowości. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Audycję realizował Maciej Karolak, przed mikrofonem uśmiechał się Mariusz Duda. Za chwilę nocna grupa wsparcia, a ja żegnam się z Państwem utworem Farewell to Spring grupy Mono, żeby mieć taką 100% pewność, że wiosny już nie ma. Do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Dobry wieczór, Tomasz Kwaśniewski, witam Państwa bardzo serdecznie w nocnej grupie wsparcia. Witam w imieniu Macieja Karolaka, który realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współ tutaj towarzyszki. Jak ktoś zadzwoni do nas, to właśnie spotka Katarzynę, a o to chodzi, żeby dzwonić. 510-357-357 to jest nasz numer. Ja go jeszcze będę co jakiś czas powtarzał, za chwilę powiem zasady, tylko jeszcze raz powiem, że witam Państwa w ten strasznie upalne lato, które się zaczęło. Będzie jeszcze gorzej z dnia na dzień. W zasadzie chyba fajnie, że ta audycja jest tak późno, ponieważ wszyscy zaczynamy powoli żyć dopiero wieczorami, kiedy już tak opuszcza ten upał. Odpuszcza upał właśnie i można wreszcie cokolwiek pomyśleć. Mam dla Państwa też dzisiaj dwa komunikaty. Chciałem być taki dowcipny i to powiedzieć po hiszpańsku, ale nie umiem, więc dos comunicados, chyba tak to się mówi po prostu. Albo nie mówi, w każdym razie są dwa. Jeden jest taki, że dzisiaj mamy setną naszą audycję Nocnej Grupy Wsparcia. To jest w ogóle niesamowite, jak ten czas po prostu leci, z czego chyba cieszyć się specjalnie nie należy, zwłaszcza kiedy się już ma trochę więcej niż 50 lat, bo to idzie w stronę setki, a nie w stronę 50 właśnie. To po pierwsze. A po drugie, ale jednak to też jest niesamowite, że już tyle razy się spotykaliśmy i w międzyczasie było wiele, wiele różnych tutaj przygód i historii i takich fajnych rzeczy, jak na przykład tydzień temu, a może dwa tygodnie, bo to czasem mi się zlewa, jak zadzwonił słuchacz i powiedział o tym, miał inną sprawę, to było o papierosach, ale żeśmy rozmawiali. Przy okazji powiedział o tym, że kiedyś właśnie słuchał audycji, było o tym, że warto oddawać krew. No i później pojechał i sam oddał, więc czasami są takie, wracają takie bardzo miłe rzeczy i muszę Państwu powiedzieć, że no ja dziennikarzem już jestem od wielu, wielu lat, ale tu jest bardzo fajnie, bo czasami jest taki prosty zwrot i ma się takie poczucie, że się dzieje coś bardzo dobrego, że coś dobrego można było zrobić, to jest bardzo, bardzo przyjemne i jeżeli byłbym wierzący, to myślałbym o tym, że już nigdy nie będę siedział w żadnym piekle, tylko wręcz przeciwnie, będę tam z tymi aniołami nad morzem sobie siedział. No taka fantazja. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że przed wakacjami to jest mój ostatni, no bo za chwilę wakacje, ale w wakacje nie będzie Nocnej Grupy Wsparcia. Wyjeżdżam na chwilę, a potem też trochę odpocznę. Pośpię sobie chyba wieczorami trochę i od września mam nadzieję do Państwa tutaj wrócę z animuszem. Strasznie jestem też trochę zmęczony. Nawet myślałem, że jakby dzisiaj ktoś nie miał jakiejś sprawy, to wtedy bym Państwa może zanudził jakąś taką propozycją typu, co tu robić, żeby tyle nie pracować. Może macie jakieś fajne pomysły, ale to tylko z mojej strony to idzie. Jak nie być tym pracocholikiem, jak później to zrobić, żeby właśnie na tym urlopie od razu nie dostać doła z tego powodu, że się jest beznadziejnym, bo się nic nie robi. I w ogóle jak czerpać poczucie wartości z tego, że się raczej jest, niż że się pracuje. To taka związka pytań. Jak nikt nie będzie chciał tutaj ze swoją sprawą, to zawsze można w tej sprawie się odnieść. 510-357-357 to jest nasz numer. I właśnie jak się rozgadałem, to powiem, zasady są takie, że kto pierwszy zadzwoni ze sprawą swoją, no to tą sprawą będziemy się zajmować. W sensie Państwo, słuchacze i słuchaczki mogą oddzwaniać i opowiadać jakieś swoje doświadczenia związane z podobnym problemem. Zwykle to działa, zwykle są jakieś takie rzeczy właśnie, że ktoś już coś przeżył i wie, jak to rozwiązać, albo już właśnie połamał sobie na czymś zęby, rozbił sobie głowę o ścianę i teraz już w związku z tym wie, jak nie popełniać tych błędów, co bywa bardzo użyteczne dla wszystkich innych i taka jest trochę idea tej audycji. No właśnie, zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Warto korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas. Drugi raz już walnąłem pięścią w stół z tych emocji. Nie będę tego robił więcej.

9 minut, no 8 z haczykiem po północy, nocna grupa wsparcia. W tym pierwszym wejściu tak trochę gadałem o sobie niepotrzebnie długo, więc powtórzę, zasady są takie tutaj proste, że można do nas zadzwonić i po prostu skorzystać z tego, że jesteśmy my i państwo, słuchacze i słuchaczki. Można tutaj się podzielić taką właśnie jakąś swoją sprawą, może jakąś trudną, trudniejszą, którą ciężko przegadać, może z kimś bliskim. Czasami tak to się właśnie zdarza, że łatwiej z kimś obcym niż z kimś bliskim. Zresztą, a są też osoby, dzisiaj słyszałem, bo mieszkam na parterze, dwie panie rozmawiały właśnie i tak już się żegnały, ale jedna mówiła, że nie ma z kim pogadać, więc ta druga z nią gadała.

nieustająco wdzięczny. No i sobie wtedy posłuchamy, jakie można rozwiązanie poszukać dla danej sytuacji, ale przede wszystkim fajne jest to, że następuje taka interakcja, ktoś ma sprawy, ktoś inny odpowiada. To jest wtedy bardzo przyjemne i takie, no, budzące miłe uczucia i odczucia. Zapraszam serdecznie, można korzystać, tak będę Państwa zapraszał i zapraszał. Taka moja rola, już się z tym pogodziłem i nawet mi jest w tym fajnie i nie mam żadnych takich napięć specjalnie wielkich, więc proszę się tym nie przejmować, tylko korzystać, jeżeli ktoś ma ochotę. 510 357 357 to jest numer do nas.

15 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Jak mówiłam, ta audycja to jest taki czas, z którego warto może skorzystać czasem. To jest taki moment, w którym właśnie jest dla Państwa. Można zadzwonić, czy sobie ze mną porozmawiać o sprawach, które może lekko

które są rzeczywiście ważne, żeby je sobie też trochę ułożyć w głowie, no bo nie ma jak to sobie właśnie uporządkować, a nie ma jak sobie uporządkować w ten sposób, żeby z kimś o tym rozmawiać. To jest moja rola, ja nie jestem żadnym psychologiem, więc na żadne tutaj takie rzeczy nie ma co liczyć. Natomiast jestem rzeczywiście dziennikarzem, mogę pogadać, wyciągnąć, zresztą zawsze tak troszeczkę podpytuję. Państwo dzwonicie, jesteście anonimowi, więc jakby no nie ma takiego trochę, takiej obawy, że coś się wyda, można jakby opowiadać, a jednocześnie warto sobie to poukładać wtedy w głowie, ten problem jakoś tak właśnie tylko sobie zobaczyć. Jak ktoś podpytuje, to wtedy może znajdzie jakąś dziurkę albo jakąś taką drogę, w którą się niepotrzebnie ktoś wybiera, więc to są zawsze tego typu korzyści, a później jeszcze jest tak właśnie, że słuchacze, słuchaczki odzwaniają i mogą podzielić się swoim własnym doświadczeniem. Taka jest idea. Ja tu będę Państwa oczywiście namawiał, ale wiem też, że to nie jest takie proste, tak po prostu wziąć i zadzwonić do radia i na antenie o różnych swoich sprawach opowiadać, więc oczywiście namawiam, ale też mam takie poczucie, że wszystko ma swój czas i to się kiedyś może wydarzy. Ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, poza tym właśnie, że nie jestem psychologiem, jest taka, że no, żeby nie dzwonić w sprawach takich teoretycznych. To znaczy nie roztrząsamy tu problemów związanych z tym światem, że on wygląda tak albo śmak, tylko raczej chodzi o takie wewnętrzne różne przygody, przemyślenia, kłopoty. Mogą być też oczywiście radości, chętnie posłucham, ale żeby to miało właśnie taki aspekt osobisty, to jest taka specyfika tej audycji. Zapraszam 510 357 357.

20 minut po północy. Nocna grupa wsparcia, nieustająco namawiam do korzystania, jeżeli ktoś ma ochotę. Numer do nas jest 510-357-357. Można zadzwonić, pogadać w takich sprawach, które może są trudne, wymagają jakiegoś rozwiązania. No właśnie, ja na przykład miałem taką sytuację przedwczoraj, pokłóciłem się strasznie z żonką, na szczęście od razu poszedłem na trening i tam z kolegami raz, że trochę żeśmy się pobili, a dwa, że od razu pewne rzeczy zostały opowiedziane i muszę powiedzieć, że to rzeczywiście zaczęło działać. Natychmiast pojawił się jakiś rodzaj dystansu. Może nie to, że się od razu pogodziłem, ale dziś już rzeczywiście się pogodziłem i jest znacznie, znacznie lepiej, bo jednak być pokłóconym z żoną i to w takie upały, to po prostu jest jednak katastrofa. No więc jeżeli ktoś miałby ochotę właśnie przeżyć takie coś albo podzielić się czymś, może właśnie w takim celu, żeby sobie troszeczkę ulżyć, to zapraszam bardzo serdecznie. 510-357-357 to jest numer do nas. Albo gdyby ktoś chciał właśnie skorzystać z takiego skumulowanego doświadczenia wielu innych umysłów, mózgów, to też serdecznie zapraszam. Po tym, jak państwo już tutaj opowiedzą mi swoją historię i problem, to może ktoś ze słuchaczy, słuchaczek zwykle takie zadzwoni i podzieli się swoim doświadczeniem i zobaczymy, może znajdzie się też jakieś rozwiązanie albo jakiś inny punkt widzenia, bo to przecież o to chodzi. Namawiam zawsze, żeby zadzwonić raczej wcześniej, bo wtedy jest szansa, że ktoś się aktywuje, też sobie przemyśli, znajdzie takie rzeczy, które kiedyś przeżył w głowie i zechce mu się zadzwonić, co zawsze zresztą jest bardzo fajne. Więc zapraszam, 510-357-357 to jest numer do nas.

0: 24 minuty po północy. Nocna grupa wsparcia. Zadzwoniła do nas pani Joanna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam pana redaktora.
0: I panią też bardzo serdecznie.
1: Panie redaktorze, ja mam informację taką bardzo, bardzo dobrą i chciałam się podzielić z nią.
0: Wspaniale.
1: Przed chwileczką dostałam 32 pięknych róż.
0: O kurde.
1: Z okazji 32 rocznicy ślubu.
0: Ojej.
1: Mój mąż obdarował mnie tymi różami i chciałam się podzielić tą radosną informacją z państwem.
0: Wspaniale, muszę pani powiedzieć, że pani to zrobiła.
1: A właśnie wkładałam te róże do wazonu i słyszałam państwa informację, że chcecie, aby się podzielić jakimiś dobrymi wiadomościami albo...
0: Super. I co, przyszła pani do domu, a tam róże?
1: To było tak. Czekałam do godziny 12, żeby obdarować męża prezentem.
0: Aha.
1: A mąż mnie zaskoczył i obdarował różami.
0: A pani co mu dała?
1: Perfum.
0: O, no dobrze.
1: Perfumy, tak, perfumy.
0: Wspaniale. A który rok był najlepszy?
1: Wszystkie lata były dobre. Wspominałam taką sytuację, jak dostałam dwie róże.
0: Aha.
1: I w pewnym momencie mówię do męża, słuchaj, dlaczego ja dostałam dwie róże? Bo przecież kwiaty dostaje się albo 3, albo 7, albo 5 w nieparzystych liczbach, tak? A mąż mówi, no ale przecież mamy drugą rocznicę ślubu. Ja mówię, aha. I dzisiaj to wspomniałam i mówię, pamiętasz, kochanie, oczywiście Karol, aha, mąż, obdarował mnie tymi różami, ja mówię, patrz, to było 30 dokładnie lat temu, jak dostałam od ciebie te dwie róże i byłam zszokowana, dlaczego dwie?
0: I to była taka przerwa? Później nie dawał co roku 3, później 4?
1: Co roku otrzymuję róże.
0: I pani jest za każdym razem szczerze taka zdziwiona, że pani je dostaje.
1: Nie, już później nie byłam zdziwiona, aha, jak dostałam 4 albo 8, to już nie wypytywałam, dlaczego.
0: I na końcu pani Joanna zapytam, czy myślała pani o tym, że pani się tak fajnie uda, żeby być z kimś tyle czasu?
1: To była miłość od pierwszego wejrzenia, praktycznie. I jest dobrze, jest bardzo dobrze, jestem szczęśliwa. I chciałam się podzielić z tym na antenie. I zaskoczyłam męża, mówię, zadzwonię.
0: Bardzo.
1: Bardzo pani.
0: Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiam też męża.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Kolejnych 32 lat.
1: Myślę, że się uda.
0: Co najmniej. Miłego wieczoru. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze do nas zadzwonić, oczywiście, właśnie, nie trzeba w smutnych sprawach, mogą być w wesołych, a nawet czasem to jest bardzo miłe, to proszę dzwonić 510-357-357, to jest numer do nas.

33 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Zawsze najtrudniej jest zadzwonić jako pierwszej osobie, ale ta pierwsza osoba zwykle ma taki bonus, jeżeli dzwoni właśnie z jakimś problemem, no, że zajmujemy się jej sprawą później. Ja troszeczkę, wszystkim słuchacze, słuchaczki odzwaniacie i dzielicie się własnym doświadczeniem, ale ten pierwszy telefon już mamy z głowy i tym razem to była informacja taka wesoła, radosna. Pani Joanna, 32, dwie róże dostała i zadzwoniła, spontaniczny taki telefon impulsywny, że też ta radość się tak od razu udzieliła przez ten eter i mi też się zrobiło wesoło i miło. Pana Karola pozdrawiamy i nieustająco życzymy właśnie 100 lat. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, to nie tylko smutne rzeczy tutaj trzeba poruszać, można też wesołe. Z wesołym jest trochę tak, że nie ma w zasadzie co wspierać, ale fajnie jest przyjmować z kolei takie weselsze informacje i też chyba fajnie się czasem tym podzielić, bo wtedy to się jakby ta energia rozprzestrzenia i tak dalej. Więc zapraszam, można korzystać. Też jeżeli ktoś ma kłopot i chciałby się nim podzielić, albo po prostu go przegadać, albo sobie jakoś tak ulżyć, albo w ogóle zobaczyć, czy on jest poważny, czy niepoważny. Muszę Państwu powiedzieć, co powtarzam już tutaj wiele, wiele razy powtarzałem, że my naprawdę znamy rozwiązania swoich problemów. Jak ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, nie wiem, jak zrobić to i tamto i owam to, to przeważnie, kiedy poświęci się mu trochę czasu i on ma szansę sobie opowiedzieć różne za i przeciw, to bardzo często się okazuje, bardzo często, że tak naprawdę zna rozwiązanie. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że na tym bazują w ogóle takie rzeczy jak wróżki w różnych salonach tego tarota i różnych innych wróżb, że one po prostu bardzo dobrze słuchają swoich klientów, bardzo dobrze zadają im pytania i na końcu wskazują rozwiązania, które prawdopodobnie i tak już w głowach tych osób zapadły. To dotyczy również dzieci, o czym warto pamiętać. Jeżeli przychodzi dziecko i mówi, że ma problem taki, śmaki, owaki, to gdybyśmy z nim pogadali, zamiast tam mówić, zrób to, tamto, siamto i owam to, tylko powiedz, czego byś chciał, jak sobie to wyobrażasz, czy masz problem, kto ci przeszkadza, jak byś to rozwiązał, to okazuje się, że naprawdę nosimy te rozwiązania w głowie, tylko potrzeba do tego akuszerów różnego rodzaju i tu właśnie można sobie z tego skorzystać, jeżeli ktoś ma ochotę. 510 357 357 to jest numer do nas.

38 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zapraszam, cały czas nieustająco namawiam do tego, żeby tutaj dzwonić, korzystać z tej możliwości. Ona się z każdą sekundą niestety kurczy. Tu nie można do nas napisać maila, nie można też na tych mediach społecznościowych czegoś napisać. Tu trzeba zadzwonić. Intencja jest właśnie taka, żeby był kontakt, żeby trzeba było zadzwonić właśnie do żywej osoby. Tam wtedy pojawiają się emocje różnego rodzaju. Zresztą parę razy to doświadczałem, kiedy ktoś dzwoni na początku tak na zimno, a później powolutku słyszy sam siebie. No i zaczyna się tak naprawdę taka zupełnie inna historia. To po to właśnie jest, żeby trzeba było właśnie pogadać z żywym człowiekiem. Zresztą to zabawne, można zobaczyć, jak młodzi ludzie mają dzisiaj rzeczywiście z tym problem. Jak wysyłam dziecko, żeby coś tam załatwiło i musiało o coś zapytać, no to wtedy zaczyna być rzeczywisty kłopot. Lubią pisać SMS-y, tam jakoś inaczej się kontaktować, ale tak, żeby zagadać, to zaczyna być jakiś rodzaj sztuki, więc niech ta sztuka nie zanika. To jest strasznie ważne, żebyśmy ze sobą na różne sposoby gadali i po to też jest właśnie ta audycja. Więc namawiam Państwa bardzo do tego, żeby tutaj zadzwonić. Pani Joanna pokazała, że można zadzwonić też w takiej sprawie wesołej, miłej, sympatycznej. Ja oczywiście tak Państwa namawiam też wiedząc o tym, że to nie jest proste i wiedząc o tym, że nie trzeba dzwonić. Taka jest moja rola, taki mój dyżur, więc żeby to było wszystko też jasne. Zresztą przywykłem do takich sytuacji. Nie zawsze są telefony, czasem właśnie jest cisza, więc mam ze sobą wiersze, mam i teraz. Karol Maliszewski, autor, poeta, prozaik, krytyk literacki, profesor, doktor habilitowany, pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, mieszka w Nowej Rudzie, laureat wielu nagród i oczywiście poeta. Mam jego wierszyki, one są wiersze, przepraszam, bardzo krótkie, więc będę sobie pozwalał, jeżeli nikt nie będzie tutaj dzwonił, żeby Państwu czytać po dwa może w następnym wejściu, bo one są takie bardzo króciutkie. 510-357-357, można z nas oczywiście cały czas korzystać. Zapraszam.

0: Do you wanna come over?
1: minuty po północy, nocna grupa wsparcia, nieustająco namawiam, jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to może zadzwonić, pogadać, może będzie łatwiej później usnąć, może jutro będzie jakoś inaczej. Troszeczkę czas zaczyna nas gonić, więc no niestety tak jest, że jak ktoś się nie zdecyduje niebawem, to trzeba będzie poczekać na kiedy indziej. Ja wiem właśnie, że sprawy muszą dojrzewać, więc ja to wszystko tak rozumiem, tylko tak namawiam. Pani Janna do nas była, zadzwoniła, opowiedziała o tych 32 różach z okazji swojej rocznicy ślubu. Miałem Państwu przeczytać wiersz, ale tak myślałem o tym, co pani Janna opowiedziała i też sobie zdałem sprawę, że po pierwsze jestem już też długo w małżeństwie, potem żona mi się przypomniała i mam dla Państwa takie wyznanie. Mianowicie to było chyba z 2 dni temu, zanim się pokłóciliśmy jeszcze, a już się zdążyliśmy pogodzić, to było tak, że zapytała mnie, czy też może ja ją, co by w ogóle jeszcze chciała. No i tam zaczęłam myśleć o tym, mówić, że może pojechała tu, albo zrobiła tamto, ale później powiedziała, że w sumie nie wie, czego by chciała, jeszcze tak, żeby w życiu było, co jest takie fajne, co ona by chciała. Ja wtedy pomyślałem sobie, że ja w sumie bardzo dobrze wiem, co bym chciał. I muszę Państwu powiedzieć, że to coś, co bym chciał, to jest takie coś, co przeżyłem. Był taki moment, jak miałem ten zawał, to później, jak już go przeżyłem, już wyszedłem z tego szpitala, to był taki moment, w którym bardzo dobrze wiedziałem, czego chcę, co jest ważne i bardzo dobrze wiedziałem, co mi szkodzi i co jest mniej ważne. I dzisiaj tak sobie przypomniałem o tym, bo rozmawiałem z pewną panią, która opowiedziała mi o tym, jak to jej mąż był chory. No miał raka po prostu w takiej ostrej fazie i wtedy też właśnie byli w takiej sytuacji zagrożenia życia, a później to się skończyło i właśnie też opowiadała o tym stanie, który wtedy osiągnęli, czyli takiego, ona to nazwała, taki stan krystalicznej jasności priorytetów. Że wszystko było wiadomo, co jest na jakim miejscu, nie było żadnego takiego momentu zwątpienia. Była zgoda na to też. Nie było poczucia winy, że coś naładzi na coś innego i pojawił się taki spokój i jasność. I to jest stan, prawdę mówiąc, który mi się kojarzy z czymś najwspanialszym. Jakbym mógł tak funkcjonować przez cały czas, to byłoby po prostu ekstra. No dobra, takie wyznanie ode mnie. W następnym wejściu już na pewno poczytam, chyba że ktoś zadzwoni. 510 357 357 to jest numer do nas.

0: Za 11 minut pierwsza pani Katarzyna do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Powiem tak, swego czasu słuchałam tych audycji. Ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego ludzie dzwonią tam i się tak wyłuszczają. Że to dla mnie takie dziwne było. A dziś coś mnie tknęło.
0: Aha.
1: Generalnie mam strasznie ciężkie okresy życia.
0: Ojej.
1: W życiu nie przypuszczałam, że zadzwonię do takiej audycji.
0: Pani Katarzyno, to akurat nie jest koniec świata. A co się stało? Co się stało?
1: No mówią państwo o małżeństwie. Jak 20 lat byłam w związku.
0: Oj.
1: Mąż mnie zostawił w styczniu tego roku. Dobra. A właśnie, znaczy tak, w ogóle chciałam właśnie zadzwonić i powiedzieć, że takie dziwne czasy nastały, że ludzie się tak izolują od siebie, że ta technologia po prostu tak zabija związki międzyludzkie. Zostawił mnie, poznał kobietę w grze komputerowej. Coś, co dla mnie w ogóle było jakimś kosmosem. To dziś jest dla mnie to kosmosem, że można kogoś w ten sposób poznać. A to był dobry związek. Z mojej perspektywy przynajmniej.
0: 20 lat byliście ze sobą?
1: Tak. Ja w tym roku byłam szczęśliwa. Ogólnie całe życie byłam bardzo niezależną osobą. Pewną siebie, tak, w pewnym sensie pewną siebie. Pozytywną. Bardzo kochałam życie. Zawaliłam się wszystko.
0: A dzieci mieliście, czy nie?
1: Nie. Małżeństwo bez dzieci. Psa 15-letniego Jacka Russella, który został oczywiście ze mną i właśnie się tak teraz, właśnie posypało mi się tak podwójnie, bo on też odchodzi.
0: Ojej. Bardzo, bardzo pani współczuję.
1: Czuję, jak wszystko mi się po prostu jakoś takie, nie wiem, ale to jest naprawdę dziwne.
0: Ale właśnie co pani czuje, że co pani wszystko?
1: Że wszystko się po prostu zawaliło i światło w tunelu do przodu, nie potrafię odnaleźć siebie. Chociaż bardzo mocno się staram. Staram się robić to bez leków. Bo jednak mimo wszystko chemia to jest chemia.
0: Jasne.
1: Ale jest naprawdę ciężko. I tak ogólnie właśnie to takie przemyślenia moje, że po prostu wszyscy moi przyjaciele również gdzieś tak są odizolowani, przyjaciele. Tak, przyjaciele, ale tak każdy ma jakoś tak swoje życie gdzieś, taka izolacja, takie skoncentrowanie się gdzieś na sobie i gdzieś tam taki pęd naokoło.
0: No cóż, czyli pani się też tak trochę otwiera na świat, no bo w końcu wcześniej pewnie pani też w tym związku jak była, to też byliście tacy skoncentrowani, nie?
1: Tak. Tak i nie. Ja zawsze starałam się spędzać czas i starałam się dbać o to, żeby mieć kontakt z przyjaciółmi. Ale ze względu na to, że ja nie mam dzieci, a wszyscy przyjaciele mają dzieci,
0: tak.
1: Ta koncentracja gdzieś tam w tych rodzinach się zamyka. Ale oczywiście gdzieś tam spotkania jakieś wspólne.
0: Ale powiedziała pani Katarzyno, że to się wydarzyło w styczniu. To już minęło 6 miesięcy. Było lepiej, gorzej, teraz jest gorzej, czy jak to jest?
1: Już minęło. to jest dla mnie, jakby się to zdarzyło wczoraj.
0: Aha.
1: Wie pan, w takich sytuacjach trudnych, życiowych, to wpłynie zupełnie inaczej. Jest bardzo względny. Znaczy tak naprawdę sprawy zaczęły się spuć już w zeszłym roku, dokładnie rok temu, w marcu, 27 marca, gdzie był incydent. W ogóle powiem tak, po prostu niesamowite jest to, że nagle po 20 latach okazało się, że ja tak naprawdę w ogóle mojego męża nie znam. Ja w ogóle nie widziałam, co się z nim w środku dzieje. On ukrywał tak strasznie dużo rzeczy przede mną. Ale jakby, nie był transparentny. Jakby nie chcę mówić, że okłamywał, po prostu nie był transparentny.
0: A jakby pani właśnie miała opisać tą emocję, którą pani czuje, jak pani o tym, to co to jest, pani jest zła na niego, wściekła, czy pani rozżalona, czy jakby to było?
1: Mam momenty, że jestem zła, ale to są bardzo nikłe momenty. Większość tego czasu, jaki mam, to jest po prostu ogromny smutek.
0: Ale krzywda, czy pani by chciała, żeby wrócił?
1: Tak, chciałabym, żeby wrócił, ale wiem, że to jest niemożliwe. Bo pewnie bym nie dała rady już być z nim. Po prostu, bo wiem, jak mnie oszukiwał i w jakich momentach i jak się zachowywał. A że pomimo tego, że emocje, moje uczucia mówią mi, że chciałabym, żeby wróciło to, co było kiedyś, tak wiem, że to jest niemożliwe, żeby wróciło to, co było kiedyś. Mój rozum mówi mi to dokładnie. I wiem, że po prostu nie byłoby to możliwe. Bo kompletny brak zaufania, to znaczy nie wiem, w jaki sposób można odbudować takie zaufanie.
0: A powiedziała pani wcześniej, że pani walczy tutaj z czymś, to z czym pani walczy? Rozumiem, żeby tak przestać o tym myśleć, czy co pani takiego robi?
1: Tak, walczę z tym, żeby stanąć się na nogi, przestać się nad sobą rozczulać, żeby być, odnaleźć siebie i być tą osobą, którą kiedyś byłam.
0: Mm-hmm. A jakby pani miała koleżankę, to też by pani jej tak radziła, że tak weź, przestań się rozczulać, weź się w gardzi, w ucho, tak by pani jej radziła, czy nie?
1: Kiedyś, powiem szczerze, że kiedyś tak, pewnie, teraz już nie.
0: Aha, a teraz co by pani poradziła?
1: Przytuliła. Po prostu była. Boże, takie rady w takich sytuacjach nie działają. A poza tym dużo osób, w ten sposób, dużo osób, może nie dużo osób, ale tak, takie w ten sposób się rozmawia z ludźmi. To nie działa.
0: Pani Katarzyno, kurczę, bo tak patrzę na ten zegar, który mi tu miga, niestety będę musiał panią uściskać. Mogę tylko powiedzieć, że ja też przeżyłem takie rzeczy, jak również prawdopodobnie około, to nie chcę jakby pani tutaj w żaden sposób zabierać tego, ale bardzo dużo osób to przeżyło i na szczęście to kiedyś przechodzi, a z drugiej strony to jest coś takiego, że może jest coś takiego czasem fajnego. Kiedyś to ludzie pisali właśnie wiersze, wtedy przeżywali różne rzeczy i na końcu to jest też o tym, że te 20 lat gdzieś, które mieliście razem, tam było chyba też dużo dobrego tak naprawdę, czego pani jest bardzo, bardzo, bardzo żal. I może też nie warto zabijać tak strasznie tego wspomnienia. I może kiedyś przyjdzie to pamiętać jako coś po prostu też dobrego, nie? Tak sobie myślę.
1: No byłoby fajnie, jakbym była już na tym etapie, bo nie chciałabym pozostać zgorzkniałą osobą do końca życia.
0: Na pewno jak to by się jakoś przeciągało, to może tam warto sobie gdzieś zajrzeć do jakiegoś poradnika, ale jest pani bardzo dzielna, że pani do nas zadzwoniła i to jeszcze przy tym wstępie, który pani powiedziała, więc musiała pani pokonać duże ograniczenia w sobie, więc jest pani super dzielna i na pewno wszystko będzie dobrze. Muszę panią już pożegnać. Dobranoc.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Powodzenia. Niech ktoś przytuli panią Katarzynę, a pani Katarzyna do kogoś. Dziękujemy serdecznie. Kończymy nocną grupę wsparcia. I co? Powiedziałem, że słyszymy się po wakacjach, czyli we wrześniu. Dobranoc.
2: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Live Guru. Otwórz oczy.
3: Tomasz Gorazdowski, dzień dobry, kolejny Live Guru, a dzisiaj po raz kolejny zabieram Państwa w wysokie góry, bo moim i Państwa gościem jest dzisiaj Aleksander Lwow. Dzień dobry, panie Aleksandrze.
4: Dzień dobry.
3: Ponad 50 lat związany z górami i tak sobie szybko wymyśliłem, że jeżeli mamy jakiś mniej, bardziej dokładny sposób omówić te 50 lat, to mamy minutę i 20 sekund na rok. Panie Aleksandrze, no pan, jak mówi, już prawie 60 lat związany jest z wysokimi górami, żeby nakreślić...
4: Z górami.
3: Z górami.
4: Z górami.
3: Z górami, aha, no tak, oczywiście.
4: Wysokimi to mniej, 45.
3: Ale, jasne. Ale jeżeli chodzi o te wysokie góry, no to tak, cztery razy na wierzchołku szczytu 8000, udział w dziesiątkach wypraw w te góry i wyższe, i najwyższe.
4: Na górach powyżej 6000 metrów byłem 35 razy.
3: Cztery próby pierwszych zimowych wejść na trzy najwyższe góry świata, plus na Broad Peak, zatem tak. Jest o czym rozmawiać. I jak może tym razem nie zaczniemy tak tradycyjnie, od czego się to zaczęło, bo do tego pewnie dojdziemy. Natomiast powiem, że jestem pod wrażeniem pana uporu, determinacji i dążenia do celu, a wychodzę od punktu, że 10,5 roku studiów. To powiem szczerze, że przebił pan nawet mnie, któremu to trochę zajęło, ale cztery lopy dziekańskie to chyba jest wpisane w jakąś księgę rekordów na studiach, tym bardziej chwalebne, bo sam ze swojego doświadczenia wiem, że po takich dłuższych przerwach nie bardzo się chce do szkoły wracać, tym bardziej, że ma się co ciekawego robić.
4: Tak, te 10,5 roku to prawda, ale muszę podkreślić, bo to dla mnie ważne, że po pierwsze nigdy nie byłem skreślony i całe studia odbyłem na Wydziale Mechanicznym, na jednym i tym samym wydziale. A urlopy to były z powodów, jak to się wtedy mówiło, okolicznościowych. No, roczne, to prawda, ale spowodowane wyjazdami na wyprawy.
3: Panie Aleksandrze, co dla pana, jeżeli chodzi o góry, było takim, jeżeli jest coś takiego, momentem przełomowym, albo momentem, albo która to wyprawa była, który sukces bądź która porażka, coś, co zmieniło światopogląd, horyzont i sposób patrzenia.
4: Na pewno po latach mogę powiedzieć, że momentem przełomowym mojej tak zwanej kariery alpinistycznej była wyprawa w Hindukusz w roku 1977, Hindukusz afgański, góra o nazwie Kohe Shachaur. Góra miała 7118 metrów i my wytyczyliśmy na niej nową, długą, niebezpieczną, trudną drogę. I to był moment przełomowy, dlatego że po raz pierwszy osiągnąłem 7000 metrów. Poczułem, co to znaczy niedobór tlenu. Dokonałem razem z kolegami wybitnego, no nie bójmy się tego słowa, wyczynu sportowego. Ta wyprawa, jak również późniejszy jeszcze pobyt w Pamirze na kolejnych 7000, były dla mnie furtką do zimowej wyprawy na Everest.
3: Po 3 7000 Andrzej Zawada do pana się zgłosił z tą propozycją. Myślę, że tak sobie wyobrażam, że dla młodego chłopaka, który wchodzi w świat wysokich gór, propozycja od himalajskiego guru Andrzeja Zawady dołączenia do pierwszej zimowej wyprawy na najwyższy szczyt świata, to było trochę jak złapanie pana Boga za nogi.
4: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że rok 1979, kiedy Andrzej tę wyprawę przygotowywał, to były jeszcze takie czasy, kiedy do Nepalu rzadko się latało. No, tylko niektórzy, no hipisi, haszmeni, i to z zachodu, ale my alpiniści nie mieliśmy takich możliwości, choćby z powodów finansowych. Wejście na 3 7000 w Pamirze i w Hindukuszu jak również jakieś tam osiągnięcia zimowe, to jest ważne, zimowe osiągnięcia tatrzańskie i alpejskie dały mi, otworzyły mi tę furtkę do wyjazdu na zimowy i od razu najwyższy Everest.
3: Następne moje pytanie miało być takie, dlaczego na szczycie Everestu stanął Wielicki i Cichy, a nie na przykład Lwów i z czego to wynikało, ale zanim do tego dojdę, bo potem już nie wrócimy, jak znam życie, czasu nam zabraknie. Proszę opowiedzieć trochę o swoich taternickich osiągnięciach i alpejskich, bo to one wiodły już w 7 i 8 tysięczniki. Było parę poważnych takich, jak choćby Filar Walkera w Alpach.
4: Tak, ale Filar...
3: I to z niebyle kim?
4: Z Wojtkiem Kurtyką. Miałem zaszczyt, zawsze będę tak to określał, być jego partnerem na drodze Walkera, na Filarze Walkera na Grand Jorasse Alpach Chamonix. No, dostaliśmy tam w kość. Wspinaliśmy się 2 dni. Przeżyliśmy 2 burze. Wojtek oberwał nawet piorunem w głowę. No, były dramatyczne chwile i dramatyczne momenty. Zejście z góry też zajęło cały dzień. Ale to nie...
3: Ale panie, to nie Walker. Jak się przeżywa uderzenie piorunem w głowę?
4: A to są takie... pioruny, które mają na oko 2 metry i one uderzają w poziomie. Można by powiedzieć, że to nawet nie piorun, tylko jakaś iskra. Tak czy owak, rzeczywiście Wojtek oberwał w głowę, a dwójka, która gdzieś tam w pobliżu się wspinała, koleś oberwał w rękę, która akurat trzymała linę. Widziałem na własne oczy rękawice z przepaloną dziurką, piorun poszedł mu po ręce, gdzieś przez nogę wyszedł. No, dramaty były niezłe, bo gość wspinał się po linie, nie mając żadnej asekuracji. Gdyby się puścił, no to by go już nie było, bo by odpadł 80 metrów. Wojtek oberwał właśnie taką iskrą i to nie jest żadne wydumane zdarzenie, tak było naprawdę. Widocznie był dobrze uziemniony. No, siedzieliśmy na tyłkach.
3: Pamiętam, jak w tym studiu Piotr Pustelnik opowiadał, że burza na Anapurnie, jaką przeżył kiedyś, to było jego himalajskie najgorsze doświadczenie w życiu. Także myślę, że to nie jest nic przyjemnego w górach.
4: No, tego typu doświadczenia ja otrzymałem od Tatr już na samym początku kariery. W 2 roku wspinania robiliśmy drogę na kołowym szczycie, gdzie nadciągnęła burza nagle i nie wiadomo skąd, i nagle powietrze zaczęło bzyczeć dosłownie. Metalowe przedmioty, haki, karabinki, jak gdyby iskrzyły. Myśmy je oczywiście odrzucili na bok, gdzieś próbowaliśmy przycupnąć na tej ścianie, tuż pod wierzchołkiem, z nadzieją, że żaden piorun nie uderzy w ten wierzchołek, a tymczasem na naszych oczach pioruny biły dokładnie w dno doliny pod nami. Większość moich aktywności w Tatrach, a potem w Alpach, to były nie wiadomo dlaczego aktywności zimowe. Już pierwsza zima, jaką spędziłem w Tatrach, w roku 71, w grudniu, to był Filar Mięgusza w zimie. Potem wschodnia ściana Mnicha w zimie. Oczywiście obrywaliśmy tam okropnie po kulach, bo ani nie był ten sprzęt, ani umiejętności, ani doświadczenie, ani know-how. Więc z tego Mnicha na przykład, to pamiętam, schodziłem i padałem co 15 kroków na śnieg, leżałem krzyżem przez chwilę, podnosiłem się i schodziłem dalej. Ukoronowaniem tej mojej zimowej tatrzańskiej kariery było pokonanie, pierwsze przejście zimowe Super Direttissime na Kazalnicy.
3: Słyszałem, że dość trudne.
4: 5 dni.
3: Dość trudne.
4: Dość trudne, dziękuję. Bardzo trudne. W czasie tej wspinaczki spędziłem na przykład jeden z biwaków wisząc w ławeczkach. Himalajzm zimowy, a w szczególe alpinizm zimowy, nazywam nie bez kozery sztuką bezsensownego cierpienia, ponieważ w tej aktywności alpinistycznej nigdzie, nigdy nie ma przyjemności. Przyjemność można znaleźć na suchej, ciepłej skale, nawet na dużej wysokości, ale ważne, żeby właśnie nie wiało i nie było zimno.
3: No tak, to trzeba mieć spore samozaparcie, skoro mówi pan, że jest taki, jaki jest. Skoro w 1987-1988 roku pod K2 spędziliście 85 dni w bazie, w mało sprzyjających okolicznościach.
4: To była wyprawa 87-88. K2 zimą, również prowadzona przez Andrzeja Zawadę.

0: bo tam raptem kilka dni.
1: Kilka dni, no przez 85 dni, 14 dni było pogodnych, ale nigdy nie były to dwa pełne dni razem.
0: Chciałbym spytać o pana doświadczenia w tej wspinaczce na czas, bo myślę, że mało kto wie, że wspinaczka na czas już kiedyś istniała, zanim powstały te sztuczne ścianki i zanim te ludzie pająki zaczęli się wspinać, to było trochę co innego, a w zasadzie zupełnie co innego. I był pan w tym całkiem niezły. Jak ta wspinaczka na czas te 50 lat temu wyglądała?
1: Podobają mi się takie określenia, całkiem niezły. No był taki moment, bez fałszywej skromności, że byłem najlepszy.
0: O, i właśnie do tego służy takie stwierdzenie całkiem niezłe, żeby pan wydobył z siebie to, tak, co tam było. Tak.
1: Ja się nie muszę chować. To był jeden z najpiękniejszych okresów mojej kariery alpinistycznej, górskiej i w ogóle. Dlatego, że zawody wspinaczkowe na czas, wymyślone, no nie bójmy się tego powiedzieć, w Związku Radzieckim, to była fantastyczna zabawa. A jak ktoś zapyta mnie w tej chwili, to w takim razie czym się różniła tamta nasza zabawa od tej, którą obecnie na Olimpiadzie się odbywa, to ja powiem, że to są w ogóle dwie różne dziedziny, a ta wspinaczka na czas olimpijska to jedynie kwalifikowana gimnastyka, w mojej opinii. Owszem, atrybuty są podobne, że niby ściana, niby chwyty stopnie, niby lina, uprząż, ale na tym kończy się podobieństwo do wspinaczki w górach. A najważniejsze, co mnie osobiście przeszkadza w odbiorze tej nowoczesnej wspinaczki na czas, to to, że droga zawsze jest ta sama, jednakowa, identyczna, wszędzie i na całym świecie.
0: Otóż to.
1: Dla mnie to jest w ogóle coś nie do pojęcia i dlatego nazywam ten rodzaj aktywności kwalifikowaną gimnastyką, gdyż w 1975 roku byłem reprezentantem PZA i naszego kraju na zawodach, które nazwano pierwsze Mistrzostwa Europy. Zawody te odbywały się w Picundzie, niedaleko w Abchazji, w takiej Republice Radzieckiej byłej. I na te zawody organizatorzy, Rosjanie, przygotowali dwie drogi. Przygotowali od zera. To były drogi na ścianie jakiegoś wąwozu, oczyszczone przy pomocy sprężonego powietrza, z podnośników hydraulicznych. Droga eliminacyjna miała 65 metrów wysokości, a droga finałowa miała 105 metrów. Byliśmy asekurowani stalowymi, cienkimi linkami przez takie urządzenie z korbą, gdzie gość siedział na foteliku w takiej ramie. Ta rama miała zamontowany bęben, dwie korby i on ściągał pomału tę linkę, która przez bloczek na górze dochodziła do zawodnika. Ale jakby tego było mało, to jeszcze w ramach mierzenia czasu przejścia był zjazd na linię. A właściwie to nie był zjazd, tylko spadanie na linię. I po to, żeby się delikwenci nie rozbijali o glebę, była 15 metrów nad ziemią namalowana żółta, gruba linia farbą. Po minięciu tej linii łapano czas, więc człowiek, zawodnik startował, biegł, czy wspinał się, jak to potrafił, na górę, tam uderzał w dzwon, wejść w klucz zjazdowy, mieliśmy na sobie już przygotowany karabinek, uprząż, tak żeby lina perlonowa, ta zjazdowa, jak najmniej była przegięta, żeby można było spadać jak najszybciej. Do tego mieliśmy jeszcze rękawice na gumkach, takie robocze, wycięte z usztywnieniem z drutu, żeby można było jak rewolwer wbić dłoń do kabury, odciągnąć. I te rękawice pozwalały nam zjeżdżać wielką prędkością na dół. Żeby nie przepalić szyi, to jeszcze na ramieniu mieliśmy z grubej takiej skóry świńskiej porobione takie kołnierze na ramienniki. I to były zawody.
0: I rozumiem, że startujący

0: pod ścianą dowiadywali się i widzieli po raz pierwszy to, z czym będą musieli się zmierzyć.
1: Tych dróg nikt wcześniej nie przechodził, nikt nie mógł się ich nauczyć na pamięć, nikt nie mógł ich poznać.
0: Ile mniej więcej zajmowało pokonanie 100-metrowej ściany w sytuacji, w której staramy się zrobić to jak najszybciej, ale jednak się nie zabić?
1: Świetne pytanie. Zabić się nie da, no bo jesteśmy asekurowani od góry tą linką.
0: No tak, no.
1: Najlepsi zawodnicy ze Związku Radzieckiego, bo niekoniecznie Rosjanie, tam byli Gruzini, tam byli nawet Azjaci, przechodzili tę drogę finałową w 4 minuty, mniej więcej. A najlepszy zawodnik zagraniczny, czyli ja, przeszedłem ją w 6.
0: Z czego wynikały te 2 minuty różnicy? Czy zawodnicy radzieccy byli o tyle lepsi od was wtedy?
1: Oni byli zawodowymi wspinaczami. Oni trenowali, mieli obozy. To byli profesjonalni zawodnicy w tej dziedzinie sportu. I robili to od wielu, wielu lat. I to było jedna z dyscyplin sportowych w tamtym kraju. U nas to była kompletna amatorka. Myśmy po pierwsze mało co trenowali, tylko wspinaliśmy się. Po drugie byliśmy tylko dobrzy, ale nie poparte to było jakimś treningiem, więc nie mogliśmy im dorównać, nie było takiej mowy.
0: Wracam w takim razie do pytania, które zadałem jakiś czas temu, bo czas nieubłaganie nam leci. Panie Aleksandrze, co się wydarzyło, albo dlaczego tak się stało, że na szczycie Everestu stanęli Wielicki i Cichy, a nie na przykład Lwow?
1: To łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wyprawa himalajska, a zwłaszcza wyprawa zimowa, to jest duży organizm, który działa na przestrzeni długiego czasu. W naszym konkretnym przypadku, w przypadku Everestu, myśmy siedzieli 2 miesiące pod górą. W tym czasie pogoda była przeważnie fatalna albo zmienna. Przychodziły okresy wichrów, kiedy nie można było się wspinać. Czas mijał, niektórzy ludzie chorowali, niektórzy doznawali odmrożeń i z tego powodu automatycznie wypadali z gry. Ale normalne działanie takiego mechanizmu wygląda tak, że zawodnicy są podzieleni na dwójki. Albo sami się tak dobierają, albo dobiera ich życie, albo wyznacza ich kierownik. Najczęściej były to dwójki po przyjaźni. I wbrew pozorom, spodziewam się tego pytania w tym momencie, więc uprzedzę, Cichy i Wielicki nie byli parą na początku, ani nawet w trakcie
0: tak
1: tej wyprawy. Cichy był partnerem Janka Cholnickiego, a Krzysiu Wielicki, a nawet nie pamiętam, może i Walka Fiuta. To nieważne. I ten mechanizm, ta maszyna złożona z takich dwójek, które wychodzą w góry według grafika. Dziś idziemy my, Lwow, Heinrich, jutro idzie Gajewski, Pawlikowski i tak dalej. Pogoda modyfikuje plany. Czasem ta kolejka do wyjść
0: się jakoś załamuje.
1: Przesuwa się. A jeżeli ktoś zachoruje, to oczywiście i się załamuje kolejkę. Tak się dzieje, ta zgodna praca dzieje się do momentu, do którego szczyt nie znajdzie się już w zasięgu możliwości wejścia na niego. O, i wtedy koleżeństwo zaczyna zanikać. No. Ja to chętnie porównywałem do peletonu kolarzy, którzy pracują na całej trasie 200 kilometrów, jadą, dają sobie zmiany, grzecznie wszystko, pędzą jak szaleni, ale na kilometr, czy tam nie wiem, 5 kilometrów przed metą nagle pompki się wyciąga, dawniej się jeździło z pompkami i się wali na oślep na lewo i na prawo, żeby konkurentów wyeliminować z walki o finisz, o metę.
0: A poza tym musi być ktoś, kto ten ostatecznego, tego najlepszego sprintera rozprowadza, prawda? I jego szanse na zwycięstwo...
1: Tak jest.
0: Nie ma ich. No.
1: I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację na Everestie. Kończy się okres złej pogody, ale jednocześnie kończy się czas trwania wyprawy. I wiemy, że obóz trzeci, położony na 7200, jest zniszczony. A obóz trzeci jest bramą do przełęczy południowej, a przełęcz południowa jest furtką do wierzchołka. Jeżeli nie będzie odbudowana trójka, no to nikt nie wejdzie, dopóki nie będzie odbudowana, nikt nie wejdzie na przełęcz południową i tym samym nie będzie mógł próbować wejść na szczyt. I teraz odbywa się narada po tym okresie załamania pogody. Grupy znowu muszą iść w górę. Wiadomo, że trzeba odbudować obóz trzeci. I wiadomo, każdy o tym wie, że grupka dwójka czy trójka, która pójdzie odbudować ten obóz trzeci, już wypada z gry, z kolejki do ewentualnego ataku szczytowego. Wypada dlatego, że czas wyprawy się kończy, że mamy już tylko kilka dni. No i w czasie narady, w bazie, w messie.
0: Rozumiem, że chętnych, kolejki chętnych do pracy w trójce nie było.
1: Nagle kolejka chętnych, nagle cała rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Ja to niejednokrotnie opowiadałem, bo nie każdy lubi tego słuchać. Według grafiku ma wyjść A i B, a po nim C i D i tak dalej. Ale Zawada pyta, no to jak chłopaki A i B, idziecie jutro? Nie, ja mam rozwolnienie, a tam źle się czuję. No to w takim razie, jak wy A i B nie możecie, no to pójdą C i D. A nie, my nie możemy iść, bo my nie jesteśmy przygotowani. No przecież to nie nasza kolejka była. Potem przychodzi Zawada, zwraca się do D, E i F. No to jak? To ty, wy pójdziecie. A E to jest głupi młody lwów, a F to jest głupi stary, ale jemu wszystko jedno, Heinrich. No to, no pójdziemy. No i poszliśmy. No i odbudowaliśmy tą trójkę i nagle po odbudowaniu trójki A, B, C i D i cały alfabet zawodników ożywa i już pędzi w kierunku szczytu. A później ta gra, ta układanka tak się ułożyła, że na koniec Leszek i Krzysiu zostali na górze jako jedyni zdolni do przeprowadzenia jedynego możliwego ataku szczytowego. I tak się zdarzyło. Oczywiście oni weszli w jakimś sensie po plecach całej wyprawy. I oni tego
0: nie ukrywają,
1: nigdy nie ukrywają.
0: Oczywiście, zawsze,
1: zawsze
0: doceniają.
1: To podkreślają, że to dzięki wam i tak dalej. Znamy te nagrania ze szczytu. W międzyczasie tam jeszcze się wydarzyły takie numery, że Andrzej Zawada próbował pokazać młodym, jak się zdobywa Himalaje, poszedł w kierunku przełęczy południowej, potem w czasie zejścia zgubił się w żółtej, w tym paśmie skał tak zwanych żółtych i trzeba go było ratować. I w czasie tego wyjścia się odmroził. A komizmu tej sytuacji nadaje to, że wcześniej, zanim się odmroził, Andrzej Zawada w bazie zawsze powtarzał, że inteligentny alpinista nigdy się nie odmraża. Więc nic dziwnego, że jak wrócił do bazy, miał odmrożonego palucha u nogi, to się najpierw doktorowi nawet nie przyznał, ale potem się przyznał, no bo go bolał, a doktor rozgadał.
0: Wielokrotnie widzieliśmy to na filmach, na rozmowach, choćby ostatnio na 45-leciu zdobycia góry, że no był wielki entuzjazm, wszyscy się cieszyli, że zbiorowy wysiłek całej wyprawy zakończył się sukcesem, a Wielicki i Cichy znaleźli się na szczycie. Czy przyszła, kiedy przyszła, jeżeli przyszła taka refleksja, szkoda jednak, że to nie ja, bo ci, którzy się himalaizmem zajmują, wy, grono, środowisko wiecie, ale Szulc, Mączka, Olech, Pawlikowski, Szafirski, Żurek. No tych nazwisk, kiedy mówi się o Ewereście zimowym, nie wymienia się, bo wymienia się Wielickiego i Cichego. Wy jesteście na drugim planie, w tle.
1: Nawet na trzecim, bo na pierwszym planie jest Krzysiu i Leszek, na drugim Andrzej Zawada.
0: No tak.
1: chociaż czasem nawet na pierwszym, a oni dopiero na drugim, a cała ta tłuszcza reszta jest w ogóle w tle i z upływem lat zupełnie wchodzi, wpada w niepamięć, gdyby nie rocznicowe spotkania, to być może szeroka publiczność, ludzie, którzy się interesują górami, ale jednocześnie nie na tyle, żeby znać tą zamierzchłą w końcu historię, 45 lat minęło od tamtej pory, to mało kto by wiedział, co tam się działo, oprócz tego, że Leszek i Krzysiu weszli. No ale to jest chyba normalne. Pewnie, że my młodzi, ja się do nich na tej wyprawie zaliczałem, byłem drugim od końca najmłodszym. Młodszy ode mnie był Rysiu Gajewski o pół roku. No w każdym razie miałem 26 lat i pół. Te połówki nawet w tym wieku są ważne chyba. I byłem ciężko zawiedziony, ale w czasie wyjścia w górę w kierunku Przełęczy Południowej, którego dokonaliśmy z Andrzejem Heinrichem po odbudowaniu tej trójki, odmroziłem dłoń. Od lewa dłoń, która ciągle trzymała głowicę czekana, była bardziej chłodzona niż prawa dłoń, która trzymała
0: linę
1: albo coś w tym guście. I doznałem odmrożeń, miałem bąble i to mi złagodziło gorycz porażki.
0: Bardziej bolała ręka niż dusza. Musimy iść dalej, bo czasu ciągle coraz mniej. Wracam do tego, co mówiłem na początku, że byłem pod wrażeniem tego zdecydowania i dążenia do celu. No bo tak, domyślam się, że można trochę stracić, nie wiem, może nie wiarę w siebie, ale wiarę w siebie w górach albo w same góry. No bo tak, pierwsza wyprawa Everest, co prawda z sukcesem, ale bez pana wejścia. K2, następna wyprawa, bez sukcesu. Daulagiri, następna wyprawa, bez sukcesu. No co się myśli po trzecim kilkutygodniowym pobycie pod górą bez sukcesu?
1: No tak, to przynosi troszeczkę, nie powiem, że zwątpienie w alpinizm, czy sens uprawiania go. W moim przypadku było wręcz odwrotnie. A przypuszczam, że w przypadku kilku innych moich kolegów, którzy mieli podobny problem, że nie wchodzili, chociaż próbowali. Wbrew pozorom, te porażki, znowu pokazuję cudzysłów, motywowały dodatkowo do tego, żeby jechać znowu i znowu i znowu. Bo mówiąc konkretnie o mnie, rzeczywiście Everest, wielkie zwycięstwo, no ale nie moje. K2 była porażka ogólna, jakkolwiek byliśmy naprawdę bardzo wysoko na nowej drodze. Daulagiri przeszło mi koło nosa, ale uratowałem życie człowiekowi, koledze. I za to chociażby zdarzenie, na pewno mam stołeczek w niebie, w które gdybym wierzył, to bym się cieszył.
0: Ale panie Aleksandrze, to
1: byśmy uratowali życie, a dopiero za czwartą próbą piękna, trudna, wielka, nowa droga na wschodniej ścianie Manaslu.
0: 84 rok z Wilickim, ale wróćmy do tego Daulagiri, a jeszcze wcześniej na K2, bo to wyprawy no z ogromną dramaturgią w sobie, prawda? Wyprawa na 82 rok pod kierunkiem Janusza Kurczaba i no i też kończy się tak, jak w górach niestety często się kończy, choć kończyć się nie powinno.
1: Ale tu musimy wyjaśnić słuchaczom, którzy na pewno w większości tego nie wiedzą, że w jednym czasie wtedy na K2 działały dwie wyprawy. Jedna wyprawa damska Wandy Rutkiewicz, a druga wyprawa męska Janusza Kurczaba. My, mężczyźni, próbowaliśmy skończyć nową drogę kiedyś napoczętą przez Amerykanów. Jak gdyby po przeciwnej stronie góry. A Wanda Rutkiewicz szła z dziewczynami na normalną tak zwaną drogę, na żebro Abruzzi. I to ta tragedia, ten dramat zdarzył się na wyprawie Wandy i na żebrze Abruzzich. To wtedy na wysokości około 6400 w namiocie nagle umarła Halina Krieger. I dalej było tak, że ja akurat pamiętam, byłem w bazie i na mojej głowie była odpowiedzialność za łączność radiową na naszej wyprawie, ale mieliśmy łączność radiową również z wyprawą damską. I ja byłem niemym świadkiem rozmów, które się działy tam u dziewczyn między górą, między obozem Anką Okopińską, a lekarką Jolką Maciuch, siedzącą w bazie, jak Maciuch radziła Ance, co tam trzeba robić koło Halinki. I nigdy nie zapomnę jednego krótkiego zwrotu. No to przestańcie, bo oni ją tam reanimowali. No to przestańcie, bo tam oprócz Anki byli jeszcze chłopaki z Austrii. No i później Wanda Rutkiewicz poprosiła nas, mężczyzn, żebyśmy pomogli w sprowadzeniu ciała Haliny na dół i w pochowaniu jej u podnóża góry, czego normalnie się nie robi, gdyż ciała zabitych alpinistów przeważnie chowa się w szczelinie albo wręcz porzuca.
0: Następna wyprawa to Daulagiri. Też wspomina pan o uratowaniu kolegi, ale jak to w górach często bywa, akurat ten przypadek, o ile się dobrze nie mylę, nie musiał się wydarzyć.
1: Oczywiście, że nie. To ten wypadek, jakkolwiek niezakończony tragicznie, zakończony ciężkimi okaleczeniami jednego z kolegów, był spowodowany nonszalancją kilku kolegów, którzy nie będąc w planie ataku szczytowego, byli przewidziani jedynie do pomocy w wynoszeniu namiotów i śpiworów w górę, powyżej trzeciego obozu. Ciągle na ten trzeci obóz się kręci, ale tak to się dzieje. Wobec pięknej pogody i bliskości, pozornej bliskości szczytu, doszli do wniosku, że to oni jednak pójdą na ten szczyt. Chociaż nie mieli do tego odpowiedniej aklimatyzacji, ani też, jak powiadam, nie byli w planie ataku. Atak mieliśmy przeprowadzić my z Tadeuszem Karolczakiem, moim partnerem, a oni dopiero w ślad za nami ewentualnie mogliby próbować wejść, ale generalnie mieli zabezpieczać nasz odwrót ze szczytu. No więc poszli ku temu szczytowi nieprzygotowani, musieli zabiwakować tuż pod szczytem, a kolega, o którym mówimy, nieżyjący już Tadeusz Łaukajtys, był namiętnym palaczem. I on w czasie tego biwaku, tak tam wkopany w jakiś ten śnieg, tuż pod wierzchołkiem, ściągnął rękawice, żeby zapalić papierosa. I wiatr mu te rękawice porwał, czy on je zgubił. W efekcie, to już możemy się domyślać, totalne odmrożenie wszystkich możliwych paluchów u rąk, u nóg. I teraz tych czterech kolesiów, bo ich tam było czterech, zaczęło schodzić. W tym czasie my z Karolczakiem siedzieliśmy jak panicha w obozie trzecim, czekaliśmy, kiedy oni wreszcie zejdą. Byliśmy silni, zaklimatyzowani, pogoda piękna, no na pewno szczyt mamy w kieszeni, to było pewne. I nagle oni przychodzą wieczorem, wrzucają nam do namiotu denata nieomalże, ciężko odmrożonego, i poszli na dół. A myśmy zostali z nim i już nie mieli żadnej innej możliwości, jak tylko go ratować, czyli znosić, ściągać, spuszczać na dół. I to nam się udało. I w tym nam nikt nie pomógł, bo cała banda kolegów siedziała w bazie w tym czasie i się zastanawiali tylko podobno, czy Karolczak z Lwowem na ten szczyt jednak poszli, czy nie. I nikt nie pomyślał, że może by nam trzeba było pomóc przy znoszeniu, ściąganiu tego delikwenta, który aż do wysokości 6500, gdzie było więcej tlenu, gdzie w jakimś sensie ożył, no wymagał dosłownie opuszczania na linię, a potem niesienia na ramionach, czego właściwie nigdy w Himalajach się nie robi. To tylko na filmach. Partnerzy niosą kolegę na ramionach. To nieprawda. A w tym wypadku na pewnym odcinku była prawda.
0: No i zapewnił sobie pan krzesełko w niebie.
1: Tak.
0: A potem po tych dramatycznych wydarzeniach, co prawda dramatycznych wydarzeń nie jest koniec, no ale przyszły bardziej przyjemne, 84 rok, nowa droga na Monoslu z Krzysztofem Wielickim, pierwszy zdobyty ośmiotysięcznik, no to domyślam się, że dla ciągle jeszcze mało lata, no to potężny wiatr w żagle.
1: Może już nie mało lata. No, w 84 miałem 31 lat.
0: No to
1: skończone, ale rzeczywiście wejście na Manaslu było wielkim dla mnie przeżyciem, wielkim osiągnięciem, ponieważ również siłami całej wyprawy poprowadziliśmy na wschodniej ścianie Manaslu wielką, ogromną, bardzo trudną technicznie drogę, a jednocześnie zagrożoną obiektywnie, lawinami. I to, że udało nam się wejść na ten właściwy wierzchołek, co po latach, całkiem nie tak dawno, zaczęto weryfikować i mówić, a większość to nie była na Manaslu, a tylko niektórzy, na przykład tam Lwow i Wielicki byli, bo to 30 metrów dalej ten właściwy wierzchołek był. Ale nasza droga wyprowadzała bezpośrednio na niego. Tymczasem ci, którzy wchodzą na Manaslu normalną drogą, tak zwaną, od północy, wchodzą na przedwierzchołek i dlatego większość ludzi nie ma zaliczonego Manaslu, chociaż tak uważają. W każdym razie, tamta droga była dla mnie tylko potwierdzeniem tego, co wiedziałem wcześniej, że
0: nadaje,
1: że mogę, że się nadaje, że mój organizm działa, że mam siłę, determinację i chęć. Ja należę do tych nielicznych, którzy nigdy nie używali tlenu, ponieważ nie potrzebowałem go. Aklimatyzowałem się tak dobrze i tak szybko.
0: No ale z tlenem byłoby łatwiej. Czy nie chodziło o to, żeby było łatwiej?
1: No przecież może i by było łatwiej, na pewno bezpieczniej. Ale przecież po pierwsze tlen to dodatkowe koszty, a po drugie obniżenie rangi sportowej. A myśmy, ja mówię o sobie i kilku moich najbliższych kolegach, myśmy robili wyczyn.
0: Potem trafiło się lotce nielegalnie podczas wyprawy na Everest. Legalnie czy nielegalnie?
1: No nielegalnie, no bo nie mieliśmy pieniędzy. Nie, wtedy to w ogóle było tak. Mieliśmy zezwolenie z Karolczakiem na Everest, na zachodnią grań, na najdłuższą, najtrudniejszą, jedną z najtrudniejszych dróg na Everestie. Ale w ramach aklimatyzacji myśmy poszli na lotce, który sąsiaduje z Everestem, po to, żeby przyzwyczaić organizm do wysokości 8000 metrów. No tak się złożyło, że weszliśmy na szczyt, ale nie zupełnie, ponieważ zapytani o to przez oficera łącznikowego powiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że na wierzchołku nie byliśmy, ponieważ zatrzymaliśmy się metr niżej. No, bo my szanujemy bogów, którzy mieszkają zgodnie z wierzeniami tybetańskimi na najwyższych górach świata. I wtedy oficer powiedział, a to dobrze, to dobrze.
0: Zaliczone.
1: I już. A to, że później w ramach tego legalnego zezwolenia nie udało się wejść na szczyt, no to jest już zupełnie inna sprawa. Ale faktycznie na lotce legalnego pozwolenia nie mieliśmy.
0: A kolejna góra, Czoju, już była legalna czy nielegalna?
1: Tam już nie mieliśmy żadnego pozwolenia, ponieważ PZA nie chciała nam dać żadnych pieniędzy. My z Karolczakiem nie mieliśmy pieniędzy i tyle, ile udało nam się z handlu zarobić po przylocie do Katmandu, to wystarczyło akurat na pokrycie kosztów tam karawany i kucharza i tych agentów, którzy byli do tego potrzebni.
0: A wtedy samochód nie jechał? Bo z tego, co wiem, to w samochodzie...
1: Nie, wtedy nie.
0: A, bo jaki samochód jechał, to mieliście czym handlować, Marian Sajnuk tu opowiadał.
1: Ale to są zupełnie inne wyprawy. To niektóre ciężarówki woziły sprzęt i przemyt kilku jednocześnie wypraw. Natomiast Czooju w roku 87 zrobiliśmy z Karolczakiem całkowicie, można powiedzieć, prywatnie, we dwójkę. To był najpiękniejszy alpinistyczny dla mnie czas, ponieważ byliśmy grupą działającą w całkowitym odcięciu od świata, bez żadnej łączności, bez radiotelefonów. Oczywiście telefonów satelitarnych w ogóle wtedy jeszcze nawet nie było. Że po to, żeby podejść pod ścianę w ogóle, musieliśmy przechodzić wysokie przełęcze po 5700 metrów, żeby nas nie złapali. A później weszliśmy w rekordowym czasie i to z zupełnie nowym wariantem na 8000. I potem w ciągu tygodnia byliśmy z powrotem w Namcze Bazar, no, mając za sobą taką przygodę z górami, o jakiej tylko można marzyć. Styl alpejski. To, co Wojtek Kurtyka teraz, po wielu latach, wytyka w swoich tekstach, że prawdziwy alpinizm polega na tym, że człowiek i góry, bez lin poręczowych, bez łączności radiowej, bez prognoz pogody, bez armii szerpów, tlenu i tak dalej.
0: No tak, nie mamy czasu, żeby o tym rozmawiać, no bo o, to no, można... To
1: temat szeroki jak morze, tak.
0: I potem przyszła ta wyprawa K2 z zawadą nieudana, o niej już mówiliśmy, no i też czy dramatyczne wejście na, w zasadzie wejście, nie wejście na Broad Peak w 88 roku, kiedy z Berbeką wspinaliście się, pan zawrócił przed szczytem, on doszedł do szczytu, ale nie doszedł do szczytu i cała historia, która kończyła się 20 lat później.
1: I która znalazła swoje odzwierciedlenie w monumentalnym filmie fabularnym pod tytułem Broad Peak reżysera Leszka Dawida. No tak, próba wejścia na Broad Peak w zimie to był również jeden z pięknych przykładów wspinaczki w takim stylu, w jakim się właśnie powinno chodzić po górach. Czyli dwóch gości pakuje plecaki w bazie, gdzieś tam na dole i idzie na górę, o której nawet za dobrze nie wie, jak ona wygląda. Nie ma żadnych przewodników, opisów, GPS-ów. Po prostu podchodzą pod górę i mówią tu.
0: No dobra,
1: i idą.
0: Pięknie i romantycznie, ale trochę niebezpiecznie.
1: Ależ alpinizm jest najniebezpieczniejszym ze sportów i my zawsze o tym wiedzieliśmy, ale oczywiście każdy, nawet ci, którzy później się zabili, uważał, że kto jak to, ale ja tak, w górach nie zginę, bo jestem doświadczony i ostrożny. To, że jest niebezpiecznie, to prawda. No, niebezpieczeństwo głównie polega na tym, że może się, tak jak w naszym przypadku na Broad Peaku, totalnie załamać pogoda i nagle z dnia na dzień znajdujemy się w centrum burzy, która huraganu, ta burza próbuje nas zabić, oderwać od podłoża razem z namiotem, wicher do tego, o tych temperaturach minus 40 to nawet nie mówię, bo to jest najmniejszy problem. Takie są reguły gry. Zagrożenie zewnętrzne jest wkalkulowane.
0: No tak, tylko zmierzam do tego, że gdybyście korzystali tak mniej romantycznie ze szczegółowych prognoz pogody, wtedy ich nie było jeszcze tak, jak są teraz, ale trochę się wspomagając, można było ryzyko minimalizować, a nie iść tak po prostu, co się wydarzy, to będzie.
1: Nie, w tym konkretnym przypadku ryzyko wynikało wyłącznie z czynników obiektywnych, na które nie mieliśmy wpływu. Wtedy obaj, i Maciej, i ja, byliśmy wśród najwybitniejszych himalaistów świata. Nie boję się powiedzieć otwarcie tego słowa. Wśród najwybitniejszych alpinistów świata. Mieliśmy kolosalne doświadczenie. Mieliśmy fantastyczne organizmy. sprawdzone, wytrenowane. Mieliśmy know-how, wiedzieliśmy, jak należy zdobywać góry, gdzie tkwią zagrożenia i tak dalej. Najlepszy dowód, że przetrwaliśmy tamten kataklizm i że Berbeka przetrwał. Jakkolwiek on w dużej mierze przetrwał dzięki temu, że ja na niego czekałem w namiocie. Dłużej niż powinienem był czekać.
0: Panie Aleksandrze, co się dzieje w sytuacji, w której jesteście tak wysoko, kiedy warunki są tak niesprzyjające, kiedy będąc blisko szczytu, pan podejmuje decyzję, że nie idzie, bo jest za źle, za niebezpiecznie, a on mówi, ja idę. Co pan mu mówi wtedy? Ty, nie wygłupiaj się, jest za niebezpiecznie, czy rób co chcesz?
1: Nie, myśmy tam nie dyskutowali. Ja oświadczyłem, że nie pójdę, bo jest za późno, bo pogoda się załamuje i nie chcę spędzić biwaku na 8000 metrów bez przygotowania. A dla niego to nie były jeszcze czynniki skłaniające do odwrotu. On powiedział dosłownie, a ja jeszcze spróbuję. I zakładał, że pójdzie w górę jeszcze godzinkę wyżej, że nie mógł wiedzieć, że do szczytu jest nie godzinka, a trzy w najlepszym przypadku i tak dalej. To między innymi tu w jakimś sensie zemścił się brak wiedzy o topografii, bo myśmy poszli w tę ścianę tak, jakby to była dziewicza ściana, jeszcze nigdy przez nikogo nie zdobyta. Wtedy, w tamtych warunkach, nie mieliśmy się gdzie i jak dowiedzieć, bo pomysł wejścia na Broad Peak pojawił się spontanicznie w mojej głowie najpierw, potem szybko udało się Andrzeja Zawadę przekonać do tego pomysłu. Poszliśmy. Nie było z kim konsultować. Ale nasze doświadczenie i umiejętności pozwalały na to, że mogliśmy takie wyzwanie podjąć.
0: Wiemy to już teraz, że wtedy Maciej Berbeka na wierzchołek Broad Peaku nie wszedł, tylko na Rocky Summit, na ten przedwierzchołek. Ale sytuacja, która się wydarzyła później w związku z tym, że nie wszedł, no przeszła jakby do historii. Panie Aleksandrze, czemu wyście mu nie powiedzieli? Wtedy, kiedy on był na górze, to jasna sprawa, no bo jakby poszedł dalej, to by nie wrócił. Ale kiedy już był na dole, potem był jeszcze czas i w Polsce, czemu wyście mu nie powiedzieli, że on jednak nie był i on się dowiedział z gazety, że nie był?
1: To jest pytanie, które powinno się kierować właśnie do Andrzeja Zawady, ale z wiadomych przyczyn Andrzej zmarł w roku 2000. Nie będzie to już nigdy możliwe. Sytuacja wtedy wyglądała dokładnie tak, że o tym, gdzie był Berbeka konkretnie, ja, jego partner, dowiedziałem się w czasie zejścia już przy pomocy trzech kolegów, którzy do nas do połowy góry doszli. I myśmy razem spędzili jeden biwak na wysokości 6000 metrów, stłoczeni w jednym namiocie. I to w tym namiocie na ucho od Krzyśka dowiedziałem się o tym, że Maciej w rzeczywistości był na przedwierzchołku. Ale on w tymże namiocie emanował radością, że był na szczycie. Mógł tak czuć, bo kiedy był na samej górze, wszędzie dookoła widział już tylko opadający teren, bo tam tak jest. Żeby wejść na główny szczyt, trzeba najpierw zejść kawałek, a potem z powrotem podejść nieco wyżej. A po drugie było ciemno i zaczynała się burza. Ale najważniejsze w tej historii to, że w momencie, kiedy Berbeka zgłosił się z przedwierzchołka, to baza dokładnie wiedziała, że on jest na przedwierzchołku, gdyż jest nagranie magnetofonowe, na którym słychać słabo, ale wyraźnie, Berbeka zgłasza się ze szczytu, a zanim odpowie mu ktoś, najprawdopodobniej Leszek Cichy siedzący przy mikrofonie, pada. On jest na przedwierzchołku. Cicho do kogoś, kto siedzi obok. Czy to do Krzyśka Wielickiego, czy może do Zawady nawet. A dopiero później kontynuuje się rozmowa, gratulujemy, schodź jak najuważniej, schodź i tak dalej.
0: To jest zrozumiałe.
1: I ale w tym momencie, zanim on jeszcze wrócił do namiotu, co zajęło mu 24 godziny, Zawada zdążył nadać w świat oficjalną wiadomość, że Broad Peak został zdobyty w zimie przez Berbekę. I tej wiadomości nigdy już później przez całe miesiące nie skorygował. Dlaczego tak uczynił? Nikt nie wie. Być może dlatego, że ta wyprawa była bardzo kosztowna. Że wyprawa ta zasadnicza na K2, już wiadomo było, że nie osiągnie sukcesu. Myśmy w tamtym momencie mieli, to był początek marca, mieli zaledwie 7300 metrów osiągnięte na górze, która ma 8600. I Zawada, jak tlenu ryba, potrzebował sukcesu. Być może dlatego, w jakim sensie, no dosłownym, skłamał. Puścił fałszywą informację, której nigdy później nie zweryfikował, nie odwołał, nie uściślił.
0: A wy po koleżeńsku czemu Maćkowi nie powiedzieliście, że...
1: A to proszę się postawić w sytuacji kolegi. Ja w ogóle nie miałem takiej szansy, gdyż Berbeka po zejściu do podstawy ściany wsiadł w helikopter i odleciał, a ja należałem do tej maleńkiej grupki idiotów i desperatów, którzy z bazy do Rawalpindi na dół, na niziny, wracali na piechotę. Nam to zajęło w sumie ponad 10 dni, blisko 2 tygodnie, więc jak myśmy dotarli, maleńka grupka, akurat tych zaangażowanych tam na górze na Broad Peaku, z wyjątkiem Berbeki. Kiedy my dotarliśmy do Rawalpindi, bankiety w trzech ambasadach, bo wyprawa była z zawodnikami z Kanady i z Wielkiej Brytanii i PRL-u, więc w trzech ambasadach były rauty, bankiety, dziennikarze, chichy, hachy i alkohol. I jeżeli w ciągu tych 2 tygodni nikt nie powiedział Berbece, to przecież nie można oczekiwać ode mnie, że ja miałbym nagle przyjść już w środek balu i powiedzieć: Maciek, wiesz co, słyszałem, że podobno nie byłeś na szczycie. No to jest niemożliwe. I tak samo myśleli, czuli inni koledzy, którzy tam byli z nim wcześniej. Jeżeli Zawada puścił taką wiadomość, to dlaczego ktoś miałby się wychylić i powiedzieć, że to nieprawda?
0: No ale potem pan napisał. Czyli jakby się wychylił, można było zabrać tą tajemnicę już do grobu ze sobą.
1: Wszyscy. No ale po pierwsze, ja napisałem 3 miesiące po tych wydarzeniach. Po drugie, napisałem dlatego, że Krzysztof Baran, redaktor Taterniczka, takiego efemerycznego pisemka wydawanego w Krakowie, poprosił mnie o relację z wyprawy. I w tej obszernej bardzo relacji na samiuśkim końcu jednym zdaniem napisałem, że w rzeczywistości Berbeka był na przedwierzchołku i tak dalej. I to jedno zdanie spowodowało burzę w szklance wody. Środowisko zawrzało, bo nagle ktoś się odważył powiedzieć prawdę. A było to możliwe tylko dlatego, że to ja napisałem, bo ja mam taki charakter, jaki mam, dlatego wydawałem Góry Alpinizm tak, jak je wydawałem i dlatego nabrałem tylu wrogów po jednej i tylu przyjaciół dozgonnych po drugiej, bo pisałem prawdę.
0: No i czas nam się skończył, a tutaj tyle tematów zaczętych, ale jeszcze chciałbym, zwróciłem uwagę, oglądając pana różnego rodzaju prezentacje, na to, jak dużo osób ze zdjęć, które pan pokazuje, zostało w górach. I zawsze z osobami, które w te wysokie góry chodzą, pytam ich, jak oni reagowali na obecną, czasami bardziej, czasami mniej, śmierć dookoła. Wszystkim się wydaje, że to nie oni, ale jednak z tych zdjęć, które pan pokazuje, to tam więcej osób nie wróciło z gór niż wróciło. Może przesadzam, ale proporcje są bardzo... Czy takiemu człowiekowi, który idzie na, czy jedzie na kolejną wyprawę, to nie daje nic do myślenia? Czy on nadal twierdzi, że coś złego może się wydarzyć, ale nie mnie? Bo zmierzam do tego, że można być ufny i należy być ufny w własne siły, ale wszyscy wiemy, że w wysokich górach no, czasami wystarczy, że się, nie wiem, oberwie jakaś, lawina zejdzie, na to nie mamy wpływu i już się nie wróci.
1: U podłoża większości śmierci w górach leży błąd ludzki.
0: Większości?
1: Większości, absolutnej większości. Rzadko, ale to naprawdę rzadko, zdarzały się śmierci niezawinione przez człowieka, będące skutkiem właśnie trafienia przez zbłąkany kamień prosto w kark na biwaku, tak jak to spotkało mojego kolegę z klubu Andrzeja Wilusza w Alpach, albo upadek lawiny z sanktuarium kazalnicy na grupkę osób, które podeszły pod ścianę, żeby zawołać hello do swoich kolegów, którzy akurat łoili na tej ścianie. I ta mała lawina trafiła w nich, wtłoczyła pod lód na czarnym stawie i tak zabiła. Normalnie to się nie dzieje. Tam nie było ich winy. No może poza tym, że podeszli pod ścianę, ale to były normalne warunki wspinaczkowe. Rzeczywiście, jak patrzę wstecz, 60 z górą lat, liczba moich przyjaciół, znajomych, czasem partnerów, partnerek, którzy zginęli, umarli w górach, jest ogromna. To są dziesiątki nazwisk. Dziesiątki. A wytłumaczeniem, dlaczego my, żyjący, dalej chodzimy, chociaż tracimy partnerów, przyjaciół, no to może być tylko to, że każdy ma przekonanie, że jego to akurat nie spotka. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, takie przekonanie mieli chyba wszyscy, którzy zginęli w górach również. A jak ja znosiłem tę sytuację? Ja miałem łatwo. Moja kariera była bardzo szczęśliwa. Ja nigdy nie miałem w górach wypadku. Nigdy nie uległem żadnej kontuzji. Nigdy żaden z moich partnerów nie zginął. Nigdy nikt, z kim byłem związany liną, nie zginął. Owszem, były sytuacje takie jak w 75 roku w Alpach, gdzie mój partner spadł, ja go zdołałem jakimś cudem chwycić na linie, a później wezwać pomoc, helikopter, i on z ciężkimi obrażeniami głowy przeżył. I to było najcięższe doświadczenie typu wypadek, dramat, tragedia, jakie przeżyłem w górach. Ale poza tym nie. Więc kiedy do mnie docierały wiadomości o kolejnej śmierci kolejnego znajomego czy znajomej, to zawsze traktowałem to tak, jak w odniesieniu chociażby do Jurka Kukuczki i Wandy Rutkiewicz. Pojechali na wyprawę i są na niej do tej pory.
0: Pan powiedział, że sztuką jest przeżyć, a nie zdobyć, więc summa summarum, po tych 60 latach jest pan wygrany.
1: Dokładnie napisałem w tytule mojej książki: zwyciężyć znaczy przeżyć. Wydaje mi się, że nie można w krótszej formie zawrzeć tak głębokiej myśli. Tak, uważam, że nie liczba zdobytych ośmiotysięczników czy dróg pokonanych się liczy, tylko to, że się przeżywa. Ja kiedyś powiedziałem przewrotnie, jak to ja, trochę złośliwie, że lepiej być żywym lwowem niż umarłym kukuczką. Parę osób chyba odebrało to niewłaściwie i się może i obraziło, ale ja jestem o tym przekonany. Ja nie chcę 17 szczytów zdobytych przez kukuczkę w zamian za moje 4 za cenę śmierci w wieku lat 41. Dzisiaj mam 71 lat. Na razie wszystko jest super i myślę o jeszcze wielu fajnych wycieczkach. Już nie wspinaczkach, nie wyczynach sportowych, ale właśnie wycieczkach w góry.
0: Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Aleksander Lwow był dzisiaj gościem Live Guru Otwórz Oczy. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
2: Radio 357.
3: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
4: Plac na rozdrożu.
2: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Anna Król. Audycję realizuje Szymon Kuliś. Jest 23 czerwca, Dzień Ojca. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dziś o 19:00, o ile nie pomyliłam tabelek, w których to sprawdzałam, grała już chyba Portugalia z Uzbekistanem, a za ponad godzinę rozpocznie się mecz Anglików z reprezentacją Ghany. Ze mną w studiu